Wysłuchaliśmy fragmentów muzyki baletowej z tworów Prometeusza, opus 43 Ludwika van Beethovena. Grali muzycy zespołu Music Collegium Winterthur, dyrygował Aleksandr Bloch. Przed nami teraz kompozycja współczesnego twórcy Marka Simpsona. Koncert na altówkę i orkiestrę zatytułowany Hold Your Heart in Your Teeth.

Wysłuchaliśmy koncertu na altówkę i orkiestrę Hold Your Heart in Your Teeth autorstwa Marka Simpsona. W partii solowej Timothy Ridoux, któremu towarzyszyła orkiestra Music Collegium Winterthur, dyrygował Aleksandr Bloch. Na koniec naszej wizyty w Szwajcarii przeniesiemy się do Finlandii, bo oto przed nami czwarta symfonia a-moll Jana Sibeliusa.

Tak kończy się czwarta symfonia Jana Sibeliusa. Grał zespół Music Collegium Winterthur, dyrygował Aleksandr Bloch. Koncert, którego słuchaliśmy w muzycznej nocy Euroradia, odbył się 5 listopada ubiegłego roku. Przed nami teraz dwie kompozycje. Zaczniemy od utworu Claudia Monteverdiego, Ego Flos Campi, ze zbioru Racolta Calvi, a następnie sonata skrzypcowa G-dur Joaquina Nicolasa Jimeneza Brufala.

To była sonata skrzypcowa G-dur Joaquina Nicolasa Jimeneza Brufala. Przejdźmy do muzyki Antonina Dworzaka. Oto fragment

jego słynnego tria fortepianowego E-moll op. 90 Dumki. Czwarta część w wykonaniu Delta Piano Trio.

Muzycy Delta Piano Trio wykonali czwartą część tria Dumki Antonina Dworzaka. Zaczęliśmy tę część muzycznej nocy Euroradia od muzyki Beethovena i Beethovenem zakończymy. Oto sonata księżycowa tego twórcy w opracowaniu na altówkę i fortepian.

To był fragment sonaty księżycowej Ludwika van Beethovena w opracowaniu na altówkę i fortepian. I tak kończymy pierwszą część naszego spotkania w muzycznej nocy Euroradia. Już za chwilę słyszymy się w drugiej odsłonie audycji. Proszę zostać z nami.

Słuchają Państwo Dwójki i audycji Muzyczna Noc Euroradia. Jest poniedziałek, 21 września. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania. Rozpoczniemy ją od przypomnienia jednego z recitali Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Wystąpił tam Dawid Kadusz, a wydarzenie to miało miejsce 9 sierpnia 2014 roku. Oto preludia, op. 28 w interpretacji francuskiego pianisty.

Dawid Kadusz w Dusznikach Zdroju. Tak w wykonaniu francuskiego pianisty zabrzmiały preludia op. 28 Fryderyka Chopina. Nagranie z 9 sierpnia 2014 roku z dworku Chopina. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy muzyką Jana Sebastiana Bacha. Oto jego pierwsza suita orkiestrowa C-dur w wykonaniu Norweskiej Orkiestry Kameralnej.

Muzycy Norweskiej Orkiestry Kameralnej wykonali pierwszą suitę orkiestrową C-dur Jana Sebastiana Bacha. Bachem kończy się poniedziałkowe wydanie Muzycznej Nocy Euroradia w Dwójce. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszam dzisiaj do wysłuchania naszej nowej audycji Opowieści Księżycowe o godzinie 23:00. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba.

Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dzień dobry. Powoli wkraczamy w sezon jesienny. W związku z tym żegnamy też lato, dlatego dzisiaj na początku naszego spotkania zaproponuję Państwu takiego oto poloneza w interpretacji Wandy Landowskiej.

To był słynny polonez Amol, pożegnanie ojczyzny w interpretacji Wandy Landowskiej. Dzisiaj będziemy jeszcze wracać do nagrań, których dokonała w latach 50. nasza słynna klawesynistka. A ten polonez, przypisywany Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu, nie pojawił się na początku fantazji bez powodu. 21 września 1850 roku, czyli dokładnie 176 lat temu, zmarł Kacper Wysocki. Pianista i kompozytor, który według niektórych badań muzykologicznych jest prawdziwym autorem tego utworu. Skomponował go około 1831 roku pod tytułem Marsz Triumfal Suivi d'un Polonaise National. Czy to odkrycie obala mit o Ogińskim, który napisał Poloneza, gdy uciekał z kraju w 1794 roku po klęsce insurekcji kościuszkowskiej? Może i tak. Ale pamiętajmy, że jest to czas wielu legendarnych zdarzeń, na przykład takich jak wizyta wojsk napoleońskich w Egipcie. Ogiński z kolei skomponował operę, która o tym opowiada. Niestety nigdy nie wystawioną swego czasu, doczekała się dopiero współczesnego wykonania w 2015 roku. Zelida i Walkur, czyli Napoleon w Egipcie. Posłuchajmy suity z tego dzieła w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Michała Klauzy.

Burzliwe czasy wojen napoleońskich, wielkie triumfy Francuzów. To imponowało Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu, który na przełomie XVIII i XIX stulecia napisał operę Zelida i Walcœur, czyli Napoleon w Egipcie. Wysłuchaliśmy suity z tego dzieła, którą w 2015 roku zarejestrowała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy. Wracamy do zdecydowanie starszych nagrań i interpretacji Wandy Landowskiej. Tym razem posłuchamy zestawienia dawniejszych utworów, bo spod piór XVI-wiecznych kompozytorów. Będą to najpierw trzy tańce polskie anonimowego twórcy lub twórców, następnie Chorea Polonika, Diomedesa Kato, polsko-włoskiego lutnisty, a zakończymy Gajardą Jakuba Polaka. Wszystko to w wykonaniu najwybitniejszej polskiej klawesynistki XX wieku.

Polskie tańce z drugiej połowy XVI wieku, w dużej mierze pisane na lutnie, usłyszeliśmy w klawesynowej odsłonie i wykonaniu Wandy Landowskiej. Wrócimy jeszcze do tych rejestracji sprzed ponad 7 dekad, ale najpierw posłuchamy fragmentu koncertu skrzypcowego Feliksa Janiewicza. Kompozytora, którego utwory, przede wszystkim te skrzypcowe, od kilku lat są coraz częściej wykonywane, ale też nagrywane. W tym roku ukazał się album ze wszystkimi koncertami skrzypcowymi Janiewicza. Zarejestrował je skrzypek Bartłomiej Nizioł razem z Wrocławską Orkiestrą Barokową pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Dzisiaj przygotowałem jedynie urywek. Rondo z 5. koncertu e-moll Janiewicza.

Bartłomiej Nizioł na skrzypcach razem z Wrocławską Orkiestrą Barokową pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka wykonali trzecią część piątego koncertu skrzypcowego e-moll Feliksa Janiewicza. Na koniec Fantazji Polskiej wrócimy jeszcze do starych nagrań z polskimi tańcami w roli głównej. Zarejestrowała je w latach 50. Wanda Landowska. Teraz posłuchamy Burez Auvergne w opracowaniu klawesynistki, później parafrazy starej polskiej pieśni weselnej Oj chmielu chmielu i na końcu Mazurka C-dur op. 56 nr 2 Fryderyka Chopina.

polskie tańce z różnych epok zebrała kiedyś Wanda Landowska i nagrała je w Stanach Zjednoczonych na początku lat 50. Tak kończy się Fantazja Polska. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Dębski-Wachowicz i Mateusz Nowosad.

0: Słowo na dzień.
1: Mówi ksiądz Łukasz Piotrowski.
2: Kiedy słyszę Ewangelię o powołaniu świętego Mateusza, to widzę obraz Caravaggia, który przedstawił tę scenę. Widzę Jezusa, który wyraźnym gestem ręki wskazuje na Mateusza, siedzącego jeszcze wśród swoich. Celnik Mateusz w pytającym geście kieruje dłoń na swoją pierś. Czy to do mnie mówisz, Panie? Na jego twarzy maluje się zdziwienie. Przejdźmy od tej wizji malarza do samej Ewangelii. Po słowach pójdź za mną, wypowiedzianych przez Jezusa, ewangelista wskazuje, że Mateusz w jednej chwili wstał i poszedł. Zmienia się scena i widzimy Jezusa ucztującego wśród celników i grzeszników. Jezus umie i chce cieszyć się z nawrócenia Mateusza. Razem z nim i razem z ludźmi jego pokroju. Nie cieszą się tylko faryzeusze, fałszywi nauczyciele. Gdzie odnalazłbym się w tej scenie? Ciekawe, czy dziś jest koło mnie jakiś celnik, jakiś zdrajca, którego Jezus chce powołać, któremu chce dać szansę na zmianę życia. A może to ja jestem Mateuszem? Może nie pracuję jako celnik, ale przecież można być jak Mateusz, będąc Anną, Hubertem, Wojtkiem czy Asią, kierowcą, pisarzem, policjantem, nauczycielem, księdzem czy siostrą zakonną. W każdym z nas jest ten potencjał zdrady i potencjał nawrócenia. Doskonale dostrzega go Jezus. Być może i dziś przyjdzie do mnie i powie: pójdź za mną. Te słowa mogą brzmieć jak wezwanie do przemiany. Te słowa mogą dać mi moc do tego, aby rzeczywiście odwołać w swoim życiu fałsz, chciwość, rozwiązłość, dwulicowość. Te słowa mogą dawać nową perspektywę życia. Ile radości może dać spotkanie z Jezusem, który przychodzi i mówi: pójdź za mną. Nawet jeśli tak jak Mateusz w obrazie Caravaggia będziemy lekko zdziwieni, to zdziwienie ustąpi, a moc Jezusa, Jego łaska da siłę do przemiany. Spójrzmy dzisiaj na nasze życie i patrzmy na Jezusa, który przychodzi i mówi: pójdź za mną.
1: Mówił ksiądz Łukasz Piotrowski.

0: Program Drugi Polskiego Radia, jest 6.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry Państwu, jest 21 dzień września, poniedziałek, 264 dzień roku. Katarzyna Fitzwilliams, Michał Jakubik, Klaudia Baranowska i Katarzyna Sanocka. Mówimy Państwu dzień dobry wczesnym rankiem. Słońce jeszcze nie wstało, zrobi to 19 minut po 6, a zajdzie o 18.38. Dzień będzie trwał 12 godzin i 19 minut. Imieniny obchodzą dziś Aleksander, Daria, Hipolit, Jonasz, Marek i Mateusz. Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze. Niech to będzie dobry dzień mimo jesiennej i niesprzyjającej aury. A 21 dzień września to Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, a także Międzynarodowy Dzień Pokoju, oficjalnie ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 2001, a obchodzony jest od 1982 roku.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Burze przeważnie we wschodniej Polsce oraz nad morzem. W Tatrach i na Babiej Górze opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, około 15 stopni w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 60 km na godzinę.

0: Część trzecia, Allegro z piątego koncertu brandenburskiego D-dur Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Danidin Consort dyrygował John Budd. Jest 6 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: A w naszej porannej audycji, jak zawsze, w pierwszej godzinie będzie kalendarium. Będzie także cykl Wiersz na Dzień Dobry, a w nim poezja Cypriana Kamila Norwida. Na przegląd prasy w dzisiejszym poranku dwójki zaprosi Państwa Magdalena Mikołajczuk. Po godzinie 7 będziemy mieć dla Państwa płytę tygodnia, a później rekomendacje kulturalne Pawła Dobrowolskiego, dyrektora Olsztyńskiego Teatru. A w cyklu Słowo się rzekło?
2: Onegdaj nie od dziś budzi wątpliwości.
0: A te wątpliwości rozwieje oczywiście Agata Honcia. Będzie także relacja z 45. Międzynarodowego Festiwalu Chopin w barwach jesieni, a także rozmowa z Agnieszką Misiak, między innymi o książce Sandra i Kruki z Martwiuki. To w naszym poniedziałkowym cyklu Prolog, czyli cyklu dla młodych czytelników. Wojciech Faruga i Julia Cholewińska opowiedzą o planach repertuarowych Teatru Dramatycznego w Warszawie. A po godzinie 8.30 porozmawiamy o wystawie Melamuter, Współodczuwanie świata. To wystawa prezentowana od niedawna w Muzeum Villa Lafleur, a prezentuje najpiękniejsze, najważniejsze dzieła i twórczość Melamuter, jednej z najważniejszych artystek wieku XX. O wystawie porozmawiamy z dyrektorem artystycznym Willi Lafleur i współkuratorem tej wystawy Arturem Winiarskim.

0: Etiuda numer 6 Filipa Glassa grał Víkingur Olafsson. Jest 12 minut po 6.
1: Kalendarium.
0: 160 lat temu urodził się Herbert George Wells, angielski pisarz, jeden z pionierów gatunku science fiction. Autor ponad 60 powieści fantastycznych, takich jak Wojna Światów, Wehikuł Czasu czy Niewidzialny Człowiek. Kilka z nich zostało sfilmowanych. Adaptacja radiowa Wojny Światów wywołała w 1938 roku panikę w Stanach Zjednoczonych, ponieważ słuchacze uznali słuchowisko za relację z prawdziwej inwazji kosmitów. No, radio ma moc. A co jeszcze wydarzyło się 21 września? Sprawdzał to Jakub Jamrozek.
2: Wszyscy komentują serialową adaptację Lalki Prusa, ale dzisiaj od tego można zrobić sobie przerwę, bo dokładnie 102 lata temu Stefan Żeromski zakończył pracę nad powieścią Przedwiośnie.
3: Cezary spostrzegł, iż matka, która nic nie mogła skapować, najprostszych rzeczy nie rozumiała, nie była przecież tak ograniczona, jak mu się z pierwszego wydawało. Pewne wyniki przewidywała nieomylnie jasno. Niektóre zjawiska oceniła z matematyczną dokładnością. Tu brzmią takie oto hasła, wdraża się w życie takie oto żelazne dyrektywy. Takie padają wzniosłe i wspaniałe nakazy. A ona widzi w skutku coś bezwzględnie odwrotnego. Coś śmiesznie i diametralnie przeciwnego.
2: Przedwiośnia nie miał szans czytać Arthur Schopenhauer. Niemiecki filozof urodzony w Gdańsku, autor dzieła Świat jako wola i przedstawienie. Zmarł 166 lat temu.
4: O niemieckim filozofie mówi dr Łukasz Polowczyk.
5: Arthur Schopenhauer. Filozof, który w pewien sposób został zapomniany przez niektórych teoretyków, jest uznawany za filozofa nawet płytkiego. Jednakże niesłusznie. Są w jego filozofii takie fragmenty czy też odkrycia, które potrafią dotrzeć również do człowieka współczesnego, które są, można nawet zaryzykować twierdzenie, wiecznotrwałymi odkryciami filozoficznymi. Takim właśnie działem filozofii Schopenhauera

0: niewątpliwie jego estetyka kontemplacyjna.
1: Wątków literackich w życiu Schopenhauera nie brakowało i w kręgu literatury zresztą pozostajemy. 89 lat temu ukazało się pierwsze wydanie powieści fantasy Hobbit, czyli Tam i z powrotem Tolkiena.
2: Dopiero w roku 1937 opublikował Hobbita, swoiste preludium do Władcy Pierścieni, w którym przedstawiał, wymyślony ponoć na potrzeby usypiania trójki swoich dzieci, fantastyczny świat tytułowych Hobbitów. Stworów niedużych, dobrotliwych, o owłosionych stopach i pewnej słabości do tytoniu. Hobbity nagrodziły go za to zaproszeniem do przedsionka sławy. Jako że książka bardzo przypadła do gustu najmłodszym czytelnikom, torując w ten sposób Tolkienowi drogę do dalszych publikacji.
1: I wielu młodszym i wielu starszym do gustu zapewne przypadała i wciąż przypada muzyka Leonarda Cohena. Ten pieśniarz i poeta urodził się w Montrealu dokładnie 92 lata temu.

0: Trzy lata po Coenie na świat przyszedł Stephen King. Urodził się w 1947 roku. To amerykański pisarz, scenarzysta filmowy, jeden z najbardziej poczytnych autorów na świecie. Jego książki rozeszły się w nakładzie ponad 350 milionów egzemplarzy. A czy pamiętają Państwo jeszcze tę scenę z filmowej adaptacji Zielonej Mili?
1: Kiedy stanę przed Bogiem, a on mnie zapyta, dlaczego zabiłem jeden z jego najprawdziwszych cudów. Co mu odpowiem? Wiem, że się martwisz i że cię to boli. Czuję to. Ale dość już tego.
0: Michael Clarke Duncan i Tom Hanks. Nie wiem jak państwo, ja tę scenę uwielbiam.
2: I ja zgadzam się z Jakubem Jamrowskim. To jeden z najpiękniejszych, najbardziej wzruszających filmów, jaki widziałam. Kalendarium przygotował Jakub Jamrozek, a jest 17 minut po 6.

Folia Rodrigo Martinez z około 1490 roku. Anonimowa kompozycja, grani muzycy pod wodzą Jordiego Savala. Jest 6:23. Wiele kontrowersji i głośno o serialowej lalce. Można powiedzieć, że lalka była serialem już w wieku XIX. Przecież przez blisko 2 lata około 5 do 6 tysięcy czytelników Kuriera Codziennego czekało na kolejne fragmenty powieści. Druk lalki rozpoczął się 29 września 1887 roku w porannym dodatku do gazety, a ostatni odcinek ukazał się 24 maja 1889 roku. Pierwsze wydanie książkowe wyszło w roku 1890. Kontekstem pierwszych odczytań lalki były powieści Henryka Sienkiewicza, króla bestsellerów tamtego czasu, piszącego ku pokrzepieniu serc. Prus miał natomiast inne podejście i nie zamierzał dowartościowywać czytelnika, raczej pokazać złożoność i niejednoznaczność opisywanej rzeczywistości. No i jaki był odbiór? Na początku powieść wcale nie wzbudzała entuzjazmu. Niechętne Prusowi konserwatywne słowo pisało: poglądy Prusa równają się najbezczelniejszym powieściom w najpodlejszych organach. Także Stowarzyszenie Nauczycielek uznało, że powieść Prusa nie ma wartości dydaktycznych, przeciwnie, brak jej jasnego morału, a postaci nie nadają się na wzorce dla młodzieży. Nie od dziś, od początku. Lalka kontrowersyjna. Ciekawe, czy Państwo już widzieli serial. Ja czekam na tę kinową ekranizację.

0: na dzień dobry.
1: W czwartek przypada 205. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, jednego z największych polskich poetów, a także malarza, rysownika, rzeźbiarza i przenikliwego, głębokiego myśliciela. W ostatnim zachowanym liście, napisanym 2 miesiące przed śmiercią, pisał o sobie tak. CN zasłużył na 2 rzeczy od społeczeństwa polskiego. To jest, ażeby oneż społeczeństwo nie było dlań obce i nieprzyjazne. Dziś posłuchamy wiersza, który powstał w 1854 roku podczas pobytu poety w Ameryce. Wyraża on stan uczuć Norwida w tym czasie, jego poczucie opuszczenia i bezgraniczną tęsknotę za ojczyzną. Czyta Krzysztof Gosztyła.
2: Moja piosenka. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi, panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, panie. Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi. Choć się tak nie stanie przyjaźni mojej. Tęskno mi, panie.
1: Czytał Krzysztof Gosztyła, a jutro wiersz Cypriana Kamila Norwida zatytułowany Moja Ojczyzna przeczyta Krzysztof Kołbasiuk. Dwadzieścia 27 minut pozostało do 7:00.

0: Mazurek Amol, opus 59, numer 1, Fryderyka Chopina przy fortepianie, Marta Arkaricz. Jest 6:37, pora na językowe łamigłówki.
1: Słowo się rzekło.
2: Stała słuchaczka dwójki pisze tak. Wśród uproszczeń znaczeniowych nurtuje mnie termin onegdaj, który przywykłam kojarzyć jako przedwczoraj, może osłuchanie z tym zwrotem z dzieciństwa. Tymczasem jest on wielokrotnie źle interpretowany, moim zdaniem, jako sytuujący jakieś odległe wydarzenie. Mnie to razi, ale może jestem w błędzie. Koniec listu. Cóż, onegdaj nie od dziś budzi wątpliwości. Chcielibyśmy, by słowo to miało jedno wyraziste znaczenie, które pozwoliłoby odróżnić onegdaj od podobnie brzmiącego ongiś. Niestety rzeczywistość jest inna. Słownik poprawnej polszczyzny notuje. Onegdaj, jako słowo książkowe, znaczy kiedyś, dawniej, w przeszłości. Na przykład spotkaliśmy się onegdaj w Paryżu. Ale ma też znaczenie drugie, według słownika przestarzałe. W tym drugim znaczeniu onegdaj to przedwczoraj. Jeszcze onegdaj wieczorem dziecko miało gorączkę, a dziś już całkiem zdrowe. To cytat również ze słownika. Nasi słowiańscy przodkowie nie liczyli czasu bardzo precyzyjnie. Całkiem zrozumiałe było dla nich zacieranie się granic między dniami a dłuższymi okresami. Słowniki etymologiczne zgodnie łączą takie sensy naszego wyrazu. Niedawno, w tych dniach, kiedyś, przedwczoraj, dawniej niż wczoraj. Jednocześnie precyzyjnie i nieprecyzyjnie. A skoro sięgamy wstecz, zagłębmy się w prasłowiańszczyznę. Onegdaj wywodzi się z podobnie brzmiącej formy ongda, ongdy, mniej więcej tak. Słyszą Państwo tu zapewne on i jakieś gda, czy też gdy. I słusznie. Lecz prasłowiański zaimek on był czymś innym niż dzisiejsze, równobrzmiące słowo. Dla prasłowian on to ten dalszy, tamten. Wyrazem tym wskazywano zatem coś niebliskiego, na przykład niebliski, czyli odległy moment. Z kolei gda dobrze jest skojarzyć z dzisiejszymi wyrazami gdy, kiedy. Jak więc widać, rozmycie znaczeniowe jest w onegdaj wbudowane wręcz etymologicznie. Na koniec dodam jeszcze, że onegdaj w znaczeniu niegdyś to równoznacznik takich słów jak dawniej, drzewiej, ongi, przedtem, a w znaczeniu przedwczoraj, o które pyta słuchaczka, to równoważnik przysłówków zawczora, zawczoraj, też rzadko dzisiaj spotykanych. Do usłyszenia.
0: Tłumaczyła Agata Honcia. 20 minut pozostało do 7:00.

0: Część trzecia, menuet. To Allegretto. Trio Wolfgang Amadeusz Mozart i symfonia S-dur. Jest 6:44.
1: Przegląd prasy.
0: Magdalena Mikołajczuk, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dotarłaś do Symfonii Warszawskiej, wiem o tym.
2: Tak, dotarłam do nowej siedziby Symfonii Warszawskiej, wszystko zwiedziłam, bardzo Państwa zapraszam, to jest zresztą obie wiemy i wielu z Państwa przecież wie, że to jest takie miejsce, gdzie jest oczywiście poziom artystyczny na najwyższym poziomie, ale jest też luz, taka jakaś serdeczność, więc świetne miejsce niekoniecznie na koncerty, ale na przykład na spacer z psem.
0: Zdecydowanie, polecamy. Co dziś w prasie?
2: W Newsweeku o lalce. Zaskakująco, o lalce.
0: Spodziewałam się
2: Krzysztof Warga rozmawia z profesorem Ryszardem Koziołkiem, literaturoznawcą, który zresztą na Antenie Dwójki przecież też w cyklu mówi o lalce. Wściekłość Wokulskiego, tak zatytułowany jest ten tekst. Do tej pory, pyta Krzysztof Warga, żyliśmy w przekonaniu, że lalka jest powieścią o pieniądzach i miłości, czyli o rzeczach, które najbardziej nas kręcą. Pan twierdzi, że one są tylko przynętą, którą nam daje Prus, żebyśmy wsiąkli w tę historię. Tak naprawdę siłą napędową Wokulskiego jest chęć zemsty. Profesor Ryszard Koziołek. Większość popularnych powieści jest o tym, czego nam najbardziej brakuje, a więc o

0: pieniądzach, miłości, sprawiedliwości, której daremnie oczekiwać w świecie. Od czego jest jednak literatura? Tak, Wokulski chce sprawiedliwości. Jest 45-letnim facetem, który swoje w życiu przeszedł. Walczył w powstaniu styczniowym, a kiedy wraca po 7 latach z zesłania, czuje się wykiwany. Podczas gdy on był na Syberii, inni się urządzili albo przyjęli wobec Rosjan postawę oportunistyczną. I w dodatku kpią z jego ideałów i ambicji naukowych. I później Krzysztof Warga pyta profesora Ryszarda Koziołka, dlaczego przez ponad 100 lat kibicujemy Wokulskiemu. Imponuje nam bohater, który ma moc i jest skuteczny, odpowiada Ryszard Koziołek. Co postanowi, to zrobi. Symbolizuje ludową fantazję o dobrym złoczyńcy, który wymierza sprawiedliwość. Trochę w stylu Robin Hooda. Idzie przez świat i dokonuje szybkich, skutecznych gestów korekty zepsutego świata. Jest pierwszym polskim literackim kapitalistą. Jego siłą są pieniądze. Ale strzelać dobrze też potrafi. Lalka jest taką inteligencką fantazją o przemocy. I nowoczesnej, i tradycyjnej. Do której nie ma dostępu bezradny inteligent. I Krzysztof Warga wtrąca, jak zły Termanda. Człowiek, który wchodzi w zepsuty świat i naprawia go przemocą, a nie perswazją. I my mu kibicujemy. Chcemy, żeby on porachował kości wszystkim naprawdę złym. Profesor Ryszard Koziołek. Fantazja o sprawiedliwej przemocy jest jedną z najmocniejszych w tej powieści. To, co robi Prus, jest trochę dziecinne, bo mówi nam, wszyscy byśmy tak chcieli. Prostytutka? Wyciągnę ją z bagna. Przymierający głodem Wysocki? Dajmy mu pracę za 10 rubli. Zły arystokrata? Doprowadzimy go do bankructwa. Arogancki Krzeszowski? Upokorzymy go, raniąc, choć nie zabijając. Chrześcijańska zasada nadstawiania drugiego policzka jest już nieaktualna. Bardzo długi i bardzo ciekawy wywiad z profesorem Ryszardem Koziołkiem na temat lalki. Ktoś mi powiedział niedawno, że teraz zamiast dzień dobry mówimy, czy widziałeś już lalkę.
1: Coś w tym jest. A gdyby państwu było mało, to oczywiście odsyłamy do naszego serwisu podcastowego, serwisu Polskiego Radia. Tam cykl Co ma w środku lalka i więcej o tej powieści wszechczasów.
0: A ja bym państwa też zachęcała, żeby zajrzeli państwo do kontynuacji lalki, do powieści Bogumiła Wójcika pod tytułem Wokulski. To jest taka kontynuacja, jak Pan Bóg przykazał, zgodnie z duchem epoki i zgodnie z duchem tej książki. Bo są wyciągnięte pewne detale z powieści Prusa i dalsze losy bohaterów są na tej podstawie kreowane. Pojawia się też nowa kobieta, Rosjanka, nowa w życiu Wokulskiego, przedsiębiorczyni, która, jak mówi autor, jest pierwszą kobietą, która nie usiłuje zmieniać Wokulskiego.
1: A to ciekawe. Tak. Trzeba sięgnąć koniecznie.
0: W Gazecie Wyborczej rozmowa z Oleksandrą Kowal, dyrektorką Ukraińskiego Instytutu Książki. Rozmawia z nią Anna Wyrwik, która pyta, jak ukraiński rynek książki zmienił się po rozpoczęciu wojny w 2014 roku. Oleksandra Kowal odpowiada, przed 2014 rokiem był zdominowany przez książki importowane z Rosji. Według niektórych obliczeń stanowiły one nawet do 80% wszystkich książek na rynku. Byliśmy pod okupacją książek rosyjskich i długo nie wiedzieliśmy, jak temu zaradzić. Rosjanie nam w tym pomogli. Od czasu rewolucji godności na przełomie 2013 i 2014 roku, a potem po rozpoczęciu wojny, coraz więcej ludzi zaczęło czuć się Ukraińcami, wracać do swoich korzeni, do języka ukraińskiego i coraz więcej w tym języku czytać. Książki są potężną bronią i Rosjanie dobrze to rozumieją, bo sami stosują je jako broń propagandową. Gdy udaje im się tymczasowo zająć jakąś wieś czy miasteczko, od razu wchodzą do szkół i bibliotek, by wyrzucić z nich ukraińskie książki, a ich miejsce wypełnić swoimi. I na końcu tego bardzo ciekawego wywiadu Aleksandra Kowal mówi tak. Bardzo potrzebujemy wsparcia międzynarodowej wspólnoty. Jest jeszcze jeden sposób na okazanie solidarności. Marzę o tym, by wydawcy z całego świata, a przynajmniej z krajów, które pomagają Ukrainie, przestali kupować prawa do tłumaczeń książek rosyjskich i przestali sprzedawać do Rosji prawa do swoich bestsellerów. Muszą zrozumieć, że wszystko, co przynosi zysk Rosji, jest następnie przerabiane na rakiety, które potem celują w nasze wydawnictwa, nasze biblioteki i w nasze życie. Ten wywiad w Gazecie Wyborczej. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie, artykuł pod tytułem Pan Twardowski ratuje polską szkołę. To jest o spektaklu Pan Twardowski, Szkoła Czarów w Teatrze Rampa w Warszawie. Jak pisze Sylwia

0: Krasnodębska, najnowsza premiera w reżyserii Michała Walczaka, rusza na ratunek dzieciom, które coraz częściej patrzą w smartfon, a coraz rzadziej w niebo. Akcja wygląda mniej więcej tak. Dzięki decyzji dyrekcji o całkowitym zakazie używania smartfonów w szkole, uczniowie odzyskali koncentrację i chętnie sięgają po lektury. Ja nie mówię o rzeczywistości, tylko mówię o treści tego przedstawienia. Wyjątkiem jest cyberprzemo, który rozpaczliwie tęskni za wirtualną rozrywką. Pan Baton lituje się nad chłopcem i pozwala mu testować nową produkcję o Darknecie. I tak dalej, i tak dalej. Podobno świetne przedstawienie. Najmłodsi się cieszą, a w roli pana Twardowskiego występuje Wojciech Rotowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Iluzji. To w Teatrze na Targówku.
1: Dużo inspiracji z dzisiejszej prasy. Magda Mikołajczuk wróci za niecałą godzinę.
0: Dziękuję.
1: Bardzo ci dziękuję.

Motion Trio i taniec bałkański. Jest 6:56. Dziś o godzinie 8:30 odwiedzi nas dyrektor Muzeum Villa La Fleur Artur Winiarski, aby opowiedzieć o wystawie Mela Muter, Współodczuwanie świata. Mela Muter była pierwszą w XX wieku polską artystką, która przeniosła się na stałe z Warszawy do Paryża, aby tam rozwijać swoją twórczość i swój talent w kosmopolitycznych kręgach szkoły paryskiej, czyli École de Paris. Była także pierwszą artystką żydowską, która na początku wieku wkroczyła na rynek sztuki francuskiej, polskiej, a także hiszpańskiej. Jej dorobek to ponad 2000 prac, oleje, akwarele i rysunki. Ponad 220 tych arcydzieł można oglądać w Willi La Fleur. Zapraszam o 8:30 na rozmowę z Arturem Winiarskim.

0: Autopromocja.
1: Kiedz Monogatari.
2: Opowieści księżycowe. To tytuł mojej nowej audycji, który mogą Państwo kojarzyć ze słynnym filmem Kendziego Mizoguchiego. Audycja wyrasta jednak z mojej fascynacji japońską kulturą dźwięku. Japonia będzie najważniejszym punktem na mapie, ale nie jedynym. Będę wracał do ambientu, muzyki eksperymentalnej, ale też do dźwięków codzienności, dżingli z ulic Tokio, gier wideo, nagrań terenowych. Opowieści księżycowe, co drugi poniedziałek o 23:00. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia jest 7:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Andrew Lawrence King.
3: Katarzyna Fitzwilliams, Michał Jakubik, Klaudia Baranowska i Katarzyna Sanocka. Mówimy dzień dobry i rozpoczynamy drugą godzinę poranka dwójki. Jest 21 września, poniedziałek, 264 dzień roku.

0: Poranek dwójki.
1: Słońce wstało niecałe 40 minut temu, a zajdzie 22 minuty przed 19. Dzień będzie trwał zatem 12 godzin i 19 minut. Przypominamy, komu należy dziś złożyć życzenia. Aleksander, Daria, Hipolit, Jonasz, Marek i Mateusz. Życzymy Państwu pięknego imieninowego dnia i życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, a także Dzień Choroby Alzheimera oraz Międzynarodowy Dzień Pokoju. Teraz już wiadomości kulturalne, na które zaprasza Justyna Piernik.
2: Dzień dobry. Rozpoczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku o Złote Lwy powalczy 16 tytułów, a w sekcji Perspektywy pokazanych zostanie 8 produkcji. Ponad połowa konkursowych filmów to pełnometrażowe debiuty reżyserskie.
3: O tym, że konkursowe filmy dostarczą wielu emocji i wywołają burzliwe dyskusje, przekonana jest dyrektorka festiwalu Agata Kozierańska-Burda.
4: Kino gatunkowe, które bardzo w tym roku uważam wybrzmiewa, wzmocnienie jakościowego kina historycznego, które w tym roku w konkursie głównym ma sporą reprezentację, no i też kilku laureatów Złotych Lwów i ta spora liczba debiutantów, to jest coś, co warto zaobserwować, co tu się wydarzy.
3: Z kolei dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska podkreśla, że najważniejszą cechą konkursowych filmów jest ich różnorodność.
5: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy tematycznie, jak i stylistycznie.
3: Filmem, który uświetni wieczorną galę otwarcia tegorocznego festiwalu, będzie Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Holoubka. Zwycięzców festiwalu poznamy w sobotę. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
2: Magnus von Horn odebrał nagrodę Politki w miejscu urodzenia Poli Negri. Reżyser uczestniczył w przeglądzie twórczości filmowej Pola i inni w Lipnie koło Torunia. Częścią wydarzenia było uroczyste odsłonięcie jego tablicy pamiątkowej.
6: Nad rzeczką Pola opowiadała, że bawiła się. Tu właśnie powstał bulwar jej imienia. Poprosimy pana Magnusa o odsłonięcie swojej tablicy.
7: Brawo! Ja nigdy nie myślałem, że będę miał tablicę na jakakolwiek ulica w moim życiu, ale bardzo się cieszę, że to jest akurat pierwszy w Lipnie. Jestem dumny, no dumny z siebie. Dziękuję.
8: Poruszę czasami naprawdę trudne problemy i sprawy i też przyglądajmy się temu wspólnie. Szukajmy czasami rozwiązań. Może dzięki temu też świat będzie lepszy.
2: Przegląd Pola i inni odbył się po raz 19 w Lipnie, gdzie urodziła się legendarna aktorka kina niemego. Ponad 2,5 kilometra nieznanych inkaskich dróg odkrył polsko-peruwiański zespół archeologów w pobliżu słynnego Machu Picchu w Peru. Odkrycia ze względu na trudny górzysty teren oraz gęsty tropikalny las dokonano z laserowego radaru umieszczonego na dronie. Jak mówi dyrektor Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego profesor Mariusz Ziółkowski, zapomniane ślady cywilizacji Inków odkryto przypadkiem i zupełnie nie spodziewano się ich na tym terenie.
9: Zaczęły pojawiać się odcinki dróg idących zygzakiem w kierunku góry, idących również w kierunku platform, na których zostały też wykryte struktury. Mówiąc inaczej, cały ten obszar, który jest dokładnie naprzeciwko tego słynnego Machu Picchu, okazał się też być zurbanizowany. Rzecz, której zupełnie nie podejrzewano. Dlaczego? Bo to jest pokryte tak gęstym lasem, że nawet tak zwani miejscowi macheteros i przewodnicy pojęcia nie mieli o istnieniu tych dróg, które myśmy odkryli.
2: Ze względu na ten właśnie wyjątkowo trudny teren, a także brak jakichkolwiek wcześniejszych badań, nie wiadomo dokładnie, z jakiego okresu pochodzą odkryte ślady cywilizacji w Andach. Rosja uznała reżysera Andrija Zwiagincewa za agenta zagranicznego. Informuje o tym rosyjska państwowa agencja prasowa TASS. Moskwa stosuje to określenie kojarzone ze szpiegostwem wobec osób, które jej zdaniem angażują się w działalność antyrosyjską przy wsparciu z zagranicy. Ta decyzja wpisuje się w realizowaną od dłuższego czasu kampanię Kremla, mającą na celu uciszenie i ukaranie twórców krytykujących inwazję na Ukrainę. Andrij Zwiagincew, reżyser takich filmów jak Lewiatan czy Niemiłość, od dawna mieszka na emigracji we Francji i otwarcie nawołuje Putina do zakończenia tej rzezi. Kolejne wiadomości kulturalne o 9.00.

0: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie duże, ale możemy spodziewać się niewielkich przejaśnień. Będą także przelotne opady deszczu. Burze przeważnie w wschodniej części kraju oraz nad morzem. W Tatrach i na Babiej Górze możliwe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem do 18 stopni na zachodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, ale okresami dość silny. W porywach do 60 km na godzinę.
2: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
0: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program 2 i Program 3.
1: Jest 7 minut po godzinie 7, a to w poranku dwójki czas na płytę tygodnia. A jest nią 9. album z serii Lutosławski, Opera Omnia. Tym razem na warsztat wzięte zostały drobiazgi, miniatury fortepianowe i piosenki pisane dla najmłodszych artystów. Wśród nich znane doskonale uczniom szkół muzycznych bukoliki. Bogusław Szefer pisał o bukolikach tak. Podobnie jak Wergiliusz podnosi motywy wiejskie do rangi idyllicznych tematów, idealizując świat, w których żyją jego pasterze, Lutosławski mocno idealizuje proste tematy kurpiowskie. To nasza płyta tygodnia, a płyta dodatkowa nosi tytuł Colors of Bach. Zachęcamy Państwa, aby pisać do nas wiadomości, aby dać sobie szansę otrzymania płyty tygodnia. Poranek dwójki @polskieradio.pl. Prosimy pamiętać o adresie do korespondencji. Przypominam, płyta tygodnia to Lutosławski Opera Omnia, a płyta dodatkowa Colors of Bach w wykonaniu Elbjork Hemsing oraz Norwegian String Quartet.

0: Polskie Opera Omnia to płyta tygodnia, a my słuchaliśmy wyboru trzech ostatnich bukolików na fortepian. Grała Zofia Zalewska. Jest 12 minut po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś w poranku już niebawem relacja z 45. Międzynarodowego Festiwalu Chopin w barwach jesieni.
2: Ta przestrzeń nie ma żadnych korytarzyków, tutaj ocieramy się o siebie. Artyści, jeśli chcą przejść do fortepianu, to muszą przejść pomiędzy widzami, także nic się nie ukryje, tak?
0: Nic się nie ukryje. W cyklu Prolog, czyli cyklu o nowościach dla młodszych czytelników, rozmowa Agnieszki Misiak, między innymi o książce Sandra i Kruki z Martwiuki.
3: Im później ofiarujemy dziecku narzędzia do takiej jego skrzyneczki z narzędziami do regulacji emocji, tym ono będzie miało więcej czasu na wzrastanie w przekonaniu, że coś jest z nim nie tak.
0: Wojciech Faruga i Julia Cholewińska opowiedzą o planach repertuarowych Teatru Dramatycznego w Warszawie, a po 8.30 porozmawiamy o wystawie Melamuter – współodczuwanie świata, którą można oglądać już w Muzeum Villa Lafleur. Naszym gościem będzie dyrektor tej instytucji i współkurator wystawy Artur Winiarski.

0: Walc As Dur, opus 34, numer 1 Fryderyka Chopina, a to interpretacja z konkursu chopinowskiego przy fortepianie Dawid Krikuli. Jest 18 minut po godzinie 7, a my wracamy do Antonina. Właśnie tam, w Wielkopolsce, zakończył się 45. Międzynarodowy Festiwal Chopin w barwach jesieni. Festiwal miał swoją inaugurację w czwartek w Ostrowie, by dzień później tradycyjnie przenieść się do wyjątkowego, ponad 200-letniego Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie, w którym to dwukrotnie gościł Fryderyk Chopin. Danuta Sienkiewicz rozmawiała z Janem Popisem, dyrektorem artystycznym festiwalu, Robertem Kucińskim, dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki, które jest współorganizatorem festiwalu, a także z publicznością.
1: Chciałbym, żeby na tym festiwalu dzieła Chopina zabrzmiały w pięknych, tradycją utrwalonych interpretacjach, ale też i przecież mamy nowość. Zawsze kolejny konkurs chopinowski przynosi nam no, pewne odkrycia w tym zakresie i w tym roku na 45. festiwalu mamy takie zderzenie właściwie no, szkoły polskiej przede wszystkim i tutaj myślę o mistrzach tych największych, bo przecież Krzysztof Jabłoński na inaugurację zagrał dwa koncerty Chopina ze znakomitą orkiestrą Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza i to było nawiązanie do tego, co polska szkoła chopinowska na trwałe wniosła no, do tej linii kultywowania właśnie polskiego stylu, polskiego rozumienia tej muzyki, co przecież jest fundamentalne, gdy idzie o Chopina, o wykonania jego muzyki. No i chciałbym, i chyba tak to wychodzi, żeby później poprzez kolejne konkursy chopinowskie no, zaistnieli tutaj i ci, którzy te linie podtrzymują i jeszcze coś nowego mają do powiedzenia. Krzysztof oczywiście Jabłoński, obok takich wspaniałych naszych chopinistów, jak Christian Zimmermann czy Rafał Blechacz, no rzeczywiście tutaj pokazał, że jego styl, no styl,

0: No świetny, prześwietny, przecież wirtuozeria w stylu chopinowskim, później te emocje, które są zawarte oczywiście w jego utworach, to wszystko z pełną klarownością, tak bym powiedział, zostało zaprezentowane podczas inauguracji. No ale 19 konkurs nie tak dawnej edycji, czyli z ostatniej, no miał rzeczywiście świetnych pianistów, którzy pokazali jeszcze swój styl tutaj. Oczywiście głos Azji, no przecież był jakże głośny, jakże ważny, no i to też znajduje odbicie w programie tegorocznego festiwalu. No, młodziutka Chinka Tianyao Lui, polska Marysia, poznanianka w tej chwili, bo tam studiuje w Akademii Muzycznej pod kierunkiem Katarzyny Popowej-Zydroń. No, doskonali ten właśnie styl i wydaje mi się, że w tym przypadku tu mamy bardzo ciekawe połączenie, no, tej wrażliwości dalekowschodniej, chińskiej, no, z tym, co ona chłonie właśnie z polskiej tradycji. Błysk jej talentu na konkursie był rzeczywiście, no, jakimś zjawiskiem.
1: Jestem zachwycona, bo ona gra całą sobą. Serce, duszę, wszystko wkłada w tą muzykę. Ona to po prostu odczuła i interpretuje. Wydaje mi się, że tak jakbyśmy tutaj Chopina słyszeli.
2: Jestem zachwycona koncertami. Ja przyjeżdżam aż z Wielunia, więc mam tutaj kawałeczek drogi. Czuję się tego Chopina w Antoninie jak najbardziej. Antonin jakiś tak jest złączony z Chopinem.
3: Ja myślę, że trudno jest konkurować z wszystkimi innymi imprezami chopinowskimi, które czasami mają i dłuższą tradycję, albo mają wielkie koncertowe sale. Naszym magnesem jest właśnie to miejsce. Ta kameralność, mimo wszystko nie aż tak bardzo kameralna, jakby Państwo sobie mogli wyobrażać, bo jednak jakieś 180 osób do tego pałacu możemy zmieścić, więc jest to kameralne, jest to bardzo takie przytulne, bliskie właśnie, że ta widownia jest tak bliziutko, że tak powiem, tych artystów, że ta przestrzeń nie ma żadnych korytarzyków, tutaj ocieramy się o siebie. Artyści, jeśli chcą przejść do fortepianu, to muszą przejść pomiędzy widzami, także nic się nie ukryje, tak? Muszą w tej pięknej sukni na przykład pianistki przejść i nie ma niespodzianki po prostu tej późniejszej. Ale to ma swój urok właśnie, że jesteśmy w tym samym miejscu, koncertujemy, rozmawiamy, obiadujemy, dyskutujemy i myślę, że też ta atmosfera tutaj po stronie artystów i organizatorów udziela się wszystkim widzom, którzy mam nadzieję, że potem w swoich postach na Facebooku napiszą tak jak Chopin w liście do przyjaciela. Tak mi tu dobrze było, że nie chciało mi się wyjechać.
0: Polska tradycja, oczywiście błyski z ostatniego konkursu chopinowskiego, ale też tutaj dużo muzyki kameralnej, także pieśni Olga Pasiecznik. Myślę, że w liryce wokalnej Chopina pokazuje tutaj rzeczywiście no, piękne karty tej chopinowskiej twórczości. No oczywiście utwory na wiolonczele z fortepianem. Tutaj Antoni Wrona, Aleksandra Świgut, młodzi, bardzo młodzi artyści, już tak świetnie potrafiący grać właśnie Chopina kameralnego. To wszystko znajduje odbicie na 45. festiwalu.
4: O 45. Międzynarodowym Festiwalu Chopin w barwach jesieni z Janem Popisem, Robertem Kucińskim, a także publicznością rozmawiała Danuta Synkiewicz. Jest 7.23.

Część czwarta z suity Moja matka gęś Maurice'a Ravela w wykonaniu Orlando Wind Quintet. Jest 7:27, dziś o 8:30 odwiedzi nas Artur Winiarski, dyrektor Muzeum Villa Lafler, by opowiedzieć o wystawie Melamuter Współodczuwanie świata. I to współodczuwanie to jedna z najbardziej charakterystycznych cech jej twórczości. Wielka wrażliwość i wielka empatia. Doświadczenie drugiego człowieka. Na wystawie zobaczymy znakomite portrety autorstwa Melamuter, te, które przedstawiały anonimowe postacie, ale także znane osobistości pisarzy, kompozytorów, polityków z paryskiej Society, a także artystów. Melamuter, która przeprowadziła się w 1901 roku do Paryża, cały czas czuła się Polką i o tę polską tożsamość dbała. Jej rodzicami chrzestnymi byli Rejmontowie, a Sienkiewicza namalowała na przykład w roku 1915. O jej martwych naturach mówiło się, że są sezanowskie, a pejzaże zapierają dech w piersiach. Muzeum Villa Lafler prezentuje ponad 200 prac Melamuter, która w swoim dorobku ma ponad 2000 dzieł.

0: część trzecia, Rondo Allegretto z koncertu S-dur na dwa rogi i Antonio Rossetti. Jest 7:33 w poranku dwójki, teraz czas na poniedziałkowy cykl Prolog poświęcony książkom dla młodszego czytelnika. Tym razem pochylimy się nad historią 7-letniej Sandry. Dziewczynka odkrywa blisko siebie 4 kruki zmartwiuki, które podsuwają jej pełne niepokoju myśli. Na szczęście w życiu Sandry pojawia się pandolog, puchaty znawca zmartwiuków, który pokazuje dziewczynce, jak oswoić lęk i odzyskać spokój. Sandra i kruki zmartwiuki to kolejna książka Agnieszki Misiak, psycholożki dziecięcej z serii o emocjach. Na końcu publikacji dorośli znajdą przewodnik dotyczący wspierania dzieci w radzeniu sobie z lękiem. Autorka nie ukrywa, że wszystkie jej książki są odpowiedzią na potrzeby zarówno dzieci, jak i dorosłych.
1: One zrodziły się z zapotrzebowania rodziców na narzędzia, którymi pracuje psycholog w gabinecie i właściwie większość narzędzi, którymi pracuje się z dziećmi w gabinecie, da się przełożyć na taki zwykły ludzki język, na strategie, z których może skorzystać każdy rodzic w takiej zwykłej codzienności swojej własnej z dzieckiem. No i oczywiście każdy nasz pomysł na to, jak dziecko wesprzeć w radzeniu sobie z lękiem albo w radzeniu sobie z nadmiarem emocji, przyniesionych z zerówki czy ze szkoły, najłatwiej jest wprowadzić z jakiejś historii. Jak razem czytamy sobie książkę o Sandrze, która bała się iść do szkoły i w ogóle ma trudność z nawiązywaniem relacji, z takim błyskawicznym zapoznawaniem się, z wchodzeniem w grupę. No i ma kruki zmartwiuki, które jej kraczą nad uszami, snują czarne scenariusze. To raz, że to trochę oswaja dziecko z tematem i to w taki zabawny sposób, nie budując klimatu napięcia wokół trudności, jeśli mają też mały czytelnik, a jednocześnie daje rodzicowi i dziecku taką szansę, żeby stworzyć sobie własną metaforę do rozmowy o lęku. To są książki pisane w odpowiedzi na potrzeby rodziców przede wszystkim.
2: To jest też potęga i siła opowieści. Pani jest wspaniałą opowiadaczką, bo tutaj wyjaśnia pani bardzo trafnie problemy dzieci, ale ja też zwracam uwagę w tej naszej rozmowie na tę wartość literacką pani i książek.
1: To jest moja supermoc, operowanie słowem i opowiadanie. No i ta supermoc nie wzięła się znikąd inąd jak z czytania książek. Całe moje dziecięce życie upłynęło na czytaniu książek dla dzieci, ale chyba nie tylko dla dzieci. Więc myślę, że te wszystkie słowa, które pochłonęłam przez te lata, gdzieś tam sobie tworzą taką własną sieć

0: i stąd pewnie jest mi łatwiej pracować nimi i je układać.
1: Bohaterami pani książek są dzieci w wieku 7-8 lat. To jest chyba taki dobry wiek na to, żeby sobie zacząć radzić z różnymi problemami, bo one później narastają z wiekiem. One nie miną same.
0: To jest w ogóle takie okienko rozwojowe, ten etap 6-8, 6-9, w którym pojawia się często dużo trudności i to jest takie okienko rozwojowe, w którym rodzice orientują się, że dziecko ma z czymś kłopot albo że potrzebuje pomocy. No przede wszystkim dlatego, że dziecko idzie do szkoły, więc musi sprostać wielu wymaganiom, ale też mamy otwarte drzwi do rozwoju kompetencji społecznych i wtedy też może okazać się, że tutaj dziecko musi konfrontować się ze swoimi trudnościami i potrzebuje pomocy. Więc to jest taki idealny moment w życiu dziecka na tym, żeby coś się zadziało, a jednocześnie jest jeszcze wystarczająco wcześnie, żeby dziecko nie zbudowało w sobie przekonania, że nie ma na to wpływu, że jest bezradne, że takie już jest uszkodzone, że jest inne, że nikt tak nie ma. No bo im później uruchomimy pomoc i im później ofiarujemy dziecku narzędzia do takiej jego skrzyneczki z narzędziami do regulacji emocji, tym ono będzie miało więcej czasu na wzrastanie w przekonaniu, że coś jest z nim nie tak. Tymczasem zupełnie normalnym jest, że z różnymi rzeczami radzimy sobie różnie i nie jest to opowieść o tym, że dziecko musi wychodzić poza normę i tak jak pandolog, brzmi dużo lepiej pandolog niż psycholog, tak jak pandolog opowiada Sandrze, że są dzieci wyścigówki, które zapoznają się z innymi błyskawicznie, wchodzą w grupę jak burza, że są dzieci sowy, które muszą sobie popatrzeć po nowej grupie, porozglądać się po placu zabaw, zebrać informacje i dopiero wtedy się decydują. Są dzieci, które lubią bawić się w dużej grupie i są dzieci, które lubią mieć jedną koleżankę i ona w zupełności wystarcza, bo duża grupa jest zbyt przytłaczająca i to wszystko jest okej. Bo po prostu możemy się różnić.
1: Pani ostatnia książka, Sandra i Kruki Zmartwiuki, o której teraz rozmawiamy, dotyczy lęku. Czy w tej serii poświęconej emocjom pani autorstwa są w planach kolejne książki? I jeśli tak, to jakich emocji, czego
0: tak,
1: będą dotyczyć?
0: Są w planach kolejne książki. Książki dotyczące radzenia sobie ze złością i wyłapywania trudnych punktów, które jak przekroczymy różne mosty, to bywa już za późno, jak nas zaleje powyżej pewnej kreski pobudzenie, to już nie ma odwrotu. No i jest w planie też o koncentracji i o uczeniu się ogarniania takiej rzeczywistości najbliższej dziecku. Jak można dziecko wspierać, żeby powoli uczyło się radzić sobie z planowaniem i z koncentracją, jeżeli tam jest jakaś trudność. Na pewno zostaniemy w przedziale wiekowym dzieci 6-9, i książki w serii Moc emocji będą właśnie tej kategorii wiekowej dotyczyć.
2: Pierwsza książka Agnieszki Misiak, Kosma Kopacz i Leśna Szkoła Trudne Początki, otrzymała nagrodę imienia Ferdynanda Wspaniałego oraz była finalistką nagrody imienia Kornela Makuszyńskiego. Z autorką najnowszej książki Kruki, Sandrej Kruki z Martwiuki, rozmawiała Aldona Łaniewska-Wołk. A my mamy dla Państwa jeden egzemplarz tej książki. Prosimy o wiadomość mailową poranek dwojki@polskieradio.pl.

Gollywog Cakewalk z kącika dziecięcego Claude'a Debussy'ego przy fortepianie Ewa Pobłocka. 7.42 mamy dla Państwa teraz zaproszenia na dzisiejszy koncert w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w ramach warszawskiej jesieni. Ensemble for New Music Tallinn. Jeżeli mają Państwo ochotę o 19.30 pojawić się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, prosimy o telefon 22 645 22 22. Katarzyna Fitzwilliams czeka na Państwa telefon.

0: Za 14 minut będzie 8.
1: Przegląd prasy.
0: Magdalena Mikołajczuk ponownie.
2: Dzień dobry. Czy są państwo już po śniadaniu?
0: Ja jestem przed.
2: No to słuchaj.
0: O nie.
2: Bo w Newsweeku jest artykuł na temat słynnego szefa kuchni, który zwał się Paul Bocuse. I Maciej Nowicki pisze tak. Nie znosił pretensjonalności ani liczenia kalorii. W swych daniach celebrował połączenie trzech składników. Śmietany, wina i masła. Dlaczego Paul Bocuse stał się najbardziej wpływowym kucharzem XX wieku, równie sławnym co aktorzy? Nie sap tutaj, Kasiu, bo widzę już z tego
0: o poranku ta śmietana i to masło mi się najbardziej spodobało.
2: Znakomicie. Do pewnego momentu niezwykle znanym szefem kuchni niezwykle znanym szefem kuchni. Niemal każdy wiedział, jak wygląda. Z grubymi ustami, w czapce kucharskiej, z żywym kurczakiem z Bres, trzymanym w ramionach, którego głaszczę po głowie. Nawet jeśli niewielu miało pojęcie, jak smakują jego potrawy. Potem, mniej więcej w 1985 roku, stał się ikoną, papieżem świata gastronomii, uosobieniem francuskości. Tak zmarłego w 2018 roku Paula Bocuse'a wspominał słynny amerykański dziennikarz kulinarny Bill Bufford. Nie był z pewnością najbardziej pomysłowym szefem kuchni swojego pokolenia, co sam przyznawał. Mimo to istnieje epoka przed Bocuse'em i po. To on wyciągnął kuchnię z kuchni. Dzięki niemu kucharze, niegdyś zwykli gotowacze sosów, zamknięci po 15 godzin dziennie na zapleczu restauracji w swoich jaskiniach, stali się osobami powszechnie znanymi i cenionymi. Przez lata można było go spotkać na krytym targu w Lyonie. Przed głównym wejściem do hali targowej w poprzek chodnika zaparkowany był potężny czarny Jeep Wrangler. Oczywiście nie można było tam parkować, ale policja wiedziała, że to samochód Bocuse'a i nigdy nie wystawiała mu mandatu. Wstawał o 5 rano, wypijał w halach targowych kawę, potem robił zakupy do swojej restauracji. Nawet gdy od dawna nie musiał tego robić, ale Bocuse miał obsesję na punkcie świeżości. Najwyższej jakości surowce stanowią podstawę dobrej kuchni. Jeśli najwspanialszy kucharz świata otrzyma surowce drugiej kategorii, to najlepsze, co będzie w stanie z nich przygotować, to potrawa drugiej kategorii. Tłumaczył jednemu z dziennikarzy, który go wypytywał, dlaczego nie zlecił aprowizacji któremuś z ponad 50 pracowników. Był stałym gościem w mediach i telewizji. W życiu trzeba robić sobie reklamę, tłumaczył dziennikarzowi magazynu People w 76 roku. Bóg jest już sławny, ale to nie powstrzymuje kaznodziei przed dzwonieniem co rano w kościelne dzwony. Gdy zapytano, czy nie uważa się czasem za błazna, odpowiadał: trzeba być trochę błaznem. W moim zawodzie dajemy dwa występy dziennie, a w niektóre wieczory, kiedy wolałoby się być w łóżku, trzeba i tak iść na scenę, i to z uśmiechem. Tekst o Paulu Bocuse'ie. Paul Papież Bocuse, taki jest tytuł tego artykułu w Newsweeku.
0: Śmietana, masło i wino, trzeba to zapamiętać. Dobry zestaw.
2: W najnowszym ruchu muzycznym rozmowa z Weroniką Grozdewką-Łacińską. Bartosz Mazur pyta tak. Etnomuzykolożka i wokalistka, śpiewaczka, pieśniarka? Weronika Grozdewką-Łacińska odpowiada tak. Chyba głównie pieśniarka, jeśli chodzi o wykonawstwo muzyki tradycyjnej i folkowej. Jeśli zdarza mi się wykonywać muzykę nową, wtedy pasuje wokalistka, bo to słowo wydaje mi się bardziej otwarte. Rzadko w utworach współczesnych kompozytorów pojawia się pieśń, raczej jakieś szmery, krzyki, zaśpiewy, szepty, pojedyncze dźwięki oraz dużo dysonansów. W jaki sposób ścieżka badawcza oraz wykonawstwo na siebie wpływają, pyta Bartosz Mazur. One się przenikają. Nie wyobrażam sobie pracy badawczej, zgłębiania tajników śpiewu tradycyjnego bez praktycznej wiedzy na ten temat. Z kolei wiedza etnomuzykologiczna

0: muzykologiczna bardzo mi pomaga w interpretacji pieśni. Muszę mieć świadomość, jaka historia ludzka stoi za utworami, które śpiewam. To przenikanie się bywa trudne, nawet trochę komiczne. Miałam takie doświadczenia podczas badań z Jackiem Jackowskim oraz Piotrkiem Doroszem, kiedy jeździliśmy nagrywać litanie do Matki Bożej, tak zwane majówki. Cały sprzęt był już rozstawiony, panie zaczynały śpiewać, a ja nie mogłam usiedzieć i się włączałam. Po prostu porywały mnie śpiew i modlitwa. Pamiętam, że Jacek mówił: Wera, ja cię proszę, nie śpiewaj, bo twój głos się wybija. Kiedy indziej może zbyt poważnie podchodzę do utworów, które śpiewam. Jeśli czegoś nie rozumiem lub coś stanowi część kultury nie do końca mi bliskiej, to tego nie wykonam, co bywa utrudnieniem dla zespołu. I potem Weronika Grozdew-Kołocińska mówi o swoich korzeniach bułgarskich. Bardzo lubię o tym mówić, bo to część mojej tożsamości, której świadomość przyszła między innymi dzięki studiom etnomuzykologicznym. To właśnie to żywe, organiczne i namacalne przenikanie się nauki i praktyki wykonawczej. Mój tata jest artystą plastykiem oraz konserwatorem starodruków i ikon. Podczas studiów w Sofii otrzymał stypendium w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i wtedy poznał moją mamę, która studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim i już został w Polsce. To po prostu historia miłości, pięknej miłości, która zaowocowała trójką dzieci. Wywiad z Weroniką Grozdew-Kołocińską w najnowszym Ruchu Muzycznym.
1: Piękne, inspirujące.
0: A w Rzeczpospolitej Jacek Cieślak rozmawia z Arturem Rojkiem, autorem piosenek, piosenkarzem, który 18 września wydał nowy album zatytułowany dosyć zagadkowo Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I Jacek Cieślak mówi, pyta o tematy, które są poruszane w piosenkach z tej nowej płyty. Myślę, że niezwykle ważny dla ciebie temat jest temat ojcostwa, ale takiego przeżywanego w nowy, odpowiedzialny sposób. Moja ojcowska postawa i ambicje, żeby być dla synów dobrym wzorem, wynikają z mojego deficytu. Nie miałem ojca, mieszkał niedaleko, czasem mijałem go na ulicy. Wiedziałem, że to on, bo znałem go ze zdjęć, ale nie poznawał mnie. Po prostu się mijaliśmy, jak dwoje nieznajomych. Dopiero na kilka miesięcy przed urodzeniem naszego starszego syna postanowiłem, że muszę się z nim spotkać, coś powiedzieć, zapytać, zetknąć się wzrokowo. To spotkanie trwało godzinę. Miałem wtedy 35 lat. Wtedy rozmawialiśmy ostatni raz o muzyce, o swoich bliskich, o żonie, dzieciach, o ojcu Artur Rojek w Gazecie Wyborczej.
1: Magda Mikołajczuk, Artur Rojek, głos niezapomniany, chyba nie starzejący się absolutnie.
0: Absolutnie i to jest ciekawe, że w tym nowym albumie, z tego co mówi Artur Rojek, powraca do stylistyki lat 90.
1: Cieszy nas to chyba, przynajmniej mnie to cieszy.
0: Tak. Tworząc ten album poczułem, że piosenki powinny mieć bardziej klasycznie piosenkowy charakter i nawiązywać do przeszłości, z którą jestem identyfikowany. Podobała mi się ta koncepcja. Powrót do źródeł i inspiracji gitarową muzyką lat 90. i początków 2000.
1: Intrygujący tytuł. Nie wiem, czy w artykule jest, wyjaśnia tak, Artur
0: Rojek.
1: Tak, wyjaśnia
0: właśnie.
1: Tak?
0: To odsyłam Państwa do artykułu, bo to jest związane z jednym z synów Artura Rojka.
1: Tak właśnie myślałam, że tak. Musi to być jakaś rodzinna historia. Magda Mikołajczuk, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
0: Autopromocja.
8: To dwójka, jest ósma.
0: Poranek dwójki.
8: Katarzyna Fitzwilliams, Michał Jakubik, Klaudia Baranowska i Katarzyna Sanocka. Rozpoczynamy trzecią godzinę poranka dwójki. Jest poniedziałek, 21 września. To jest 264 dzień roku. Słońce zajdzie dziś o 18.38. Dzień będzie trwał 12 godzin i 19 minut. Imieniny obchodzą Aleksander, Daria, Hipolit, Jonasz, Marek i Mateusz. Pamiętajmy o życzeniach dla jubilatów. A 21 dzień września to także Międzynarodowy Dzień Pokoju, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, a także Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możemy spodziewać się też przelotnych opadów deszczu. Burze przeważnie we wschodniej części kraju i nad morzem. W Tatrach i na Babiej Górze opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu do około 15 w centrum i nad morzem. 8

0: Towarzyszyła nam muzyka Antonia Vivaldiego, część pierwsza koncertu F-dur. Jest 8:03, dziś w poranku dwójki opowiemy Państwu o planach repertuarowych Teatru Dramatycznego w Warszawie.
1: Frank Kastorf tak naprawdę sam wyszedł z propozycją zrealizowania spektaklu, który wchodzi w dialog z kultowym filmem Andrzeja Wajdy Popiół i Diament. Spektaklu opartego na prozie Jerzego Andrzejewskiego, bo oczywiście jakby okazało się, że Frank Kastorf jest wielkim fanem tej prozy i wielkim też znawcą.
0: O planach repertuarowych Teatru Dramatycznego opowiedzą Wojciech Faruga i Julia Cholewińska. Będą także rekomendacje kulturalne, a naszym gospodarzem jest Paweł Dobrowolski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru Jaracza.
2: Oglądałem ten film właśnie trochę zniechęcany przez różne osoby i muszę powiedzieć, że bardzo byłem zdumiony, jak bardzo ten film do mnie przemówił.
0: Jaki film zrobił tak duże wrażenie na Pawle Dobrowolskim, okaże się już niebawem. A o 8:30 rozmowa o wystawie Melamuter – Współodczuwanie świata. Naszym gościem będzie dyrektor Muzeum Villa Lafleur i współkurator tej wystawy Artur Winiarski.

0: Enrique Grandanos i Danzas Espaniola z op. 37 Andaluza. Jest 8 minut po godzinie 8, początek tygodnia. To czas, kiedy opowiadamy Państwu również o początkach sezonu teatralnego. Razem z Dorotą Kołodziejczyk zaglądamy do Teatru Dramatycznego Miasta Stołecznego Warszawy, żeby wspólnie z dyrektorami Wojciechem Farugą i Julią Cholewińską zapowiedzieć najbliższe miesiące. Jednym ze spektakli, jakie zobaczymy w tym sezonie, będzie Nina, Wieczna Królowa.
1: W tekście mojego autorstwa rozpoczniemy naszą opowieść w latach 30., kiedy Nina Andrycz jest jeszcze studentką, jest adeptką sztuki teatralnej pod okiem Aleksandra Węgierki. Ninie Andrycz towarzyszyć będą postaci prawdziwe, jak oczywiście Józef Cyrankiewicz, Władysław Gomułka, Józef Stalin, Irena Eichlerówna, Robert Walter, ale też postaci fikcyjne, ponieważ to nie będzie taki spektakl stricte biograficzny, bo jak mówi główna bohaterka, prawda jest nudna, także prawda będzie się mieszać z fikcją i co ważne i co też podkreślamy, jest to komedia. Oczywiście pełna też tragicznych zwrotów akcji, ale jednak mamy nadzieję, że zrobimy spektakl wywołujący u widzów i widzek uśmiech.
2: Nina, Wieczna Królowa w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy w grudniu w roli tytułowej Anita Sokołowska, która bierze również udział w spektaklu, który swoją premierę ma w tym tygodniu, czyli krótki spektakl o matce i córce, autorstwa i w reżyserii, a także ze współudziałem Heleny Urbańskiej. Pomiędzy spektakl również z bohaterem historycznym w odrobinę fikcyjnym ujęciu.
1: Tym razem nie cofniemy się w przeszłość, a wybiegniemy w przyszłość. Anna Karolina Gorajska przyszła do nas z pomysłem, żeby zrealizować muzodram korespondujący z biografią Mieczysława Foga. Aktorka wcieli się w jego pra wnuczkę, więc będziemy w przyszłym stuleciu głęboko nurkujemy w przyszłość. Będą to piosenki Foga w nowej aranżacji. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tę aranżację przygotuje Basz. Jest to produkcja naszego teatru w koprodukcji z Fundacją Eter.
2: Znane postaci z historii Polski i również znani europejscy twórcy, którzy będą pracować w tym sezonie w Teatrze Dramatycznym.
3: Rzeczywiście takim kluczem, w którym dobieraliśmy osoby, które zaprosiliśmy do pracy w Warszawie, było to, żeby były to osoby związane z tożsamością krajów byłego bloku socjalistycznego. W tym sezonie wydarzenie dla nas niezwykłe, czyli obecność jednej z najważniejszych postaci europejskiego teatru, Franka Castorfa. Frank Castorf tak naprawdę sam wyszedł z propozycją zrealizowania spektaklu, który wchodzi w dialog z kultowym filmem Andrzeja Wajdy Popiół i Diament, spektaklu opartego na prozie Jerzego Andrzejewskiego, bo oczywiście

0: oczywiście jakby okazało się, że Frank Castor jest wielkim fanem tej prozy i wielkim też znawcą, więc bardzo się cieszymy, że zespół Teatru Dramatycznego spotka się z Frankiem Castorfem i bardzo cieszymy się, że efekt ich pracy już pod koniec lutego przyszłego roku będziemy mogli Państwu zaprezentować na dużej scenie Teatru Dramatycznego.
1: Dwa miesiące później młodzi twórcy teatralni zaproszą nas w podróż w czasie, kilkanaście lat później od rzeczywistości, którą opisał Jerzy Andrzejewski, ale tuż obok Pałacu Kultury i Nauki, na ulicę Złotą, przed telewizory.
2: I do kamienicy ze słynnego serialu Dom. Spektakl Dom.serial w reżyserii Dominiki Przybyszewskiej będzie jej debiutem teatralnym z dramaturgią Marii Gustowskiej, znanej Państwu z jubileuszu, i Igi Gańczarczyk, dziekanki Wydziału Dramaturgii Krakowskiej Szkoły Teatralnej. W obsadzie spektaklu, taka ciekawostka, znajdzie się Waldemar Barwiński, którego mogliście Państwo też oglądać w telewizyjnej wersji serialu Dom.
1: Na zakończenie sezonu spektakl taneczny
2: w reżyserii Wojciecha Grudzińskiego, jednego z najważniejszych współczesnych tancerzy i choreografów, reżyserów tańca. Wojtek wyreżyseruje dialog o tańcu i do współpracy zaprosił tym razem nie zawodowych tancerzy, nie choreografów, a aktorów i aktorki naszego zespołu. Będziemy sprawdzać potencjał tego, jak w dialogu o tańcu taniec dialoguje z naszym miejscem, z teatrem dramatycznym, z aktorami dramatycznymi, teatralnymi. Co ciekawe, zobaczycie Państwo ten spektakl w dwóch obsadach, żeńskiej i męskiej, a kupując bilet nie wiecie, nie będziecie wiedzieć Państwo, na kogo traficie.
3: A to bardzo ciekawe. Z innych wydarzeń tego sezonu w Teatrze Dramatycznym są 47. Warszawskie Spotkania Teatralne, to pod koniec czerwca, wakacyjny przegląd spektakli oraz powrót cyklicznych rozmów o literaturze, a także spotkań z aktorami Teatru Dramatycznego Miasta Stołecznego Warszawy.

0: Część trzecia, szóstego koncertu brandenburskiego B-dur Jana Sebastiana Bacha jest 18 minut po 8.
1: Rekomendacje.
0: Czas na porcję kulturalnych inspiracji. Gospodarzem rekomendacji kulturalnych w tym tygodniu jest Paweł Dobrowolski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru Jaracza. Dziś zabierze Państwa do kina na film, który w ostatnim czasie zrobił na nim duże wrażenie.
2: Ja bym polecił może tak mało oryginalnie, ale myślę, że ten film jakoś nie został jeszcze należycie doceniony. To jest Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Oglądałem ten film właśnie trochę zniechęcany przez różne osoby i muszę powiedzieć, że bardzo byłem zdumiony, jak bardzo ten film do mnie przemówił. Jak bardzo w takim jakiś takim szlachetny i skromny sposób opowiada w sumie o takich dylematach i myślach, które też mam często w głowie poprzez pryzmat właśnie wielkiego pisarza Thomasa Manna i jego córki Eriki. Też akurat to przypadek w jakimś sensie, ale wróciłem i przeczytałem w nowym tłumaczeniu Buddenbrooków ostatnio i to też jakoś bardzo dopełniło mi obraz tej wspaniałej lektury. Natomiast ten taki dylemat kochania, a pomimo tego opuszczania, jakiejś takiej rozterki, którą się w sobie nosi, wydaje mi się, że jest niezwykle uniwersalny i bardzo, bardzo aktualny.
0: Do kina na Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego zapraszał Paweł Dobrowolski, dyrektor Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, który to jest w tym tygodniu gospodarzem rekomendacji kulturalnych. 20 minut po 8:00.

Eduardo Lalo i Symfonia Spaniola, opus 21, część trzecia, intermezzo, allegretto non troppo. Jest 8:27, już niebawem w naszym studiu pojawi się Artur Winiarski, by opowiedzieć o spektakularnej, wielkiej, monograficznej wystawie prezentującej twórczość Meli Muter. Jej tytuł Mela Muter, współodczuwanie świata, a wystawę można oglądać w Willi Lafleur w Konstancinie Jeziornie. Proszę zostać z dwójką.

0: Menuet de dur Józefa Haydna grała orkiestra Sinfonia Juventus. Dochodzi 8:30.
1: Gość poranka dwójki.
0: A jest nim Artur Winiarski, dyrektor Muzeum Villa Lafleur i współkurator wystawy Mela Muter – Współodczuwanie świata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się, aby porozmawiać o tak długo wyczekiwanej wystawie. Wystawie, na którą czekał świat sztuki, ale też wszyscy, którzy o Meli Muter słyszeli i bardzo chcieli oglądać jej pracę, a nie często mieli taką okazję. Wspaniała międzynarodowa współpraca, spektakularna wystawa. Najpierw chciałam pana dyrektora zapytać o emocje, jakie panu towarzyszą tuż po wernisażu, po otwarciu wystawy, no, nad którą pracował pan w międzynarodowym kręgu no, już od wielu lat.
2: No, te emocje, w których mieszają się zmęczenie, ekstremalne zmęczenie, ale też i radość, że udało się ten projekt sfinalizować. Uważam na całkiem dobrym poziomie, z bardzo dużą taką reprezentatywną ilością prac Meli Muter. Są na wystawie bardzo duże niespodzianki, nawet dla tych, którzy znają twórczość Meli Muter, na pewno takie są.
0: To międzynarodowa współpraca. Powiedzmy od razu, że wystawa Mela Muter Współodczuwanie świata, kiedy już zakończy się w Konstancinie,

0: Jeziornie w Willi La Fleur pojedzie do Paryża. Muzeum de Montmartre, czyli bardzo ważne muzeum, które no, współpracowało przy tej wystawie.
1: Tak, tutaj historia tej wystawy też jest niezwykle ciekawa, bowiem no, pracowaliśmy, no, mówię w takim duecie, ponieważ ja z

0: Co ciekawe, w ogóle Melamuter w ostatnich, można powiedzieć, 5-6 latach pojawiała się regularnie na paryskich wystawach, od słynnej wystawy Pionierek w Musée du Luxembourg. Tam kilka prac Melamuter zostało prezentowanych, chociażby przez takie wystawy, jak wystawy dwudziestolecia międzywojennego w Petit Palais, czy niedawna wystawa Suzanne Valadon w Centre Pompidou. I tam pojawiały się przepiękne prace Melamuter, więc Paryż gdzieś dojrzewał do tego. Ta artystka z powrotem zaczyna być ceniona i właśnie ten czas, kiedy w tym roku obchodzimy 150-lecie urodzin tej artystki, więc no ta praca jest jej dedykowana, jej twórczości. Natomiast w Paryżu ona w przyszłym roku wpisze się też w ten sezon polsko-francuski, takiej ożywionej współpracy kulturalnej. I mam nadzieję, będzie to bardzo duże takie przypomnienie tej artystki o jej pochodzeniu. Takie wejście w głąb jej twórczości, co jest niezwykle ciekawe.
1: Villa Lafleur to jest, wydaje mi się, idealne miejsce, by twórczość Melamuter pokazywać i promować. Piękne wnętrza tej przestrzeni. Sporo prac oczywiście z kolekcji Marka Refflera, założyciela tego muzeum, właściciela tej wielkiej, pięknej kolekcji. I dwa poziomy, na których prezentują państwo dzieła Melamuter. To jest największa wystawa jej prac, chyba od bardzo wielu lat. To jeszcze zanim porozmawiamy o samej Melamuter, chciałam zapytać, skąd jeszcze pochodzą prace?
0: Prace pochodzą z polskich prywatnych kolekcji. Tak się składa, że jej obrazy zaczęły napływać w zasadzie od wielu lat do Polski, głównie do prywatnych zbiorów. Mamy kilka prac wypożyczonych z muzeów publicznych, ale to nie jest duża ilość. To jest Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Śląskie w Katowicach, no i Muzeum Regionalne w Białymstoku. Więc jest tych prac niedużo, natomiast jeszcze zasililiśmy się też pracami niezwykle ciekawymi z Wielkiej Brytanii, z prywatnych zbiorów, z Francji, z Musée d'Art Modern chociażby. Część zbiorów też jest zasilona z kolekcjami ze Szwajcarii.
1: Około 230 obrazów Melamuter prezentują państwo. To robi olbrzymie wrażenie. One są przepięknie wyeksponowane. Osobnym dziełem sztuki jest też, śmielę się powiedzieć, katalog, który trzymam teraz w dłoniach. Olbrzymi, spektakularny, z wieloma reprodukcjami. I na jednej z pierwszych stron Ewa Bobrowska, współkuratorka wystawy, pisze: Melamuter, i tu cytat, nie jestem kobietą, jestem malarzem. To jest odważne stwierdzenie jej samej. Trzeba powiedzieć, że to była pionierka, jedna z pierwszych malarek, które przeprowadziły się do Paryża na stałe. No i artystka niedoceniana i trochę zapomniana. Jej postać to jest jedna z największych artystek i zasługuje na takie samo miejsce jak choćby Olga Boznańska.
0: No, ja myślę, że artystycznie ona jest jedną z najważniejszych malarek pierwszej połowy XX wieku, jak nie w ogóle artystek polskich w dziejach. Mhm. Tak się złożyło, że ci artyści, którzy pracowali na emigracji, może można powiedzieć, że w Polsce mają troszeczkę, tak powiem, trudniej i później zostaje ich twórczość odkryta w pewien sposób. I Melamuter na pewno zasługuje na takie miano jednej z najwybitniejszych polskich artystek. To jest ciekawe, bo w ubiegłym roku obchodziliśmy okrągłą rocznicę urodzin Olgi Boznańskiej i był jej poświęcony również rok. Mhm. Uważam, że tak samo powinno to dotyczyć Melamuter. Natomiast no, widać, że nasz kraj musi do tego dojrzeć. Ostatnia wystawa, która była poświęcona Melamuter, taka duża wystawa, była zrealizowana w Muzeum Narodowym w Warszawie w latach 90. Więc znowu mamy generację, gdzie po prostu ta artystka nie pojawiała się w takiej solowej wystawie. Nasza wystawa, myślę, tak jak pani redaktor wspominała, to chyba jest największą w ogóle zrealizowaną wystawą Melamuter. Co ciekawe, w oparciu głównie o obrazy olejne i szczerze się przyznam, takim moim niedosytem osobistym z tym jest brak miejsca, ponieważ chciałbym pokazać jeszcze więcej tych prac, a mianowicie na przykład prac graficznych, ale również i akwarel, czy prac rysunkowych. Tutaj ta maestria Melamuter, którą możemy obserwować na obrazach olejnych, ona nie dotyczy tylko tej techniki. Melamuter też znakomicie malowała, jak

0: zobaczy się akwarele, to widać, że to jest po prostu no, geniusz artystyczny.
1: Mówi się o tym, że ona nie przestawała w zasadzie malować. To malowanie i pędzel to była jej odpowiedź na też wiele życiowych tragedii, które ją spotkały. Współodczuwanie świata. Bardzo piękny tytuł, bo rzeczywiście Melamuter była niezwykle wrażliwą artystką.
0: Tak, taki tytuł chciałem nadać wystawie. Nie ukrywam też, że troszeczkę mnie zainspirował wykład noblowski Olgi Tokarczuk, który opowiada o czułym narratorze i tutaj to współodczuwanie świata, które w zasadzie w całej twórczości Melamuter możemy obserwować. Ona jest niezwykle ciekawe, bo dotyczy obserwacji drugiego człowieka. Melamuter, która pochodzi z dobrego domu mieszczańskiego z Warszawy, z rodziny dobrze sytuowanej. W zasadzie od początku ma takie uwrażliwienie społeczne, spogląda na ludzi niżej sytuowanych, przygląda się w oczy biedzie, chorobie, cierpieniu. I co ciekawe, no, oczywiście odnajdujemy to w portretach przepięknie przez nią malowanych osób, które ona sobie wybiera, to są osoby, nawet ciężko powiedzieć dokładnie jakim kluczem. Czasami ona, tak jak pisze, że błękitne oczy starca są tym wyzwaniem, żeby namalowała portret, a czasem coś innego. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć, to nie dotyczy tylko to świata ludzi, ale również i natury. W jednym ze swoich listów do Josette Pournet w latach 30. Melamuter pisze, kiedy wyjeżdża do Avignon, że ona zaczyna tam czuć się dobrze z naturą, że mówi, że właśnie to są na przykład te platany, które w Paryżu są tylko erzacami, natomiast one na południu Francji dopiero odżywają, pokazują swój majestat. I ona kończy to, że ja to czuję, że tu jest właśnie ten taki niezwykle wielka wrażliwość wobec człowieka, wobec natury. I to nie jest pewnego rodzaju użalanie się, tylko to jest naprawdę taka umiejętność po prostu postawienia się w innej perspektywie wobec natury, w innej perspektywie wobec człowieka.
1: Te widoki miasteczek średniowiecznych, kościołów, Avignon, Prowansja, to wszystko rzeczywiście jest nasycone nie tylko piękną barwą, ale jakimś takim nastrojem właśnie zupełnie niezwykłym. Chciałabym jeszcze przez chwilę wrócić do portretów, ponieważ to, co pan dyrektor powiedział, ci ludzie portretowani przez Melamuter, tacy zwyczajni, często matki z dziećmi, jacyś starcy, ale też przecież ludzie ważni, z którymi obcowała w Paryżu, bo trzeba powiedzieć, że ona no, przyjaźniła się z tą paryską socjetą i była no, w samym centrum artystycznego Paryża.
0: Tak, no, my rozdzieliliśmy te portrety świadomie, bo one opowiadają o czymś innym i to, o czym pani redaktor wspomina, w zasadzie to już krystalizuje się bardzo wcześnie, mianowicie w domu Melamuter, w domu Fabiana Klikslanda, ona ma dostęp do polskiej elity intelektualnej. Ich dom regularnie odwiedza Władysław Reymont, który potem stanie się ojcem chrzestnym Melamuter.
1: Kiedy przejdzie na
0: tak, w 23 roku. Natomiast też Leopold Staff jest wspierany przez właśnie Klikslanda. No i potem zawiązuje się romans Melamuter, co też zobaczymy na portrecie. Mamy też portrety znakomitych noblistów polskich, oprócz Reymonta, to jest Sienkiewicz też. No i w zasadzie od początku swojego pobytu w Paryżu Melamuter bardzo szybko wchodzi w krąg tej elity artystycznej, literackiej Paryża. Już od czasu swoich wyjazdów do Brytanii w zasadzie spotyka się zaprzyjaźnia z artystami wielkiego formatu. Poznaje wówczas Augusta Rodena, chociażby Fritza Tauloa, czy jeszcze wielu innych artystów. W latach 20. przyjaźni się z Rilkem.
1: Przeżywa bardzo jego śmierć.
0: Tak, przeżywa, bo ona w zasadzie poznaje się z nim pod koniec jego życia. Mówię o poznaniu osobistym, dlatego, że jego poezję oczywiście znała i bardzo ceniła. Jest związana przez krótki czas w 22 roku z słynnym brytyjskim pisarzem, Rogerem Frejem. No także można powiedzieć, że te elity artystyczno-literackie, one oczywiście mają swoje odzwierciedlenie w portretach. To są portrety właśnie słynnych muzyków, chociażby z Grupy Sześciu. Mamy tam Maurice'a Ravela czy Artura Honeggera. Przepiękne portrety z tym związane. I tak naprawdę mimo tego, że wystawa jest duża,

0: to mam wrażenie, że ona i tak nie pokazuje jakby no, szeregu prac, które można by było pokazać z różnych względów zresztą, bo niektórych nie udało się po prostu zdobyć na wystawę, ale wiem, że tych portretów było dużo więcej. Niektóre nie przetrwały czasu niestety, a niektóre no, znajdują się ciągle gdzieś w prywatnych kolekcjach, więc a wiemy, że były namalowane, chociażby właśnie jak portret Augusta Rodena.
1: Jak ewoluował styl Meli Muter, bo on podlegał pewnym zmianom, choć ona wytworzyła bardzo charakterystyczny, indywidualny język artystyczny.
0: Tak, to jest niezwykle ciekawe, bo też trzeba wspomnieć o tym, że Mela Muter sama siebie traktowała jako samouka, nie miała wykształcenia akademickiego.
1: Ale studiowała, uczyła się, prawda?
0: Tak,
1: i w Warszawie,
0: tak,
1: i w Paryżu, mimo
0: tak,
1: wszystko.
0: I w Warszawie, w szkole rysunkowej się uczyła i potem w Paryżu, w Akademii Colarossi chociażby, czy Grand de Chaumière. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć o jej stylu, to przede wszystkim ona przyjeżdża do Paryża, gdzie no, swoje wyżyny święci postimpresjonizm, to jest oczywiste. I w zasadzie to kształtuje jej takie wczesne spojrzenia. No mamy tutaj mieszankę whistleryzmu, ona jest zafascynowana Whistlerem, ten autoportret w świetle księżyca.
1: Tak, jest nostalgiczna, ta suknia wręcz świecąca, taka pełna blasku, bardzo taka romantyczna.
0: Tak, bardzo, bardzo to jest romantyczne. No oczywiście wczesne prace też są nasycone symbolem, zresztą do którego ona wraca później też w latach 50. No i oczywiście wspomina Mela Muter, że w galerii jednego z takich najsłynniejszych marszandów, Wollarda, którego zresztą portret też prezentujemy na wystawie, zauważyła i dopiero poznała tak w pełni twórczość Paula Gauguina, który zrobił na niej piorunujące wrażenie. No oczywiście nie tylko to jest galeria Wollarda, ale trzeba powiedzieć, że regularnie od 1902 roku Mela Muter wyjeżdża do Bretanii.
1: Szkoła
0: Spontaven, Śliwiński, właśnie Paul Gauguin, więc tam tych odniesień bretońskich jest bardzo dużo. I nawet w tej części bretońskiej wystawy pokazujemy właśnie przejście od takiego myślenia właśnie impresjonistycznego do właśnie fascynacji Paulem Gauguinem. Potem oczywiście Mela Muter jeszcze przed pierwszą wojną światową wytwarza swój taki niezwykle charakterystyczny styl. Tak, żeby bardzo krótko go ująć, no to jest styl polegający na gęstej plamie barwnej w takim impaście, który te plamy oddzielone są niezamalowanym płótnem. I jeszcze co po niektórzy mogą zauważyć na niektórych obrazach podrysowanie węglem, to zresztą też zdradza jej technikę malarską, że ona w zasadzie robiła rysunek węglem, potem stawiała właśnie te takie, można powiedzieć, autonomiczne plamy, ale to nie jest puentylizm, to jest po prostu, można powiedzieć, malowanie tymi plamami niezwykle precyzyjne, ale jak widzimy jeszcze pod obrazie, to obraz zyskuje takiego niebywałego drgania.
1: Jakąś taką świetlistość.
0: Tak. Tak, tak. No, też ta technika taka osobliwa i niezwykle ciekawa niesie też za sobą dużo trudności, ponieważ no, wiele obrazów się kruszy, potrzebują dodatkowego zabezpieczenia. Co ciekawe, to o czym pani redaktor też wcześniej wspominała, mamy dużo płócien i obrazów na twardym podłożu malowanych dwustronnie. W zasadzie to można by było powiedzieć, że połowa wystawy mogłaby być chyba pokazana dwustronnie. Tak. Natomiast, no, jak państwo wiedzą, no, potrzebuje to dużo więcej przestrzeni. Udało mi się pokazać szereg prac dwustronnie. Bardzo mi na tym zależało. I trzeba powiedzieć to, że wiele z tych obrazów nie ma ze sobą związku recto i verso, ale w niektórych przypadkach jest to coś szczególnego. Tak jakbyśmy mieli taką, można powiedzieć, opowieść jednego dzieła, na przykład bretońskiego, gdzie po jednej stronie odnajdujemy śmierć, a po drugiej życie. Więc widać, że też Mela Muter bierze pod uwagę tę dwustronność. Czasami to jest tak, jak mawiała Peles, nie ma dnia bez pędzla, więc po prostu ta potrzeba malarska musi być realizowana i jakby niedostatek malarski powoduje to, że właśnie ona potrzebowała tych dwóch stron. Tu wspominałem o konserwatorskich problemach. Trzeba powiedzieć o tym, że już od lat 80. prace Meli Muter, zwłaszcza te, które były na twardym podłożu malowane, zostały rozdzielane. Notorycznie to były prace, gdzie kolekcjonerzy, marszandzi

0: rozdzielali te prace. Do tej pory zresztą jest to stosowane. Kupując jeden obraz, trzymając jeden obraz, po przecięciu go można mieć dwa. No, niestety to się też odbiło na jej twórczości. Pokazujemy przepiękny portret Zofii Schomberg-Szymberskiej, która była siostrzenicą Melanie Mutter już w pierwszej sali, ale ten portret jest pokazany poziomo. Dlatego, że właśnie to był jeden z portretów, który został rozdzielony. Ja się uparłem, że chciałem pokazać ten obraz, bo to jest niezwykła praca, zresztą znakomitej też i ciekawej artystki, no ale pod takim warunkiem, że ponieważ on ma słabe podłoże, może być pokazany tylko właśnie w takiej ekspozycji.
1: Po naszej rozmowie zostanie niedosyt, tak jak niedosyt ma pan dyrektor, jeżeli chodzi o prezentację prac Melanie Mutter, ale wystawa w Willi Lafleury jest spektakularna, ponad 230 prac tej niezwykłej artystki. Konstancin Jeziorna to jest moim zdaniem punkt obowiązkowy tej jesieni. Melanie Mutter, współodczuwanie świata. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Dwójki. Artur Winiarski, dyrektor Muzeum Willa Lafleur i współkurator tej wystawy. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na wystawę.

Henry Purcell, Strike the Vile, Touch the Loose. Jest 8:52, poranek dwójki dobiega końca. Płyta tygodnia wędruje dziś do pana Marka z Dąbrowy Górniczej. Serdecznie gratuluję. A płyta dodatkowa do pana Stanisława z Lublina. Proszę oczekiwać na przesyłki. Ja kopertę mam w dłoniach i niebawem wyślemy je do panów. Miłego odsłuchu. O godzinie 9:00 Justyna Piernik zaprosi państwa na wiadomości kulturalne, a następnie Kanon Dwójki i Magdalena Łoś. Michał Jakubik pozostaje za konsoletą, a za wspólny poranek dziękuję Katarzyna Fitzwilliams i Katarzyna Sanocka. Dobrego dnia, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jak wyglądało życie artystyczne Warszawy pod okupacją? Kim byli ludzie, którzy tworzyli tę niezwykłą atmosferę i jaką rolę odegrały kawiarnie w historii warszawskiej kultury?
2: O tym opowiemy w naszej audycji. Zapraszamy na spotkanie z Warszawą, której już nie ma, ale której ślady wciąż można odnaleźć w opowieściach, wspomnieniach i literaturze, czyli Kiedyś był tu teatr. Zapraszają
1: Monika Pilch
2: i Tomasz Pościcki. Dziś o 22:00.
0: Autopromocja.
3: Jest 9:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Andrzej Paluch.
3: W dwójce czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Justyna Piernik. Cztery konkursy, pokazy specjalne, spotkania branżowe. W Gdyni rozpoczyna się dziś 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Jest tam nasza wysłanniczka Monika Zając.
5: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
6: Pokazujemy, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie. To zawsze będzie komentarz do dzisiejszego świata.
5: Podczas festiwalu zaplanowano także wiele wydarzeń towarzyszących.
6: Czytanie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy, koncert muzyki z filmów Andrzeja Wajdy, spektakl operowy Głos Potwora, kilka wystaw.
5: Festiwal w Gdyni oficjalnie zainaugurował wieczorny pokaz filmu Dziki, dziki wschód.
7: Znam twój sekret.
5: Oprócz obrazów reżyserii Jana Holubka o Złote Lwy powalczy w tym roku 15 innych tytułów, w tym polski kandydat do Oscara, film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Nagrody zostaną wręczone w sobotę. Z Gdyni dla Wiadomości Kulturalnych Monika Zając.
7: Równości nigdy nie ma.
3: Z Gdynią połączymy się dziś także po 13:00 w audycji Fotel z widokiem, a w czwartek wieczorem w specjalnym wydaniu o wszystkim z kulturą. Związek Polaków na Białorusi to największa w tym kraju niezależna organizacja społeczna i trzeba ją wspierać, mówił w Lublinie dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut. Wziął on udział w specjalnym koncercie w Filharmonii Lubelskiej.
8: Bez wątpienia Związek Polaków jest

0: Здійся і фактично єдина незалежна від вас організація, яка хоча ж не є узнавана, то однак функціонує в тим панстві. Хоча ж географічно Білорусі є частиною Європи, ну то політичні і теж звичаї, які са на Білорусі, то дійся більше до Азії належно, ніж до Європи. Він відомо, що то есть, Білорусь дійся без пенсію мінімум панство тоталітарне, ну і всі консеквенції того са відочні на місці. Але разом з тим там сотки тисяці Поляків мешкають і під тим взглядом ну, не можна о тим запомнити.
1: Podczas swojego pobytu w Lublinie Andrzej Poczobut odebrał medal 75-lecia misji Jana Karskiego. Dziś odsłoni ufundowany przez siebie kamień pamięci. Kiedyś było lepiej, takie motto będzie towarzyszyło festiwalowi Big Book w tym roku. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek i potrwa do niedzieli. W programie są spotkania z autorami, premierowe prezentacje książek z Polski i ze świata, a także zdarzenia mniej typowe, zapowiada współorganizatorka i pisarka Anna Król.
2: Publiczność Big Book Festiwalu bardzo często nie dziwi się różnym eksperymentom, wydarzeniom performatywnym, takim bardzo nietypowym, w skali właściwie europejskiej nietypowym, dla wydarzeń literackich. Bardzo wiele z nich składa się po prostu ze spotkań z autorami, z czytania fragmentów książek. My dużo częściej pozwalamy sobie na wydarzenia też ryzykowne, eksperymentalne.
1: 14. Big Book Festiwal od najbliższego czwartku w Warszawie. Duże zainteresowanie budzi wystawa czeskich klejnotów koronnych. Na Zamku Praskim ustawiają się długie kolejki tych, którzy na własne oczy chcą zobaczyć koronę świętego Wacława i pozostałe symbole czeskiej państwowości.
3: Na otwarcie wystawy od świtu czekał przed wejściem Leosz, który przyjechał do Pragi z okolic Liberca. Czekam od 6, a wstać musiałem o 4. Za chwilę będę w środku i zobaczę klejnoty pierwszy raz w życiu. Ciekawi mnie ich historia, ale oczywiście liczę też, że korona i pozostałe insygnia będą piękne i że będzie to ciekawe doświadczenie. Przyjechałem już wczoraj z Ostrawy. Na pewno warto przynajmniej raz w życiu te nasze czeskie klejnoty zobaczyć. Powiedział mi Łukasz. Wystawa klejnotów koronnych na Zamku Praskim potrwa do 28 września. Wstęp na nią jest bezpłatny. Prezentowanym insygniom towarzyszą plansze przybliżające ich historię za czasów panowania dynastii Habsburgów. W ubiegłym roku ekspozycję obejrzało ponad 50 tysięcy osób. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne.

0: Pogoda.
1: Dziś będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie drobny grad. W Tatrach i wysoko w Beskidach opady śniegu, temperatura od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem do 18 na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, północno-zachodni i zachodni.
2: Reklama. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
3: Reklama.
4: Słuchają Państwo Dwójki 5 minut po 9:00.

Słuchają nas Państwo w poniedziałek, to 21 dzień września. Za konsoletą niezmiennie od świtu Michał Jakubik, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry. Zapraszam na pierwsze spotkanie w tym nowym tygodniu, w którym słuchać będziemy wydanych dopiero co płyt. Te gorące nowości to stały punkt programu, jak zawsze w kanonie dwójki, i będziemy też uzupełniać zaległości. Tak właśnie rozpoczniemy to dzisiejsze spotkanie nagraniem Fabia Biondiego, włoskiego skrzypka i dyrygenta, jednego z ważniejszych artystów na scenie wykonawstwa historycznego. To artysta, który skończył w tym roku 65 lat, i przyzwyczajeni do jego stałości

już obecności na festiwalach Chopin i jego Europa. W tym roku mogli Państwo odczuć pewien brak, więc te zaległości uzupełniając, mam nadzieję, że i owy brak wypełnię. Nagranie, którym rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie, ukazało się 4 lata temu. Biondi pokazuje na tym programie przede wszystkim, czy w tym programie przede wszystkim muzykę instrumentalną. Jest jeden wyjątek, ale to, co najważniejsze, to są to młodzieńcze kompozycje Mendelssohna. Mendelssohna dziecka jeszcze, symfonie smyczkowe, a także ten pierwszy koncert skrzypcowy D-moll. Te utwory pisane między 11 a 18 rokiem życia układają się w bardzo ciekawy program i ten koncert skrzypcowy D-moll wykonany przez Biondiego i jego zespół Europa Galante rozpoczyna muzycznie cały tydzień.

0: wczesne, młodzieńcze kompozycje Feliksa Mendelssohna. To album, który Fabio Biondi nagrał ze swoim Europa Galante, zespołem założonym w 1990 roku, 3 lata temu. To nagranie to nasze uzupełnianie braków. Na płycie znalazł się między innymi ten właśnie pierwszy koncert d-moll kompozytora. Części wysłuchanej kompozycji to Allegro, Andante Allegro i efektowne Allegro Finale. Wrócimy do muzyki za 10 minut.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu proponujemy Państwu lekturę powieści koreańskiej pisarki Bory Chung, której premierę wydawnictwo Znak Litera Nowa zapowiada na

0: 23 dzień września, czyli pojutrze. Będziemy zastanawiać się, czy możliwy jest świat bez bólu, a to za sprawą jej najnowszej książki Łowcy bólu. Czyta Przemysław Stipa.
1: Na pokładzie znajdowało się sześcioro pasażerów.

procesu. Gdy tylko napotkał wzrok oskarżonego, skinął lekko głową. On również przywitał się z nim bez słowa. Zauważył także ją. Siedziała samotnie na samym końcu samolotu. Kobieta z długimi włosami, ubrana w czarny garnitur, powitała wszystkich. Nie wiedzieć skąd wyłoniła się stewardesa. Proszę zapiąć pasy, wkrótce startujemy. Wszyscy w jednej chwili zastosowali się do jej instrukcji, co spowodowało lekkie zamieszanie. Skuty kajdankami mężczyzna nie mógł sobie poradzić sam, dlatego wyręczył go siedzący obok funkcjonariusz. Ona jedyna się nie wierciła. Dla pewności przesunęła tylko palcami po zapiętej już wcześniej klamrze. Dopóki nie wzbili się w powietrze, nikt się nie odezwał. Dawno się nie widzieliśmy, zwrócił się do kobiety śledczy, gdy osiągnęli już stabilną wysokość, a brzęczenie w uszach i nieprzyjemne uczucie w żołądku ustały. To prawda, odparła krótko. Zapadła cisza. Widzę, że ma pan nowego partnera, komisarzu Ryun, zagadnęła spokojnie siedząca z przodu, długowłosa w czarnym stroju. Zgadza się. Ryun spojrzał na początkującego śledczego, który siedział po jego lewej. Mężczyzna z niewielkim urządzeniem w uchu patrzył przez okno, nie reagując na słowa współpasażerów. Wyglądało na to, że nie zamierza włączać się do rozmowy. W sumie minęło tyle czasu, rzuciła kobieta. Ryun pokręcił głową. Zdegradowali go. Jak to? Kobieta sprawiała wrażenie zaciekawionej. Komisarz Ryun się zaśmiał. Wygadywał jakieś bzdury, wypytywał o operację. I skończyło się tylko na przeniesieniu? Nie zwolniliście go? Widzę, że ktoś tu się wykazał wyrozumiałością. Kobieta również się zaśmiała. A więc pani jest tu teraz szefową, pani Hyun? Spytał śledczy. Gratuluję. Minęło już trochę czasu, ale mimo wszystko dziękuję. Odparła bawiąc się przy tym pierścionkiem. Wyglądało to na nawyk, z którego sama nie zdawała sobie sprawy. Kobieta siedząca samotnie w tylnej części maszyny wpatrywała się w szybę. Nie brała udziału w rozmowie. Nie zwracała też uwagi na Hyun i Ryuna. Mężczyzna wyprostował plecy, a siedzący obok młody funkcjonariusz momentalnie zmierzył go wzrokiem. Lekarz również uniósł głowę i spojrzał w jego stronę. Wszystkie oczy na pokładzie skupiły się na pasażerze w kajdankach. Ten spuścił brodę i zapadł się w fotelu. Zza zasłony ponownie wyłoniła się stewardesa. Hyun coś do niej rzuciła, a ta odpowiedziała ściszonym głosem. Kobieta skinęła głową, a członkini załogi znów zniknęła na tyłach samolotu. Wspólnota nigdy cię nie opuści, powiedział starszy brat mężczyzny. Zgrupowanie wybrało prawnika i zatrudniło śledczego. Przesłuchano już kobietę i jej rodzinę. Wynajęty przez wspólnotę adwokat zadał jej w sądzie pytanie. W jakim wieku zmarł pani brat? Miał 14 lat, odparła krótko. A ile lat miała wówczas pani? Spytał ponownie prawnik. 5, powiedziała kobieta. Mężczyzna sprawdził, czy te słowa były zgodne z prawdą. Pamięta pani brata? Tak. Jej głos był zupełnie wyprany z emocji. A pamięta pani, jak umarł? Adwokat zwrócił się do niej nieco dramatycznym tonem, a twarz kobiety nawet nie drgnęła. Przedawkował leki. Czy to był wypadek? Spytał. Według oficjalnej wersji tak, odparła spokojnie. Czy mówiąc według oficjalnej wersji, sugeruje pani, że istnieją w tej kwestii inne, mniej formalne opinie? Skierował do niej kolejne pytanie, jakby czekał, aż pociągnie temat. Zgłaszam sprzeciw... Zanim prokurator zdążył dokończyć zdanie, prawnik uniósł dłoń i mu przerwał. Rozumiem. Brat świadkini zmarł wskutek przedawkowania leków, co zostało uznane przez śledczych za nieszczęśliwy wypadek. Adwokat zrobił znaczącą pauzę i wlepił wzrok w sędziego, po czym rozejrzał się po sali. Zbliżył się nieco do kobiety i spytał. Czy rodzice często zmuszali pani brata do zażywania leków, które sami opracowywali? Sprzeciw! Prokurator podniósł się z miejsca, nim przesłuchiwana zdążyła udzielić odpowiedzi. Brat świadkini zmarł 10 lat temu, a okoliczności nie mają żadnego związku z naszą sprawą. Sędzia skierował wzrok na adwokata, który pośpieszył z wyjaśnieniem. Ma to znaczenie dla procesu. Sami się państwo przekonają, jeśli tylko posłuchają do końca. Sędzia nie wyglądał na przekonanego, lecz mimo to skinął głową.
Proszę odpowiedzieć.

0: być. Zwrócił się do kobiety.
1: Ta pokręciła delikatnie głową. Sama nie wiem, byłam jeszcze mała. Prawnik po raz kolejny spojrzał wymownie na sędziego. Będę wdzięczny za zapoznanie się z protokołem z sekcji zwłok. Dowód numer 13. Sędzia i prokurator spuścili wzrok i przekartkowali gruby stos dokumentów. Czy to prawda, że rodzice często podawali różne leki także pani? Zadał następne pytanie adwokat. Tak, odparła krótko kobieta. Zrobił kolejny krok w jej stronę. Potwierdzi pani zatem, że wielokrotnie trafiała do szpitala wskutek działań ubocznych tych substancji? Składająca zeznania uniosła wzrok i wlepiła go w mężczyznę. Zgadza się. Często mnie hospitalizowano. Nie wiem jednak, czy miało to związek z lekami. Prawnik pokiwał głową ze zrozumieniem, po czym popatrzył na sędziego i zwrócił się do niego słowami. Proszę o zapoznanie się z dowodem rzeczowym numer 16. To dokumentacja medyczna świadkini. Sprzeciw! Prokurator ponownie wstał. Odsuwane krzesło przeraźliwie głośno zaszurało. Świadkini składająca zeznania jest w tej sprawie poszkodowaną, która straciła rodziców. Jakie znaczenie mają tu jej dokumenty ze szpitala? Proszę mi uwierzyć, mają, oznajmił adwokat. Poszkodowana straciła brata w wyniku przemocy ze strony rodziców, którzy przeprowadzali eksperymenty medyczne na własnych dzieciach. Sama również znosiła cierpienia przez całe dzieciństwo. Czy nie było tak, że właśnie z tego powodu nie mogła już dłużej wytrzymać i upozorowała wybuch, by pozbawić rodziców życia? Prokurator raz jeszcze się podniósł. Sprzeciw! Adwokat nawet nie zaprzątał sobie tym głowy. Chciała pani uwolnić się od przemocowych rodziców, ale ci wykorzystywali swój majątek i wpływy, by do tego nie dopuścić. Dlatego w końcu ich pani zabiła, prawda? Na miejscu zdarzenia schwytano podejrzanego. Mamy wystarczające dowody świadczące o jego winie, zaprotestował podniesionym głosem prokurator. Nie krył poirytowania. Nie sądzimy tutaj świadkini. Prawnik nic sobie z tego nie robił. Nawet gdy prokurator mówił, cały czas wykrzykiwał. Wysoki sądzie, policja dopuściła się zaniechań podczas śledztwa w sprawie zabójstwa rodziców przez córkę. Głównym celem służb było ograniczanie wolności słowa i wyrażania poglądów przez członków ugrupowania religijnego, które otwarcie sprzeciwia się wielkim korporacjom. Czyż nie o to w tym wszystkim chodzi? Gdy tylko wyrzucił z siebie te słowa, na sali zapadła cisza. Prokurator zerknął na niego ukradkiem, po czym znużonym tonem powiedział: sprzeciw. Podtrzymuję, oznajmił sędzia i skinął głową. Ostatecznie skazano go na dożywocie. Prawnik był zadowolony i szczycił się, że udało im się uniknąć kary śmierci. Brat poklepał mężczyznę po ramieniu. Spotkasz tam innych członków wspólnoty, więc nie trać wiary. Postaram się coś zdziałać. Mężczyzna był zrozpaczony. Jego życie przypominało miarowy bieg, podczas którego nie spuszczał wzroku ze swojego celu. Ten zniknął mu jednak sprzed oczu w momencie ogłoszenia wyroku. Skoro nie mógł umrzeć, jego istnienie straciło jakikolwiek sens.
2: Przemysław Stipa przeczytał pierwszy fragment powieści Bory Chung „Łowcy bólu”. Przekład Dominiki Chybowskiej-Young. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak, Litera Nowa. Ciąg dalszy u nas w dwójce jutro o tej samej porze.

Michał Jakubik i Magdalena Łoś. Zapraszamy Państwa na drugą, muzycznie najdłuższą część spotkania w Kanonie Dwójki. W tej właśnie drugiej części słuchać będziemy nowego nagrania, które pokazujemy Państwu w odcinkach w wielu miejscach, czy to w Kanonie Dwójki, czy w Kwodlibecie. To nowe nagranie Enrico Onofriego i monachijskich kameralistów.

Orkiestry Kameralnej w Monachium. Beethoven i Włosi, już Państwo sporo o tym słyszeli, ale do posłuchania, do wspólnej muzycznej lektury pozostało nam jeszcze kilka punktów i do niej wrócimy. Będziemy także słuchać, i to już teraz, dawnych nagrań Biondiego. To będzie taki motyw przewodni, rodzaj refrenu muzycznego naszych spotkań w kanonie dwójki. Był Mendelssohn i młodzieńczy program, który Biondi nagrał z Europa Galante 4 lata temu. Wtedy się ukazał album. No a teraz wracam do całej pięknej serii poświęconej kompozytorowi, który dla jednych jest uosobieniem salonowej nudy, dla innych elegancji i wdzięku, a ja go bardzo lubię. To Luigi Boccherini.

Doskonale znany menuet stylu interpretacji, powracający właśnie trochę jak refren, jak te nagrania Biondiego, które w tym tygodniu będę Państwu w małych odsłonach proponować, a trochę niespodziewanie i jako punkt wyjścia dla innych podróży. Tak właśnie było teraz. Nagranie, z którego pochodził ów słynny menuet z kwintetu smyczkowego numer 5, opus 1.

11 Boccheriniego to nagranie Fabia Biondiego i Europa Galante z 2001 roku. To był taki intensywny czas, lata nagrywania kolejnych triów, kwartetów, kwintetów, sekstetów Boccheriniego, jego muzyki kameralnej, która łączy w tej salonowej formie czasem taki pazur i dramaturgię muzyki Sturm und Drang, też zwłaszcza te kompozycje w tonacji F-moll to nam przynoszą. I do nich jeszcze będziemy wracać, natomiast teraz, zanim najnowsze nagranie, które poprowadził Enrico Nofri, młodszy od Biondiego, 8 lat, 7 skrzypek włoski, także związany z tym nurtem wykonawstwa historycznego, o postać zdecydowanie bardziej kontrowersyjna w swoich interpretacyjnych wyborach. Onofri, przypomnę, to ten artysta, którego przez wiele lat słuchaliśmy w ramach zespołu Giardino Armonico, był pierwszym skrzypkiem zespołu, ale też często solistą w tamtych latach. Później słuchaliśmy go także z jego zespołem Imaginarium Ensemble, muzyce przede wszystkim XVII wieku, może też pierwszych dekadach kolejnego stulecia. Za chwilę takie nagranie Państwu przywołam, no ale przecież też Real Camara, zespołu, który działał w Lizbonie od 4 lat, jest jednym z 3 głównych dyrygentów współpracujących z Monachijską Orkiestrą Kameralną i właśnie to jest ta nowość płytowa, do której będziemy wracać. Jest to nasz serial w odcinkach, który Państwu proponujemy w ramach spotkań w Kanonie Dwójki przede wszystkim, ale też w Quod Libecie od momentu premiery tej płyty. To za chwilę. Najpierw coś bardzo miłego i być może dla tych z Państwa, którzy nie zajmują się jakoś specjalnie, nie słuchają muzyki wczesnego baroku, zaskakująco nowoczesnego.

La Luzignola, opus pierwsza, kompozycja Tarquinia Merulli i zespół Imaginarium. No, ta gra wyobraźni już tu sugerowana. Co może się wydarzyć, gdy muzycy sięgający po dawne instrumenty i wcale nieznaną muzykę tworzą czasem ich pierwsze wersje? Może się okazać, że jest to muzyka niezwykle nowa, muzyka naszych czasów. Także przez to, co ci wykonawcy dodają. A niewątpliwie to jest wypadek Enrico Onofriego i Imaginarium Ensemble, nagrania, które teraz Państwu przedstawiłam, sięgając do tych historycznych instrumentów pod wodzą Onofriego, zostało wydane tuż przed pandemią w 2019 roku. No ale teraz muzyka doskonale znana. Wyobraźni oczywiście nikt nie ujął Onofriemu, o tym świadczą interpretacje, które przynosi na tej najnowszej płycie, właściwie boksie, zestawiającym trzy symfonie Ludwika Beethovena z muzyką Włochów, których cenił, które to kompozycje włoskich twórców tworzą kontekst, czasem pokazują inspirację dla tworzenia muzyki przez Beethovena. Oczywiście to ten gest teatralny, znany z włoskiej twórczości wszystkich epok, ta znakomita gestyka teatralna, artykulacja pewnych motywów, no i właściwie rzecz, którą przeniósł niewątpliwie Onofri do wykonawstwa, w tym wypadku na instrumentach klasycznych, to wielka wyrazistość i siła kontrastów. Inny skład ograniczył obsadę, orkiestra jest mniejsza, ale przez to zyskuje faktura na przejrzystości. Też ograniczył wibracje smyczków, to jest rzecz charakterystyczna. No i artykulację również wywodzi z tego wykonawstwa historycznego. Silnie zaznaczone są tu partie instrumentów dętych i perkusje, także przez to, że oczywiście mniejsza ilość kwintetu, smyczków właśnie w składzie orkiestry, to przejrzystość, która pozwala doskonale czytać i te motywy i współpracę, no i eksponować brzmienie właśnie wspomnianych instrumentów dętych i perkusyjnych. Na to stawia Onofri, też narzucając szybkie tempa. No i też może burząc pewne przyzwyczajenia. Słuchaliśmy piątej, w zeszłym tygodniu siódmej symfonii.

Betowena. Ja przy Betowenie pozostanę w tej części dzisiejszego spotkania z tego nowego, wydanego na końcu sierpnia nagrania łączącego 5., 6. i 7. symfonię Beethovena z kompozycjami właśnie teatralnymi, operowymi Cherubiniego, Rossiniego i Spontiniego. Kameralna Orkiestra Monachijska, Enrico Onofri ją prowadzi, pokazując program Beethoven i Włosi. Posłuchamy zatem symfonii pastoralnej, która doczekała się też kilku pochlebnych recenzji. Mówiąc krótko, nie ma tu obojętnych obserwatorów i słuchaczy. Albo państwo to pokochają, albo stwierdzą, że nie, wolę to, co już znam.

Nowe nagranie i Beethoven połączone z muzyką Włochów, którzy byli inspiracją, byli punktem odniesienia, ale my dziś skupiamy się w tym nowym wydanym na końcu sierpnia nagraniu na muzyce Beethovena i słuchamy, to już kolejna, ostatnia przez nas prezentowana w paśmie Kanon Dwójki Symfonia Szósta, opus 68, Monachijska Orkiestra Kameralna, jeden z trzech głównych dyrygentów, którzy z tą orkiestrą współpracują, włoski skrzypek Enrico Onofri. Orkiestra wprawdzie to zespół instrumentów współczesnych, ale te gesty muzyczne, interpretacyjne Onofriego przeniesione ze świata muzyki dawnej, którego jest gwiazdą, były bardzo czytelne i budzą też wiele kontrowersji. To rzecz, o której chcę powiedzieć, a album zawiera też pierwsze nagrania alternatywnego zakończenia drugiej części symfonii pastoralnej, takich czterech taktów, które Beethoven naszkicował, po czym skreślił i wrócił do znanej wersji. To też taka ciekawostka z nowego nagrania. Ten gest teatralny będziemy śledzić teraz, sięgając po nagranie, które zrealizował Onofri jako koncertmistrz, czyli Giardino Armonico, rok 2004 i Il pianto d'Ariadna, płacz Ariadny, pełen retorycznych gestów, zmiany narracji, kontrastów. To ten świat muzycznego teatru, który przedstawił w kompozycji Concerto Grosso op. 7 nr 6 Pietro Antonio Locatelli.

0: Niesamowicie retoryczne przedstawienie dźwiękami sceny z mitu. Ariadna opłakująca, porzucona przez Tezeusza, opłakująca swą samotność i te uczucia zawodu, rozpaczy przedstawiane w tych drobnych, zmieniających się cząstkach składających się na Concerto Grosso opus 7 numer 6 Pietra Antonia Locatellego w sposób właśnie bardzo teatralny, przemawiający do wyobraźni, przedstawili włoscy wykonawcy, a to wciąż bohater tej części spotkania, Enrico Onofri, tu jako koncertmistrz, solista In Giardino Armonico. Całość poprowadził szef zespołu Giovanni Antonini. To nagranie z jesieni 2004 roku. No i słynny album, który mieni się właśnie od tych gestów retorycznych, teatralnych w utworach różnych kompozytorów. Album zatytułowany La Casa del Diavolo, do którego od momentu wydania tej płyty bardzo lubię powracać. No i przypominam Państwu ten talent teatralny Onofriego, włoskich artystów zajmujących się historycznym wykonawstwem, czy to w tym barokowym repertuarze, jak słuchany przed chwilą utwór z 1741 roku, czy w kompozycjach późniejszych. I takie przykłady też były.
1: Kwadrans bez muzyki.
0: A pod tym szyldem wracamy na warszawską jesień w ramach wydarzeń towarzyszących festiwalowi w Austriackim Forum Kultury w Warszawie. Można oglądać wystawę Marie-André Pellerin zatytułowaną Wind Blurs Lines – Wiatr zaciera linie. To instalacja złożona z kilku obiektów, która poprzez obraz i dźwięk przywołuje dźwięki ekstremalnych zjawisk pogodowych. Monika Kopcik odwiedziła wystawę w towarzystwie kuratora Stanisława Welbela oraz artystki Marie-André Pellerin.

0: Thank you for the visit. Yes, so as we enter, we see sound installation with different objects in the room.
1: Kiedy wchodzimy do sali, widzimy instalację dźwiękową złożoną z różnych obiektów. Poszczególne urządzenia uruchamiają się w 5-minutowej sekwencji. Po prawej stronie znajduje się stare okno, a przy nim są zawieszone ceramiczne obiekty, wykonane przez moją współpracowniczkę Katarinę
0: Zimmerhackl.
1: Są wprawiane w ruch przez mały wentylator i wówczas stukają w szybę. Chciałam wywołać wrażenie, jakby jakaś upiorna ręka dawała znać, że nadchodzi coś niepokojącego, że zbliża się burza.
0: Yes, let's go to the ventilators actually, because this is the first part, also with the sound. So we
1: przechodzimy teraz do wentylatorów, bo to od nich zaczyna się warstwa dźwiękowa wystawy. Są tutaj trzy wentylatory, z którymi są zsynchronizowane, umieszczone nad nimi lampy grzewcze. Wentylatory na początku pętli działają w rytmie przypominającym ludzki oddech. Chodziło mi o połączenie tego, co można nazwać tchnieniem ciała z wiatrem jako zjawiskiem atmosferycznym.
0: I'm also referring to an old film called The Wind, in which there's a protagonist that has long hair.
1: Jeden z prezentowanych obiektów nawiązuje także do starego filmu Wicher, którego główna bohaterka ma długie włosy. Chciałam wprowadzić tę postać do instalacji. Ponieważ film jest czarno-biały, nie wiedziałam, jaki kolor włosów wybrać. Zdecydowałam się więc użyć w instalacji siwych włosów. Są połączone z dzwonkami, które wykorzystuje się również w orkiestrze. Kiedy wentylatory wprawiają włosy w ruch, te z kolei poruszają dzwonkami.

0: i pomagają wydobyć z nich dźwięk.
1: And when the wind is activating it, exactly. So we the hair also help activating the wind chime too by when they are put into motion by the ventilators. So it's the film The Wind. That's how I came up.
0: Film Wicher, do którego nawiązuje, powstał w 1928 roku. Główna bohaterka trafia do miejsca, w którym nieustannie wieje. Przenosi się z innej części Stanów Zjednoczonych na pustynne tereny Teksasu i tam wiatr zaczyna bardzo silnie na nią oddziaływać. Odczytuje ten film między innymi jako historię emancypacji. Wiatr nabiera więc dodatkowego znaczenia. Co ciekawe, podczas realizacji filmu do wytwarzania wiatru używano wentylatorów. To również jeden z powodów, dla których wentylatory pojawiają się w mojej instalacji.
1: This is the other piece of ceramic that was made by Katarina Zemarakel.
0: Tutaj znajduje się kolejny ceramiczny element, który powstał we współpracy z Katariną Zemarakel. To urządzenie do wytwarzania mgły połączone z przezroczystą rurą, dzięki czemu możemy obserwować przepływający przez nią dym. Na drugim końcu znajduje się obiekt przypominający instrument, na przykład trąbkę.
1: The whole loop is synchronized together through a system that is used in theaters.
0: Instalacja jest uruchamiana za pomocą systemu, który stosuje się także w teatrze do wytwarzania mgły. Mogę bardzo precyzyjnie sterować ilością energii dostarczanej do poszczególnych urządzeń. Wszystko jest połączone ze ścieżką dźwiękową wystawy. To ona jest elementem przewodnim. Stopniowo buduje napięcie i poczucie niepokoju, które może również wywoływać wiatr.
1: Guided by the soundtrack, so the sound composition is maybe the guiding element, and it's building on this intensity and anxiety that the wind can create. I like the fact that the objects, because I also sample the objects of the installation to create the soundtrack.
0: Nagrywałam odgłosy obiektów, które należą do instalacji i wykorzystałam je później w ścieżce dźwiękowej. Są więc fizycznie obecne w przestrzeni, ale funkcjonują też jako obiekty dźwiękowe. Na tym właśnie polegał mój pomysł. A ponieważ Warszawska Jesień to festiwal muzyki współczesnej, chętnie opowiem o samej kompozycji.
1: From the body and also from the wind, so I went to the Tatra Mountains and I recorded some wind there. And there is also other.
0: Nagrywałam wspomniane obiekty, ale też oddech i oczywiście wiatr. W tym celu pojechałam w Tatry. Pojawiają się też inne dźwięki, dźwięk syntezatorów i biały szum. Są sztucznie wytworzone, ale przypominają organiczne brzmienie wiatru.
1: Low frequency type of sounds and also, yeah, as I said, this white noise and this howling type of sounds.
2: Stanisław Welbel, kurator sztuki i filmu w Austriackim Forum Kultury. Historia z wystawą tutaj w Forum w ramach Warszawskiej Jesieni ma swój początek w zeszłym roku, jak Marie-André Pellerin przyjechała do Warszawy na rezydencję artystyczną. Temat, którym się zajmowała, też bazował już na jej wcześniejszych zainteresowaniach związanych z pogodą i z takimi fenomenami atmosferycznymi, które zamienia w swoich pracach na dźwięk, na też wizualizację tego, mniej lub bardziej dosłowna. W trakcie tej rezydencji pojechała do Zakopanego i też nagrywała wiatr halny w Tatrach. No, prowadziła nagrania terenowe, które się znalazły, są częścią tej wystawy tutaj, ścieżki dźwiękowej. I stworzyła taką instalację przestrzenną z wieloma mediami, może nie takimi mediami, jak sobie wyobrażamy, że to będzie wideo albo animacje, raczej to są obiekty, które są sterowane i są zaprogramowane w czasie, więc do pewnego stopnia można powiedzieć, że jest to kompozycja taka przestrzenno-dźwiękowa. Forum Austriackie co roku przygotowuje wystawę w ramach Warszawskiej Jesieni, taką związaną z tym przecięciem się sztuki wizualnej i dźwięku. Ten program już jest od lat. Ja co roku zapraszam jakichś artystów z Austrii z takimi projektami. No i jak zobaczyłem, nad czym Marie pracuje, to wydało mi się, że to będzie świetnie pasowało do tegorocznego

0: po festiwalu.
1: Zwłaszcza, że też jak się potem okazało, na początku myślałem tylko o tej warstwie sztuki wizualnej i dźwięku, bo ta kompozycja muzyczna jest tutaj integralną częścią, a potem okazało się, że to jakby zatacza coraz szersze jakieś takie koła i coraz bardziej czyni to związane z tym głównym tematem Warszawskiej Jesieni, który okazał się później. Jak się dowiedziałem, że tematem są znaki, to się jeszcze bardziej ucieszyłem, bo okazało się, że to się jeszcze lepiej wiąże z tym projektem. No i tak postanowiliśmy zaprezentować ten projekt Marii w ramach wydarzeń towarzyszących festiwalowi.
2: Myślę, że jednym z powodów, dla których wiatr może być dla nas niepokojący, jest to, że bardzo intensywnie oddziałuje na zmysły. Na wystawie chciałam więc odtworzyć to wrażenie nadmiaru, trochę przeciążyć słuch, ale nie tylko słuch, bo przecież czujemy też na skórze powietrze z wentylatorów. Chodziło mi o uruchomienie różnych zmysłów.
3: The visual side also. Well, I started to work with the wind.
2: Po raz pierwszy zaczęłam pracować z wiatrem, kiedy byłam w Maroku. Zetknęłam się tam z burzami piaskowymi. Wiatr już wtedy mnie interesował, bo jest zjawiskiem, którego właściwie nie możemy zobaczyć ani usłyszeć bezpośrednio. Zaczynamy go odbierać zmysłami dopiero wtedy, kiedy napotyka na swojej drodze jakieś przeszkody. To mnie zafascynowało. W zeszłym roku za pośrednictwem Muzeum w Lincu, gdzie mieszkam, zostałam zaproszona na rezydencję artystyczną w Polsce. Tutaj dowiedziałam się o Halnym, wietrze bardzo dobrze znanym w okolicach Zakopanego. Uważa się, że Halny wywołuje różnego rodzaju dolegliwości i ma wpływ na stan psychiczny. Oczywiście nie ma na to jednoznacznych dowodów, ale właśnie ta tradycyjna opowieść o Halnym, która funkcjonuje od bardzo dawna, stała się dla mnie interesującym materiałem. Chciałam spróbować przełożyć ją na dźwięk instalacji. W mojej wystawie jest coś filmowego, mimo że dźwiękowi nie towarzyszy ruchomy obraz. Ale w ścieżce dźwiękowej wystawy wykorzystałam również próbki dźwiękowe z filmu Wicher. W niektórych kulturach wiatr jest postrzegany bardzo negatywnie, jako coś niebezpiecznego i nieokiełznanego. A na przykład w kulturze chińskiej jest uznawany za łącznik między wnętrzem ciała a tym, co znajduje się na zewnątrz. Ma więc znaczenie bardzo pozytywne. W przestrzeni wystawy znajdują się też moje prace wykonane techniką taftingu, czyli metodą stosowaną między innymi do wytwarzania dywanów. Te prace kontrastują z instalacją, która ma bardziej widmowy, niepokojący i chaotyczny charakter. W tych pracach posługuję się językiem graficznym zaczerpniętym z meteorologii. Interesuje mnie sposób, w jaki za pomocą symboli próbujemy uprościć tak złożone zjawiska atmosferyczne.
3: Language of meteorology and like the way we use symbols to try to simplify a very complex and always in motion type of concept.
2: Razem z kuratorem wystawy, Stanisławem Welbelem, przyglądaliśmy się historii języka meteorologii, bo on cały czas się zmienia. Dawniej na mapach używano przede wszystkim charakterystycznych linii do oznaczania frontów atmosferycznych. Dzisiaj również często spotykamy się z bardzo prostymi, niemal dziecięcymi znakami oznaczającymi zjawiska atmosferyczne, podobnymi do tych, które widać tutaj na wystawie.
0: Wydaje mi się, że to, co Bojko nas tym bardzo interesuje, to to, że dźwięk wiatru jakby nie istnieje sam w sobie. To nie jest, że to jest dźwięk wiatru, to jest dźwięk tego, na co wiatr napotka po drodze. Tak jak ja też gram na saksofonie, który jest jakby instrumentem dętym, drewnianym i jakby dźwięk wydobywany jest przez drgający stroik, który jest wyruszany w ruch pędem powietrza. I w zasadzie ten dźwięk wiatru,

0: które słyszymy na pustyni, które słyszymy w górach, które nad morzem, to jest ten świst, który powstaje poprzez, no, jak wiatr napotyka jakąś przeszkodę. I to nas bardzo ciekawiło, że to jest coś niewidocznego. Nawet niewidoczny jest ten ruch powietrza. Też dopiero wiatr jest widoczny, kiedy napotka jakiś obiekt i dopiero ten ruch tego obiektu wywołany tym wiatrem powoduje to, że zdajemy sobie sprawę, że on jest. Czyli ten manifestowanie się tej obecności właśnie zachodzi poprzez dźwięk albo ruch. I to też widać na tej wystawie, bo wiele z tej ścieżki dźwiękowej jest nagrane i w pętli się uruchamia i słyszymy to z głośników, ale w całość jest zaprogramowany dźwięk, który powstaje jakby za każdym razem na żywo i za każdym razem troszeczkę inaczej, bo te obiekty są wprawiane w ruch, a następnie, nie wiem, stukają albo dzwonią i one są wprawiane w ruch podmuchami wiatru właśnie. Są ukryte albo mniej lub bardziej widoczne wentylatory i wiatraki. One tym tchnieniem powietrza wprawiają ruch obiekty, które następnie wydają dźwięk i to się jakby tworzy razem z tą warstwą, tą nagraną całą ścieżkę dźwiękową.
1: Myślę, że wiatr jest trudny do uchwycenia, dlatego że jego dźwięk jest bardzo złożony, wielowarstwowy. Zwykle dochodzi do niego coś jeszcze, na przykład szelest gałęzi i inne dźwięki tworzące biały szum. Jego dźwięk może być trudny do zniesienia, nie tylko dlatego, że jest głośny, ale przede wszystkim dlatego, że jest chaotyczny. Dźwięki docierają do nas z różnych stron. To bywa dezorientujące. Ale jeśli miałabym wskazać jeden dźwięk wiatru, który szczególnie lubię, przychodzi mi teraz do głowy jazda nocą na rowerze. Kiedy jestem w ruchu, lubię słyszeć szum powietrza wokół. I bardzo się cieszę, że mogę zaprezentować swoją instalację inspirowaną wiatrem tutaj, na festiwalu Warszawska Jesień.
2: On my ears, so that's something that I really like. Thank you for the opportunity to show also this work during the festival. I'm very glad to be part of it.
3: Kwadrans bez muzyki przygotowała Monika Kopcik. Słuchają Państwo Dwójki 15 minut po 11.

Kanon dwójki trwa i ostatnia, trzecia część dzisiejszego spotkania właśnie się rozpoczyna. Michał Jakubik i Magdalena Łoś, zapraszamy.

To jest jedna z piękniejszych wersji wariacji goldbergowskich. Oczywiście słuchaliśmy otwierającej arii, cały cykl. Nagranie, które chciałam Państwu przypomnieć, ukazało się 3 lata temu, jesienią 2023 roku. Nagranie, które prezentowali Brecon Baroque, Rachel Podger, jej skrzypce Państwo przed chwilą słyszeli, a autorem takiego przekładu wariacji goldbergowskich Jana Sebastiana Bacha jest muzyk, także muzykolog, no, organista, klawesynista Chad Kelly. Sięgnęłam po to nagranie Rachel Podger i Brecon Baroque, bo za chwilę posłuchamy innego dokonanego przekładu, właściwie stworzonego na podstawie wielu różnych informacji nagrania, stworzonej muzyki, o której więcej wiadomo niż zachowało się muzycznych źródeł, by ją odtwarzać. Chodzi oczywiście o Bacha. Chad Kelly jest znów łącznikiem w kolejnej kompozycji, a to będzie nasza kolejna nowość płytowa. Album, po który teraz sięgam, ukazał się 4 września, całkiem niedawno. No i przynosi nam muzykę żałobną, Kuttner Trauer Musik Bacha, o której wykonaniu jest rzeczywiście wiele informacji, ale też wiele prób odtworzenia owych uroczystości żałobnych, w Kutten możemy sięgać. Rekonstrukcja Kelly'ego, którą nagrał zespół Salomon's Knot, no nie rości sobie tu absolutnie pretensji do jakiegoś definitywnego rozstrzygnięcia, jak to mogłoby rzeczywiście wyglądać. Jest jedną z wielu propozycji, rzecz fascynująca jak zawsze, gdy próbujemy dotknąć jakiejś prawdy z przeszłości, a kusi oczywiście, bo uroczystości odbywały się przez 2 dni w marcu 1729 roku w Kutten. No i Bach pracował już oczywiście w Lipsku, no ale możemy sięgać do tworzenia muzyki, jaką żegnano jego dawnego mocodawcy, księcia Leopolda von Anhalt-Kutten, bo no, mamy właśnie i przekazy dotyczące tekstu Pikandra i też tekst Pikandra, ale także informacje dotyczące samej muzyki. No i sięgając do pasji Mateuszowej, do ody żałobnej Las Fürstin, Las noch einen Strahl, w katalogu Bacha pozycja 198, możemy podkładać motywy muzyczne pod tekst i proponować taką właśnie rekonstrukcję domniemanego brzmienia uroczystości żałobnych w Kutten w 1729 roku. To jest olbrzymia rzeczywiście kompozycja, no czteroczęściowa. My posłuchamy pierwszej części z tej nowej wersji muzyki

którą proponują muzycy brytyjscy na podstawie rekonstrukcji muzykologicznej drobiazgowej pracy Chada Kellyego. Zostajemy więc przy Bachu i przy nowościach płytowych.

Dziś w tym miejscu postawimy kropkę po pierwszej części rekonstrukcji tego nabożeństwa żałobnego, odwołującego się do muzyki Bacha z tego czasu. Autorem rekonstrukcji jest Chad Kelly, a wykonawcami zespół Solomon's Knot. To nagranie powstało podczas Festiwalu Dni Muzyki w Ratyzbonie do Bacha, jeszcze z tego wydanego we wrześniu. Nagrania będziemy w kanonie wracać, to Państwu obiecuję, a żegnam, zamykając pierwszy kanon w tym nowym tygodniu, inną rekonstrukcją Chada Kelly'ego, to znów Rachel Podger i Brecon Baroque, słynne, no, myślę, w historii muzyki najsłynniejsze wariacje goldbergowskie, mały fragment z płyty wydanej już 3 lata temu. Do usłyszenia, Magdalena Łoś.

0: Przypadki słowa przedstawia Małgorzata Szymankiewicz.
1: Zapraszam na spotkanie z twórczością Ewy Chruściel, poetki i wykładowczyni akademickiej, autorki 3 tomów poetyckich wydanych po polsku i 4 napisanych w języku angielskim, wydanych w Stanach Zjednoczonych. W jej twórczości odnajdujemy temat podwójności, a może po prostu wielości języków, w których możemy opowiadać świat i osobiste historie.
2: Czytam wiersze z tomu Strata, który wygrał Międzynarodową Nagrodę Emergency Press w 2013 i został wydany jako nagroda w 2014 w Stanach Zjednoczonych i był pisany w języku angielskim. Tłumaczenie Artur Grabowski. Są to prozy poetyckie. Za każdym razem, gdy to wysyłam, tracę dom. Opłakujemy tak miejsca jak ludzi. Chcielibyśmy choć raz znaleźć się tam, gdzie już jesteśmy. Wyliczam te zdania po polsku. Nalot słowników, rozkrzyżowanie krzyżówek. Dziwne jest patrzeć na siebie z miejsca, w którym byłam. Urosłam, karmię ptaki. Zapytałeś, jaki jest rozmiar mojego blasku. Pielęgnuję go, aż krzyż zamieni się w skrzydła. Paw słońca budzi mnie refleksami światła. Bywa, że światło toczy się po podłodze i łaskocze mnie w oczy. Miejsca są przedłużeniem ludzi. Jaka choroba wytryska z utraconego miejsca? Horror vacui. Swoje pierwsze zdanie zawsze będziesz miał w wrodzonych płucach. Wspólnota jest językową krewną pól. Wiedzieć, gdzie jestem, to wiedzieć, że jestem nieuchronnie tam. Ciałem tutaj, wobec już znanego tam lub wielu tam. A jednak istnieją warstwy niewidzialnej przynależności. Jem dużo imbiru i bawię się ze szmaragdowymi dziećmi. Jakie prawdziwe pragnienia kryją się w tym przebraniu? Wyobrażam sobie, że mam szpaka. Zamiast tego uwolnię raczej papugi faliste. Kiedy nie było myszy, ogarniały mnie dziwne rozpacze. Ale byłoby jeszcze gorzej, gdyby zabrakło śniegu. Taka wszechobecna monotonia zabiłaby nawet morskiego konia. W obliczu braku dolegliwości mój ojciec kazałby mi pluć i łapać. Wielka, żółta chwila. Dalej nie mogę. Mam inne zobowiązania ontologiczne. Czy jest coś w dole, nad wodą, co trzyma się z dala od nas? Jesteśmy spleceni z maleńkich pragnień. Wirują w miliardach przebudzeń, jak ławice płotek. Pomyśl tylko, ile nisz, szczelin i skał mogłyby zamieszkiwać. W walentynki pożyczyłeś od kogoś tulipana. Zjadłam go. Udawałam, że zwariowałam. Teraz udaję, że jestem normalna. A może to zawsze jest tylko decyzja? Powiedziałeś, że nawet trawa nie ma tak cienkich włosów. Po tym całowaliśmy się bardziej płomiennie. Czy ścieżki naszych żyć wciąż mogą przecinać się z odległymi strumieniami myśli? Jestem po prostu po drugiej stronie lustra. Horror vacui. Wszystko przetrwało za szklaną ścianą.

0: Jaka choroba wytryska z utraconego miejsca? Miejsca są przedłużeniami ludzi. Zawsze liczę po polsku. W pewnym sensie popełniłam samobójstwo, żeby żyć. Wolę rozum. To ofiara z natychmiastowego. Wahanie sprowadza chorobę morską. Nie możesz zabrać wszystkiego. Ofiaruj. Ofiara nie zabija. Ona zachowuje, uświęca. Aż skrzydła zamienią się w krzyż. Jeśli robimy coś po swojemu, to nie tracąc nic na szlachetności, sprzeciwiamy się łasce. Odyseusz był szlachetny, a jednak Dante umieścił go w piekle. Właśnie dlatego. Podstawą piekła jest sprawiedliwość. Niebo to łaska. Nikt na nią nie zasługuje.
1: Ewa Chruściel czytała prozy poetyckie ze swojego pierwszego amerykańskiego tomu pod tytułem Strata. Przekład na język polski Artur Grabowski. Do prezentacji twórczości poetki wrócimy jutro o stałej porze.

0: Jest południe.
1: Źródła.
0: Justyna Piernik, witam Państwa w magazynie Kultury Ludowej, w którym dziś wiele miejsca zajmie tradycyjna muzyka z Wielkopolski. Przed nami kolejne skarby z radiowego archiwum. Tym razem bohaterami będą znakomita śpiewaczka Maria Orlik i Kapela Orlików. Ale zaczynamy od pieśni z Armenii, która świętuje dziś Dzień Niepodległości.

0: Tak ormiańską zalotną pieśń ludową wykonuje trio Zulal, czyli trzy Amerykanki o ormiańskich korzeniach, klasycznie wykształcone i śpiewające wyłącznie a cappella. Zulal znaczy czysta woda i taka też muzyka i opowieści o niej czekają nas do końca dzisiejszego spotkania. To za sprawą naszej głównej bohaterki, którą jest Maria Orlik. Wybitna śpiewaczka z Szamotu, urodzona w roku 1916, zmarła w 2006. Znała setki pieśni i przyśpiewek, których nauczyła się od matki i babki, a przy tym osiągnęła wykonawcze mistrzostwo. Śpiewała wraz z rodzinną kapelą, której przewodził jej mąż Władysław, grający na skrzypcach, basach i marynie. Nie używano w tej kapeli dud, co odróżnia jej brzmienie od innych składów znanych nam z Wielkopolski. W latach 70. dokonano bardzo wielu nagrań, zarówno zespołu, jak i solistki. Rozmowy prowadził Marian Domański, a ja wybrałam kilka tylko fragmentów wywiadów i kilka utworów.
1: Siedzi dudek na stodole robi skrzypce na wesele. Siedzi dudek na stodole robi skrzypce na wesele. Jak je zrobił, to próbuje, Kasię graniem przywołuje. Jak je zrobił, to próbuje, Kasię graniem przywołuje. Uej, nie wiedziała, co jej szepce, po owsiany słomie drepce. Uej, nie wiedziała, co jej szepce, po owsiany słomie drepce. Uni szepce i to, a pójdziemy łobaj w żytło. Uni szepce i to, a pójdziemy łobaj w żytło. Uej, ty dziewulo, szczęścia, nie moż, bo na długi słomie lygosz. Uej, ty dziewulo, szczęścia, nie moż, bo na długi słomie lygosz. A jeno weź snop targany, przydą chłopy jak dragany. A jeno weź snop targany, przydą chłopy jak dragany. Czy ty mnie kochasz, czy nie kochasz, czy nie kochasz, to już wszystko na twej woli. Czy ty mnie kochasz, czy nie kochasz, czy nie kochasz, to już wszystko na twej woli. Jeno nie patrz na mnie z boku, bo mnie łatwo serce boli. Jeno nie patrz na mnie z boku, bo mnie łatwo serce boli. Uej, ty dziewulo, ścieńkim głosem, nie bierz chłopca z długim nosem. Uej, ty dziewulo, ścieńkim głosem, nie bierz chłopca z długim nosem. Jakbyś chciała pocałować, musiałabyś nos skierować. Jakbyś chciała pocałować, musiałabyś nos skierować.
2: Urodzona jestem na wsi, w Przeciwnicy, w powiecie obornickim, 16 kilometrów od Szamotu. Obecnie zamieszkuję w Szamotułach, bo w Szamotułach brałam ślub i tam zapoznałam w Szamotułach mojego chłopa z rodziny Orlików, z tej kapeli Orlików pochodzi, no i tak prowadzimy to życie.
3: Pani Mario, wszyscy zawsze pytają, bo pani tak zawsze młodo wygląda, ile pani ma lat teraz?
2: No, kobieta właściwie nie powinna powiedzieć swoich lat. Na tyle, na ile wygląda, ale ja mam 59, ale czuję się młodo, to 50 lat nie liczyć, 19.
3: Pani Mario, ród Orlików skąd wywodzi się?
2: A więc ród Orlików wywodzi się z samych Szamotu. I mój mąż nawet jest urodzony w Szamotułach, 62 lata liczy obecnie. Było ich 8 braci i każdy, no oczywiście, na jakimkolwiek instrumencie potrafi zagrać. Czy to na basach, czy na skrzypcach, czy na akordeonie. Czy dawni grali na takich harmoszkach, jak to nazywali, dwurzędówki. Ale wszystko oczywiście, jak to się mówi po ludowemu, z kapelusza.
3: A kapela głównie to z czego się składała? Ta czteroosobowa kapela, którą pamiętam jeszcze w Kielcach kiedyś, żeście występowali.
2: Ta kapela to głównie się składa. Pierwsze skrzypce, klarnet i instrument tak zwany maryna. No i do tego jeszcze, żeby było trochę głośni, trochę dobitni ta muzyka, no to drugie skrzypce, sekund niby tak.
3: A pani zawsze pełniła rolę śpiewaczki.
2: Tak, zawsze śpiewałam. I tak jakoś szczęśliwie się złożyło, że śpiewałam oczywiście już od dziecka. Byłam taką rozśpiewaną Marynią i dostałam się w taką rodzinę. Polskie Radio oczywiście zaraz po wojnie, jak zaczęli odtwarzać te stare melodie i redaktor Strugarek, ten dzielny człowiek, nas właściwie odkrył w Szamotułach.
3: Od tamtej pory naśpiewała pani i dla radia, i dla telewizji setki, może nawet i tysiące piosenek.
2: Oczywiście, ja nawet nagrałam piosenki do Szwecji, bo tam męża brat zamieszkuje w Szwecji i przyjechał na wycieczkę do Polski ze Szwedem, który opiekuje się tą Polonią. U mnie w chałupie nagrał sobie wszystkie tam moje przyśpiewki, pokazałam mu kilka figur.

0: Skąd się pani tych piosenek nauczyła, pani Mario?
1: Moja matka bardzo dużo chodziła po weselach, a ja, jak mówiłam już panu redaktorowi, że bardzo lubiłam śpiewać jako mała dziewczynka, gęsi pasłam oczywiście na wsi. No i potem, jak już wyszłam za mąż, to w tej kapeli Orlików, bo to też nieraz gromadziliśmy tam z okazji Bożego Narodzenia albo jakieś tam podkoziołki były. To my się tak gromadzili, oni grali i ja już te przyśpiewki takie kilka umiałam, a kilka się od nich nauczyłam.
0: Myślę, że na wesela również pani była wraz z kapelą zapraszana.
1: O tak, ja byłam nie tak dawno nawet zaproszona, bo przez radio słyszała ta pani i specjalnie kapelę Orlików zaprosiła na swój ślub nauczycielka spod Wągrówca w zeszłym roku.
0: Pani Mario, którą z piosenek pani najbardziej lubi?
1: No najbardziej publiczność to lubi piosenkę Dziewucho, dziewucho, naucz się robić, co tak na ostatku śpiewą, to jeju, jeju. Ale ja osobiście to lubię najwięcej te oj, pociesz mnie, Panie Jezu, pociesz.
0: Czy dzisiaj mogłaby pani naszym radiosłuchaczom zaśpiewać tę piosenkę?
1: No proszę bardzo, ja najchętniej zaśpiewam.
0: Czy śpiewa pani tę piosenkę w gwarze?
1: Wszystkie moje piosenki obowiązkowo muszę śpiewać w gwarze, bo inaczej będę godać teraz z panem redaktorem, a inaczej w piosence, więc to w gwarze ludowej oczywiście. Oj, pociesz mnie, pociesz, Panie Jezu, pociesz. Oj, pociesz mnie, pociesz, Panie Jezu, pociesz, bo mnie nie pocieszy matka ani ojciec, bo mnie nie pocieszy matka ani ojciec. Oj, jeju, jeju, com ją narobiła, oj, jeju, jeju, com ją narobiła, że już we wioneczku nie będę chodziła, że już we wioneczku nie będę chodziła, jeno będę głowę chustką zawijała. Jeno bydę głowę chustką zawijała i na ciebie, Jasiu, bydę narzekała. I na ciebie, Jasiu, bydę narzekała. Nie narzekaj na mnie, jeno, sama na się. Nie narzekaj na mnie, jeno, sama na się. Abom ją ci mówił, nie zalecaj mi się. Abom ją ci mówił, nie zalecaj mi się. Kiedyżeś wiedziała, że mią jest pijany. Kiedyżeś wiedziała, że mią jest pijany, mogła się obrócić plecami do ściany, mogła się obrócić plecami do ściany, plecami do ściany, gimbulą do deski, plecami do ściany, gimbulą do deski, nie byłaby płacza jeszcze chłalebeczki, nie byłaby płacza jeszcze chłalebeczki.
0: To chyba jest weselna piosenka.
1: Tak, bo takie piosenki weselne to nieraz chłopok trochę, żeby kontra dać dziewusze, zaśpiewał parę zwrotek, dziewucha znowu mu odpowiadała i to są wszystko weselne piosenki. Bardzo dużo ich w szamotułach jest.

0: pani po weselach często śpiewała, prawda?
1: No po weselach, jak gdzie jestem, to rzeczywiście, że lubię śpiewać i nasze kapele te szamotulskie, chociaż już to nowoczesne, ale one znają te melodie, więc skorzą wtedy śpiewać takie piosenki. Jak się siodo do stołu, do obiadu są takie przyśpiewki, jak przyjeżdżasz do kościoła, różnego rodzaju.

zaniosę na zapowiedź, zaniosę na zapowiedź, do ciebie wrócę, dziewucho, do ciebie wrócę. I zaniosę na zapowiedź, i zaniosę na zapowiedź, do ciebie wrócę.

0: i zaśpiewał uroczyście Veni Creator, Dadana Veni Creator. I zaśpiewał uroczyście, i zaśpiewał uroczyście Veni Creator, Dadana Veni Creator.
1: Pani Maria, śpiewała pani kiedyś piosenkę taką, w której mówiło się dziś pochmurny dzień. Co to była za piosenka i w jakich okolicznościach śpiewana była ta piosenka?
2: To na weselu się śpiewało i tak przy obiedzie albo przy kolacji, jak goście prosili, żeby się zaśpiewało, to po prostu takie dawniej nazywały matki to biadolinie. No, biadoliła sobie dlatego, że ją matka wydała tak rycho za mąż, a ona jeszcze sobie chciała bujać jak ptoszek w powietrzu.
1: Czy mogłaby pani nam właśnie tę piosenkę dzisiaj przypomnieć?
2: No, z przyjemnością. Ach, mój Boże, mocny Boże, dziś pochmurny dzień. Nie widziała mgła Jasia już cały tydzień. Łaczka moje zapłakane, rączki moje załamane. Już cały tydzień, chłopoku, już cały tydzień. Łaczka moje zapłakane, rączki moje załamane. Już cały tydzień, chłopoku, już cały tydzień. Po co żeś mi matulinko za mąż wydała? Kiedym ją się w gospodarstwie nie rozumiała. W gospodarstwie trzeba robić, spod z trudnością ładnie chodzić. Matulu moja, dadana, matulu moja. W gospodarstwie trzeba robić, spod z trudnością ładnie chodzić. Matulu moja, dadana, matulu moja. Dobrze było u matuli słuchać muzyki. Chłopcy grali, śpiewali niby słowiki. A teraz mi tak niemiło, wydać mi się tak spieszyło. Matulu moja, dadana, matulu moja. A teraz mi tak niemiło, wydać mi się tak spieszyło. Matulu moja, dadana, matulu moja. Wszak jesteście moja matuś, męża świadoma. Nie użyję nic dobrego za męża żona. Ni to smutku, ni swawoli, od chłopotów głowa boli. Matulu moja, dadana, matulu moja. Ni to smutku, ni swawoli, od chłopotów głowa boli. Matulu moja, dadana, matulu moja. Dziękuję ci, panie ojcze, za wykoranie. I tobie też, droga matuś, za wychowanie. Nie korołeś bez przyczyny, dziś są moje zaślubiny. Matulu moja, dadana, matulu moja. Nie korołeś bez przyczyny, dziś są moje zaślubiny. Matulu moja, dadana, matulu moja.
1: Cała pani rodzina to byli sami muzycy i pani tam wśród tych muzyków zawsze śpiewała. Jak to było, jak to się złożyło? Czy mogłaby pani opowiedzieć trochę historii?
2: Proszę bardzo, więc było ich 8 braci, tak jak mówiłam, to tam na karmoszce, na trąbce, na basach, no i na akordeonie. Mój mąż właśnie takie miał zamiłowanie, potem już dorostał, bo od 13 lat jeszcze do szkoły chodził, to już chodził, bo przed wojną przecież była bieda.

0: Nie takie czasy jak tero. Grali na weselu za 5 złotych na chłopa. Więc matka widziała jego zamiłowanie i potrzebne były te robasy. Co toro miała zrobić, biedno? Tyle dziecioków, bo było 6 dziewuch i 8 chłopoków. 13 dzieci. Sama jedna, bo ojciec rychło ich zostawił, umarł. I sprzedała krowę i za tę krowę kupiła mojemu mężowi basy, na których do dzisiaj jeszcze ze mną w zespołach ludowych i w kapeli występuje. I bardzo teraz już przekazał nawet muzykę, nauczył syna, który ma 21 lat i uczy go na tych basach, żeby zapamiętał długo i żeby naprawdę trochę w młodzież wbiło się te ludowe piosenki i te umuzykowanie takie.
1: Nie ma więc obawy, że w rodzinie Orlików zaginie muzykowanie?
0: No dopóki będę miała siły i dopóki mnie będzie jeszcze angażować się tam Polskie Radio, czy na jakieś różne występy, chętnie jadę, chętnie śpiewam. Bardzo lubię, okropnie to lubię.

0: Czy pamięta pani tę piosenkę, która miała refren jeju, jeju, dana, dana?
1: Oj, pamiętam, pamiętam. Ona była w Kielcach, śpiewano. Pamiętam, wtedy w jury siedział pan Maklakiewicz, pan Jarmul, pani profesor Sobieska.
0: To pan Marian Sobieski jeszcze był.
1: Marian Sobieski, tak, a ty resztę jury to już nie pamiętam. I no, pamiętam te chwile, jak przyleciał za scenę pan Maklakiewicz i powiadał, jeju, jeju, padł, jak ci złapię za te twoje ręce i za te twoje kolana, podpadłaś mi z tą piosenką. I wtedy właśnie otrzymałam drugą nagrodę, bo to był ogólnopolski taki festiwal piosenkarzy i kapel ludowych. Orlików kapela zdobyła rok później pierwsze miejsce, a ja tego roku wtedy drugie miejsce, a pierwsze zdobyła Walercia Odłowicza tam.
0: Ale jeszcze dzisiaj pani pamięta tę piosenkę, prawda? O, i przypomnie pani radiosłuchaczom.
1: Właśnie, że ta piosenka najwięcej chwyto słuchaczów i gdzie no jestem, choćbym chciała innym gdzieś na występie, to zaro wołają, jeju, jeju, mam śpiewać. Dziewucho, dziewucho, naucz się robić, bo ci nie weźnie żaden królewicz, jeno ci weźnie szewczyk ubogi. Będziesz nosiła skóry do wody, jeju, jeju, dana, dana. Będziesz nosiła skóry do wody, skóry do wody, skóry od wody. Szkoda dziewucho twojej urody, twoja uroda po świecie chodzi, ładnych chłopoków za sobą wodzi, jeju, jeju, dana, dana. Ładnych chłopoków za sobą wodzi. Patrzałam łeknym, patrzałam sinią, matulu moja, chłopoki idą. Jest między nimi jeden milutki, ładnie tańcuje, kochą dziewuszki. Jeju, jeju, dana, dana, ładnie tańcuje, kochą dziewuszki. Dwie drużki na poprzyk, a ta trzecią na krzyż. Powiedz, że dziewucho, oj, za kim ty patrzysz? Oj, za tym, co łoże, oj, za tym, co sieje, za moim jedynym, co mam w nim nadzieję. Jeju, jeju, dana, dana, za moim jedynym, co mam w nim nadzieję. Przebierałaś dziołchło, póki byłaś młodą, oż żeś zakisiała, kiej w szafliku woda. Żeś nie chciała chłopców, kiej by malowanie, terą ci się za to, kół spłatadły stanie. Jeju, jeju, dana, dana, terą ci się za to, kół spłatadły stanie. Ze swych ci wioneczek, nikiej grzyb na wierzbie, klep, że terą Magda, różaniec na przyzbie. Jeju, jeju, dana, dana, klep, że teromagda, różaniec na przyzbie.

0: Pani Mario, czy kapela z Szamotu wraz z Panią śpiewała Pani kiedy razem z kapelą Wiwata?
1: Ojej, tych Wiwatów to jest cała kupa, bo jak sobie chciał łyknąć na weselu tam kielicha, to zaszedł przed grocza i musiał zaśpiewać. Prędzej mu tam kapela nie zaczyna grać, oż nie zacząć śpiewać. Chłopoku dworoku, ty marny tułaczu, chłopoku dworoku, ty marny tułaczu, narobiłeś, narobiłeś ty dziewuli płaczu, narobiłeś, narobiłeś ty dziewuli płaczu. Jakże mi narobił, tak i go zapłacę, jakże mi narobił, tak i go zapłacę. Ze Szamotu nie wyjadę, choć kunika stracę, ze Szamotu nie wyjadę, choć kunika stracę. Straciłem jednego, stracę i drugiego, straciłem jednego, stracę i drugiego. A to wszystko dla dziewczęcia mygła, a to wszystko dla dziewczęcia mygła. Dla dziewczęcia mygła, dla jej urody, dla dziewczęcia mygła, dla jej urody. Jałżym ją prosił o szkluneczkę wody, jałżym ją prosił o szkluneczkę wody. O szkluneczkę wody, o cukru kawałek, o szkluneczkę wody, o cukru kawałek. Oj, będzie chwalibała to małe pachwele, oj, będzie chwalibała to małe pachwele. To małe pachwele w dębowej chwalibce, to małe pachole w dębowej chłopce, dawni mi mówili dzień dobry panience, dawni mi mówili dzień dobry panience. A teraz mi mówią dzień dobry wam pani, a teraz mi mówią dzień dobry wam pani. Dzieją się łabruce, zaleje się łzami, dzieją się łabruce, zaleje się łzami.
0: Czy jakiegoś przodka pani zapamiętała?
1: O, znam jeden taki ładny przodek. Co to za dzieweczka idzie do tuneczka, co tak ładnie tańcuje, tańcuje, co tak ładnie tańcuje. Co to za dzieweczka idzie do tuneczka, co tak ładnie tańcuje, tańcuje, co tak ładnie tańcuje. A ją sama widzę, że tak ładnie idę, a ją sama widzę, że tak ładnie idę. Wszyscy mi się dziwują, dziwują, wszyscy mi się dziwują. W gościńcu została, dali tańcowała, do domu iść nie chciała, nie chciała, do domu iść nie chciała. W gościńcu została, dali tańcowała, do domu iść nie chciała, nie chciała, do domu iść nie chciała. Matka przyleciała, do domu pognała, matka przyleciała, do domu pognała. Nie będziesz po nocach tańcowała, nie będziesz tańcowała.
0: Pani Mario, a czy zapamiętała Pani jakąś piosenkę taką długą, która ma wiele, wiele zwrotek?
1: No tak, właściwie taką baladę ludową by można nazwać tę piosenkę. Przy łynnej dolinie chłodna woda leci, nie jedna synową matce nie wygłodzi, nie jedna synową matce nie wygłodzi. Zaprzągę, Jasieńku, tę gąskę siodłatą, pojedziesz, pojedziesz po żonę bogatą, pojedziesz, pojedziesz po żonę bogatą. Ledwo przyjechała, już ją głowa boli, synowo, synowo, idź spać do komory, synowo, synowo, idź spać do komory. Synowo, synowo, dosyć się wyspałaś, stoń wyduj tę krowę, którą żeś dostała, stoń wyduj tę krowę, którą żeś dostała.

miał mi go kto dać. Kiedy żeś wiedziała, żeś sierotą była, po coś wychodziła za mojego syna, po coś wychodziła za mojego syna. A ty i ten syn wasz nie jest żaden dziedzic, dać mu torbę na krzyż, by żebroków zwodził, dać mu torbę na krzyż, by żebroków zwodził. Synową, synową, nie wybieraj gęby, bo wezmę kamienia, wybije ci zęby, bo wezmę kamienia, wybije ci zęby. Nie na twoim chlebie zębły wiona była, żebyś mi tej babła kamieniem wybiła, żebyś mi tej babła kamieniem wybiła. Babo, babo, babo, bym się...

0: Rozmawiamy z panem Władysławem Orlikiem.
1: Urodziłem się w 13 roku. Było nas 8 braci. No, jak wiecie państwo, kapela Orlików składa się nas właśnie z 8. Ciężko było nam żyć, bo przecież 8 braci i 6 sióstr, to jest rodzina przecież bardzo duża, nie? Więc nie, bracia, dwóch braci było zmuszonych wyjechać za granicę po prostu za chlebem, aby tam zdobyć coś pieniędzy, no i jakieś instrumenta sobie pokupić, nie? Tak było, tak. Franek przywiózł tam skrzypce, Janek przywiózł klarnet, nie? No, a resztę to my tak robili tam w domu z matką razem, no tak uczyliśmy się jeden od drugiego. Najstarszy brat, Franek, nie żyje już, Janek też nie żyje, co na klarnecie. No tak jeden drugiemu przekazywali te swoje wiadomości o muzyce. No i muszę zaznaczyć, że przeważnie nasza rodzina grała z kaptura. Nikt tam z nut nie grał, bo przecież nie było czasu się uczyć, nie? Nie było pieniędzy na naukę, żeby chodzić do szkoły muzycznej, nie? No każdy jeden tak ze siebie. No i tak do tego czasu, także obecnie czterech braci już nie żyje. Zostało jeszcze nas czterech. Ja jeszcze w tym zespole dali ze żoną i ze synem, tak się męczymy, prowadzimy, bo chcemy jak najdłużej utrzymać. Dwóch braci jeszcze żyje, owszem, są tu w Szamotulskim, ale ten Szczepan już też za nie mógł, po prostu no, starość i choroba go zmęczyła, tak samo i Michał, brat, też tak samo, już teraz się nie udzielają, bo już w związku z chorobą. A ostatni brat, Tomek najmłodszy, jest w Szwecji, on tam jest z całą rodziną i tam założyli też taki zespół pod nazwą Orliczek. No i tam kontynuują, tak jak my tutaj ze żoną i ze synem kontynuujemy ten region taki, żeby podtrzymać, tak samo oni w tej Szwecji tam potwierdzają to i utrzymują ten kult polski dla Polonii Polski tam w Szwecji. Obecnie ja teraz przerzuciłem, bo kiedyś to grałem na kontrabasie, nie? Bo nie było tej możliwości tam tych skrzypiec mieć, basistów, to tylko ja grałem, brat Staśku i Michał. A przecież nas było więcej, a skrzypek, dwóch skrzypków to Franek i Szczepan. No ale znowuż było też potrzeba drugie skrzypki, to zaś się wyłonili. To Staśku czasami na sekund szedł, czasami ja szedłem na sekund, ale przeważnie grałem na basie. Dopiero zacząłem na skrzypkach tego roku w styczniu. No także mojego syna poduczyłem na kontrabasie, a ja żonie przygrywam do śpiewu, no i teraz obecnie prowadzimy nawet zespół przy szkole numer 3 w Szamotułach.

0: najstarszy brat Franek grał na skrzypkach, potem Janek grał na klarnecie i na trąbce, Staśku grał na skrzypcach i na kontrabasie, Szczepan na skrzypkach, Michał skrzypki i kontrabas, ale znaczy się drugie skrzypki Michał więcej grał, nie? No ja też drugie skrzypki i kontrabas, a Tomek, ten najmłodszy, to on i grał i na trąbce, i na akordeonie, i na pianinie, no w który instrument wziął do ręki, to na wszystkim umiał grać, a ten brat, który zginął najwcześniej, to zaraz w tej pierwszej wojnie światowej, Wojtek, to ten był taki zdolny, że co wziął do ręki, jaki tylko instrument, to na każdym instrumencie potrafił zagrać. Franek, najstarszy brat, to on był właśnie tym pierwszym, który po prostu był odszukany przez tych, którzy interesowali się tym folklorem, tą muzyką starodawną, nie? Więc przyjechali do Franka i Franek najwięcej dał właśnie tych wiwatów, tych przodków szamotulskich. No ale i do tego też był Janek dołączony, bo jak były skrzypce, to musiał być klarnet, nie? Tak samo, jak już żeśmy wtedy, my zaczęli, ja, Szczepan i Michał, to tak samo do nas do domu przyjeżdżali, to my bardzo dużo tych utworów, czy tam tych przodków, czy wiwatów szamotulskich, to bardzo dużo żeśmy dali do Polskie Radio, przyjeżdżało nagrywać, no rozmaici ludzie, no państwo Sobiescy z Warszawy, no to często byli u nas. Pan profesor Marian Sobieski tak był od nas lubiany, bo przecież on pierwszy, który do nas zawitał, a z Warszawy, no tak serdecznie się z nami zawsze witał, tak serdecznie do nas podchodził, więc my, co żeśmy mu mogli, to jak najwięcej żeśmy mu dali. Więc ja z mojej strony bym już człowiek, który się najwięcej udzielał tej kulturze, odszedł od nas i chciałbym jak najdłużej mieć w pamięci jego zachowanie i postępowanie co do ludzi starszych. Muszę jeszcze powiedzieć o ojcu naszym. Przecież nasz ojciec też był muzykującym, bo jak ja pamiętam, bo kiedy mój ojciec zmarł, to ja miałem 7 lat. To pamiętam jeszcze nie raz, jak starsi bracia mu dawali, a mieliśmy taką harmoszkę małą, nie? To nieraz ojciec sobie tam wygrywał te pieśni na łóżku, nie? Bo był strasznie, mocno chory był, nie? Więc w ostatnich dniach to jeszcze nawet sobie pogrywał na tej harmoszce. Kiedy moi bracia powymierali już, no bragną było klarnicisty. No ale tak poznałem się z panem Dudziakiem, bo on tam gra nawet w szkoli uczni w tym ośrodku, w ognisku muzycznym w Szamotułach. No i tak my się zgadali, czy by nie chciał przystąpić do naszego zespołu. A on tak raz, drugi raz przyszedł na próby i to mu się spodobało. Właśnie te ludowe mu się bardzo spodobały i od tego czasu, panie redaktorze, jedzie z nami. Bardzo jestem z niego zadowolony. Jest młody chłopak, owszem, że ma już 2 dzieci, ale że młody. No, bardzo mi się podoba i bardzo uczciwy jest.
1: A jak sobie dawał radę z tymi melodiami?
0: Panie redaktorze, ja mu przygrywałem na skrzypkach po raz, drugi, trzeci raz, nie tak długo, aż wyszlifował sobie, nie, i potem już co. Także już dosyć ładny program mamy wyszlifowany, jak to się mówi, na 102, no i tak jeżdżamy z tym. A jeszcze dalej ćwiczymy, bo 2 razy w tygodniu mamy zawsze próby u mnie w domu.

szłyną, szłyto dobrze miele. Szefel żyta o cztery niedziele. A jak mu się coś ziubr z domu ke zeźre, miech łed do. Łej da da na da. A jak mu się coś ubr z domu ke zeźre, miech łed do. Łej da da na da. A matka się jej.

przemłynął się, nie założył kłosza, wystąpiła mu na czole rosa. Hej, mu nożu morczynie, zmiel pszeniczkę na trzcinie. Łej da da na da na da, łej da da da na da. Hej, mu nożu morczynie, zmiel pszeniczkę.

Tak brzmiały Maria Orlik i Kapela Orlików w nagraniach Polskiego Radia z lat 70. XX wieku. A na zakończenie naszego spotkania zabrzmi muzyka z Wielkopolski w nagraniach Polskiego Radia z tego roku. Zespół Uczta z festiwalu Nowa Tradycja. Justyna Piernik, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. Wczoraj jubileusz 80. urodzin obchodził Julian Kornhauser. Poeta, jeden z głównych przedstawicieli ruchu Nowej Fali, prozaik, eseista, autor książek dla dzieci, tłumacz i znawca literatury serbskiej i chorwackiej, krytyk literacki, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Julian Kornhauser był związany z opozycją demokratyczną w okresie PRL-u. Publikował w drugim obiegu, po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Jest między innymi laureatem Nagrody Fundacji Kościelskich, Nagrody Poetyckiej imienia Andrzeja Bursy oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości. Od blisko 20 lat z powodu poważnej choroby nie uczestniczę aktywnie w życiu literackim i naukowym i nie publikuję nowych tomów poetyckich. My w dwójce posłuchamy w tym tygodniu wspomnień Juliana Kornhausera nagranych w 1996 roku. Oto pierwsza z tych opowieści.
1: Bardzo się cieszę z rozmowy z Państwem. Czeka mnie trudne zadanie. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Zacznijmy tę rozmowę o mnie jako pisarzu od poezji. Zadajmy sobie takie podstawowe pytanie, kiedy stałem się poetą, a może się od razu urodziłem jako poeta? Wydaje mi się, że to było bardzo, bardzo dawno i rzeczywiście to jest prawda. To było dawno temu, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej. Wtedy zrozumiałem, że jestem poetą, że będę pisał, że będę się zajmował literaturą. Jeszcze oczywiście nie wiedziałem dokładnie, czym to się skończy i czy na tyle mam talentu, możliwości, że to mi się uda. Pisywałem wiersze dla siebie, nikomu ich nie pokazywałem, choć kiedyś, któregoś dnia przyszedł do mnie najbliższy przyjaciel i poświęciliśmy chwilę rozmowy poezji współczesnej i w pewnym momencie pokazałem mu kilka utworów, które zdołałem z siebie wydusić. Był bardzo zdziwiony i nieco zażenowany. Ten odbiór zresztą był symptomatyczny i dał mi dużo do myślenia i wiedziałem, że raczej należy się ukrywać z tym, a nie popisywać się umiejętnością pisania wierszy. Zresztą w szkole wiersze pisali niemal wszyscy, przynajmniej w tej klasie, do której chodziłem. Nie było to nic takiego dziwnego. Pamiętam dziwną rozmowę z nauczycielką języka polskiego w szkole podstawowej, która, kiedy dowiedziała się właśnie od mojego kolegi, że pisze wiersze, nawet się nie zdziwiła, ucieszyła się i zaczęła coraz częściej ze mną spotykać się po lekcjach, dawać mi pewne rady, pokazywała mi różne książki, z którymi wcześniej nie miałem żadnego kontaktu. Także bardzo mile ją wspominam jeszcze dzisiaj. Była to osoba wówczas już starsza, jakby starej daty, nauczycielka, która całe życie poświęciła uczniom, szkole. To było bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie. A więc byli ludzie, którzy uwierzyli w to, że mogę coś zrobić. Oczywiście to wszystko było jeszcze kalekie, bardzo takie małe. Niewiele tam mogłem powiedzieć i sprzedawałem siebie po kawałeczku. Po kawałeczku w wierszach nijakich, bladych, oczywiście najczęściej rymowanych, często poświęconych zabawnym zresztą tematom, takim jakby bitwa pod Grunwaldem. Na przykład taki wiersz napisałem bodaj w 6. czy 7. klasie szkoły podstawowej.

Chodziłem do szkoły podstawowej i średniej w Gliwicach. Urodziłem się na Śląsku. Śląsk był czymś dla mnie naturalnym. Była to przestrzeń egzystencjalna i przestrzeń widoczna gołym okiem. To było coś dla mnie naturalnego, więc te wiersze pierwsze, śląskie w cudzysłowie, zrodziły się od tak sobie, po prostu. Nie były czymś wymyślonym. A później co się działo? Zacząłem traktować to pisanie poważniej, przyglądać się pewnym rzeczom wokół siebie, spoglądać na ludzi, których dokładnie nie znałem. Próbowałem odgadywać ich prywatne życie, a więc te wiersze zaczęły rodzić się z takiej obserwacji, czy też z pewnych psychologicznych działań. I tak było przez długi okres, aż do momentu, kiedy zdecydowałem się swoje pierwsze próby poetyckie opublikować. Stało się to zresztą zupełnie przypadkowo, mianowicie byłem wówczas namiętnym czytelnikiem czasopism społeczno-kulturalnych, między innymi Współczesności, Przeglądu Kulturalnego, i w którejś z tych gazet przeczytałem takie ogłoszenie, że ukaże się niebawem nowy almanach młodych wydawnictwa Iskry. Było to wydawnictwo, które ukazywało się co roku w Warszawie. I zwykle tam drukowano krótkie opowiadania, a także wiersze autorów wstępujących, którzy nie mieli za sobą jeszcze żadnych publikacji. Wysłałem parę wierszy, które powstały w 10 czy też w 11 klasie szkoły średniej panu Arturowi Międzyrzeckiemu, który był redaktorem części poetyckiej. Otrzymałem pozytywną odpowiedź. Pan Międzyrzecki wybrał do druku, niestety, wtedy bardzo tego żałowałem, tylko jeden utwór. Był to wiersz, pamiętam doskonale, pod tytułem Nikifor. Zresztą tutaj zabawna historia. Wiersz ten został w jakimś sensie ocenzurowany przez Artura Międzyrzeckiego, bo zaproponował mi zrezygnowanie z kilku ostatnich wersów. Zresztą już nie pamiętam przyczyny tej prośby. Przystałem na nią, będąc zadowolony, że ukaże się mój wiersz w tym almanachu. I rzeczywiście książka ta ukazała się w 67 bodaj roku, czy 6. Jak się okazało, debiutowałem tam wspólnie między innymi z Krzysztofem Karaskiem, Stanisławem Barańczakiem i Włodzimierzem Paźniewskim, a więc z ludźmi, poetami, którzy stali się wkrótce moimi sprzymierzeńcami artystycznymi i twórcami pokolenia nowej fali. Więc jakby właśnie przypadek zrządził, że spotkaliśmy się w tej samej książce, aczkolwiek jeszcze oczywiście nie wiedzieliśmy, że za chwilę staniemy się jedną generacją, że za chwilę poznamy się, że staniemy się przyjaciółmi, będziemy pisali wspólne manifesty, programy i że losy nas połączą. A później wyjechałem do Krakowa na studia i tak zaczęła się moja nowa przygoda, także i poetycka. To znaczy wtedy po opublikowaniu tego pierwszego wiersza już wiedziałem, że jestem na właściwej drodze. Aczkolwiek ten wiersz, który został opublikowany w almanachu, niewiele mówił o mnie, raczej o moim sposobie obserwowania świata, co wówczas mnie najbardziej interesowało, bo Nikifor, ten wiersz, o czym mówił? Mówił o artyście, ale o jakim artyście? O artyście w jakimś sensie odrzuconym, artyście z marginesu, pogardzanym wówczas, to jest, prawda, początek lat 60., jeszcze mało uznanym przez ludzi sztuki. Ja go zresztą poznałem w jakimś sensie osobiście. Byłem w Krynicy jako młody chłopak z rodzicami. Przyglądałem się jego pracy, jak malował te swoje obrazeczki, różne cerkiewki i sprzedawał za bezcen. To jakoś mnie, młodego chłopca, bardzo poruszyło. Ja widziałem jakąś taką siłę w tym człowieku, który nie umiał mówić, który właściwie był kaleką, był człowiekiem z innego świata, znikąd. Czyli zacząłem się interesować od razu właśnie człowiekiem skrzywdzonym, pogardzanym, ale który umiał coś powiedzieć innym ludziom, który znalazł odpowiedni język, ażeby przekazać to, co w nim głęboko tkwiło, mimo że sam języka w takim powszechnym

0: rozumieniu nie posiadł. A więc zaczęło się od takiego tematu i takiej dziwnej, chłopięcej obserwacji. No a potem w Krakowie, kiedy spotkałem się na uniwersytecie ze swoimi rówieśnikami, kiedy Kraków ze swoją atmosferą zaczął na mnie działać w sposób bardzo jaskrawy, ekstremalny i od razu. Nikifor znalazł się gdzieś na dalszym planie. Pojawił się rok 68, bardzo ważne przeżycie pokoleniowe, zainteresowanie sprawami społecznymi, politycznymi. Wstąpiła we mnie jakaś taka niespodziewana agresja, nowa emocja i moje wiersze już zaczęły poruszać się na innej nucie, już szukały innej przestrzeni i nic też dziwnego, że i mój język tych wierszy powoli się zmieniał. Zmieniała się także tematyka. Język był bardziej agresywny, już nie był czymś naiwnym. Pojawiły się bardzo dziwne, przynajmniej w moich wierszach, metafory, co wiązały się także z moimi zainteresowaniami nadrealizmem. Nadrealizmem nie tylko francuskim, także i słowiańskim. Czytałem bardzo dużo wierszy nadrealistycznych. Czytałem także prozę Apollinera. Szukałem widocznie właśnie jakiejś i innej możliwości otwarcia się na świat. Te metafory także wyrażały moją agresję, jakąś niezgodę na rzeczywistość zastaną. To już nie były wiersze ciepłe, one domagały się jakiegoś innego nazwania, szukały innych drzwi. No ale przede wszystkim wyobraźnia, tak, ta wyobraźnia mnie podniecała i to szukanie, grzebanie wyobraźni, to jakieś mówienie inne, bardziej tragiczne, dramatyczne i to się właśnie nałożyło na rok 68, na ten bunt pokoleniowy, na niezgodę, a potem nagle gdzieś na przełomie lat 60. i 70., kiedy już tworzyliśmy grupę poetycką, kiedy powstały pierwsze programy artystyczne, musiałem, a może i też chciałem, na pewno chciałem odrzucić te stare metafory. One mi już nie wystarczały, one zaciemniały obraz świata, który chciałem opisać. Tak, bo wówczas chciałem już opisywać, już nie siebie, już nie chciałem grzebać tylko we swojej dziwnej wyobraźni, ale chciałem opisać świat, jakoś go nazywać od razu, w sposób taki gwałtowny, namiętny. I odrzucałem metafory, odrzucałem cały ten sztafaż, pewnego rodzaju sztuczność i zacząłem coraz bardziej posługiwać się językiem takim mocnym, realistycznym, jednoznacznym, aczkolwiek jeszcze całkowicie nie pozbawiłem wierszy metafor. Te metafory gdzieś się tam błąkały, one mówiły o mnie tym dawniejszym. Mówiły o chłopcu, który miał jakąś sprawę do wygrania. I te wiersze na początku lat 70. one więc opisywały rzeczywistość, one domagały się jakiejś zmiany, one także grały z językiem oficjalnym. Często, podobnie jak moi przyjaciele generacyjni, analizowały nowomowę, tę zaciemniającą, fałszującą rzeczywistość. I ta gra, w pewnym sensie lingwistyczna, ironiczna, ona dawała mi pewien także luz. Ona wydobywała ze mnie jakieś iskry ironiczne i ukazywała także właśnie nowe możliwości, jakich nie przeczuwałem wcześniej. Więc coraz bardziej zniżałem swój głos i szukałem gorączkowo ciągle jakby nowych rzeczowników, nowych czasowników. I to zresztą, jak teraz spoglądam na to już z pewnej perspektywy, zawsze mnie charakteryzowało jako poetę. Ja nigdy nie zasklepiałem się w jednej poetyce. Ja ciągle szukałem oczywiście zawsze tej samej prawdy o sobie, o innych, o świecie, ale jakby za pomocą ciągle nowych narzędzi. Więc nigdy to nie był jeden język, nigdy nie była to jedna forma wiersza. Za każdym razem to była jakby inna gorączka słów, inna gorączka wyobraźni, ale oczywiście coś tam zawsze było wspólnego. To wspólne to mogło należeć właśnie do sfery jakiejś tajemnicy, do czegoś metafizycznego, ukrytego. Trudno w tej chwili o tym mówić w sposób taki jasny i jednoznaczny.
1: To był

0: Pierwszy odcinek wspomnień Juliana Kornhausera, nagranych przez Witolda Malesę w 1996 roku. Na kolejne spotkanie ze świętującym w tych dniach jubileusz 80. urodzin poetą, krytykiem, tłumaczem, wykładowcą akademickim, znawcą literatury serbskiej i chorwackiej zapraszamy w cyklu Zapiski ze współczesności jutro o tej samej porze.
1: Wybiła 13.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Arvo Pärt.
1: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Które zaczynamy od smutnej informacji. W wieku 83 lat zmarł Stanisław Szelc, satyryk, prezenter telewizyjny i artysta kabaretowy, członek wrocławskiego teatru Kalambur i kabaretu Elita, który przez dziesięciolecia współtworzył Studio 202, satyryczny program na antenie Radia Wrocław. Na antenie wrocławskiego Radia Stanisława Szelca wspominał dziś inny z członków Studia 202 i kabaretu Elita, Jerzy Skoczylas.
3: Staszek miał taką osobowość, która była jakaś taka magnetyczna. On po prostu zjednywał ludzi. Był bardzo otwarty na kontakt z człowiekiem, często z nieznajomymi. Jak siadywał w kawiarni Literatka kiedyś na rynku, to zawsze otoczony wiankiem ludzi, ponieważ ludzie się do niego garnęli.
1: Radiowi słuchacze mogą znać Stanisława Szelca również z udziału w słuchowiskach z pamiętnika Młodej Lekarki oraz Rycerza, a ponadto był autorem serii skeczów radiowych z cyklu Chłop i Baba. W 2009 roku Stanisław Szelc został odznaczony srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis, a 3 lata temu złotą odznaką honorową Wrocławia. Artysta kabaretowy zmarł w wieku 83 lat. Złego Krzysztofa Garpaczewskiego, Tytusa Andronikusa, Oliwiera Fryjicza oraz Studium Wyższego Niezrozumienia Krystiana Lupy będzie można zobaczyć w Teatrze Powszechnym w nadchodzącym sezonie artystycznym. Będzie też warszawska wersja procesu Eligiusza Niewiadomskiego w reżyserii Bartosza Szydłowskiego i nowy festiwal teatralny Brave New World. Cieszymy się, że po klątwie, która wzbudziła wiele kontrowersji, w progu Teatru Powszechnego znów będzie Oliwier Fryjicz z Tytusem Andronikusem, powiedziała Maja Kleczewska w czasie konferencji prasowej, dyrektorka tego teatru. Przypomniała, że to najbardziej krwawa ze sztuk Szekspira. Może czasy są takie, że to już jest ten moment, może to jest czas na Tytusa, brutalnego, okrutnego Tytusa, który wyciąga w nas z historii zemsty, z której nie ma już wyjścia, zaznaczyła dyrektorka Teatru Powszechnego. Nowy festiwal Brave New World otrzymał pilotażowe motto, które brzmi prozaicznie: wszystkie spektakle, które chcieliście zobaczyć w sezonie, ale wam się nie udało. Podczas konferencji Maja Kleczewska przedstawiła też 4 nowych aktorów Teatru Powszechnego, a są to Paweł Charyton, Julia Latosińska, Tomasz Kocuj i Antoni Sztaba. A my z Warszawy przenosimy się teraz do Lublina. Ręce mam czyste i podłogę mam zieloną. To tytuł wystawy, którą można oglądać w galerii Labirynt. Tytuł został wzięty z obrazu Marka Sapetto z 1971 roku. Jest punktem wyjścia do refleksji nad statusem bieżącej kolekcji Galerii Sztuki Labirynt. Zbiory tej instytucji, budowane konsekwentnie od lat 60., obejmują już kilkaset prac, które zostały poddane na wystawie reinterpretacji. Cała wystawa jest analogowa, zapowiada jej kurator Paweł Korbus. Przyjemna i odprężająca.
4: Mnie te obrazy z kolekcji porwały, pochłonęły, podobają mi się. Chociaż jak ktoś mnie pyta, czy to jest dobre malarstwo, to mnie zupełnie nie interesuje. Nie odpowiadam na te pytania. To są wartościowe prace, na które trzeba patrzeć. Bo tam jest dużo wartości wizualnych, dużo rzeczy, których możemy się dzisiaj przeglądać.
1: Te obrazy w ramach wystawy Ręce mam czyste i podłogę zieloną można oglądać w lubelskiej galerii Labirynt już tylko do 27 września bieżącego roku. Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom Polonii amerykańskiej. 11 osób zostało wyróżnionych za wkład w kulturę i wartości narodowe, działalność na rzecz środowisk polonijnych. Są wśród nich m.in. nauczycielki i dyrektorki polskich szkół w Nowym Jorku i New Jersey, które od lat przybliżają historię naszego kraju i uczą języka ojczystego.
5: Od 30 lat jestem związana ze szkolnictwem polonijnym w New Jersey. Praca z polonijnymi dziećmi i młodzieżą jest niezwykle satysfakcjonująca, bo widzimy tą przyszłą Polonię, która zajmie nasze miejsce. Otrzymanie tego wyróżnienia z rąk pana prezydenta, myślę, że dodaje.

0: To praca wielu osób, to praca całej grupy osób i nauczycieli, i rodziców.
1: Dla mnie jest to ogromny zaszczyt, honor, ale mam odpowiedzialność, żeby podziękować właściwie wszystkim, którzy są zaangażowani, bo ten medal tak naprawdę to nie jest tylko mój osobisty medal, ale to jest medal osób, które są zaangażowane w polską szkołę.
2: Kiedy się dowiedziałam, to sobie pomyślałam, na pewno to o mnie chodzi. Niedowierzanie, bo to, co robimy, co ja robię przez 20 kilka lat, za to się nie płaci, za to się nie bierze pieniędzy. To trzeba czuć, to trzeba mieć taką pasję.
3: A my z USA przenosimy się jeszcze do Niemiec. Postać biblijnej Marii Magdaleny, która od zawsze inspirowała artystów, znów jest poddawana reinterpretacjom. Właśnie otwarto we Frankfurcie nad Menem wystawę przyglądającą się jej postaci z dzisiejszej perspektywy.
4: Ta ekspozycja to 1000 lat historii, od średniowiecza po popkulturę. Ponad 100 wybitnych obrazów, rzeźb i grafik przedstawia postać Marii Magdaleny w różnych postaciach, jako apostołkę, świętą, grzesznicę czy nowoczesną kobietę niezależną. Zbiory własne Muzeum Stedel, wzbogacone przez znaczące wypożyczenia z międzynarodowych kolekcji Paryża, Nowego Jorku czy Watykanu, ukazują zarówno wielowymiarowość i bogactwo oblicz Marii Magdaleny, jak również jak inaczej postrzegana była postać tej kobiety w różnych epokach. Jej wizerunki zebrane we Frankfurcie nad Menem są dziełem m.in. Albrechta Dürera, Maxa Beckmana czy Davida LaChapelle'a, ale szczególny element wystawy stanowią prace artystek jak Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, Kiki Smith czy Malène Dumas. Wystawa opatrzona sugestywnym podtytułem Miłość, grzech, modlitwa pozwala spojrzeć na Marię Magdalenę jako kobietę w wymiarze ponadczasowym. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
3: I ta korespondencja kończy wydanie wiadomości o godzinie 13. Bardzo dziękuję za uwagę. Kolejne wiadomości o 16. Zapraszam na nie w imieniu Justyny Piernika. Po więcej informacji odsyłam Państwa na nasz portal dwojkapolskieradio.pl.
5: Reklama. '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
6: Reklama. Minęła 13:07. Słuchacie programu Drugiego Polskiego Radia.

0: Hotel z widokiem.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Adrianna Prodeus. Fotel z widokiem dzisiaj pojedynczy. Piotr Gociek opuścił nas wyjątkowo na ten jeden dzień. Ja mam przyjemność rozmawiać z Państwem dziś z Teatru Muzycznego w Gdyni, dlatego że przed momentem, dziś rano o 8:45 rozpoczął się pierwszy seans 51. edycji festiwalu. Wydarzenia najważniejsze dla polskiej branży z bardzo wielu różnych powodów i będę miała dzisiaj przyjemność rozmawiać z dwojgiem gości, ale zanim ich tutaj przedstawię i wprowadzę na antenę, powiem może słowo o tym, co w tym roku czeka nas na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, dlatego że stało się już tradycją w ostatnich latach, że pewne ogłoszenia, zwłaszcza kandydat polski do Oscara, jest ogłaszany tuż przed festiwalem. Tak samo jest i w tym roku. Nie było dla nikogo zaskoczeniem, że tym kandydatem jest Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, film, który również jest tutaj prezentowany w konkursie głównym. No i główne pytanie, można powiedzieć, tego konkursu jest takie, czy ten polski kandydat musi koniecznie pokrywać się z laureatem Złotych Lwów. Na to pytanie będziemy mieli odpowiedź dopiero w sobotę, kiedy jury konkursu głównego pod wodzą Krzysztofa Zanussiego ogłosi swój werdykt. Ale może najpierw opowiem

słowo, kto w tym roku będzie wybierał tych najlepszych, bo skład jury no, wydaje się mieć ogromny wpływ na to, jakie tytuły są nagradzane. I spróbujemy też spojrzeć na tegoroczną edycję festiwalu nie tylko z punktu widzenia konkursu głównego, ale również innych konkursów, które moim zdaniem są równie ważne, bo pokazują ogromną różnorodność tego, co w Polsce powstaje i pokazują sytuację na rynku filmowym w Polsce, potrzeby widowni, nasze zainteresowania, no i różne rozwijające się wątki, dlatego że festiwal w Gdyni, a najpierw w Gdańsku, no miał różne swoje okresy, miał różne zasady, miał różne konkursy, więc spotykamy się w tym danym momencie, który może być taką soczewką, pokazać nam, co w danym roku jest premiowane, czego my poszukujemy, o czym chcemy rozmawiać z polskimi widzami. Festiwal w Gdyni oczywiście też nie jest tylko polskim zjawiskiem, może to powinnam na początku podkreślić, dlatego że już od wielu, wielu lat, jeszcze od czasów właściwie PRL-owskich, były tutaj próby no, pokazywania tego, jak ten festiwal jest ważny dla zagranicy. Ta idea promocji polskiego kina za granicą przyświecała konkursowi i pokazywano tutaj również rozmaite koprodukcje. Mówię to w kontekście ojczyzny, filmu, w którym język polski w ogóle nie pojawia się na ekranie, w ogóle go nie słychać z ust aktorów. Być może dla niektórych obrońców konserwatywnych polskiej kinematografii, która powinna być w języku polskim, to jest nadal temat do rozmowy. Wydaje mi się, że już od wielu lat to jakoś zostało rozmasowane, ten problem. No i właściwie od samego początku festiwalu w Gdyni w programie pojawiały się filmy będące koprodukcjami, no choćby Zapamiętaj imię swoje w 1974 roku, Kołosowa, czy słynny film Dagny z roku 1976. I festiwal zawsze służył też jako miejsce spotkania, gdzie przyjeżdżali właśnie twórcy, dystrybutorzy z zagranicy po to, żeby szukać ciekawych tytułów, które potem podbijały te rynki zagraniczne. Na przykład tutaj w Gdyni właśnie sprzedano na zachód obie części Wabanku Machulskiego, czy na przykład serial animowany Zaczarowany ołówek z łódzkiego Semafora, no ale oczywiście również też filmy, które startowały w konkursie. Były też takie, powiedziałabym, zakusy, żeby jury oceniające polskie filmy było złożone z ekspertów z zagranicy. Różnie to wyglądało na przestrzeni lat. No, ta idea została porzucona. Osobiście uważam, że to niedobrze, że jednak bardzo ważne jest to zewnętrzne spojrzenie, bo pozwala dostrzec to, czego my w naszej kinematografii nie widzimy. Ale tutaj dochodzę do tego, żeby przedstawić skład tegorocznego jury konkursu głównego. Razem z Krzysztofem Zanussim będą w nim pracować Przemysław Chruścielewski, montażysta i scenarzysta, Jagna Dobesz, scenografka, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, aktorka, Mikołaj Trzaska, kompozytor, Marcin Wierzchosławski, producent, Ita Zbroniec-Zajd, autorka zdjęć filmowych. Mówię tutaj o konkursie głównym. No ale w konkursie Perspektywy, o którym zaraz będziemy rozmawiać, przewodniczącą jest reżyserka Dorota Kędzierzawska, razem z nią pracuje scenografka Elwira Pluta, aktor Jacek Poniedziałek. Osobne jury wybierające z tych dwóch konkursów, co ciekawe, zwraca uwagę na debiut reżyserski lub drugi film i to są no, osoby, które oglądają filmy właśnie z tych dwóch grup, a jest ich w tym roku dużo, tych pierwszych i drugich filmów. I za tą nagrodę odpowiada Sławomir Fabicki, reżyser, Magdalena Piekosz, również reżyserka i Wojciech Staroń, zarówno autor zdjęć filmowych, jak i reżyser. Bardzo ciekawym jury jest jury konkursu Złotych Lwiątek, czyli drugiego konkursu, o którym zaraz będziemy rozmawiać, tego konkursu przeznaczonego dla dzieci, dla młodego widza, powinniśmy powiedzieć, bo to są dzieci w różnym wieku. Tutaj głosuje publiczność. Też były już momenty, to jest najmłodszy konkurs, mający 5 lat. Były momenty, że było jury dziecięce, ale teraz po prostu jest to publiczność i wydaje się, że to jest taka nagroda bardzo wiele mówiąca o tym, czego najmłodsi widzowie potrzebują, co chcą oglądać na ekranie.

Więc trochę można to zrozumieć jako rodzaj pewnej ankiety tego, w jaką stronę powinniśmy zmierzać z kinem, żeby dotrzeć do młodego widza. I w tym roku w konkursie głównym znalazło się 16 filmów. Czy to jest dużo, czy mało, to odpowiedź jest trudna, bo bywały lata, gdzie no, choćby dyrektor festiwalu Mirosław Bork kwalifikował ponad 20 filmów do konkursu. Bywały lata, że było ich dużo mniej, kiedy dyrektorem był Bartosz Chociński. A w tym roku jesteśmy gdzieś, można powiedzieć, nie Bartosz, tylko Michał Chaciński. W tym roku jesteśmy gdzieś po środku. Dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska wybiera filmy przy udziale doradczym zespołu selekcyjnego, złożonego wyłącznie z reżyserów. To jest w tym roku Leszek Dawid, Mara Tamkowicz i Marta Minorowicz. To jest ciekawe, bo w poprzednich latach to było bardziej zróżnicowane grono, również krytycy się w nim pojawiali, czy filmoznawcy, historycy kina. W tym roku to są sami reżyserzy i oni wybrali 16 tytułów, bardzo wydaje mi się zróżnicowanych, bo zarówno są tutaj filmy no, takie jak Ojczyzna, czyli monumentalne filmy, które starają się powiedzieć coś więcej o czasach, w jakich żyjemy, o historii, sięgają głęboko do filozofii, do literatury, jak i są filmy, które no, mają zupełnie innego rodzaju ambicje, chcą pokazać pewne barwne środowisko, jakiegoś barwnego bohatera, po prostu być takie krotochwilne, ale też w, myślę, taki ciekawy sposób. Mamy dużą reprezentację biopików, czyli filmów biograficznych. Wciąż w Polsce jest na to moda. Więc będziemy oglądać między innymi film Mniej obcy Christophera Rusa o Janie Borysewiczu, czy biografię Violetty Villas w reżyserii Karoliny Bielawskiej, czy też właśnie film Piotra Domalewskiego opowiadający o małżeństwie Kuroniów. No ale mamy też kino takie rasowe, gatunkowe, które bawi się gatunkami, miesza je, nie boi się eksperymentować. Film Jana Holubka, który świetnie został oceniony, zauważony właśnie na festiwalu w Toronto, Dziki, Dziki Wschód, będący połączeniem neo-noir, thrillera z westernem, takim easternem, jakie to pamiętamy właśnie z czasów PRL-u. Czy też film, który miał swoją premierę w Montrealu, również miał bardzo różne recenzje, bardzo ciekawe i bardzo pozytywne i bardzo negatywne. Podzielił widzów, będąc tak wyrazistym. Mam tu na myśli Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej według scenariusza Roberta Bolesto. Więc same już te wspomniane przeze mnie tytuły tworzą, myślę, bardzo zróżnicowany zbiór filmów. Oczywiście mamy tutaj też debiuty, jak co roku. W tym roku to jest aż 5 tytułów, to jest dużo. Julia Rogowska, Czas, który nie nadszedł, Exotic, Sonia Orlewicz-Zakrzewska, Fluidy, Maria Wider, czy Kobieta Stanu Wolnego, Eliza Godlewska. Same reżyserki, kobiety. Wydaje się, że no, selekcjonerzy festiwalu zwrócili uwagę na te nasze narzekania, latami trwające dziennikarzy, na to, że jest za mało kobiet w konkursie głównym i w tym roku jest ich więcej i to w dużej mierze są właśnie debiutantki. No i Karolina Bielawska jest również debiutantką, przynajmniej w konkursie. Jeszcze jest Kasia Adamik z Zimą pod znakiem Wrony, adaptacją opowiadania Olgi Tokarczuk. Co ciekawe, mamy dwa filmy aż czarno-białe, bo obok Ojczyzny, którą państwo być może już widzieli, bo przeszła przez polskie ekrany, mamy również film Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę. Film niebywale minimalistyczny, opowiadający o porozumiewaniu się pary głównych postaci za pomocą alfabetu Morsa. To są więźniowie, no, którzy przez ścianę się porozumiewają, pukając do siebie, więc już nie tylko w kolorze ten film jest zredukowany, ale również i w języku, i w fabule, i we wszystkich możliwych środkach wyrazu. Mamy również w konkursie film Powiedz mi, co czujesz, który teraz jest na ekranach polskich kin. Film Łukasza Rondudy,
no, pokazujący takie najmłodsze pokolenie twórców, bo bohaterami są artyści i pokazujące, jak swego rodzaju kultura terapeutyczna wpływa na zawieranie relacji miłosnych, bliskich przez te najmłodsze

0: najmłodsze osoby. No i mamy również film Dobry chłopiec Jana Komasy, twórcy, który już podbił rynek amerykański. Kolejny film w języku angielskim stworzył, również mieszając różne gatunki i dając nam pewną lekcję na temat tego, czym jest miłość, czym jest przemoc w tych najbliższych rodzinnych relacjach. Temat zresztą obecny w jego kinie nie od dziś. Tym może podsumuję i tutaj już zamknę temat konkursu głównego, o którym będziemy w tym tygodniu rozmawiać dużo i będzie możliwość wysłuchania zarówno jurorów, jak i twórców tych filmów, ale dziś na rozpoczęcie otwieramy szeroko perspektywy i otwieramy naszą optykę na to, czym konkurs w Gdyni tak naprawdę jest, nie tylko główny, ale też w innych kategoriach, i dlatego przedstawię już teraz twórców, którzy tutaj ze mną są w Teatrze Muzycznym, bo zgodzili się tutaj uczestniczyć w tej rozmowie. Jest ze mną reżyserka Anna Urbańczyk, która prezentuje w konkursie Perspektywy swój film Kalafior Przeznaczenia. To jest naprawdę tytuł, uważam, fantastyczny. Trudno go zapomnieć. Jest również ze mną autor Psot, Kacper Lisowski.
1: Dzień dobry.
0: Psoty ubiegają się o główną nagrodę w konkursie Złote Lwiątka, ale to nie jest twoja pierwsza obecność na festiwalu w Gdyni. Byłeś tutaj wiele razy, jesteś również autorem zdjęć do różnych filmów i ciekawa jestem na sam początek tej rozmowy, jak ty odbierasz rolę tego festiwalu dla branży filmowej, na ile on jest ważny, na ile można nie być w ogóle ze swoim filmem w Gdyni i dalej robić filmy. Czy to jest konieczność pokazać tutaj swój film, czy nie?
1: Nie, no zawsze jak się chce robić filmy, to trzeba robić filmy, no. Natomiast myślę, że Gdynia jest najważniejszym jednak festiwalem. Ja się bardzo cieszę właśnie, że w ogóle jest ten konkurs, tak? Bo to dopiero jest parę lat, tak jak wspomniałaś, i że mogę w nim wystartować ze swoim filmem, który jest taki, no właśnie, młodzieżowy, gdzieś, no jak gdyby wchodzi w ten, powiedziałbym, hasło kina familijnego, a jednocześnie próbowałem dać w nim taki twist i też powiedzieć o jakichś poważniejszych rzeczach, takich jak wykluczenie na przykład, albo taka samotność w momencie, kiedy jest się nastolatkiem. No i tak, także no Gdynia jest najważniejsza, na pewno. A byłem tutaj rzeczywiście pierwszy raz wiele lat temu. Robiłem zdjęcia do debiutu Łukasza Barczyka, Patrzę na ciebie, Marysiu.
0: Rok 2000.
1: Tak, był jakiś taki cykl, chyba pokolenie 2000, tak. I tam w ramach tego cyklu to był jakiś takie skromne budżety, ale sporo kolegów zadebiutowało, między innymi Łukasz Barczyk. No, było to...
0: Jak to wspominasz?
1: No, byłem bardzo onieśmielony, wiesz, tutaj była masa takich jakby uznanych twórców i my tacy po prostu jeszcze kompletnie nieopierzeni, przemykający się troszkę między takimi poważnymi postaciami. No, ale film zyskał uznanie, bo Łukasz dostał nagrodę za debiut, pamiętam. Tam zresztą było dużo debiutów, bo chyba naliczyliśmy, że było 8 debiutów przy tym filmie, między innymi mój, bo to był też mój pierwszy film. No, trudne to było doświadczenie, w sensie byłem jakby krytyczny wobec swojej pracy dosyć, ale myślę, że ten film jakoś zadziałał. No też oglądałem go wiele razy później i jakoś tam się nie najgorzej chyba zestarzał.
0: To był w ogóle rekordowy rok dla Gdyni 2001, bo w konkursie było aż 31 tytułów. No ale była to też ogromna różnorodność. Był jeden konkurs, nie dwa. Teraz są jakby te dwa główne i ten konkurs, o którym wspomniałeś, Złote Lwiątka. Ale ten drugi konkurs Perspektywy to jest ten, w którym ty, Aniu, pokazujesz swój debiut. Powiedz, czy te słowa, które właśnie powiedział Kacper, czyli, że to jest trochę onieśmielające, że, no nie wiem, wchodzi się w pewien sposób do tego poważnego grona filmowców polskich. Czy to jest jakieś uczucie, które ci teraz towarzyszy, kiedy pokazujesz tu swój film?
2: Zdecydowanie teraz czuję się onieśmielona, bo to jest mój debiut na antenie. Na żywo. Tak, myślę, że zdecydowanie jest dużo jakiejś takiej stresu najzwyklejszego, który odczuwamy wszyscy,

0: kiedy znajdujemy się w sytuacji nowej. Natomiast ja przede wszystkim też jestem bardzo szczęśliwa, no bo przyznaję, że no właśnie debiut to jest jakieś miejsce, do którego się dociera po tych latach ciężkiej pracy, po długich studiach, które są ekstremalnie wymagające, później latach doświadczeń jako drugi reżyser, asystent reżysera. Ja jeszcze pracowałam właśnie jako trener aktorstwa dziecięcego, też jako kierownik produkcji i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu masz szansę się sprawdzić i odpowiadasz nie tylko za siebie, ale odpowiadałam też za debiutantkę Maję Michnacką, która zagrała właśnie główną postać. Zaufał mi Emil Miszkowicz-Adamowicz, który napisał ten wspaniały scenariusz. No i to też ma znaczenie właśnie, jaki będzie rezultat i jaka będzie realizacja na podstawie tego scenariusza. Mhm. Zaufał mi Wiktor Piątkowski, który jest producentem tego filmu, więc no gdzieś to poczucie takiej odpowiedzialności była bardzo mocna, więc teraz się czuję szczęśliwa, że ten film może w końcu dotrzeć. Dlatego bardzo zapraszam.
1: Kalafior przeznaczenia to jest tytuł, który naprawdę, jak już wspomniałam, zapadnie w pamięć.
2: Frapuje.
1: Tak, jest frapujący. Tym właśnie kalafiorem przeznaczenia w twoim filmie jest Adam Woronowicz. To jest bardzo ciekawy wybór obsadowy, dlatego że kalafior no, rządzi światem przedstawionym na ekranie, kiedy on wkracza do akcji i zaczyna kierować główną bohaterką jej zachowaniami, no to Adam Woronowicz całą swoją charyzmę rzeczywiście wkłada w kalafiora, żeby on odniósł oczekiwany skutek. Ale obok Woronowicza zagrała tutaj również Gabriela Muskała. Uważam, niesamowitą rolę w swojej karierze, takiej kobiety na krawędzi załamania nerwowego, jakichś wielkich potrzeb. Ona chce pochłonąć cały świat, a równocześnie no, nie ma aż takiego apetytu, żeby wszystkie warzywa i owoce w warzywniaku stały się jej ofiarami w pewnym sensie. No i również Sebastian Stankiewicz w roli męża tejże kobiety granej przez Gabrielę Muskałę oraz Mikołaj Kubacki w roli Janka, czyli chłopaka głównej bohaterki. Jak skompletowałaś obsadę i jak w ogóle wymyśliłaś ten całkowicie surrealny świat ekranowy?
0: No to jest dość długi proces. Na pewno chciałabym wspomnieć o Agnieszce Kozak, która mi podpowiedziała właśnie Adama Woronowicza, więc to nie był mój pomysł, to się przyznaję. Natomiast właśnie jak o tym pomyślałam, to o Boże, no tak, to tylko on może być tą postacią. I później właśnie Kuba Mikurda, jak rozmawiałam z komisją, mówił, krzyczał też do mnie, że jeśli będzie ten film, to musi to być Adam Woronowicz.
1: Komisją PiS-u.
0: Tak, ekspertów, którzy oczywiście wybierali spośród wielu wspaniałych wniosków innych moich kolegów i koleżanek kilka filmów do realizacji, do przyznania budżetu na mikrobudżetu, w tym naszym wypadku na realizację debiutu. No i właśnie wspomniał o tym także, że jak dobra to jest decyzja i żeby się tego trzymać. No więc takim poczuciem i strachem było to, czy on przyjmie, Adam Woronowicz, rolę w takim skromnym projekcie i we współpracy z debiutującą reżyserką. No i się okazało, że wielkim wsparciem okazała się Hanka Bodraza, nasza
1: kostiumografka,
0: która koleguje się, pracuje razem z Adamem Woronowiczem. Ona go zachęciła do przeczytania scenariusza. On się zgodził ze mną po tym przeczytaniu spotkać. Więc to był kolejny etap, kolejna rozmowa. No i po tej rozmowie stwierdził Adam Woronowicz, że się zgadza. Natomiast jeśli chodzi o Gowerysię, to wiedziałam od początku, że chcę, żeby to była ona. I tutaj mi pomogła Wiktoria Gorodecka i koleżanka z teatru, bo z Wiktorią już pracowałam przy swoim dyplomie, żeby dotrzeć do Gabrysi. Natomiast no, wspaniałą, nieocenioną postacią jest Marta Olczak, moja reżyserka castingu, która też pomogła mi zebrać, skompletować całą obsadę. I myślałyśmy, też szukałyśmy bardzo długo Ani, głównej bohaterki, i znalazłyśmy właśnie idealną Maję Michnacką. No i później oczywiście Stanki też, czyli Sebastian Stankiewicz. On w ogóle, to jest ocean. Oprócz tego, że oczywiście kojarzymy go z postaciami komediowymi, to jest wspaniały talent, który jeszcze ma sporo do zaoferowania polskiej kinematografii. Właśnie to jest taka dramaturgiczna, bardzo interesująca postać. Ale oprócz właśnie Mikołaja Kubackiego, który jest wspaniały i właśnie tak wrażliwością pasował do naszej Ani, jest jeszcze Grzegorz Przybył, o którym chciałam wspomnieć, z Katowic, Teatru Śląskiego, który też rewelacyjną postać stworzył w Strzępach Baty Dzianowicz, który mnie wspierał jeszcze na studiach, jest fenomenalnym kameleonem i też bardzo chciałabym podkreślić, że on właśnie w tym filmie też odgrywa rolę pana Staszka, bardzo ważną postać.
1: No, akcja całego filmu toczy się w ursynowskim warzywniaku.
0: Och, tak.
1: Samo to jest już cudowne, ja uwielbiam te

0: lokację, tą górkę ursynowską.
1: Warzywniak jest wspaniały, naprawdę.
0: Warzywniak, tak. No i tak, i miasto jest również jednym z bohaterów filmu, ale zanim się zajmiemy chwilę też Warszawą, bo mi wciąż jest jej brak na ekranie w jakiejś takiej szerszej skali i cieszę się bardzo, że
1: Ursynowa brakuje, prawda?
0: W waszych filmach, tak, bo Ursynów się zapisał jako Alternatywy 4, jako kino z PRL-u, kiedy Ursynów bardzo się przydawał do tych lokacji, ale...
1: A później powstało lotnisko i nie chcieli już tam realizować ze względu na dźwięk, ale u nas się na szczęście udało, bo znaleźliśmy idealny warzywniak.
0: No dobrze, ale teraz może zapytam ciebie, Kacper, o to, jak ty skompletowałeś obsadę do swojego filmu, dlatego że po pierwsze, no, pracowałeś nad scenariuszem razem z Hanią Lisowską, rozumiem, że zbieżność nazwisk jest nieprzypadkowa.
2: Nieprzypadkowa.
0: Więc musiałeś potem znaleźć odtwórczynię roli godną tej dziecięcej postaci, Franię Małecką. Więc jak znalazłeś tą dziewczynkę, która ciągnie cały film, no jest cały czas prawie na ekranie?
2: No, Ola Zagrodzka zagrała Franię. Ola jest niesamowita, naprawdę. I była takim underdogiem. Począwszy od tego, że przyszła ostatnia na casting. To był jakiś taki strasznie pracowity dzień. Casting, który przygotowywała, prowadziła Nadia Lebik. Fantastyczna osoba w ogóle.
0: Reżyserka
2: cudowna,
0: obsady.
2: Tak, reżyserka obsady. No i właśnie było cały dzień, po prostu przychodziły te dziewczyny i te sceny różne grały tam z Nadią, a ja miałem spotkanie jakieś z producentem, które przekładałem 3 razy i w pewnym momencie już sam się, no nie, no już nie mogę po raz kolejny przełożyć, więc już zacząłem wychodzić, weszła Ola, ja mówię, Nadia, błagam, to już zrób to po prostu sama, ja to potem obejrzę, bo już muszę, po prostu mam, no i usłyszałem tylko, jak ona gra scenę i po prostu tak mnie zamroziło w środku tego studia, sam się nie, o nie, nie, nie, o nie, to ja nie mogę wyjść. I wróciłem przed ten telewizor. No i oczywiście zostałem. Potem jeszcze była taka sytuacja, że Ola jakoś tam to się inaczej układało i ona miała zagrać nie główną rolę, tylko inną. Powiedziałem, że ona jest znakomita, ale no, nie będę wnikał. No ale ostatecznie jakby skończyło się na tym, że zagrała tę Franię. Była genialna, ponieważ ona ma taką jakby łatwość, gotowość, chęć mierzenia się z trudnymi emocjami. A tam oprócz takiej właśnie lekkiej historyjki, no jest też taka poważniejsza historia, bo ta dziewczynka, moja bohaterka ucieka z domu w pewnym momencie i tak najpierw jest super, bo jest wolność, a potem jest średnio, bo jest samotność. I więc i ona jakby te plus jeszcze jak gdyby ona w ramach tej podróży zaczyna coś sobie sama uświadamiać i dzielić się tym, co przeżywa, jakimiś takimi naprawdę
0: na
2: trudnymi
0: kanale YouTube'owym.
2: Historiami. Na kanale YouTube'owym. Powiedzmy YouTube'owym, tego oczywiście nie można nazwać. Wiadomo. Tak, więc Ola była fantastycznym znaleziskiem, absolutnie, no po prostu każdy dzień pracy z Olą to była radość.
0: Tak, ale w obsadzie twojego filmu no, są bardzo znane nazwiska, choćby Borys Szyc jako jej tata,
2: tak.
0: Bardzo ciekawa, taka wielowymiarowa rola, Małgorzata Socha jako jej mama, tej dziewczynki, Andrzej Konopka jako zły weterynarz, tak. Moja ulubiona chyba rola w tym filmie, Tomasz Sapryk jako zły burmistrz.
2: O, genialne.
0: Bardzo dużo negatywnych postaci, które są z takim biglem.
2: Jeszcze
0: naprawdę.
2: Iza Dąbrowska.
0: Ach, Iza Dąbrowska, kierowniczka schroniska dla psów.
2: Schroniska dla psów, tak. Taka wieczna dyrektorka, która została rzucona po prostu akurat na odcinek psi, a przedtem była dyrektorką wodociągów i generalnie...
0: Wszystko jej jedno.
2: Taki, ona i burmistrz, to był taki trochę mój żart z takiej polityki lokalnej, małowymiarowej, gdzie to wszystko są jakieś właśnie układy i ona jest taką wieczną dyrektorką i wszystko jedno. Czy po prostu... czym się teraz zajmie. I akurat się zajmuje psami, nie ma do nich serca, brzydzi się, nie umie, nie rozumie. No i źle się to dla niej kończy.
0: Ale twój film jest też koprodukcją Polski i Słowacji. Powiedz, tak. Jak przebiegała ta współpraca i dlaczego akurat ze Słowacją zrobiłeś film?
2: No między innymi dlatego, że Słowacki Instytut Filmowy, jakby system zachęt działa po prostu fantastycznie i nie działa tak jak na przykład w polskiej kinematografii, gdzie się rozchodzą te zachęty po prostu chyba w 5 minut, począwszy od...
0: 1 stycznia,
2: tak, 1 stycznia
0: o godzinie 00:01, bo państwo może nie wiecie, że taki jest absurdalny system, że trzeba się zgłosić, kto pierwszy, ten lepszy.
2: Tak jest.
0: Więc na Sylwestra co roku producenci filmów
2: wychodzą
0: przed 12:00. wizytą, wchodzą do tego systemu elektronicznego i

0: klikają. I kto pierwszy kliknie na Sylwestra, ten dostaje zachętę.
1: Dokładnie. A tam jest tak, że po prostu się przychodzi z projektem i jakby państwo, ten instytut filmowy dopłaca do każdego euro, które będzie tam wydane. Coś tam dopłaca, ja już nie pamiętam, a nawet chyba nie wiem do końca ile, bo to też zależy, ale no dzięki temu udało nam się zamknąć budżet, bo nie mieliśmy wsparcia Instytutu Polskiego.

0: można powiedzieć, już w zasadzie, nie wiem, chyba niecały miesiąc przed premierą, no dostaliśmy w końcu tę dotację, która bardzo była nam niezbędna, żeby się jakoś porozliczać z różnymi wykonawcami.
1: Tak, a wiemy, że produkcja filmów dla dzieci to jest niezwykle rosnący sektor. To jest ten sektor, który po pandemii no, nie przeżywał aż takiego kryzysu jak sektor dla dorosłych. Dlatego ten konkurs Złote Lwiątka imienia Janusza Korczaka no, jest niebywale istotny moim zdaniem tutaj na festiwalu w Gdyni, bo on pokazuje rolę produkcji dla młodego widza. W poprzednich latach dziecięca publiczność przyznała Złote Lwiątka takim filmom jak Detektyw Bruno, Magdaleny Nieć i Mariusza Paleja. Potem w kolejnym roku O psie, który jeździł koleją, również Magdaleny Nieć. W 24 roku to był Za duży na bajki 2 Christophera Russa i w zeszłym roku film Łukasza Konopy, Oskar Patka i Złoto Bałtyku. Wszystkie te filmy się świetnie obejrzały. Za duży na bajki, no to też jest platforma streamingowa. I ta kategoria filmów właśnie dla młodego widza, ona jako jedyna gromadzi tak dużo animacji. To mnie bardzo cieszy, ale też martwi, że w konkursie głównym tych animacji nie ma. Tutaj w tym roku filmy nominowane do Złotych Lwiątek są, to są trzy aż animacje. Chłopiec na krańcach świata Grzegorza Wacławka i Marty Szymańskiej, Niesamowite przygody Skarpetek 3, Ale Kosmos, Pawła Wendorfa i Eli Wąsik. No i Ryjówka Przeznaczenia Marcina Wasilewskiego. Bardzo śmieszny film, który dziś o 9:00 tutaj zgromadził tłumy już w kinie. I tylko dwa filmy fabularne, właśnie Psoty twoje i Za duże na bajki 3. Christophera Russa, który nie odpuszcza i mimo, że dostał już Złote Lwiątka, no to ubiega się o kolejne. Nagroda główna w tej kategorii wynosi 10 tysięcy złotych. Jej fundatorem jest Telewizja Polska. Wydaje mi się, że i ze względu na tego fundatora i obecne ceny, to jest bardzo niska nagroda. Jak na konkurs, który jednak jest skierowany do tej największej w Polsce widowni dziecięcej. Ona powinna być wyższa. To jest moja opinia.
2: W ten sposób.
1: Tak, bardziej doceniona, a zwłaszcza jeżeli funduje ją Telewizja Polska. Trzymamy kciuki oczywiście za Psoty. Ten tytuł, który no, jest bardzo delikatny i może obiecywać po prostu miłe chwile, miłą zabawę, no, jest wprowadzeniem do dużo poważniejszych kwestii i to właśnie tutaj przedstawiłeś. Natomiast jeśli chodzi o konkurs perspektywy, no to konkurs perspektywy, tak jak powiedziałam, podlega dwóm różnym jury. Ma nagrody regulaminowe, główną nagrodę Szafirowe Lwy. Tu jest nagroda aż 50 tysięcy złotych do podziału na reżysera i producenta. 30 tysięcy dla reżysera, 20 dla producenta. I jest też nagroda za wyjątkowy wkład artystyczny. To jest 15 tysięcy złotych dla kogokolwiek innego niż reżyser czy producent. To może być członek obsady, kompozytor, scenograf i tak dalej. No i również te nagrody, które są dzielone pomiędzy te dwa konkursy, czyli nagroda za debiut reżyserski lub drugi film, to jest również 15 tysięcy złotych. I nagroda Złoty Pazur imienia Andrzeja Żuławskiego, 30 tysięcy złotych. Więc no, wydaje się, że perspektywy są naprawdę bardzo tutaj docenione w Gdyni. Chociaż wielka szkoda, że nie mogą też startować w tych głównych nagrodach indywidualnych za...
2: Tak, właśnie to tak jak się o tym dowiedziałam, bo też nie znam tych zasad wcześniej. To mi się troszkę smutno zrobiło, bo bardzo doceniam rolę twórców właśnie w realizacji tego filmu. Bardzo otrzymałam tu wspaniałe wsparcie ze strony wszystkich. Grzesiu Hartfiel, Magdalena Sowul, właśnie kompozytorka i muzyka tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. Dźwięk Mikołaj Tyrkowski. Następnie no, kostiumy Hanka Podraza, Renia Najberg, charakteryzacja. No to jest po prostu naprawdę zespół, dzięki któremu udało się uzyskać pewną właśnie synergię. Bo no to było dość ryzykowne, innowatorskie, że montowaliśmy równocześnie tworząc muzykę na przykład. I ta muzyka ulegała zmianom właśnie z tego względu, że film szedł w pewnych innych kierunkach. Więc to było trudne, żeby to skoordynować. Ale mam wrażenie, że to uzyskaliśmy jakiś cel. Mam nadzieję, że Państwo ocenicie to pozytywnie.
1: No może kierunkiem rozwoju festiwalu będzie to, że nagrody indywidualne również będą wręczane w obu konkursach i głównym, i perspektywy, a lwiątka może będą, nie wiem, wyżej cenione na festiwalu. Ja bym sobie

0: sobie tego życzyła. I chciałbym cię teraz jeszcze, Kacper, poprosić o to, żebyś wspomniał o Witoldzie Płócienniku, autorze zdjęć twojego filmu, którego dopiero co 3 dni temu pożegnaliśmy. On tragicznie zmarł niedawno. Czy mógłbyś coś o nim nam opowiedzieć?
1: Tak, tak. Bardzo chętnie. No właśnie, to była taka niesamowita historia, bo ja byłem z Witkiem na roku na Wydziale Operatorskim. Potem byłem na innym roku, ale przez 2 lata byliśmy razem i zapamiętałem jakby taką jego energię, taką niesamowitą łagodność, taką, no chyba łagodność to jest najlepsze słowo, i spokój, i to, że on był taki jakiś Nie było tam takiego przerośniętego ego. Zawsze podziwiałem jego zdjęcia i wiedziałem, że on jest technicznie na takim pułapie, który w zasadzie dla mnie chyba jest nieosiągalny nigdy.
0: Może powiedzmy, no, że jest on autorem zdjęć do bardzo wielu tytułów. Ostatnio to były seriale Ołowiane Dzieci, Klangor, Święto Ognia,
1: Bracie
0: film.
1: Idź Przodem.
0: Tak, Mistrz, Zieja, Ikar, Legenda Mietka Kosza. Bardzo, bardzo wiele tytułów. Ja wszystkich tutaj nie wymienię. I wszyscy, którzy mieli okazję z Witkiem pracować, mówili o nim podobne słowa, które ty
2: tak
0: mówisz
2: teraz.
0: Ja też
2: Witka poznałam, pracowałam i też potwierdzam, że był wspaniałym człowiekiem.
1: No to właśnie była taka, taka spokojny, mądry partner, taki, no właśnie. Więc w każdym razie ja, przygotowując się do filmu, gdzie wiedziałem, że tak, najważniejsze to jest dziecko i pies. I wiadomo, że wszyscy nie staną tam, gdzie mieli stanąć, albo nie wtedy, kiedy mieli stanąć. I w ogóle trzeba do tego podejść łagodnie i jakoś tak wymagać, oczywiście, ale trochę inaczej. I wyszło mi, że Witek będzie właśnie tym człowiekiem, którego ja potrzebuję. Moja córka, która była na planie, zrobiła zresztą taki mały reportaż z tego planu i zrobiła wywiad z Witkiem. Więc jeśli mogę tutaj przeczytać kawałeczek tego wywiadu.
0: Proszę.
1: To przeczytam. Co najbardziej lubisz w swoim zawodzie? Chyba najbardziej lubię fakt, że to jest tworzenie, że to jest współpraca z ludźmi, możliwość wspólnoty. To, że razem budujemy pewną więź wokół jednej rzeczy, no jednak sztuki. To jest opowieść, tak jakby reżyser siedzi przy ognisku i opowiada jakąś historię. I jak jest dobrym reżyserem, to potrafi on zająć siedzących przy tym ognisku, naszych widzów. A my mu w tym pomagamy jako współtwórcy. I dla mnie to jest chyba najfajniejszą częścią tej pracy. Możliwość uczestniczenia w tej wspólnocie, a jednocześnie w tym tworzeniu czegoś, co jest niepowtarzalne każdego dnia. Nie jest to praca w stałym miejscu i o stałym czasie. Codziennie spotyka się coś innego. Inny nastrój, inne relacje, inne rozmowy, inne pytania, inne problemy. A jednak mamy plan do wykonania, obowiązki, które musimy wypełnić. I jest to czasem męczące i trudne. I tu jeszcze moja córka zapytała, a jaka twoim zdaniem jest największa wada takiej pracy? Na co Witek powiedział, to, że można się łatwo zgubić. Po jakimś czasie pracy trzeba sobie zadać pytanie, czy żyjesz po to, żeby pracować? Czy pracujesz po to, żeby żyć? To jest oczywiście praca niepewna. Cały czas jest się poddawanym ocenie, trzeba udowadniać swoje doświadczenie innym, mimo że pracuje się na przykład 20 czy 30 lat. Jest też presja czasu i tego, czy jesteś w tym tak samo dobry, jak przy ostatnim filmie, który zrobiłeś.
0: No, są bardzo ważne słowa, myślę, odnoszące się do wielu zawodów filmowych, nie tylko autora zdjęć.
1: Tak,
0: to jest pytanie, które na pewno tutaj będzie nam towarzyszyło podczas tegorocznej edycji. Platynowe Lwy odbierze w tym roku montażystka, tak zwana montażystka Wajdy, chociaż to bardzo źle brzmi, pani Halina Prugar-Ketling, która w wywiadach udzielanych przy okazji Platynowych Lwów mówi bardzo podobne słowa, że warto jest się pytać siebie, czy się pracuje po to, żeby żyć. Więc
1: bardzo, bardzo trudno jest to wyważyć na pewno i Witek, to jest, przepraszam, że wciąłem się, ale to jest też wyjątkowe, ponieważ Witek uruchomił, założył i napędzał latami Związek Zawodowy Filmowców i zadbał jak gdyby nie tylko o siebie, ale jakby dbał o to, żeby wszyscy w ekipach mieli jakieś godne warunki, forsował taki kodeks dobrych praktyk, który może być załącznikiem do umów. Więc
0: zostawił po sobie dużo więcej niż tylko filmy zostawił. I przyjaźnie. Specjalistów z różnych tych zawodów filmowych będziemy tutaj celebrować na Festiwalu Gdyni, bo on temu też służy. Będziemy jeszcze tutaj się łączyć z Państwem i opowiadać o kolejnych tytułach i zapraszać tutaj kolejnych gości na antenę.

0: A teraz podziękuję wam serdecznie, mówiąc, dziękuję, że
1: bardzo dziękujemy.
0: Trzymamy kciuki za wasze filmy i zapraszamy na ostatnią część programu. Z nami byli Ania Urbańczyk i Kasper Lisowski.
2: Pięknie dziękuję.
1: Do widzenia.
2: Do widzenia.
3: To nas kręci.
0: Chciałabym zaprosić państwa, którzy nie są w tym momencie w Gdyni, na wystawy, które mogą również w bardzo ciekawy sposób zainspirować państwa do jakiejś refleksji nad kinem, do oglądania filmów. W ostatni weekend w Warszawie miał miejsce Warsaw Gallery Weekend, taka najważniejsza impreza galerii prywatnych w mieście, i miałam okazję w ramach tej imprezy zobaczyć dwie wystawy, które do filmu bardzo ciekawie nawiązują. Jedna to wystawa Pauliny Ołowskiej, Trzy kolory, dialogująca ze słynną trylogią Krzysztofa Kieślowskiego. Wystawa w Fundacji Galerii Foksal, którą można oglądać do 7 listopada. Ma trzy piętra, tak jak to Trzy kolory Kieślowskiego, i każde piętro jest związane z innym kolorem, z jakimś imaginarium wypływającym z symboliki tego koloru, no ale w bardzo luźny sposób to takie poszerzone kino rozwija. Na pierwszym piętrze jest prezentowany film, który ogromnie mi się spodobał. Srena, nakręcony w Grecji. Taki bardzo kampowy, zabawny, krótki metraż o tragicznej miłości i o tym, jak te idee, no, które również w trylogii Kieślowskiego były obecne w tej, zwłaszcza w tej części błękitny, niebieski, zostały przez Paulinę Ołowską zreinterpretowane. No i na kolejnych piętrach można zobaczyć dalszy ciąg, który w bardzo luźny sposób rozwija tą symbolikę tych wartości, wiara, nadzieja, miłość, które również przez Kieślowskiego były w trylogii podejmowane. Mówię o tym dlatego, że świętujemy rok Kieślowskiego i na bardzo różne sposoby twórcy oddają mu hołd i prowadzą z nim twórczy dialog. Druga wystawa, na którą gorąco zapraszam, to wystawa Tildy Swinton w Instytucie Przemysłów Kreatywnych na Mińskiej 65 w Warszawie. Wystawa czynna aż do 17 stycznia, która była już prezentowana w Amsterdamie, w iMuseum i również w Atenach. I to jest wystawa bardzo ciekawa, dlatego że centralną postacią jest aktorka, ale ona wchodzi w dialog właśnie z reżyserami, z którymi miała okazję pracować, z Pedro Almodovarem, z Luką Guadagnino, z Joanną Hock, z którą jeszcze studiowała i wynajmowały razem mieszkanie. Oczywiście z Derekiem Jarmanem, bez którego Tildy Swinton by nie było. Z Jimem Jarmuszem, który stworzył specjalnie instalację na tą podróżującą wystawę. Z Oliwierem Sayardem, z którym performance prezentowała na festiwalu Malta w zeszłym roku. Z Timem Walkerem, fotografem, i z Apichatpongiem Virasitakulem, słynnym tajskim poetą obrazu, z którym ona również kooperowała przy różnych projektach. Jest to bardzo ciekawa wystawa, na której zarówno można obejrzeć filmy, jak można obejrzeć garderobę będącą pewnym przedmiotem performatywnych działań Tildy Swinton. Można poznać historię jej rodziny i zagłębić się w to, skąd ona przybyła do świata filmu i jakie tradycje kontynuuje. Na pewno będziemy mieli okazję jeszcze o tej wystawie więcej porozmawiać, ale zarówno Trzy kolory Pauliny Ołowskiej w Fundacji Galerii Foksal, jak i Tilda Swinton w Instytucie Przemysłów Kreatywnych to są dwie nowo otwarte wystawy, które warto zobaczyć. To już na dzisiaj wszystko z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Żegnam się z państwa z Teatru Muzycznego. Festiwal dopiero się zaczyna. Przed nami ogrom wspaniałych wrażeń. A kto w tym roku dostanie Złote Lwy i czy będzie to ojczyzna, dowiemy się już niebawem. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Adriana Prodeus.

0: Anna Lisiecka, dzień dobry. Powracamy do lalki Bolesława Prusa i pamiętnika Rzeckiego w interpretacji Jerzego Kamasa. Nagranie z 1996 roku.
1: Jednego dnia, w początkach listopada, rzekł do mnie Stach. Podobno bywasz u tej pani Stawskiej. Gorąco mi się zrobiło. Przepraszam cię, zawołałem. Jak to mam rozumieć? W najzwyczajniejszy sposób, odparł. Przecież chyba nie składasz jej wizyt oknem, tylko drzwiami. Zresztą składaj sobie jak chcesz, a przy pierwszej sposobności oświadcz tym paniom, że miałem list z Paryża. O Ludwiku Stawskim? Tak. Znaleźli go nareszcie? Jeszcze nie, ale już są na tropie i spodziewają się niedługo rozstrzygnąć kwestię jego pobytu. Może biedak umarł? Zawołałem, ściskając Wokulskiego. Proszę cię, Stachu, dodałem nieco ochłonąwszy ze wzruszenia, zróbże mi łaskę, odwiedź te panie i sam zakomunikuj im wiadomość. A cóż to, ja jestem grabarz, ażebym robić ludziom tego rodzaju przyjemności? Oburzył się Wokulski. Gdy mu jednak zacząłem przedstawiać, jakie to zacne kobiety, gdy jeszcze napomknąłem, że warto by rzucić okiem na kamienicę, zaczął mięknąć. Dał się namówić i pojechaliśmy tam około pierwszej w południe. Na podwórku spostrzegłem, że sztory w lokalu Maruszewicza są starannie zasłonięte. Widocznie miał już nowy garnitur mebli. Stach niedbale rozejrzał się po oknach domu i bez najmniejszej uwagi słuchał mego sprawozdania o melioracjach. Daliśmy nową podłogę w bramie, wyreperowaliśmy dachy, odmalowaliśmy ściany, myliśmy schody co tydzień. Słowem, zaniedbanej zrobiliśmy wcale okazałą kamienicę. Wszystko było w porządku, nie wyłączając dziedzińca i wodociągów. Wszystko oprócz komornego. Zresztą zakończyłem, bliższych informacji o komornym udzieli ci twój rządca, pan Wirski, po którego zaraz poszlę stróża. A dajże mi spokój z komornym i rządcą. Idźmy już do tej pani Stawskiej i wracajmy do sklepu. Weszliśmy na pierwsze piętro lewej oficyny, gdzie czuć było zapach gotowanych kalafiorów. Stach zmarszczył się, a ja zapukałem do kuchni. Są panie? Zapytałem grubej kucharki. A jeszcze też by nie były, jak pan przychodzi, odpowiedziała mrużąc oczy. Widzisz, jak nas przyjmują? Szepnąłem po niemiecku do Stacha. W odpowiedzi kiwnął głową i wysunął wargę. W saloniku matka pani Stawskiej, jak zwykle, robiła pończochę. Zobaczywszy nas, uniosła się nieco z fotelu i zdziwiona przypatrywała się Wokulskiemu. Z drugiego pokoju wyjrzała Helcia. Mamo, szepnęła tak głośno, że zapewne słychać ją było na dziedzińcu. Przyszedł pan Rzecki i jeszcze jakiś pan. W tej chwili wyszła do nas i pani Stawska. Widząc obie damy, odezwałem się. Nasz gospodarz, pan Wokulski, przychodzi złożyć paniom uszanowanie i zakomunikować wiadomości. O Ludwiczku? Pochwyciła pani Misiewiczowa. Czy żyje? Pani Stawska pobladła, a potem równie szybko zarumieniła się. Była w tej chwili tak piękna, że nawet Wokulski przypatrywał się jej, jeżeli nie z zachwytem, to przynajmniej z życzliwością. Jestem pewny, że z miejsca zakochałby się w niej, gdyby nie ten podły zapach kalafiorów zalatujący z kuchni. Siedliśmy. Wokulski zapytał panie, czy są zadowolone z lokalu, a następnie opowiedział im, że Ludwik Stawski był przed 2 laty w Nowym Jorku, a następnie przeniósł się do Londynu pod przybranym nazwiskiem. Napomknął z lekka, że Stawski był wówczas chory i że za parę tygodni spodziewa się o nim stanowczych wiadomości. Słuchając tego, pani Misiewiczowa kilka razy odwołała się do pomocy chustki. Pani Stawska była spokojniejsza, tylko parę łez stoczyło się jej po twarzy. Aby ukryć wzruszenie, zwróciła się z uśmiechem do córeczki i rzekła półgłosem. Podziękuj, Heluniu, panu, że nam przyniósł wiadomość o tatce. Znowu łzy jej błysnęły, ale opanowała się. Tymczasem Helunia zrobiła dyk przed Wokulskim, a następnie, przypatrzywszy mu się wielkimi oczyma, nagle chwyciła go za szyję i ucałowała w same usta. Ponieważ, o ile wiem, jeszcze nigdy nie pocałowało go żadne dziecko, więc w pierwszej chwili cofnął

0: się zdziwiony, potem objął Helunię za ramiona, wpatrywał się w nią ze wzruszeniem i pocałował w głowę. Byłbym przysiągł, że wstanie z krzesła i powie pani Stawskiej: pozwól pani, ażebym zastąpił ojca tej kochanej dziecinie. Ale nie powiedział tego. Spuścił głowę i wpadł w zwykłą sobie zadumę. Dałbym połowę mojej rocznej pensji, ażeby dowiedzieć się, o czym on wtedy myślał. Może o pannie Łęckiej? Znowu starość wyłazi. Cóż panna Łęcka, ani umywała się do Stawskiej. Po paruminutowym milczeniu Wokulski spytał: zadowolone, panie, z sąsiadów? Jak z których? Odezwała się pani Misiewiczowa. Owszem, bardzo, wtrąciła pani Stawska. Przy tym spojrzała na Wokulskiego i zarumieniła się. Czy i pani Krzeszowska jest równie miłą sąsiadką? Spytał Wokulski. O panie, zawołała pani Misiewiczowa, podnosząc palec w górę. To nieszczęśliwa kobieta, przerwała pani Stawska. Straciła córkę. Mówiąc to, obracała w palcach rąbek chusteczki i spod swoich cudownych rzęs usiłowała patrzeć. Już ci nie na mnie. Ale powieki musiał jej ciężyć jak ołów, więc tylko rumieniła się coraz mocniej i stawała się coraz poważniejszą, jak gdyby ją który z nas obraził. A któż to jest ten Maruszewicz? Mówił dalej Wokulski, jakby nie myśląc nawet o obecnych damach. Letkiewicz, urwisz, prędko odpowiedziała pani Misiewiczowa. Ależ mateczko, to tylko oryginał, poprawiła ją córka. W tej chwili miała oczy tak wielkie i źrenice tak rozszerzone, jak chyba jeszcze nigdy. Bo ci studenci to podobno bardzo niesforni, rzekł Wokulski, patrząc na fortepian. Zwyczajnie, młodzi, odparła pani Misiewiczowa i głośno utarła nos. Widzisz, Heluniu, znowu odpina ci się kokardka, rzekła pani Stawska, nachylając się do córeczki, może aby ukryć zakłopotanie na samą wzmiankę o niesfornościach studenckich. Znudził mnie już Wokulski swoją rozmową. Istotnie, trzeba być albo półgłówkiem, albo źle wychowanym człowiekiem, ażeby tak piękną kobietę wypytywać o współlokatorów. Przestałem go też słuchać i machinalnie począłem wyglądać na podwórze. I oto co zobaczył. W jednym z okien Maruszewicza uchyliła się roleta i przez szparę z boku można było dojrzeć, że ktoś patrzy w naszą stronę. Szpieguje nas ten poczciwiec, pomyślałem. Zwróciłem oczy ku drugiemu piętru od frontu. A, masz pociechę. W najdalszym pokoju pani baronowej Krzeszowskiej oba lufciki otwarte, a w głębi widać ją samą, jak przypatruje się lokalowi pani Stawskiej przez lornetkę teatralną. Że też Pan Bóg nie ukaże tej jędzy, rzekłem do siebie pewny, że z tego lornetowania wyniknie kiedy skandal. Modliłem się nie na próżno. Kara boska już wisiała nad głową intrygantki w postaci śledzia, który wysuwał się już z lufcika na trzecim piętrze. Śledzia owego trzymała jakaś tajemnicza ręka odziana w granatowy rękaw ze srebrnym galonem. Spoza ręki zaś co kilka sekund wychylała się mizerna twarz ze złośliwym uśmiechem. Nie trzeba było mojej przenikliwości, ażeby zgadnąć, że był to jeden z niepłacących komornego studentów, który tylko czekał na ukazanie się baronowej w lufciku, ażeby na nią spuścić śledzia. Ale baronowa była ostrożna, więc mizerny studencina nudził się. Przekładał opatrznościowego śledzia z jednej ręki do drugiej i zapewne dla zabicia czasu robił bardzo nieprzystojne miny do dziewcząt z paryskiej pralni. Właśnie kiedy zastanawiałem się, że zamach przygotowywany na baronowę przez studenta ze śledziem spełznie na niczym, Wokulski wstał z krzesła i zaczął żegnać damy.
1: Do lalki Bolesława Prusa powrócimy jutro o tej samej porze.
2: Minęła 14:00, słuchają państwo Dwójki.
3: Koncert w porze lunchu.

Za konsoletą Michał Jakubik, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Dzień dobry. Zapraszamy na pierwszy w tym tygodniu lunch, w trakcie którego, przypomnę, jeden z koncertów tegorocznego festiwalu BBC Proms z sierpnia. Ale zerkam za okno, państwo zapewne też. Wszyscy wiemy doskonale, co dzieje się za szybą. Pierwsze podrygi jesieni. No i to jest dobry pretekst do tego, żeby przypomnieć państwu, że tydzień temu ruszyła nasza jesienna ramówka. W niej kilka nowych pozycji, a szczegóły można sprawdzić na stronie Dwójki. Ja natomiast zapraszam dziś o 23:00 na moją nową muzyczną audycję, czyli Opowieści Księżycowe, w której czekają nas między innymi takie oto jesienne dźwięki.

0: Tak trochę w klimacie jesiennym rozpoczynamy dzisiejszy koncert w porze lunchu. Śpiewała Ichiko Aoba, która będzie jedną z bohaterek pierwszego wydania audycji Opowieści Księżycowe. Co drugi poniedziałek o 23:00 będę spotykać się z Państwem w towarzystwie muzyki nieoczywistej, nowej, popularnej, ale nietypowej, czasem wymykającej się łatwym kategoriom. No a punktem wyjścia dla tych spotkań będzie fascynacja japońską kulturą dźwięku, zarówno tradycją, jak i całkiem współczesną dźwiękową codziennością tego kraju. Ale z Japonii będziemy też wyruszać znacznie dalej, także w inne rejony świata. Dzisiaj pierwsze spotkanie, oczywiście pod znakiem jesieni, i pozwoliłem sobie nadać mu tytuł Japońskie jesieniary. Będzie melancholijnie, trochę mgliście, miejscami intymnie. No i mam nadzieję, że dołączą Państwo do nas późnym wieczorem do opowieści księżycowych. A teraz już przenosimy się na brytyjskie promsy. BBC Proms kojarzymy przede wszystkim z Londynem i Royal Albert Hall, ale od kilku lat festiwal wychodzi poza stolicę królestwa, a także drzwi słynnej sali. Dziś przeniesiemy się więc do Bristolu, do Bristol Beacon, i zaproszę Państwa na koncert, który odbył się 9 sierpnia. Było to jedno z wydarzeń tegorocznej trzydniowej odsłony BBC Proms w Bristolu właśnie. Na scenie National Open Youth Orchestra. Zespół szczególny, bo od początku pomyślany tak, by razem mogli w nim pracować młodzi muzycy z niepełnosprawnościami, a także muzycy profesjonalni. Mają oni od 11 do 25 lat, a sam zespół, jeżeli chodzi o instrumenty, potrafi zaskoczyć, bo poza instrumentami klasycznymi w orkiestrze pojawia się m.in. elektronika, syntezatory, gitara basowa, no i instrumenty zaprojektowane z myślą o różnych sposobach poruszania się i komunikacji, oczywiście z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Jednym z takich instrumentów jest clarion, cyfrowy instrument, na którym można grać choćby za pomocą ruchów głowy, czy nawet samego wzroku. Dzisiaj usłyszymy taką kompozycję, usłyszymy clarion w roli instrumentu solowego, to w koncercie Michaela Betteridge'a Soaring Through Sparks. A zaczynamy od fragmentów z 4 pór roku Antonia Vivaldiego. Nietypowa wersja, opracowana przez członkinie National Open Youth Orchestra, czyli Rian Davis oraz Ellen O'Brien. Usłyszymy tutaj też głosy narratorów, m.in. aktorki młodego pokolenia Niamh Moriarty. W Bristolu młodym muzykom National Open Youth Orchestra towarzyszyli jeszcze członkowie Walijskiej Narodowej Orkiestry BBC, a całość poprowadziła Alice Farnham.
1: This is the start of spring. There is birdsong in the trees. Flowers are coming up. Daffodils and tulips. There's blossom on the trees. The sun is shining. And everyone is feeling like dancing.

W audycji Koncert w porze lunchu gościmy dzisiaj w Bristolu i słuchamy występu Młodzieżowej Orkiestry National Open Youth Orchestra z udziałem muzyków Narodowej Walijskiej Orkiestry BBC. Całość pod dyrekcją Alice Farnham. Za nami początek tamtego koncertu. No i niecodzienna wersja Czterech Pór Roku Antonia Vivaldiego. Trzech fragmentów z wiosny, jesieni, a także zimy. Bez lata, być może dlatego, że wówczas, czyli 9 sierpnia w Wielkiej Brytanii panowały naprawdę ekstremalne upały i susza. No i ta muzyka wybrzmiewająca w naszych głośnikach, która pokazuje, że National Open Youth Orchestra stawia bardzo proste pytanie, czym może być orkiestra w XXI wieku, no i kto może być jej częścią, jakie bariery stoją przed muzykami z niepełnosprawnościami. Przed nami teraz trzy utwory, które właściwie najlepiej opowiadają o tym, czym jest ów zespół, bo to nie jest po prostu orkiestra o nietypowym składzie z instrumentami elektronicznymi, ze wspomnianym klarionem, który jeszcze usłyszymy. Właściwie tutaj od samego początku inaczej myśli się o tym, kto może być muzykiem, na czym może grać i jak może powstawać muzyka. Przed nami trzy kompozycje. Zaczniemy od utworu Olivera Crossa pod tytułem Barriers, bariery. Oliver Cross to muzyk National Open Youth Orchestra. Tę kompozycję tworzył z myślą o osobach, które dobrze znał ze swojego zespołu, o konkretnych możliwościach wykonawców, no i instrumentach, którymi się posługiwali. Początkowo była to muzyka elektroniczna, komponowana między innymi przy użyciu konsoli do gier. Później stopniowo rozrosła się do dzieła orkiestrowego. No a tytułowe bariery są tutaj oczywiście symboliczne. Cross odnosi się tutaj do przeszkód, z jakimi sam spotykał się jako muzyk z niepełnosprawnością. Po tej kompozycji fragment pierwszej symfonii kompozytorki Florence Price, Juba Dance, czyli trzecia część tego dzieła z 1932 roku. Dzieła także symbolicznego, bo to było pierwsze dzieło symfoniczne w historii autorstwa czarnoskórej kompozytorki wykonane przez znaczącą orkiestrę symfoniczną. No a tą ważną orkiestrą była Chicago Symphony Orchestra, która wykonała pierwszą symfonię Florence Price

1933 roku. No i trzecia kompozycja to będzie utwór Michaela Betteridge'a Soaring Through Sparks, czyli koncert na klarion. Nietypowy instrument, o którym już Państwu wspominałem. Instrument, który, no właśnie, jest instrumentem elektronicznym. No i można grać na nim za pomocą ruchu głowy, ale także za pomocą ruchu gałek ocznych. To znaczy instrument ten obserwuje nasze oczy, no i w ten sposób potrafi tworzyć dźwięki. W partii solowej na klarionie Alessandro Vazzana, a wraz z nim National Open Youth Orchestra pod dyrekcją Alice Farnham. Przypominam, słuchamy w następującej kolejności Barriers Olivera Crossa, Juba Dance Florence Price i koncert na klarion Michaela Betteridge'a.

0: osób z niepełnosprawnościami. Słuchamy koncertu zarejestrowanego w Bristolu 9 sierpnia w ramach festiwalu BBC Proms, a za nami osobliwe dzieło, chyba jeden z najkrótszych koncertów, jakie kiedykolwiek słyszałem, czyli trwający niespełna 3 minuty koncert na klarion i orkiestrę autorstwa urodzonego w 1988 roku Michaela Bettridge'a. Partię solową klarionu wykonał Alessandro Vazzana. No i słyszeli państwo te elektroniczne dźwięki przypominające dawne syntezatory. No właśnie, klarion, czyli tak jak mówiłem, instrument dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Aplikacja, która wyświetlana jest na tablecie i sterowana za pomocą ruchów głowy, bądź też ruchów gałek ocznych. Tak działa ten niecodzienny instrument. No a spotkanie z National Open Youth Orchestra zakończymy kompozycją, która jest dialogiem z jednym z najsłynniejszych dzieł orkiestrowych Benjamina Brittena. Ta kompozycja to The Orchestra, A Young Person's Guide autorstwa Charlotte Harding. Utwór, który nawiązuje do słynnego orkiestrowego podręcznika, przewodnika Benjamina Brittena, czyli A Young Person's Guide to the Orchestra, kompozycji z lat 40. XX stulecia. Posłuchajmy. Oto przed nami National Open Youth Orchestra, a także soliści BBC National Orchestra of Wales, całość pod dyrekcją Alice Farnham, a w roli narratorki w tej kompozycji Niamh Moriarty.
1: It moves, the energy in the air. Particles, frequencies, vibes sink into our skin, our bones, our hearts, our souls. Waves of potential, traditional, experimental, enliven our senses through notes and tones that are heard, performed, composed, evolved by this unique sonic formula. This is our orchestra.

Oddajemy dzisiaj głos tym, którzy w świecie muzyki klasycznej, muzyki poważnej nie są słyszani zbyt często. A ten głos oddajemy wraz z muzykami National Open Youth Orchestra, młodzieżową orkiestrą

0: I tak zakończył się koncert National Open Youth Orchestra na festiwalu BBC Proms. Wydarzenie z 9 sierpnia tego roku z Bristolu, bo to był gościnna wizyta brytyjskich, londyńskich promsów w Bristolu. No i muzycy niesamowici, muzycy z niepełnosprawnościami, którzy wykonali kompozycję Charlotte Harding, zatytułowaną The Orchestra, A Young Person's Guide. Dialog z Benjaminem Brittenem, który pisząc swój przewodnik po orkiestrze w latach 40. sięgnął po temat Henry'ego Purcella z jego rondo z muzyki do dramatu Abdelazer. No a Charlotte Harding sięga po ten sam temat, ale niejako właśnie przez Benjamina Brittena. To już wszystko na dziś. Słyszymy się jeszcze o 23:00 w nowej audycji Opowieści Księżycowe. Zapraszam o 23:00. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba.
1: Nowa Polska. Nowa Polska.

Cały czas słuchają Państwo Dwójki, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z polską muzyką najnowszą.

0: 10 na 100. 10 kompozytorskich zamówień na stulecie Polskiego Radia. W minioną sobotę poznaliśmy dwa ostatnie utwory tej serii w ramach warszawskiej jesieni. Hashtag Ensemble wykonał najnowszy utwór Aleksandry Słysz, przeznaczony na cytrę, smyczki i elektronikę. A kompozycję Cezarego Duchnowskiego wykonało trio Compopolex. I tu grano też na krzesłach, które były zarazem znakami. By bliżej przyjrzeć się nowym utworom Oli Słysz i Czarka Duchnowskiego, damy sobie trochę czasu. A dziś, prawie 5 miesięcy po premierze, w krakowskiej Krikotece wracamy do utworu Moniki Szpyrki. Soft Buddy to utwór artystki skomponowany również na stulecie Polskiego Radia, przeznaczony na smyczki i elektronikę. Podczas premiery 30 kwietnia tego roku wykonała go Sinfonietta Krakowia, prowadzona przez Szymona Morusa. A skąd tytuł? Oddajmy głos kompozytorce.
1: Zaczęło się od ośmiornicy, bo tytuł Soft Buddy to jest właściwie to, w jaki sposób ona jest skonstruowana. Tkanki miękkie, jakimi ona operuje, czyli właśnie jej ciało jest właściwie zbudowane z tkanek miękkich. I też często ten termin pojawia się w kontekście opracowań naukowych. Ośmiornica jest takim punktem dosyć mocnym badawczym, na którym zastanawiają się naukowcy w kontekście tego, jak ona funkcjonuje. Jest ogromnie złożona, wiele funkcji posiada w swoich mackach, więc te funkcje są niesamowicie pomocne w jej życiu, bo bardzo samodzielną istotą. Musi się bronić, odpychać. Każdy się porusza, więc to też jest dla niej naturalne, ale prześlizguje się. Więc ten tytuł Soft Buddy też wybrałam nie bez powodu, jeżeli chodzi o zbitkę słów soft i buddy. Wcześniej napisałam też utwór Nobody i wydaje mi się, że to jest takie ciekawe połączenie, kontynuacja niejako nawiązująca do cielesności i korporealności, która mnie bardzo ciekawi też w kontekście dźwiękowości, organiczności. I tutaj to wszystko mi się tak jakoś wspaniale połączyło, a kiedy zaczęłam czytać o ośmiornicy i wrażliwości, jej emocjonalnych zdolnościach, to wiedziałam, że to jest właśnie ten temat, który chcę poruszyć i który chcę zgłębić i wejść muzycznie jeszcze do środka tego wspaniałego organizmu.
0: Monika Szpyrka.

A od dawna szuka i znajduje powiązania między dźwiękową kompozycją muzyczną a cielesnością instrumentów i także wykonawców. Przecież przykładowo, by wykonać flażolet, delikatny, eteryczny dźwięk wydobywany ze struny instrumentu, dotyka się, muskając opuszkiem palca strunę, na styku instrumentu, ludzkiego ciała i fizycznego dźwięku. Tak powstaje dźwięk. Muzyka, która działa na emocje i na intelekt. Muzyka, która często jest rezultatem mocnych doświadczeń związanych ze sferą natury albo kultury. I tu przypomina mi się choćby niezwykła wrażliwość zmarłej 3 lata temu fińskiej kompozytorki Kai Saariaho, która swą ponadprzeciętną muzyczną wyobraźnią reagowała na naturę. Na przykład w jednym z ostatnich orkiestrowych utworów Vista, czyli widok, który jest rezultatem zachwytu kompozytorki widokami podczas jazdy samochodem na trasie między Los Angeles a San Diego. Kaja Saariaho z jednakową wnikliwością reagowała też na prastare kulturowe symbole. Na przykład na średniowieczny gobelin z jednorożcem, to w odniesieniu do koncertu klarnetowego, albo na poezję w dziełach operowych czy w pieśniach do słów Saarikowskiego. Monika Szpyrka idzie w swojej muzyce kilka kroków dalej. Ucieleśnienie jej muzyki łączy się z tytułową ośmiornicą, ale też z cielesnością procesu wykonywania muzyki. Fizyczność fali dźwiękowej już nie wystarcza. Fizyczność złożoności organizmu, każdego organizmu, łączy ona w wyobraźni naturę, macki, ośmiornicy i kulturę. W przypadku utworu skomponowanego na zamówienie Polskiego Radia Soft Body, miękkie ciało ośmiornicy staje się zatem podstawą myślenia o organiczności. Za chwil kilka zatrzymamy się nad kolejnym ważnym zagadnieniem tego utworu, a przed tym zanurzmy się przez chwilę jeszcze w muzykę.

0: konstrukcja dźwiękowa. By powstała spójna i złożona muzyka, jak Soft Body Moniki Szpyrki, kompozytorka pracowała nie tylko nad ideą muzyki, niczym ucieleśnionego ciała ośmiornicy, ale także nad technikami wykonawczymi i językiem harmonicznym. Jakie konstrukcje dźwiękowe zastosowała w tym utworze Monika Szpyrka?
1: Uwielbiam stosować takie trochę numerologiczne sekwencje w utworach. Tutaj numerem takim przeważającym była ósemka ze względu na ilość macek, jakie posiada ośmiornica, więc jakoś tak zamknęłam się w tej liczbie 8 instrumentów, które są przetwarzane wśród 20. Stąd też to jest taka dla mnie wirtualna ośmiornica elektroniczna, którą Państwo też mogliście usłyszeć w fragmencie końcowym, kiedy wykonawcy zaczynają śpiewać do mikrofonów. Wtedy niejako ten organizm, który gdzieś tam był wewnętrznie wpleciony w pozostałe instrumenty, nagle się ujawnia, nagle jesteśmy tylko z nim, bo pozostałe instrumenty czekają, aż się wypowie, aż zaśpiewa coś ten wirtualny organizm. Po tej ogromnej kulminacji, w której nagle do głosu dochodzi właśnie ten wrażliwy organizm, który chce coś powiedzieć od siebie, właśnie uzewnętrznić swoją wrażliwość. Myślę, że ten fragment jest dosyć istotny w kontekście całego utworu.
0: 8 instrumentów wyróżnionych spośród 20 smyczkowego zespołu jako symboliczne, szczególnie czułe macki ośmiornicy. I w tych partiach zastosowała kompozytorka również medium elektroniczne. Zatrzymajmy się jednak przy technikach, jakie dla podkreślenia miękkości tytułowego Soft Body zastosowała w tym utworze Monika Szpyrka. W zespole mamy przecież zarówno instrumenty grające w wysokim rejestrze, skrzypce, jak i w niskim, kontrabasy, a także w środkowym, altówki czy wiolonczele. Mamy instrumenty dające brzmienia mroczne, niskie oraz wysokie, jasne. Do tego dochodzą wspomniane już flażolety. Tu w zakresie technik wykonawczych współcześni kompozytorzy odeszli bardzo daleko od arsenału środków, jakie miała do dyspozycji na przykład Grażyna Bacewicz czy wcześniej Karol Szymanowski. A jako że Kraków, miejsce premiery utworu, doświadczył już w późnych latach 50. eksperymentów w tym zakresie, mam na myśli awangardowe działania Krzysztofa Pendereckiego, zapytałam kompozytorkę o techniki, wciąż nazywane nowymi, stosowane przez nią na instrumentach smyczkowych.
1: Lubię wykorzystywać takie trochę skrajności w instrumentach smyczkowych. Z jednej strony lekkość, bardzo wysokie dźwięki flażoletowe. One są jeszcze wyższe, przez to, że stosujemy technikę flażoletową, to one już mają ten swój charakterystyczny pobrzęk. I do tego jeszcze na przykład użycie smyczka flautando, od nazwy właśnie taki fletowy, przez co ten dźwięk jest jeszcze bardziej powietrzny przy użyciu takiego typu smyczkowania. Z drugiej strony brzmienia niskie, pełne, nie tylko niskie pizzicata, ale też nawet stosowałam overpressure. Bardzo, bardzo mocny nacisk smyczka, który generuje taki przester trochę na instrumencie. Szczególnie na tych najniższych to jest dosyć mocny efekt i właśnie raczej basowy. To jest taki świat, który lubię konstruować trochę właśnie z kontrastów, powietrzności, lekkości, a jednocześnie też mroku, ciemności, mocno zarysowanej faktury, takiej, która żyje też swoim życiem. I to na pewno odróżnia mnie od Pendereckiego, który, chociaż są pewne wspólne elementy, często na przykład stłumione struny, to jest taki efekt, który jest bardzo też powietrzny i co prawda Penderecki chyba nie używał aż tak często stłumionych strun, natomiast na przykład kwestia eksploracji całego korpusu instrumentów smyczkowych,

0: opukiwania go, wykorzystywania preparacji. To też było mi często bliskie i często używałam tego. Akurat tutaj postanowiłam raczej skupić się na smyczkach i strunach, bardziej niż na samym korpusie instrumentu, ale są to też niezwykle ciekawe i też organiczne tak naprawdę brzmienia.
1: A jakaś preparacja była? Preparacja, czyli wkładanie różnych przedmiotów, tak jak struny fortepianu, tak można również na instrumentach smyczkowych. Nie ma tutaj preparacji?
0: Nie ma preparacji, nie.
2: Mamy tu zatem całą przestrzeń dźwiękową, rozciągającą się między skrajnościami. Wysoko, flażolety, flautando, nisko, pizzicata oraz technika smyczkowania, która wpływa na wyrazisty efekt zbliżony do dronu. Mocny nacisk smyczka, nazywany powszechnie wśród kompozytorów w wersji angielskiej jako overpressure czy tłumienie strun. Tym razem kompozytorka zrezygnowała natomiast z gry na korpusie instrumentów oraz z preparacji.

0: I zanim wysłuchamy w całości kompozycji Moniki Szpyrki Soft Body, przybliżymy jeszcze dwa zagadnienia. Pierwsze z nich to notacja, zapis, daleki od nut, które dostają skrzypkowie wykonujące na przykład muzykę Henryka Wieniawskiego. Jak zapisywać nowe pomysły?
1: Jak najprościej tak naprawdę. Często jest taka tendencja do mnożenia bytów, to jest takie ulubione słowo, często się pojawia w Akademii w Krakowie, ale chodzi o to, żeby coś, co już ma uniwersalny kod, coś, co już jest uznane za tradycyjny znak, żeby tego nie zmieniać. I ja też stosuję taką zasadę, która właśnie się trzyma tej tradycji. Stąd też moje partytury wyglądają raczej tradycyjnie prosto, choć oczywiście ze względu na potrzebę użycia główek jednak. No, na przykład w kontekście już wspomnianych stłumionych strun raczej stosuje się główkę taką X-ową, którą jest albo ćwierćnuta, albo półnuta. One mają różne swoje wersje, ale raczej jest to taki już standard. Więc w tradycji współczesnych partytur raczej staram się operować tą notacją, która nie wychodzi poza uniwersalny znak, przekaz.
0: Zapis nutowy, zapis muzyczny, jak każdy zapis używa znaków. I mimo, że od drugiej połowy XX wieku aż do dziś zakres używanych znaków bardzo się poszerzył, jest już uniwersalny, mimo to wciąż niektórzy twórcy wymyślają nowe znaki. Tak zresztą zawsze było i pewnie zawsze będzie. I jeszcze jedno zagadnienie z długiej rozmowy, jaką przeprowadziłam z kompozytorką po premierze utworu w Krakowie, proponuję dziś w Nowej Polsce. Użycie elektroniki.
2: Elektronika.

0: jest już wszechobecne w muzyce współczesnej. Może być przekształcaniem dźwięków na żywo, może być przygotowaniem dźwięków wcześniej nagranych. Jaka była tutaj rola elektroniki?
1: To było 8 przetworzeń. Efekty były ponakładane na każdy instrument osobno, więc zmiany harmoniczne, harmonizer, lekkie przestrojenia, czy dodanie pogłosu, czy filtrów, które trochę tłumią dźwięk. To, na czym mi najbardziej zależało, jak przygotowywałam te partie, sprawdziłam je na takich próbkach dźwiękowych, smyczkowych. Dzięki temu mogłam dobrać odpowiednie kategorie brzmieniowe każdego efektu. Stąd też pewne grupy mają bardzo wysokie, czasami piskliwe tony, które są wyeksponowane, a na przykład grupy violoncel są bardziej już w obrębie niskich, przesterowanych dźwięków. Bardzo zależało mi też na tym, żeby ta wirtualna ośmiornica, ten byt, który powstał wirtualny, żeby był kompleksowe, żeby miał zarówno te wysokie brzmienia, jak i niskie, jak i też te środkowe, w których na przykład tworzyły się bardzo, bardzo ciekawe harmonie. Było to słychać w tym fragmencie wokalnym, szczególnie ten początek. To muszę przyznać, że był mój najbardziej ulubiony efekt. Chociaż wszystkie, tak jak powiedziałam, kompleksowo zależało mi na tym, żeby one funkcjonowały. To też wynika z mojej pracy z elektroniką. Zwykle wykorzystuję w taśmach, które są mediami zafiksowanymi, które są po prostu wcześniej przygotowane. Tutaj akurat mieliśmy do dyspozycji coś, co żyło. I też bardzo zależało mi na tym, żeby ta organiczność została też zachowana w elektronice i żeby muzycy mogli tworzyć to na bieżąco.
2: Elektronika w Soft Body Moniki Szpyrki działa zatem na żywo, dodaje pogłosu, filtruje dźwięki, przestraja je i ostatecznie, działając w całej przestrzeni, we wszystkich rejestrach, stwarza wirtualną ośmiornicę. I po tym rozbudowanym wstępie przyszedł czas na wysłuchanie utworu w całości. Soft Body Moniki Szpyrki gra Sinfonietta Krakowia, dyryguje Szymon Morus.

zespół instrumentów smyczkowych, od skrzypiec przez altówki, wiolonczele po kontrabasy. Wśród nich 8 solistów, którzy nie tylko grają na instrumentach, także śpiewają, a dźwięki przez nich wydobywane są na żywo, elektronicznie przetwarzane. Grała Sinfonietta Krakowia, prowadzona przez Szymona Morusa, a był to utwór Moniki Szpyrki zatytułowany Soft Body, skomponowany w ramach projektu 10 na 100 na zamówienie Polskiego Radia z inicjatywy radiowej Dwójki. Wszystko to dla uświetnienia stulecia istnienia publicznego nadawcy. Koncert odbył się 30 kwietnia

tego roku w krakowskiej Krikotece. Elektronika była tu zastosowana, by przekształcać dźwięki instrumentów smyczkowych, a dwa lata wcześniej, w 2023 roku, Monika Szpyrka skomponowała utwór, który również odnosi się do natury i również elektronika pełni w nim ważną rolę. Hekmanit to tytuł kompozycji, a zarazem nazwa minerału zmieniającego kolor pod wpływem światła. Utwór przeznaczony jest na instrumenty dęte, pochodzące z dwóch różnych światów, czyli na flety współczesne, na których gra Ewa Lipsien, oraz historyczne, to partia Mai Miro. A więc flety wraz z taśmą czy audioplaybackiem spotykają się we wspólnej przestrzeni, metaforze subtelnych zmian światła, kolorów, naturalnego minerału. Hekmanit Moniki Szpyrki dopełni dzisiejszą odsłonę Nowej Polski. Zapraszam Państwa do słuchania i mówię już do usłyszenia. Ewa Szczecińska.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało w niedzielę nasilenie ataków rakietowych na Kijów, zapewne w związku ze skutecznym uderzeniem Ukraińców w rafinerię w Moskwie. Wiersz w przekładzie Bohdana Zadury czyta Krzysztof Kwiatkowski.
2: Ostap Sływyński. Bez tytułu. Lżej, bo wojna jednak się zaczęła. Kateryna Kałytko, mniej niż dobę przed wybuchem wojny. Kiedyś między miłością i nienawiścią był las i domy. Teraz las połamano i domy spalono. Między miłością i nienawiścią chodzimy bezpośrednio. Jasność jest tak nagła, że nie wszyscy zdążą mrużyć oczy i padają oślepieni w ogrodach na obrzeżach. A ci, co ustali, mają usta jak zlepione miodem i powtarzają tylko słowa miłości i słowa nienawiści. Tak, jesteśmy wysłannikami płaskiej ziemi. Nasz jedyny słownik to słownik antonimów. Wybaczcie wszyscy, którzy oczekujecie od nas niuansów, którzy przyjechaliście tu robić kolorowe zdjęcia. Wasze wysiłki pójdą na marne, jak na marne poszły wieńce naszych nadziei, lata zbierania kamieni, rozmowy przy niskich stolikach na jasno oświetlonych scenach. Wybaczcie. Oto nasze rentgenowskie zdjęcie. Na nim kości i ciało. Innego teraz z sobą nie mamy.

0: Jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Bajma skrydy.
0: Justyna Piernik, zapraszam na wiadomości kulturalne. Tilda Swinton, Ongoing, wystawa pokazywana już w kilku miastach Europy, otwarta została w Warszawie. To najbardziej osobisty projekt jednej z najwybitniejszych postaci współczesnego kina. Szkockiej aktorki, laureatki Oscara, performerki, artystki. Nie jest to klasyczna retrospektywa ani opowieść o karierze, podkreślają organizatorki Agata Kołacz z Festiwalu Malta i Aleksandra Szymańska z Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
2: Poznajemy ją od bardzo osobistej strony. Myślę, że jej publiczna pozycja jest rozpoznawalna. Znamy ją jako ikonę stylu, znamy ją jako ikonę mody, znamy ją jako wybitną aktorkę o wielu twarzach, ale na tej wystawie poznajemy ją jako córkę szkockiej arystokracji, która podjęła próbę życia w inny sposób.
3: Jej podejście do procesu twórczego, jej taka nieustająca historia zmiany, inspiracji innymi, to wszystko są takie elementy, które bardzo jakoś odpowiadają naszemu myśleniu też dzisiaj o tym, czym jest sektor kreatywny.
0: Tilda Swinton, Ongoing, wystawa w Instytucie Przemysłów Kreatywnych w

0: Warszawie pozostanie do 17 stycznia. To wielka radość zagrać się w kolejnym filmie, który będzie walczył o Oscara, powiedziała aktorka Joanna Kulik w pierwszym dniu 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Aktorka zagrała niemiecką piosenkarkę w Ojczyźnie Pawła Pawlikowskiego, filmie, który jest polskim kandydatem do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej.
1: Nasza przygoda z Pawłem jest taką przygodą dość długotrwałą, bo zaprosił mnie na casting do Idy, ale mówi, że mam za mało semickie rysy, ale potrzebuję, żebym zaśpiewała 7 utworów, więc zaśpiewałam. Potem napisał na mnie Zimną wojnę, gdzie zagrałam główną rolę, a teraz zadzwonił do mnie, żebym zaśpiewała czyjś piosenki po niemiecku, bo potrzebuję takiego jasnego jakiegoś akcentu w tym filmie, więc cieszę się, że jestem tym jasnym akcentem, że domykam tą trylogię, trzymam mocno kciuki za cały film.
0: W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę, a w styczniu poznamy pełną listę nominacji. Paweł Pawlikowski zdobył Oscara za Idę, a potem był nominowany do nagrody za Zimną wojnę. Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, odebrał w Lublinie medal 75-lecia misji Jana Karskiego. Został nim uhonorowany 3 lata temu, gdy przebywał w więzieniu. Jako więzień polityczny w białoruskich aresztach i więzieniach spędził ponad 5 lat. Jan Karski był niezwykłą postacią, powiedział Andrzej Poczobut, który został też członkiem honorowym Towarzystwa Jana Karskiego.
2: Postacią bardzo ważną, ten jego los, jego działalność, jego raporty pozwolili uświadomić, chociaż ze spóźnieniem, czym jest polityka hitleryzmu wobec okupowanych terenów, wobec Żydów, wobec innych ludzi. To jest niezwykła postać, dla mnie zaszczyt, że zostałem jako włączony do towarzystwa ludzi, którzy przypominają tą postać, bo to postać jest o skali światowej.
0: W listopadzie 2025 roku prezydent Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta najwyższym polskim odznaczeniem państwowym Orderem Orła Białego. Anna Świerszczyńska będzie bohaterką dzisiejszego spotkania w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. To jedna z najważniejszych polskich autorek XX wieku, która zaczynała od pisania dla dzieci. Wojna i kobiecość to bardzo ważne tematy w jej twórczości, przypomina Katarzyna Wojtaszak z biblioteki.
3: Przede wszystkim mówi o okrucieństwie wojny, to jest jej tom Budowałam barykady z 1974 roku, ale też o kobiecie, zwłaszcza w tym jej cielesnym aspekcie, czyli słynny tom z 1972 roku Jestem baba. I o tym właśnie połączeniu wydawałoby się rzeczy kompletnie od siebie różnych, czyli z jednej strony takiego bardzo naturalistycznego spojrzenia na cierpienie wojny, a z drugiej też znowu naturalistycznego spojrzenia na kobiece ciało, na cielesność, na miłość także. O tym będą mogli Państwo posłuchać podczas wykładu dr Sylwii Karolak i oczywiście będzie też można posłuchać wierszy. Sednem tego cyklu jest to, aby mówić o biografii, ale aby także czytać.
0: Spotkanie z poezją Anny Świerszczyńskiej o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Kolejne wiadomości kulturalne w dwójce dopiero jutro o 7, ale wcześniej znajdą Państwo wszystko, wszelkie informacje na portalu naszego programu. Do usłyszenia.
4: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Coraz bliżej decyzji. Możliwe lokalizacje amerykańskiej bazy w Polsce. Pakiet Platinium. Afera ze sprzedażą biletów na spotkania z prezydentem. Upokorzenie. Klęska Hadecji w wyborach lokalnych w Niemczech.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, Program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com.
7: Reklama. 6 minut po godzinie 16.
8: Poniedziałek, 21 dzień września, to jest 264 dzień roku. Słońce w znaku Panny zajdzie dziś 38 minut po godzinie 18, a imieniny obchodzą Aleksander, Daria, Hipolit, Jonasz, Marek i Mateusz. Dużo, dużo zdrowia.
7: Katarzyna Filst-Wojtkowska, Michał Dębski, Beata

0: Tylińska i Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do godziny 18, a opowiemy dziś Państwu między innymi o performansie Crying, Trying.
1: Cały ten performance opiera się właśnie na takiej próbie wyciśnięcia z siebie tych łez, próbie pokazania takich mocnych emocji, dlatego że przez lata normy społeczne obowiązują takie, żeby takich skrajnych emocji nie pokazywać publicznie.
0: O szczegółach tego przedsięwzięcia powiemy już za kilka minut. Potem skupimy się na szczególnym spotkaniu. Aleksander Rewiński, tenor, i Paweł Zalewski, gambista, spotkali się w roku 2023, choć znali się już wcześniej, ale właśnie wtedy, 3 lata temu, rozpoczęła się współpraca nad nową interpretacją pieśni Johna Dowlanda, kompozytora lutnisty, który tworzył na przełomie XVI i XVII stulecia. Paweł Zalewski sięgnął po gitarę elektryczną i w ten sposób powstał projekt Dowland Electric. O tym przedsięwzięciu niezwykłym, o jego efektach porozmawiamy z artystami dziś po godzinie 16.30, ale zaprosimy też Państwa na wystawę poświęconą Jadwidze Smosarskiej.
2: Matce raczej pewnie się nie podobało to, że córka chce zostać aktorką i wolałaby, żeby miała jakiś porządny zawód.
0: A jednak została aktorką. Do tej kariery wrócimy przed godziną 17. Po godzinie 17 z kolei porozmawiamy o autorach i autorkach, którzy mogą zgłaszać swoje prace do konkursu na sztukę teatralną. Ten konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie ZAIX i przez Teatr Narodowy. Szczegóły po godzinie 17. A potem jeszcze jeden wątek teatralny. Dominik Gac odniesie się do najnowszego spektaklu teatru dramatycznego. Porozmawiamy dziś o krótkim spektaklu o matce i córce.

0: Josphan Immersel, Anima Eterna i muzyka Franciszka Schuberta to był menuet z Symfonii Piątej. 13 minut po godzinie 16. Daniel Kotowski to głuchy artysta i performer. Jego praktyka, jego aktywność koncentruje się na doświadczaniu przez osoby głuche języka i komunikacji. W swoich działaniach bada granice cielesności, bada możliwości ekspresji poza porządkiem mowy. W najnowszym performansie Crying Trying, który wykonywany jest na opuszczonym basenie w Łodzi, po raz pierwszy w pełni pokazuje swój głos, co w przypadku osób głuchych jest niezwykle trudne, bo z natury rzeczy nie mogą go usłyszeć. A co za tym idzie, także pojawiają się trudności z modulacją, zgłaśnianiem czy ściszaniem. Motywem przewodnim tego przedsięwzięcia był płacz.
1: Znajdujemy się na opuszczonym basenie, naprawdę w środku, w głębi tego pomieszczenia, tuż po performansie Daniela Kotowskiego. Chciałam zacząć od tego tytułu, Crying, Trying. Co chciałeś przepróbować i co wypłakać? Głosu na polski język foniczny udzieli nam
2: Weronika Szymańska-Gonterek,
1: a Daniel Kotowski miga.
2: Jeżeli chodzi o ten tytuł Crying, Trying, to on wziął się z tego, że wcześniej robiłem performance, wideo performance, który nazywał się Signing Singing. Więc to była taka podobna koncepcja tych dwóch słów po angielsku, a że jest to pewne nawiązanie, kontynuacja pewnej myśli, pomyślałem, że znowu poszukam dwóch takich określeń, które będą jakoś korespondować ze sobą i będą miały podobną formę. I sięgnąłem po ten płacz, po to crying, dlatego że w języku migowym można pokazać w ramach sposobu płakania, żeby próbować płakać. Chciałem użyć tego, że możemy modyfikować znaczenie słów w języku migowym poprzez sposób artykulacji tych słów. Więc nie tak jak w językach fonicznych pisanych, nie trzeba używać tych dwóch osobnych określeń, żeby powiedzieć, że próbuję płakać, tylko wystarczy zmodyfikować znak, słowo znaczące płacz w ten sposób, żeby pokazać, że chcę się rozpłakać. I cały ten performance opiera się właśnie na takiej próbie wyciśnięcia z siebie tych łez, próbie pokazania takich mocnych emocji, dlatego że przez lata normy społeczne obowiązują takie, żeby takich skrajnych emocji nie pokazywać publicznie. I chciałem zamienić ten performance w taką okazję do właśnie manifestowania takich silnych emocji jak płacz.
1: My zresztą teraz w tle słyszymy twój płacz, on się wciąż roznosi z głośników. To jest bardzo ciekawe, bo ty musiałeś bardzo dużo pracy włożyć w to, jak sam o tym opowiadasz, aby ten głos był tak nośny i tak brzmiący.
2: Ja już wcześniej w swoim performancie o tytule Delightning wykorzystywałem współpracę z takim

0: która pokazywała mi takie ćwiczenia bardziej wyobrażeniowe, jak używać głosu. Korzystałem z tego, ale cały czas czułem, że jeszcze mi brakuje techniki i spotkałem się z Kamilem Dominiakiem, który nauczył mnie, jak naprawdę świadomie korzystać z mięśni, z ciała, które odpowiada za to, żeby używać głosu. Mogłem wtedy połączyć tę technikę, której wcześniej się nauczyłem z tych wyobrażeń, razem z taką wiedzą stricte anatomiczną i te umiejętności techniczne dały mi taką możliwość, żeby świadomie używać tego głosu i żeby też oszczędzać swój głos.
1: Dla mnie ten dźwięk to było nawet jak lekcja śpiewania, tak bym powiedziała. Coś, co w zasadzie zupełnie nie kojarzy nam się ze światem niefonicznym, czyli światem głuchych.
0: To jest dla mnie trudny temat, bo muszę przyznać, że jestem teraz w takim okresie żałoby po moim głuchym głosie, który w pewnym sensie straciłem przez te ćwiczenia i cały czas myślę o tym, że niemożliwy już jest powrót do tamtej poprzedniej jakości. Bo to, co wykorzystywałem w swoich poprzednich pracach, gdzie był taki mój naturalny, głuchy głos, niekontrolowany, taki nietypowy, nienormatywny, przez ten głos byłem traktowany inaczej przez społeczeństwo i wykorzystałem go wtedy w takiej wersji 100% naturalnej jako narzędzie oporu. A teraz, kiedy nauczyłem się korzystać ze swojego głosu, to okazało się, że zbliżyłem się do tego normatywnego ideału, a wcale nie miałem bezpośrednio takiego celu i teraz zorientowałem się, że no, z jednej strony mam tę żałobę, z drugiej strony mam nowe możliwości. Mam teraz nowy głos, którego mogę wykorzystywać w nowych strategiach narracyjnych.
2: Migał Daniel Kotowski, którego głos na polski język foniczny tłumaczyła Weronika Szymańska-Gontarek. Artysta zdradził też Marii Czok, że trwają prace, żeby instalacja Języki z wody, której jest kuratorem, powróciła z Wenecji do Warszawy. Przypomnijmy, Języki z wody reprezentują Polskę na tegorocznym Biennale w Wenecji.

0: Nadzieja Eduarda Lalo. W taki poniedziałek trochę nadziei nie zawadzi. Przy fortepianie Itmar Golan grała Maria Dueñas, jedna z najgłośniejszych nazwisk dzisiejszej wiolinistyki. Wystąpiła w maju tego roku w Barbican Hall w Londynie razem z BBC Philharmonic pod batutą Zachariego Oramo i dziś wieczorem usłyszą Państwo nagrania z tamtego koncertu. 24 minuty po godzinie 16, program Drugi Polskiego Radia, a my na chwilę wracamy jeszcze do postaci, o której opowiadaliśmy w sobotę. Marian Walentynowicz, człowiek orkiestra, człowiek instytucja, grafik, rysownik, malarz, podróżnik, fotograf, żołnierz, korespondent wojenny, pedagog, radiowiec i tę listę można by dowolnie wydłużać. Stworzył mnóstwo postaci komiksowych. Najbardziej znany jest oczywiście Koziołek Matołek, względnie Małpka Fiki Miki, chociaż jak wspomniałem, tych postaci było całe mnóstwo i przypomina je Muzeum Komiksu w Krakowie, które uhonorowało Mariana Walentynowicza znakomicie wydaną książką. Ta książka ukazała się w serii Pionierzy polskiego komiksu, a jej autorem jest Artur Wabik.
1: Komiksy są różne w zależności od okresu życia i twórczości artysty. Większość z nas kojarzy Koziołka Matołka, ale ja pozwolę sobie przypomnieć pozostałych bohaterów komiksów Walentynowicza. To są w kolejności chronologicznej. Najpierw Waluś, Waluś rekrut, a potem Waluś cywil. Zajączek Tchórzaczek, który wspólnie z Walusiem występował na łamach tego samego pisma, czyli mojej gazetki. To jest Kunegunda Sitko i Telesfor Wtyczka, czyli bohaterowie, którzy reklamowali na przykład sprzęty gospodarstwa domowego na łamach czasopism międzywojennych. Wreszcie Małpka Fiki Miki, która pojawia się już po Koziołku Matołku. Jurek Czupurek, bardzo ciekawa postać, która jest to też pierwszy polski komiks z dymkami, więc niezwykle ważny dla nas, badaczy komiksu. Osioł Kłapołuch, Strach na wróble, Piecyk i Rzepka, to już bohaterowie okresu emigracyjnego, kiedy Walentynowicz przebywa na początku w takim ośrodku szkoleniowym w tak zwanym Koczkodanie we Francji. Później wędruje dalej do Wielkiej Brytanii i Kanady, gdzie rodzi się właśnie Walenty Pompka, ale także Jurek Psztyk, Felek Tarapata, to już powojenny bohater, dwa sympatyczne pieski, Pif i Paf, Don Kiszot, milioner, Lisek Pik i Miś Puk, a wreszcie Niedźwiad.

Chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że ten motyw muzyczny przywołuje pewien sentyment, prawda? A teraz z ręką na sercu, ile postaci stworzonych, wykreowanych przez Mariana Walentynowicza państwo pamiętają. Ale jest dobra okazja, żeby sobie te postaci przypomnieć, bo jak wspomniałem, ukazał się album Marian Walentynowicz, Koziołek Matołek, Walenty Pompka i Małpka Fiki Miki. I egzemplarz tego albumu mamy dziś dla państwa. Czekamy na maile. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl. W treści proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym.

0: Nie powiem Państwu, co to było. Za chwilę opowiedzą o tym artyści. 31 minut po 16.
1: Goście dwójki.
0: W studiu Paweł Zalewski, gambista i gitarzysta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Przy telefonie Aleksander Rewiński, śpiewak, tenor. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry.
0: Witam panów bardzo serdecznie. Czego słuchaliśmy, panie Pawle?
2: Słuchaliśmy tak naprawdę pierwszego singla naszego projektu Rewiński-Zalewski Duo. Projekt o nazwie Dowland Electric, czyli pieśni Johna Dowlanda, angielskiego renesansowo-wczesnobarokowego kompozytora. W naszej autorskiej aranżacji na głos oraz gitarę elektryczną.
0: Czyli muzyka dawna odczytana na wskroś współcześnie. Panie Aleksandrze, czy to prawda, że pan z pewną nieśmiałością zaproponował współpracę Pawłowi Zalewskiemu?
3: Dokładnie, to się zgadza. Ja początkowo w ogóle nie miałem śmiałości i nie ze względu na to, że miałem wątpliwości co do samej idei projektu, bo wydaje mi się to wspaniale stworzyć właśnie taką, nazwijmy to, mieszankę czy fuzję stylistyczną. W projekt wierzyłem, ale on był w mojej głowie, a nie wiedziałem, kto może być tą osobą, która zrozumie ten idiom i tą stylistykę, i to, nazwijmy to, uniwersum dźwiękowe, które tu powinno zaistnieć. A nasz dobry kolega, dobry duch projektu, Edgar Lewandowski, który jest tancerzem i choreografem, mi tak po prostu zapytał: a może Paweł Zalewski, znasz Pawła? Tak. No, znam. I się zorientowałem, że z Pawłem się mijaliśmy przy różnych projektach, z muzyką dawną, z operą barokową, ale się po prostu za bardzo co nie znaliśmy, nie rozmawialiśmy ze sobą. I tak spontanicznie, na zasadzie, że raz się żyje, spróbowałem. No i Pawłowi ta idea się spodobała.
0: Panowie obaj funkcjonują równocześnie właściwie w dwóch przestrzeniach, bo obaj zajmują się panowie i muzyką dawną, i dźwiękami współczesnymi. To ułatwiło porozumienie?
2: Myślę, że na pewno ułatwiło, ponieważ jeżeli mówiąc już konkretnie o pieśniach Dowlandach, ja na przykład jako właśnie gambista, osoba zająca się muzyką dawną, wielokrotnie się zetknąłem z tymi pieśniami oraz muzyką Dowlanda też, jak przecież Lacrimae granymi na konsorcie GAMP. Także muzykę znałem, że tak powiem, dogłębnie pieśni znałem, a tutaj musieliśmy to zrobić na nowo i jako gitarzysta elektryczny, współczesny, rozrywkowy, załóżmy, musiałem jednak trochę w inny sposób podejść do tych pieśni, ale że tak powiem, tą podstawę miałem. Jakby nie byłem przez Aleksandra wziętą osobą z rozrywki, która nagle tu bierze te pieśni, nie ma pojęcia, o co chodzi, i dzięki temu chyba mieliśmy taką nić porozumienia, po prostu znaliśmy podstawy założeń, że tak powiem, pieśni renesansowej.
0: Jak wyglądało poszukiwanie odpowiedniej formuły, odpowiedniego brzmienia dla tego przedsięwzięcia?
2: Tak, proszę.
0: Panie Aleksandrze.
3: Poszukiwania, można by powiedzieć, wciąż trwają, dlatego że mimo to, że tutaj trzeba powiedzieć, że powstała płyta, która będzie miała swoją premierę 16 października i nosi ona tytuł Unquiet Thoughts, to mimo że to nagraliśmy, że nagraliśmy te pieśni, to wciąż poszukujemy jakichś nowych rozwiązań i nowych efektów, które można by zrealizować przy przypadku tych pieśni. Oczywiście uważając na to, żeby nie zatracił się ten pierwotny duch, to pierwotne piękno pieśni Dowlanda, które już na wejściu jest po prostu, zwłaszcza te melancholijne pieśni są po prostu tak piękne, że myślę, że zbytnia ingerencja, a to nam się nigdy, myślę, nie zdarzyło, że zbytnia ingerencja doprowadziłaby do jakiejś katastrofy po prostu na formie. Więc my wciąż poszukujemy i tutaj ja osobiście

ze względu na to, że też miałem przeszłość związaną z muzyką bardziej popularną i długo siebie widziałem jako wokalistę nieklasycznego, no to też miałem w związku z tym, że się znalazłem przed mikrofonem, który mnie amplifikuje, no to wtedy mogłem troszeczkę odejść od tej klasycznej emisji, nazwijmy to, i śpiewać bardziej artykulacyjnie, skupić się bardziej na

0: młodzieńczych marzeń.
1: Dokładnie, można by tak powiedzieć, a przy tym to daje różnorakie opcje ekspresji. Czasami w tych pieśniach zdarzało się, że przechodziłem w szept, czasami się zdarzało, że aż ten głos był rozwibrowany w taki sposób, że przechodził w krzyk. Czasami się zdarzało śpiewanie stricte wokalizą falsetem. Więc tu jest mnóstwo możliwości, kiedy się znajdziemy, gdy się znajdujemy w takim świecie bardziej takiego właśnie dźwięku nieklasycznego, w świecie muzyki alternatywnej.
0: Nie obawiali się panowie, że właściwie zewsząd może przyjść krytyka, bo puryści mogliby uznać, że to jest niesmaczny żart, że to jest profanacja, a z drugiej strony wielbiciele dźwięków progresywnych mogliby dojść do wniosku, że to właściwie dziecinada, no bo melodyka jest od Dowlanda, harmonia też, rytm zresztą podobny. Jedyne, co się zmienia, to zamiast lutni czy gamby mamy gitarę.
2: Nie baliśmy się. Wydaje mi się, że parokrotnie nawet robiąc te aranżacje bądź produkując nagrania, spoglądaliśmy na siebie, czy robimy aż tak drastycznie tutaj efekty bądź używamy takich brzmień i tylko się uśmiechaliśmy i mówiąc o tym twierdziliśmy, no świetnie właśnie, jakby też trochę po to robiliśmy taki projekt. No nie robimy kolejnej interpretacji pieśni Dowlanda, których umówmy się, mamy już
0: sporo.
2: Łącznie w świecie klasycznym. Trzeba powiedzieć też o Stingu, który je nagrał. Tutaj mieliśmy trochę na odwrót podejście do tego całego materiału niż Sting tak naprawdę. Jakby warstwa, cała otoczka, czy instrument akompaniujący, produkcja też tych nagrań jest raczej współczesna, rozrywkowa bardzo. Do tego wokal Aleksandra, który jednak tu jest klasyczny. Oprócz użytych efektów, czy elektronicznych, czy też jego osobistych, że tak powiem, głosu. Także raczej już na koncertach, których parę zagraliśmy, też wiemy, że wywołuje to tego typu emocje skrajne i właśnie bardzo dobrze. No.
0: Momentami to brzmi jak muzyka zespołów rockowych brytyjskich z lat 70. To był jakiś punkt odniesienia, panie Aleksandrze?
1: Myślę, że to z dużym opóźnieniem chyba właśnie wyczuliśmy te podobieństwa.
0: To nie jest zarzut z mojej strony.
1: Nie no, nie, bynajmniej to jest właśnie, a to się bierze też z tego, że ci wszyscy rockmeni z Wysp, oni się wychowywali na muzyce dawnej, chodzili na chór, uczyli się muzyki Bacha, Händla, więc to gdzieś ich twórczości na przykład jest bardzo obecne. Ja miałem w pewnym momencie takie skojarzenie z twórczością zespołu Black Sabbath.
0: No tak.
1: Przykładowo ich drugi album, gdzie mamy balladę o Solitude, która jest i tytuł przypomina pieśń o rany, dosłownie tytuł pieśni, jakiejś pieśni mniej znanej, pieśni Dowlanda, prawda? I też gdy sobie państwo tego posłuchają, to brzmi troszeczkę jak taka właśnie muzyka, właśnie taka muzyka dawna, renesansowa, więc to się wszystko zazębia i też myślę, że my też, pomimo, że staraliśmy się tłumaczyć tą muzykę Dowlanda na taki właśnie współczesny język, że przeprowadzaliśmy te pieśni w inną przestrzeń dźwięku, to jednak też trochę sięgaliśmy do tradycji innych. Po prostu się inspirowaliśmy też innymi tradycjami, a podobieństwa są wszelakie, to się zgadza.
0: W połowie października premiera panów płyty. Czy pozostałe utwory są utrzymane w konwencji tego, którego słuchaliśmy przed kilkoma minutami? Czy sięgają panowie też po inne instrumenty niż gitary wyłącznie i głos ludzki?
2: Nie, założenie, cały projekt jest oparty o głos ludzki oraz gitary elektryczne. Łącznie z tym, że nawet jeżeli w jakiejś pieśni pojawia się podkład rytmiczny, to i tak to był jakby użyty instrument, gitara elektryczna do wykonania sampli perkusyjnych, że tak powiem. Nie używałem nawet gitary basowej, tylko gitara elektryczna, co prawda 12-strunowa, 6-5 nawet momentami, ale w różnych strojach, ale tylko gitara elektryczna, takie było nasze założenie, bo też jest fajnie się

0: ograniczyć właśnie, bo można by równie dobrze zrobić taką płytę, iść w elektronikę tutaj, tutaj w cięższe bity, tutaj syntezatory basowe. Tutaj uznaliśmy, że to ma być trochę z tego, od tej strony nawiązanie jednak do pieśni, że pieśń z akompaniamentem, z akompaniamentem lutni i jakby tutaj tylko lutnie zastąpiliśmy gitarą elektryczną.
1: To jest eksces, to jest eksperyment, to jest test. Jak panowie postrzegają tę współpracę?
2: Ja przez te lata się wciąż tak naprawdę zastanawiam. Na pewno jest to forma eskapizmu, przynajmniej w moim przypadku, od purystycznego podejścia, a też jakaś chęć poszukiwania jakby nazwijmy to współbrzmień epok. I myślę, że to jest tak naprawdę początek wielu, no nazwijmy to eksperymentów. Tutaj bardziej mi pasuje słowo alchemia, że tutaj się zajmujemy bardziej alchemią.
0: Tak, już z tyłu głowy mamy, tutaj nasz projekt się nazywa Dolan Electric w przypadku tego repertuaru i płyty, ale mamy z tyłu głowy, że może w duecie zrobimy jeszcze jakieś inne...
2: No Electric właśnie, dokładnie. Projekty. Tak. I jeszcze myślimy
0: innych kompozytorów albo inne epoki, a zobaczymy.
1: Panowie dopiero co wystąpili na festiwalu Barok w Radości, chociaż akurat ten koncert odbył się po tej stronie Wisły na Mokotowie. Jak przyjęła tę muzykę, tę interpretację, tę wersję publiczność?
0: Po raz kolejny zaskakująco dobrze, bo zawsze, no zdajemy sobie z tego sprawę, że
1: może być różnie.
0: Może być różnie, zwłaszcza grając na festiwalu muzyki dawnej, przychodzi publiczność, no czasami nie do końca może się orientująca, co my tutaj zrobimy. Ludzie widzą John Dowland, no to przychodzą posłuchać spokojnych, melancholijnych pieśni i czasami już pierwszy utwór bardzo zaskakuje, ale o dziwo nie był to też nasz pierwszy koncert i mało osób wychodzi, mało osób też ma negatywne, że tak powiem, uwagi, a zdecydowana większość pozytywnie reaguje na te nasze propozycje aranżacyjno-produkcyjne, więc a raczej jest dużo pozytywnego zaskoczenia. No, zwłaszcza im dalej w trakcie koncertu idziemy, że tak powiem, w las.
1: Czyli kiedy mija pierwszy szok.
0: Kiedy mija pierwszy szok, tym bardziej ludzie się chyba przekonują, tak mi się wydaje.
1: Panie Aleksandrze, myśli pan, że to przy okazji też może być jakiś sposób, żeby przyciągnąć do tej muzyki ludzi, którzy dotąd nie mieli z nią styczności? Albo kontakt myślę, ograniczony?
2: Myślę, że zdecydowanie tak. Znaczy to jest troszeczkę taki proces na zasadzie, kiedy słuchamy coveru piosenki i się do niego bardzo przyzwyczajamy, a potem odkrywamy, że to nie jest, że to jest cover i że kto inny to wcześniej śpiewał i się zaczynamy wgłębiać twórczość danego artysty. I myślę, że w tym przypadku to jest też taka właśnie taka dodatkowa forma edukacyjna tego projektu, który ma na celu przybliżyć, zachęcić słuchaczy, melomanów, żeby sięgnęli po te inne interpretacje właśnie bardziej purystyczne, tradycyjne i piękne i mogą, w swojej prostocie.
1: Tak, mogą pojawić się przy okazji zaskoczenia, że jednak John Dowland nie pisał na gitarę elektryczną.
2: No dokładnie, a też prawdopodobnie pewne takie, gdy to się wszystko zmiksuje, może też się pojawić wniosek, że John Dowland rzeczywiście był rockmanem tamtych czasów. Dworskim rockmanem, który śpiewa pieśni o prawdziwych emocjach i o prawdziwym życiu.
1: Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gratuluję pomysłu. Czekamy na płytę i mam nadzieję, że jak ona się ukaże, przypomnijmy, w połowie października, to będzie jeszcze szansa, żeby spotkać się w studiu radiowym. Aleksander Rewiński, tenor, Paweł Zalewski, gambista, gitarzysta. Dziękuję panom serdecznie.
0: Dziękujemy.
1: I do usłyszenia. Program drugi, 16:46.

Dla Francuzów to pewnie Michel, dla Amerykanów zapewne Michael Petrucciani. W każdym razie ten pianista będzie bohaterem dzisiejszego jazzowego klubu Dwójki. Zapraszamy serdecznie po godzinie 18. A tymczasem zapraszamy Państwa na opowieść o bardzo wyjątkowej osobie. Dziennikarze mieli mówić, że łatwiej wielbłądowi

0: przejść przez ucho igielne, niż dostać się do niej na wywiad. Jadwiga Smosarska, Poza ekranem, to tytuł wystawy plenerowej, która pojutrze, w środę, zawiśnie na płocie dawnej willi artystki. O jej biografii oraz atrakcjach towarzyszących wernisażowi z Grzegorzem Rogowskim z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego rozmawiała Ludwika Gołaszewska-Siwak.
1: Tytułowa Barbara Radziwiłłówna, czy Joasia z dwóch Joasi, niekwestionowana gwiazda kina i teatru dwudziestolecia międzywojennego. A jaka była Jadwiga Smosarska prywatnie?
2: Jadwiga Smosarska nie była taką gwiazdą jak gwiazdy hollywoodzkie. Była zupełnie ciepłą, bardziej domową.
1: Grzegorz Rogowski, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny.
2: Ona w ogóle pochodziła z takiej, można powiedzieć, klasy średniej, przedwojennej. Ona zawsze powtarzała w wywiadach, że ona miała to marzenie, żeby zostać aktorką. To bardzo ją pociągało. No ale to był wtedy taki zawód, no nieuznawany zbyt za taki zbyt poważny, więc wyobrażam sobie. Matce raczej pewnie się nie podobało to, że córka chce zostać aktorką i wolałaby, żeby miała jakiś porządny zawód. I stąd pewnie ten Bank Polski, gdzie dorabiała, ale ona cały czas, jak powtarzała, z tyłu głowy miała to aktorstwo i starała się to łączyć właśnie z tą szkołą baletową, do której uczęszczała. A do kina, jeżeli mówimy o początkach Jadwigi Smosarskiej, ona do kina trafiła przez Aleksandra Herca, który był ojcem takich narodzin, takich gwiazd jak Pola Negri. Kiedy Pola Negri wyjechała, zrywając kontrakt ze Sfinksem, bo Aleksander Herc był właścicielem wytwórni Sfinks, stała dziura.
1: Jaka Jadzia wyłania się z tych archiwów, które państwo zebrali?
2: No można śmiało powiedzieć jako filantropka, bo w tym okresie emigracyjnym już ona cały czas była bardzo związana z Polską. Miejsce, które pieczołowicie budowała ze swoim mężem Zygmuntem Protasewiczem, czyli willę przy ulicy Naruszewicza, przeznaczyła na przedszkole. Już wiedziała, że nie wróci, ale też zależało jej na tym, żeby jednak to ona ją przekazała i żeby to nie zależało w czyje ręce. Co też wydaje mi się istotne, kiedy wróciła tutaj w latach 70., otrzymała propozycję zwrotu tej willi. Proszę sobie wyobrazić, no ukochany dom i nagle państwo mówi, że proszę bardzo, my jesteśmy w stanie pani to wszystko zwrócić, to już będzie pani. Ona powiedziała, że absolutnie nie, więc kupili, czy dostali tego, nie wiem, mieszkanie z mężem na ulicy Dworkowej.
1: Wracając do tematu samej wystawy, czego można się spodziewać przy otwarciu?
2: Dzięki współpracy z przedszkolem numer 28, który właśnie zajmuje dawną willę Jadwigi Smosarskiej, pani dyrektor przedszkola była na tyle uprzejma, że pozwoliła nam w tym dniu urządzić zwiedzanie willi Jadwigi Smosarskiej, dzisiejszego przedszkola. Niewiele zachowało się z tego oryginalnego wystroju, on teraz pełni zupełnie inną funkcję, natomiast ten rozkład, który Smosarska zaprojektowała, on cały czas tam jest, więc w czasie tego zwiedzania będziemy mogli przejść przez hol główny z reprezentacyjną klatką schodową, gdzie goście oczekiwali. Kojówka, która bierała bilecik, wizytówkę, wtedy szła do Jadwigi Smosarskiej, ona decydowała, czy ona kogoś przyjmie, czy nie. No takie to były wtedy, takie to wtedy były obyczaje. Są miejsca, gdzie była jadalnia, gdzie była główna sypialnia, są pomieszczenia służby, bo Jadwiga Smosarska miała służbę mieszkającą w tym domu, więc to też jest bardzo ciekawe, że będzie można zajrzeć do tych części, do służbowej klatki schodowej, czy do takich małych pomieszczeń, gdzie ta służba mieszkała. Zejdziemy też do piwnic. W piwnicach zachowało się kilka oryginalnych elementów wyposażenia domu z lat 30., ale ciekawe jest też to, że w czasie wojny był tam szpital polowy, w czasie powstania warszawskiego, w tej willi właśnie był prowadzony. Drugą równie ciekawą atrakcją jest taryniarz Jan, który będzie nam towarzyszył w czasie tego wydarzenia. Będzie on na Katarynce przygrywał różne szlagiery z lat 30., a żona pana Jana, pani Agata, będzie miała specjalną fotobudkę. Każdy z naszych zwiedzających będzie mógł sobie zrobić takie pamiątkowe zdjęcie, które zostanie wydrukowane na pierwszej stronie Kuriera. Jeżeli chodzi o obejrzenie wystawy, ona jest ogólnodostępna, ona będzie eksponowana na ogrodzeniu przedszkola. Natomiast z uwagi na warunki w przedszkolu, zwiedzanie już jest ograniczone. Mamy dwie tury po 30 osób i żeby się zapisać na zwiedzanie tego budynku, należy się zapisać przez formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na naszej stronie internetowej www.fina.gov.pl.
0: Wystawę znajdą państwo na ogrodzeniu dawnego domu Jadwigi Smosarskiej przy ulicy Naruszewicza.

0: Autopromocja.
1: Jak wyglądało życie artystyczne Warszawy pod okupacją? Kim byli ludzie, którzy tworzyli tę niezwykłą atmosferę i jaką rolę odegrały kawiarnie w historii warszawskiej kultury?
2: O tym opowiemy w naszej audycji. Zapraszamy na spotkanie z Warszawą, której już nie ma, ale której ślady wciąż można odnaleźć w opowieściach, wspomnieniach i literaturze, czyli Kiedyś był tu teatr. Zapraszają
1: Monika Pilch
2: i Tomasz Pościcki. Dziś o 22:00.
0: Autopromocja.
3: Program drugi, minęła 17:00.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Przygotowała i przedstawi Monika Pilch.
1: Dziś o nowej powieści o pannie Marple oraz ekspozycji Ewy Gonzalez. Zacznę od przedstawienia, które z niezwykłym entuzjazmem przyjęła niemiecka prasa. Mephisto w reżyserii Franka Castorfa, wystawiony w Berliner Ensemble, spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków. Philipp Haibach z Berliner Morgenpost określa spektakl jako długi wieczór z aktorami grającymi samych siebie oraz o człowieku, który do samego końca upiera się, że jest tylko aktorem. Widzi w nim przede wszystkim satyrę na teatr i wiecznie nierozstrzygnięte pytanie, jak odróżniać dobro od zła. Simon Strauss we Frankfurter Allgemeine Zeitung zwraca uwagę, że tym razem Castorf rezygnuje z charakterystycznego dla swoich wcześniejszych przedstawień tonu. 9 aktorów Berliner Ensemble po raz pierwszy pracuje z tym reżyserem, co zdaniem Straussa sprawia, że nawet najbardziej oczywiste rozwiązania trzeba zbudować od nowa. Rudiger Schaper z Tagesspiel podkreśla,

0: Natomiast, że dialogi są bardziej ciche niż zwykle, niewiele jest też krzyków. To nowość u Kastorfa. Określa przedstawienie jako świetną mieszankę stylów i sugeruje, że jego obrazy oraz pytania pozostają z widzem długo po zakończeniu spektaklu. Jak czytamy w The Times, Alvin Ailey American Dance Theater to jeden z gigantów amerykańskiego tańca współczesnego. Założony w latach 50. XX wieku zespół, którego celem było zachowanie wyjątkowości afroamerykańskiego doświadczenia kulturowego, wystąpił dotąd przed ponad 25 milionami widzów w 71 krajach. Obecnie powrócił do londyńskiego Sadler Wells z dwoma programami. Pierwszy z nich prezentuje nowe choreografie Blink of an Eye, łączy energiczny, precyzyjny ruch z muzyką Bacha, tworząc efektowną opowieść o zmienności i ulotności. Natomiast Many Angels, inspirowany muzyką Mahlera, zachwyca spokojem, muzykalnością i niemal niebiańską atmosferą. Szczególną atrakcją jest fragment Night Creature, pełnego energii i blasku baletu jazzowego do muzyki Duke'a Ellingtona. Oba programy kończą się słynnym Revelations z 1960 roku. Według recenzji The Times szczególnie imponujące jest męskie trio do Sinner Man. Revelations pozostaje dziełem niezwykle poruszającym, pełnym energii i radości, które wciąż pokazuje siłę i trwałość artystycznego dziedzictwa Ailey'a. Ewa Gonzalez, modelka i uczennica Eduarda Maneta, jednego z najbardziej kontrowersyjnych malarzy swojej epoki, całkowicie poświęciła się sztuce. Artykuł o artystce odnaleźć możemy w Le Monde. Przez lata Gonzalez pozostawała jedynie nazwiskiem na liście kobiet związanych z impresjonizmem. Jej pozycję dodatkowo osłabiały dwa czynniki. Pierwszym była kruchość życia, zmarła w wieku zaledwie 36 lat, niespełna 3 tygodnie po narodzinach syna. Jej dorobek jest więc stosunkowo niewielki. Drugim był wybór nauczyciela. Manet, autor Olimpii i Śniadania na trawie, wzbudzał w swoich czasach ogromne kontrowersje. Jego obrazy były odrzucane przez jury salonu i ostro atakowane przez prasę. Otwarte związanie się z nim wymagało odwagi i niezależności. Paradoksalnie jednak wystawa w paryskim Petit Palais nie zawsze pozwala dostrzec niezależność tej artystki. Obecność Maneta jest uzasadniona i daje możliwość pokazania m.in. znakomitej martwej natury z rybami, utrzymanej w czerni, bieli i szarościach. Ewa Gonzalez zasługuje na coś więcej. Powinna być prezentowana przede wszystkim jako samodzielna artystka, której drogę twórczą przerwała przedwczesna śmierć. Jak czytamy na stronach The Guardian, po raz pierwszy od pół wieku możemy doczekać się powieści o pannie Marple. Autorką jest brytyjska pisarka kryminałów Lucy Foley, a jej książka Murder at the Grand Alpine Hotel przynosi słynną detektywkę do luksusowego hotelu w szwajcarskich Alpach. Powieść, która właśnie się ukazała, została zaakceptowana przez spadkobierców Agaty Christie. Jane Marple została stworzona przez Agatę Christie w opowiadaniu The Tuesday Night Club, opublikowanym w 1927 roku. 3 lata później zadebiutowała w powieści Morderstwo na plebanii. Ostatecznie pojawiła się w 12 z 66 powieści kryminalnych Christie oraz w jej 20 ze 160 opowiadań. Christie zmarła w 1976 roku, a od tamtej pory żadna autorka nie stworzyła kontynuacji przygód jej starszej detektywki. Wcześniej rodzina Christie powierzyła Sophie Hanna napisanie nowych powieści o Herkulesie Poirot. Jednak Marple pozostawała nietknięta przez kolejnych twórców. W nowej historii panna Marple wybiera się w Alpy. Śnieżna sceneria i odcięty od świata hotel stają się miejscem kolejnego morderstwa, a Marple musi ponownie wykorzystać swoją znajomość ludzkiej natury, by odkryć prawdę. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Prasę zagraniczną przeglądała dziś Monika Pilch, z którą za chwilę jeszcze się spotkamy. Jest 7 minut po 17:00.

Kompozycja Gustawa Holsta to Royal Ballet Symphonia pod dyrekcją Gavina Sutherlanda. Jest 11 minut po godzinie 17. Za kilka chwil Monika Pilch i jej gość opowiedzą o konkursie na sztukę teatralną. Wcześniej mamy jednak dla Państwa zaproszenia na koncert Festiwalu Warszawska Jesień. Jeśli przepadają Państwo za wieczornymi spotkaniami z muzyką najnowszą, mogą Państwo wybrać się jutro na godzinę 22:30 do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Tam wystąpią Neokwartet, jeden z najprężniej działających polskich zespołów muzyki współczesnej, i soliści ensemble Nostri Temporis, zespołu z Ukrainy. Ten koncert, jak wspomniałem, rozpocznie się o godzinie 22:30, a my mamy dla Państwa

0: jutro zaproszenia. 22 645 22 22.
1: Gość dwójki.
2: Moim gościem jest dziś dr Miłosz Markiewicz, dramaturg, tłumacz, pełnomocnik dyrektora Teatru Narodowego do spraw programowych, ale również sekretarz konkursu Teatru Narodowego i Stowarzyszenia Autorów ZAIX na sztukę teatralną. Witam bardzo serdecznie.
3: Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Dziś w Radiowej Dwójce spotykamy się w związku z konkursem, bo jeszcze do końca miesiąca, czyli do przyszłej środy, mogą Państwo nadsyłać nowe, niepublikowane i nienagradzane wcześniej teksty dramatyczne. Dotychczas wpłynęła ich ponad setka, zgadza się?
3: Około 100. Mówię tak z takim zawahaniem również dlatego, że jeszcze cały czas one podlegają ocenie formalnej. Natomiast takich zgłoszeń, które mam potwierdzone, jest około 100. Dzisiaj rano sprawdzałem maila konkursowego. Tam przez weekend przyszło kolejnych ponad 20 maili. To nie zawsze są zgłoszenia, czasem to są zapytania o to, jak tam przygotować dokumenty i tak dalej. Natomiast rzeczywiście obserwowalne jest takie duże wzmożenie, jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń od początku września i z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to będzie wyglądało teraz z każdym dniem zbliżającego się deadline'u w ten sposób, że będzie tych zgłoszeń więcej i więcej.
2: A jak pan w ogóle ocenia stan dramaturgii w Polsce, bo organizują państwo konkurs dramatyczny i z jednej strony mówi się o tym, że mamy silne nazwiska dramatopisarzy współczesnych, osób, które w jakiś sposób wyznaczają kierunek tej dramaturgii w Polsce. Mamy też odmienne liczne konkursy, takie jak choćby Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna Gdynia, Nagroda Aurora, nierzadko w innych konkursach literackich jest zwrot ku dramaturgii. A z drugiej strony mówi się, że postać dramatopisarza jest nie dość zauważana. Jak pan ze swojej perspektywy postrzega jego rolę, funkcję, znaczenie dramaturgii w Polsce? Czy to jest środowisko rzeczywiście jakoś w świecie teatralnym lekceważone?
3: Absolutnie nie. Ja się wywodzę z takiego teatru, który chciałbym i myślę, że mogę określić mianem teatru literackiego, również takiego opartego na dramacie jako formie literatury teatralnej. I wydaje mi się, że tak jak pani wspomniała, mamy bardzo dużo, bardzo dobrych nazwisk, że pozwolę sobie wymienić chociażby Tadeusza Słobodzianka, Artura Pałygę, Małgorzatę Sikorską-Miszczuk, Jolantę Janiczak, Magdę Drab, Ingmara Wilkista. To są nazwiska, które są z powodzeniem też wystawiane za granicą, co myślę świadczy o dużej sile polskiego dramatopisarstwa, co niewątpliwie jest też jakimś pokłosiem tych popularnych nazwisk z przeszłości, typu Sławomir Mrożek czy Witold Gombrowicz. To jest bardzo ważny element, powiedziałbym, filar teatru, nie tylko w Polsce. I coś takiego, co pojawiło się w pani pytaniu, myślę, że jest czymś, czemu chciałbym bardzo mocno zaprzeczyć, a mianowicie ta obecność polskiej dramaturgii, czy w Polsce, czy za granicą, świadczy o tym, że ona jest ceniona i o tym, że rola tej osoby piszącej tekst jest bardzo duża cały czas. To nie jest oczywiście takie znaczenie jak, nie wiem, w teatrze antycznej Grecji, ale to wynika również ze zmian, które się dzieją po prostu w świecie teatru globalnie, czyli z jakichś takich przekierowań ku teatrowi performatywnemu, ruchowemu, cielesnemu, tanecznemu również. I dlatego ja się bardzo cieszę z tego konkursu, który został ogłoszony przez Teatr Narodowy i Stowarzyszenie Autorów ZAIX, właśnie dlatego, że przypominamy o korzeniach polskiego teatru, przypominamy o tym, jak ważna jest rola dramatopisarstwa. Przypominamy o korzeniach teatru w ogóle, czyli właśnie o jakimś takim sprzężeniu inscenizacji z tekstem, który jest realizowany. I oczywiście na własne potrzeby nie konsultowałem tego z nikim, ale mam jakieś takie poczucie odniesienia się w naszym konkursie właśnie do tych agonów z antycznej Grecji, które jednak polegały nie tylko na tym, że publiczność oceniała teksty, które były wystawiane, ale właśnie same ich realizacje. I to jest jakiś olbrzymi atut naszego konkursu, że zapewniamy też

0: inscenizację, ponieważ tak?
1: I teksty, które są zgłaszane, są pisane z myślą o inscenizacji i to jest bardzo ważne, bo są pisane dla sceny, prawda?
0: Tak, tak, tak, dokładnie. Oczywiście, że są takie nurty pisania, które zamykają się w samym tekście i są trudne do wystawienia. A znowu z drugiej strony ja miałem to szczęście i mam dalej pracowania z reżyserami i reżyserkami teatralnymi, którzy mówią, wszystko da się wystawić, jeżeli ma się na to odpowiedni pomysł. I to, że tekst jest napisany w sposób praktycznie niewystawialny, nie oznacza, że nie można znaleźć języka teatralnego dla tego typu literatury. I natomiast rzeczywiście jest tak, że te teksty, które powstają na konkurs, są pisane z myślą właśnie o tym, że będą wystawione, czy że mogą być wystawione. Dlatego to jest, tak jak mówię, olbrzymi atut tego konkursu w stosunku do tych konkursów, które do tej pory już mocno zaistniały w polskim środowisku teatralnym, ponieważ oczywiście Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna w tej chwili przechodzi też przemianę, ale warto zwrócić uwagę na to, że tam często wygrywały teksty, które już wcześniej były zrealizowane. I tu zawsze rodzi się pytanie, czy rzeczywiście tekst jest oceniany, czy może realizacja, którą znamy i która dobrze zapadła jurorom i jurorkom w pamięci. Więc tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że to są teksty, których nawet ważniejszą nagrodą niż ta finansowa jest właśnie możliwość zaistnienia na scenie.
1: I wystawienia. Warunkiem jest to, żeby tekst nie był nagradzany w innych konkursach, nie był wcześniej publikowany, więc to są te warunki, które uczestnicy muszą spełniać. Ale wspomniał pan o tym języku teatralnym i chciałam zapytać, na ile, myśląc o tym konkursie, zależy państwu właśnie na poszukiwaniach formalnych, poszukiwaniach nowego języka pisania dla sceny, nowego języka scenicznego wyrazu.
0: Oczywiście, że nam na tym zależy, dlatego że to pokazuje różnego rodzaju poszukiwania właśnie estetyczne, formalne, zabiegi tworzące jakiś nowy język teatralny czy dramatyczny. Pokazują żywość teatru jako gałęzi sztuki, żywość teatru jako dziedziny kultury. I ja nie zaglądam do tych tekstów, nie czytałem jeszcze żadnego z nich, nie przekazywałem też nikomu z jurorów i jurorek. Natomiast bardzo głęboko wierzę w to, że uda się odnaleźć właśnie taki tekst, który nie tylko fabularnie będzie interesujący, ale właśnie poprzez zaproponowane jakieś nowe zabiegi estetyczne, formalne.
1: Ale mówił pan o tym, że te teksty napływają w dobie nowych technologii sztucznej inteligencji. Muszę zapytać o to, czy mają państwo jakieś narzędzia weryfikacji tego, bo warunkiem jest też to, by tekst był oryginalny i napisany samodzielnie. Czy mają państwo narzędzia, które mogą to weryfikować?
0: Oczywiście. Ja nie mogę zdradzać szczegółów przed zakończeniem naboru, żeby wszyscy mieli równe szanse, ale istnieje szereg narzędzi, które polegają na tym, że rozpoznają pewne charakterystyczne dla sztucznej inteligencji cechy pisarskie. To nie jest tajemnica, żeby powiedzieć, że te narzędzia też opierają się na sztucznej inteligencji, więc to jest wartowanie wartownika, że tak powiem, ale to jest taka gałąź, która już jakiś czas temu została bardzo dobrze przygotowana, również na polu akademickim, gdzie przecież weryfikacja tego, czy treści prac dyplomowych są autorskie, czy też są wspomagane generatywną sztuczną inteligencją, jest tak naprawdę warunkiem do tego, żeby zakończyć studia i uzyskać jakąś ocenę dyplomową. I te narzędzia rzeczywiście, one zostały na tyle już szeroko przekształcone, że my możemy również z nich korzystać, żeby sprawdzać, czy teksty są pisane ze wspomaganiem, że tak powiem.
1: Szukają państwo nowych, oryginalnych tekstów, szukają też państwo, jak rozumiem, tematów. Tematy są dowolne, czyli rozumiem, że tutaj powołują się państwo na wyobraźnię autorów i ich, tutaj, tu jest to pole wolności twórców w sposób szczególny eksponowane, ale myśląc o współczesnej dramaturgii i tym, co powstaje, no bo wspomniał pan o tych ważnych nazwiskach, jak Artur Pałyga, jak Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Mamy dużo dramatów historycznych, mamy dramaty związane z lokalnymi opowieściami. Czy widzi pan takie luki we współczesnej dramaturgii, które tematów czy obszarów, które nie są dotykane przez dramatopisarzy?

0: Tak, i tych luk, muszę przyznać, w miarę tego, jak od lat obserwuję to środowisko, tych luk było zdecydowanie więcej. One dzisiaj są zapełniane również, i co mnie bardzo cieszy, przez młode głosy dramatopisarskie. Młode osoby piszą nie tylko o swoich doświadczeniach, ale też o doświadczeniach środowisk, z których się wywodzą, czy które są im bliskie. Są też takie teksty, które w ostatnich latach próbowały zapełnić luki związane z grupami marginalizowanymi społecznie, ale nie tylko tymi, które są marginalizowane ze względu na, nie wiem, płeć, orientację i tak dalej, ale również chociażby na wiek, czy na tak zwaną pełnosprawność. Natomiast wydaje mi się, że nie mogę aż tak szczegółowo i nie chciałbym tak szczegółowo wchodzić w te luki, które są jeszcze do zapełnienia, ponieważ mamy jeszcze 2 tygodnie niecałe na zgłoszenia i nie chciałbym tutaj sugerować tematyki, która mogłaby być gdzieś bardziej interesująca i przez to dawać komuś większe szanse niż osobom, które zgłosiły teksty już do tej pory.
1: Ale rozumiem, że takich tekstów niespotykanych w polskim teatrze także państwo poszukują. A na ile ta inscenizacja może być inscenizacją niezależną? W polskim teatrze współczesnym jest bardzo wiele tandemów reżysersko-dramatopisarskich. I gdyby taki autor przyszedł z pomysłem reżysera, państwo jako Teatr Narodowy jesteście otwarci na tego typu rozwiązania? Czy też inscenizacja będzie w jakimś sensie dyskutowana na forum Teatru Narodowego?
0: To na pewno. Znaczy, na pewno będziemy dyskutować z dyrektorem Janem Klatą nad tym, kto zwycięski tekst powinien zrealizować. Ale oczywiście pozostajemy otwarci na różnego rodzaju sugestie ze strony osoby, która wygra konkurs. Przy czym ja mam jakąś taką... chciałbym założyć taką perspektywę pewnego dystansu wobec tych tandemów reżysersko-dramaturgicznych, ponieważ wydaje mi się, że dobrze jest, żeby sobie spróbować pracy z kimś innym, czyli żeby spróbować pracy z kimś, kto nie jest aż tak dobrze obeznany w naszym języku, w tym, w jaki sposób myślę jako autor, autorka. Są takie przecież duety, które wspaniale pracują i z wybitnymi efektami. Natomiast kiedy się przyjrzymy tym tekstom, to łatwo jest zauważyć, że takie spektakle mogły powstać tylko i wyłącznie w tym duecie, ponieważ wiele w tekstach jest rzeczy niedopowiedzianych, które po prostu reżyser wyciąga z tekstu, znając już bardzo dobrze osobę, która go napisała. Więc tutaj jak najbardziej myślę, że pozostajemy otwarci na tego typu sugestie, ale również liczę na otwartość ze strony osób, które mogą wygrać ten konkurs, na to, żeby zaproponować im spotkanie nieoczywiste z kimś, kto może przygotować taki tekst w sposób zupełnie wcześniej niespotykany i wręcz niewyobrażalny.
1: W regulaminie konkursu mowa jest o 2 latach od ogłoszenia wyników konkursu, czyli muszą minąć 2 lata, znaczy najpóźniej w 2 lata po ogłoszeniu wyników konkursu ten tekst będzie wystawiony w Teatrze Narodowym. Jest szansa, że to będzie przyszły sezon? Czy też to za wcześnie, by mówić o tego typu spekulacjach?
0: To jest o tyle za wcześnie, że my mamy 3 sceny. Każda z tych scen jest bardzo różna. Nie tylko pod względem możliwości technicznych i wielkości widowni, ale też pod względem tego, co jest na nich proponowane. I to, na której scenie będzie zrealizowany tekst, będziemy uzależniać od tego, jaki ten tekst będzie, z jaką potencjalną obsadą i tak dalej. Dlatego też woleliśmy zostawić sobie takie właśnie 2-letnie okienko na przygotowanie inscenizacji tego tekstu, który wygra, ponieważ repertuar, plany premierowe teatru trzeba planować z przynajmniej takim 2-letnim wyprzedzeniem, więc przewidujemy w tych najbliższych 2 sezonach okienko na tego typu realizację, ale z racji tego, że nie wiemy, jaka to będzie scena, to musimy też w jakiś sposób zmieścić ten tytuł pomiędzy innymi naszymi planami programowymi. I dlatego trudno jest mi już powiedzieć, że to może być następny sezon, ale

0: Od razu zaznaczam, że nie wykluczamy takiej opcji.
1: Jeszcze może powiedzmy dwa słowa o jury. Pan jest sekretarzem jury, ale jest jury, które składa się z osób o bardzo odmiennym doświadczeniu teatralnym, można powiedzieć, zarówno w funkcjach tłumaczy, dramaturgów, dyrektorów teatrów. Na tym odmiennym, różnorodnym spojrzeniu państwu, rozumiem, zależało, żeby to grono oceniające te teksty miało jak najbardziej obiektywny charakter.
0: Tak, dokładnie. W skład jury oprócz dyrektora Jana Klaty, który jest przewodniczącym jury, i mnie jako sekretarza, który pozostaje bez prawa głosu w tych obradach, to pozostałe osoby, które w tym jury się znajdują, to jest Małgorzata Semil, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Jan Buchwald, Jerzy Radziwiłowicz i Aleksandra Justa. I to są rzeczywiście, tak jak pani mówi, osoby o odmiennych, może nie odmiennych, ale bardzo różnorodnych poglądach teatralnych, estetycznych również i doświadczeniach, bo mamy i
1: tłumacza w postaci.
0: I tłumacza, i tłumaczkę przecież.
1: I aktora jednocześnie, no bo Jerzy Radziwiłowicz, tak, i gra na scenie i tłumaczy sztuki.
0: Tak, i mamy niezwykle oczytaną aktorkę Teatru Narodowego Aleksandrę Justę. Mamy Małgorzatę Sikorską-Miszczuk, jedną właśnie z wymienionych przeze mnie najciekawszych współczesnych dramatopisarek. I mamy Jana Buchwalda, który zarówno taką perspektywę organizacyjną, jak i reżyserską wnosi w to grono. I tu rzeczywiście zależało nam na tym, żeby zderzyć ze sobą poglądy bardzo różnych, może nie środowisk, ale właśnie perspektyw i estetyk. Żeby wybrać tekst, który realnie jest najlepszy i najciekawszy dla rozwoju polskiego teatru jako takiego, a nie który jest najlepszy dla jednego środowiska. Ponieważ bardzo łatwo jest złożyć jury z ludzi, którzy mają podobne poglądy teatralne i estetyczne, ale wtedy trochę nie spełniamy tego, co było głównym założeniem tego konkursu, czyli właśnie znalezienie jakiegoś takiego głosu, który jest stworzony artystycznie ponad wszelkimi podziałami, które mamy społecznie i politycznie, ale które doskonale odzwierciedlają się przecież w polskim środowisku teatralnym, nie tylko zresztą polskim. I dlatego też ten konkurs ma anonimowy charakter zgłoszenia. Bardzo zależało nam na tym, żeby osoby, które będą oceniać teksty, nie wiedziały, kto nadesłał utwór, ponieważ to pozwala nie kierować się różnego rodzaju sympatiami albo antypatiami przy ocenie, tylko rzeczywiście tym, co mamy, chciałem powiedzieć na papierze, ale zgłoszenia są elektroniczne, więc powiedzmy to, co mamy w literkach.
1: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dr Miłosz Markiewicz, dramaturg, tłumacz, pełnomocnik dyrektora Teatru Narodowego do spraw programowych, ale również sekretarz konkursu Teatru Narodowego i Stowarzyszenia Autorów ZAIX na sztukę teatralną. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam do nadsyłania zgłoszeń. Czekamy jeszcze do 30 września, więc tak naprawdę czasu jest całkiem sporo.
1: Zachęcamy państwa zatem do wysyłania tekstów do Teatru Narodowego. Mogą państwo dzięki temu zyskać własną inscenizację na jego deskach, do czego państwa zachęcamy. Dziękuję bardzo. Monika Pilch, do usłyszenia.

0: Emmanuel Chabrier i pies Pittoresque przy fortepianie Magda Taliaferro. Jest 17.36 w studiu Dominik Gac. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wybieramy się do teatru, konkretnie do teatru dramatycznego na krótki spektakl o matce i córce. Temat właściwie uniwersalny, relacja fascynująca, skomplikowana.
1: Tak, i spektakl też krótki, chociaż się dłuży. A temat, pomimo tego, że uniwersalny, to taki jakby niedokończony. To znaczy trudno się połapać przez pierwszą połowę spektaklu, o co chodzi w tej relacji, czy jeśli tam o cokolwiek chodzi, ponieważ obydwie bohaterki są dość sympatyczne. Tak po ludzku obarczone wadami, ale bez przesady. W związku z tym można by powiedzieć, że to taka współczesna, pozytywna opowieść o jakiejś dobrej relacji matki z córką, taka budująca.
0: Potrzebujemy pozytywnych obrazów, pozytywnych impulsów.
1: Tak. Natomiast tutaj ostatecznie oczywiście dochodzi do odkopania traumy z przeszłości. Ta trauma jest bardzo mało spektakularna, co może powodować jakieś takie okrutne pytania w rodzaju o co to całe halo. Ale no na pewno był to jakiś istotny temat dla

autorki, która nie tylko napisała ten tekst, ale też go wyreżyserowała i zagrała rolę córki w tym przedstawieniu. I mowa oczywiście o Helenie Urbańskiej, jednej z najbardziej charakterystycznych aktorek młodego pokolenia, takim nazwisku, które w środowisku teatralnym, wśród młodych widzów, młodych krytyków jest

0: jest to opowieść stricte kobieca, również przez wzgląd na orientację seksualną córki, która to orientacja nie jest problemem w tej relacji. To też takie znamienne. To znaczy nie jest to opowieść o tym, że ktoś musiał się, jak to się mówi, piękną polszczyzną wyautować wbrew otoczeniu, wbrew rodzicom i ponieść jakieś wielkie konsekwencje tej decyzji. Tu jest odwrotnie. Matka jest wspierająca i kibicująca córce również w relacjach romantycznych. Natomiast to jakby tak podkreśla, że jest to opowieść o kobietach i mężczyźni tam po prostu nie istnieją.
1: Mamy do czynienia z dwoma postaciami, które, jak wspomniałeś, są dość sympatyczne, nawet jeśli obarczone, jak każdy z nas, drobnymi wadami. Matka jest wspierająca, konfliktu bardzo dramatycznego nie ma, nawet jeśli pojawia się trauma z przeszłości, to ona nie jest aż tak olbrzymia, jak można by się spodziewać. Co temu tekstowi i spektaklowi w konsekwencji nadaje tempo? Co mu daje jakieś napięcie?
0: Helena Urbańska, mam takie poczucie, że mogła przewidywać ten niedostatek dramatyzmu, jeśli można to tak ująć, i zaczęła go szukać napięć w innych polach i znalazła, czy też realizuje je poprzez zburzenie czwartej ściany. Nie jest to przesadnie oryginalny pomysł. I on sprowadza ten spektakl na jeszcze większe manowce, ponieważ Anita Sokołowska w roli matki i Helena Urbańska w roli córki przez dużą część przedstawienia dają nam do zrozumienia, że tak naprawdę jest to krótki spektakl o aktorce i aktorce. Ponieważ problematyzowanie w poszczególnych scenach tego, co się na scenie dzieje, jest w polskim teatrze chwytem popularnym, nawet bardzo, czasami działającym świeżo i jakoś faktycznie zabawnie. Tutaj no niestety jakby mniej.
1: Na stronie teatru pojawia się też ostrzeżenie, że w spektaklu występują sceny nagości, sceny o charakterze seksualnym i wulgarny język oraz dynamiczne zmiany oświetlenia. Jak rozumiem, jest miło, nawet jeśli czasem wulgarnie.
0: Tak, te dynamiczne zmiany oświetlenia to ciekawe, nie zauważyłem, ale znaczy zmiany są naturalnie, natomiast tą dynamiką bym tak chyba nie przesadzał. Jest też muzyka na żywo i to, którą wykonuje Magdalena Sowul, i to chyba były najmilsze momenty tego spektaklu, tak to zapamiętałem. Jest też tak zwany performer nieludzki, to znaczy robot sprzątający, który ma umieszczony głośnik i z tego głośnika dobywa się męski głos. Przepraszam, powiedziałem, że tam nie ma mężczyzn, jednak są, jest narrator. I ten robot też ma najbardziej efektowną, taką czarującą choreografię. Kręci się w kółko do bardzo miłej melodii i odbija światła. Jest trochę takim tancerzem, ma trochę dyskotykową kulą. To ładny pomysł, ładna scena, ale no, ale właśnie.
1: Rozumiem, że krótki spektakl o matce i córce w teatrze dramatycznym nie należy do twoich absolutnie ulubionych.
0: Nie jest to mój absolutnie ulubiony spektakl, to prawda. Niestety. Tym bardziej, że można ten spektakl konfrontować z wielką dla niego szkodą, z innym przedstawieniem na tej samej scenie niedawnym, czyli spektaklem pod tytułem Muszenie w reżyserii Jagody Szelc, który to opowiadał o trudnej relacji z rodzicami, obojgiem rodziców, zwłaszcza z ojcem tak zwanym wesołym alkoholikiem, i skala jakby zniuansowania tej relacji w spektaklu Jagody Szelc i pewnej jednostronności, czy takiej płaskości w spektaklu Heleny Urbańskiej, no sprawia, że jeśli szukać opowieści o trudnych relacjach między dzieckiem a rodzicami, to chyba jednak Muszenie.
1: Dominik Gac o krótkim spektaklu o matce i córce w Teatrze Dramatycznym. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

Sonata triowa F-dur Jana Dismasa, Zelenki. Tymczasem proponujemy Państwu ogromny skok od muzyki dawnej do dźwięków nowych. Otóż w setną rocznicę urodzin Giergiego Kurtaga V4 String Quartet przygotował program, który obejmuje ponad pół wieku twórczości kompozytora. Od Quartetto opus pierwsze z 1959 roku po późne miniatury i utwory poświęcone pamięci wybitnych artystów. Ten koncert odbędzie się w naszym studiu koncertowym imienia Władysława Szpilmana 24 września, czyli w najbliższy czwartek o godzinie 18. Gdyby chcieli się Państwo na ten koncert wybrać, proszę do nas zadzwonić. 22 645 22 22.

Jeszcze jeden Michał w dzisiejszej oprawie, tym razem Haydn. Słuchaliśmy pierwszej części jego symfonii G-dur, orkiestra kameralna z Lozanny i Christian Zacharias. 17.05.

0: 93.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Leszek Wójcik, znakomity reżyser dźwięku, przed laty pracował w Polskim Radiu. Pod koniec lat 70. zamieszkał za oceanem. Był m.in. związany z amerykańskim National Public Radio. Przez 35 lat kierował studiem nagraniowym słynnej sali koncertowej Carnegie Hall. Oto kolejny fragment rozmowy nagranej z Leszkiem Wójcikiem w Nowym Jorku przez Małgorzatę Kałużę z Wolnej Europy. Rok 1992.
5: Byłem w Stanach w 1978 roku, spędziłem tutaj 6 tygodni. Prawdę mówiąc, nie podobało mi się. Przyjechałem z powrotem i tam pożyłem rok czasu, ale połknąłem tego bakcyla jednym słowem. Ten obraz Stanów, który wywiozłem w 1978 roku, jakoś tak zaczął kiełkować we mnie. Zdecydowałem się jednak przyjechać tutaj na stałe i przyjechałem na stałe w 1979 roku. Nie było to takie różowe, że po przyjeździe zaraz zacząłem pracować w swoim zawodzie. Nie było prostą rzeczą w tym okresie znaleźć nawet jakąkolwiek pracę. To był rok 79, to było przed boomem ekonomicznym w latach 80. I o jakąkolwiek pracę było ciężko tutaj. Tym bardziej pracę w jakimś tam określonym zawodzie. Tym bardziej w tym zawodzie. Poza tym ja tutaj przyjechałem bez znajomości angielskiego. Także musiałem się zacząć uczyć angielskiego od początku. I podczas pierwszych miesięcy poświęcałem tej sprawie najwięcej energii. Jeśli chodzi o pierwsze w ogóle jakieś prace, jakie ja tutaj wykonywałem w Stanach, to były to tak zwane kolorowe prace, mające bardzo niewiele wspólnego z moim zawodem. Mianowicie jedną z takich prac na przykład to było kelnerowanie w restauracji. Również byłem członkiem zespołu rock'n'rollowego przez dosyć długi okres, nawet przez 8 miesięcy grałem w takim zespole, który specjalizował się w wykonywaniu muzyki z lat 50. i początku lat 60. Był tam jeden człowiek, który wyglądał i śpiewał tak jak Elvis Presley. Dzięki temu, że on to dobrze robił, dostawaliśmy dużo propozycji grania w różnych klubach, w różnych barach i tak dalej. Ja skończyłem skrzypce, średnią szkołę, ale w Polsce również grywałem na gitarze basowej, grywałem muzykę kabaretową, grywałem dla Maćka Zębatego, Magdy Umer, silnej grupy Pod Wezwaniem, Romana Gierczaka, Elki Jodłowskiej. Także robiłem to kiedyś w Polsce podczas studiów. I potem oczywiście zacząłem już po nauczeniu się angielskiego, rozpocząłem po prostu działalność już w swoim zawodzie.
4: Leszek Wójcik jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym dwóch Grammy. Blisko ćwierć wieku realizował nagrania American Symphony Orchestra i Baltimore Symphony Orchestra. Opowieści o drodze Leszka Wójcika do Carnegie Hall, ciąg dalszy jutro.
0: Życiorys fascynujący, będziemy go z przyjemnością przypominać, ale już nie dziś. Na dziś to wszystko. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy i życzymy spokojnego poniedziałkowego wieczoru. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Dębski, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Autopromocja.
1: Setne urodziny Giorgiego Kurtaga świętujemy przez cały rok, a najbliższą okazją do celebrowania jego twórczości będzie koncert V4 String Quartet. Kameraliści z Czech, Słowacji, Węgier i Polski wykonają zarówno jego Quartetto opus pierwsze z 1959 roku, jak i późne miniatury oraz utwory dedykowane pamięci wybitnych artystów. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana w czwartek, 24 września o godzinie 18. Wejściówki na koncert można rezerwować pod adresem koncerty@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.

0: Jazzowy klub dwójki.
1: Przed mikrofonem Tomasz Szachowski, witam Państwa. Postanowiłem w naszych poniedziałkowych spotkaniach w dalszym ciągu kontynuować temat pianistyki, ale w segmencie europejskim, który na ogół jest znacznie mniej znany niż amerykańska czołówka, co oczywiste, ale przecież można wskazać tu na kilkanaście postaci naprawdę dużego formatu. Dziś i za tydzień Michel Petrucciani, oczywiście nie po raz pierwszy w mojej audycji. To jeden z nielicznych artystów, który stawiany jest w jednym rzędzie z mistrzami. Tym bardziej, że najważniejsze płyty Petrucianiego wydawane były pod szyldem Blue Note i to wystarczy za rekomendację. Słuchacze zapewne kojarzą tę drobną postać z wrodzoną chorobą kości, co, jak twierdził żartobliwie sam pianista, uchroniło go przed pokusami młodości i pozwoliło skupić się na pianistyce. Petrucciani urodził się w rodzinie muzyków. Jego pierwszą fascynacją był Bill Evans, a właściwa kariera rozpoczyna się w drugiej połowie lat 70., gdy dzięki przypadkowi zagrał w jednym zespole z Kenny Clarkiem i Clarkiem Terrym. W 1982 roku, podczas pobytu w Stanach, poznał Charlesa Lloyda, który natychmiast rozpoczął z nim współpracę zwieńczoną słynnym filmem One Night with Blue Note. W 1984 roku Petrucciani przenosi się do Nowego Jorku, gdzie spędza resztę swojego krótkiego życia. Naszą audycję rozpoczniemy od nagrań z płyty Live at the Village Vanguard, nagranej dokładnie 16 marca tegoż 1984 roku. Oto dwa tematy, Sonny Rollinsa Oleo i Petruccianiego Reblicolor de Big Sur. Pianiście towarzyszą Pale Danielson na kontrabasie i Elliot Zygmunt na perkusji.

W jazzowym klubie dwójki przypominam dziś nagrania Michela Petrucianiego, jednego z najwybitniejszych pianistów europejskich.

Oleo Sonny Rollinsa i Bricoleur The Big Sure Petrucianiego to utwory, których słuchaliśmy. Nagranie z nowojorskiego klubu Village Vanguard z marca 1984 roku. A teraz album nagrany w 3 lata później, także dla Blue Note, zatytułowany Michel Plays Petrucciani. Zatem złożony wyłącznie z kompozycji pianisty. Mamy tu świetny, poszerzony skład, występujący w różnych wariantach. I tak w kompozycji She Did It Again zagrają obok lidera Gary Peacock na kontrabasie i Roy Haynes na perkusji, a w utworze drugim zatytułowany One For Us pojawi się gitarzysta John Abercrombie. Kompozycje Petrucianiego są, powiedziałbym, częścią jego pianistyki. Wyraziste, rytmiczne, zarysowane jednoznacznie, choć zawsze z oryginalnym pomysłem. W tym drugim utworze, być może Państwo zauważą, gdy pojawia się gitara Abercrombiego, no jakby pojawiają się skojarzenia z stylistyką Pata Metheny i być może coś w tym jest, bo to przecież lata ogromnej popularności autora San Lorenza, którego z pewnością i którego muzykę z pewnością znali autorzy tego nagrania. A improwizacje Petrucianiego, jego warsztat czysto jazzowy, wyrasta z najlepszych amerykańskich tradycji opartych na swingu, czy szerzej mówiąc na timingu, co w połączeniu z błyskotliwą techniką daje rezultat oczywisty, gdzie niepotrzebne są żadne uzasadnienia czy komentarze. Posłuchajmy zatem Petrucciani, Peacock, Haynes i w drugim utworze Abercrombie.

Michel Petrucciani na fortepianie, Gary Peacock na kontrabasie, Roy Haynes na perkusji i w utworze drugim John Abercrombie na gitarze. Płyta Michel Plays Petrucciani z 1987 roku. Dwa lata później Blue Note wydaje album skierowany w stronę szerszej grupy odbiorców z silnymi elementami fusion, zelektryfikowany, bardzo rytmiczny, z wątkami latynoskimi, z udziałem kilkunastoosobowego zespołu. Tytuł po prostu Music. Obok lidera grają tu m.in. Joe Lovano na saksofonie sopranowym, Anthony Jackson i Chris Walker na basie elektrycznym, Eddie Gomez na kontrabasie, Lenny White na perkusji, Romero Lubambo na gitarze, Adam Holzman na syntezatorach. Wybieram trzy jakże różne kompozycje Petrucianiego. Ukłon w stronę muzyki pop, Looking Up, w stronę historii jazzu, My Bebop Tune i muzyki latynoskiej, O Nana Oje. Tu zaśpiewa Tania Maria.

Michel Petrucciani z płyty Music z 1989 roku. W zespole zagrali m.in. Joe Lovano, Eddie Gomez, Lenny White, Romero Lubambo i Adam Holzman. W jazzowym klubie Dwójki pianistyka jazzowa w nagraniach artystów europejskich. Dziś słuchamy Michela Petruccianiego. Ten styl bliski fusion z udziałem syntezatorów i instrumentów perkusyjnych, skierowany w stronę szerokiego grona miłośników jazzu, pojawia się także na płycie Playground w roku 1991. Petrucciani stara się tu łączyć różne elementy i różną stylistykę, od tanecznej po czysty jazz. Brak tu komplikacji, stawiania znaków zapytania, dochodzenia do free jazzowej ściany. Jazz Petruccianiego jest na ogół pogodny, czytelny, zawsze bardzo rytmiczny i zawsze bardzo efektowny od strony czysto technicznej. Tym razem skład jest pomniejszony praktycznie do kwartetu ze zdwojoną obsadą syntezatorów, które obsługują Adam Holzman i Petrucciani, i trzyosobową obsadą instrumentów perkusyjnych. Tu mamy trzy nazwiska: Omar Hakim, Steve Thornton i Aldo Romano, plus bas, na którym gra Anthony.

Tony Jackson. Z tego albumu wybieram pozycję pierwszą i niech to będzie nawiązanie do standardów wrześniowych September 2 i szóstą Brazilian Suite numer 3.

September 2 i Brazilian Suite numer 3 w wykonaniu zespołu Michela Petrucianiego. Płyta Playground z 1991 roku z dziełem Omara Hakima, Adama Holtzmana, Anthony Jacksona, Steve'a Thorntona i Aldo Romano. Na koniec Michel Petrucciani solo z płyty Promenade with Duke z roku 1993. Kiedyś powiedział, naprawdę wierzę, że pianista nie jest kompletny, dopóki nie potrafi grać samodzielnie. Zacząłem grać solowe koncerty w lutym 1993 roku, gdy poprosiłem swojego agenta, żeby odwołał koncerty Tria na rok. Chciałem wtedy grać wyłącznie solo. Świetnie się bawiłem, odkrywając fortepian na nowo, ucząc się każdego wieczoru. Powrót do gry w zespole po tych doświadczeniach to była po prostu bułka z masłem. I oto w 1993 roku ukazuje się taki album wyłącznie z kompozycjami Duke'a Ellingtona. Petrucciani traktuje te tematy swobodnie, są to parafrazy, nawiązania, niekiedy oddalające się od oryginału, niekiedy przywołujące go dopiero w kodzie. Z tej płyty wybieram dwa bardzo znane standardy ellingtonowskie, Caravan i we fragmencie In a Sentimental Mood. I to już będzie ostatnia pozycja programu. Zapraszam za tydzień. Kolejna porcja nagrań Michela Petrucianiego, w tym te zrealizowane w Polsce. Tomasz Szachowski, do usłyszenia.

0: 69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
1: Teatr Polskiego Radia.

0: razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci. AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, Program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com.
2: Reklama. Tu Program Drugi Polskiego Radia, minęła 19.
1: Pogłosy.
2: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się dziś na antenie Dwójki. Mela Muter, Współodczuwanie świata, to tytuł wystawy, którą można już oglądać w willi La Fleur w Konstancinie Jeziornie. O malarce opowiadał dziś w poranku Dwójki dyrektor placówki Artur Winiarski.
3: Ja myślę, że artystycznie ona jest jedną z najważniejszych malarek pierwszej połowy XX wieku, jak nie w ogóle artystek polskich w dziejach. Tak się złożyło, że ci artyści, którzy pracowali na emigracji, może można powiedzieć, że w Polsce mają troszeczkę trudniej i później zostaje ich twórczość odkryta w pewien sposób. I Mela Muter na pewno zasługuje na takie miano jednej z najwybitniejszych polskich artystek. To jest ciekawe, bo w ubiegłym roku obchodziliśmy okrągłą rocznicę urodzin Olgi Boznańskiej. Był jej poświęcony również rok. Uważam, że tak samo powinno to dotyczyć Meli Muter. Natomiast no, widać, że nasz kraj musi do tego dojrzeć. Ostatnia wystawa, która była poświęcona Meli Muter, taka duża wystawa, była zrealizowana w Muzeum Narodowym w Warszawie w latach 90. Więc znowu mamy generację, gdzie po prostu ta artystka nie pojawiała się na takiej solowej wystawie. Nasza wystawa, myślę, to chyba jest największą w ogóle zrealizowaną wystawą Meli Muter. Co ciekawe, w oparciu głównie o obrazy olejne i szczerze się przyznam, takim moim niedosytem osobistym jest brak miejsca, ponieważ chciałbym pokazać jeszcze więcej tych prac, a mianowicie na przykład prac graficznych, ale również i akwarel, czy prac rysunkowych. Tutaj ta maestria Meli Muter, którą możemy obserwować na obrazach olejnych, ona nie dotyczy tylko tej techniki. Mela Muter też znakomicie malowała. Jak zobaczy się akwarele, to widać, że to jest po prostu no, geniusz artystyczny.
2: Wystawę Mela Muter Współodczuwanie świata w Muzeum Willi La Fleur w Konstancinie Jeziornie można będzie oglądać do 28 lutego. W tym tygodniu w naszym cyklu Zapiski ze współczesności słuchamy opowieści poety, prozaika, krytyka literackiego i tłumacza Juliana Kornhausera, który świętuje jubileusz 80. urodzin. Dziś opowieść o próbach poetyckich.
4: W Krakowie, kiedy spotkałem się na uniwersytecie ze swoimi rówieśnikami, kiedy Kraków ze swoją atmosferą zaczął na mnie działać w sposób bardzo jaskrawy, ekstremalny i od razu pojawił się rok 68, bardzo ważne przeżycie pokoleniowe, zainteresowanie sprawami społecznymi, politycznymi. Wstąpiła we mnie jakaś taka niespodziewana agresja, nowa emocja i moje wiersze już zaczęły poruszać się na innej nucie, już szukały innej przestrzeni. I nic też dziwnego, że i mój język tych wierszy powoli się zmieniał. Zmieniała się także tematyka. Język był bardziej agresywny, już nie był czymś naiwnym. Pojawiły się bardzo dziwne, przynajmniej w moich wierszach, metafory, co wiązały się także z moimi zainteresowaniami.

0: nadrealizmem nie tylko francuskim, także i słowiańskim. Czytałem bardzo dużo wierszy nadrealistycznych, czytałem także prozę Apollinera. Szukałem widocznie właśnie jakiejś innej możliwości otwarcia się na świat. To już nie były wiersze ciepłe, one domagały się jakiegoś innego nazwania, szukały innych drzwi. No ale przede wszystkim wyobraźnia, tak, ta wyobraźnia mnie podniecała i to szukanie, grzebanie wyobraźni to jakieś mówienie inne, bardziej tragiczne, dramatyczne i to się właśnie nałożyło na rok 68, na ten bunt pokoleniowy, na niezgodę, a potem nagle gdzieś na przełomie lat 60. i 70., kiedy już tworzyliśmy grupę poetycką, kiedy powstały pierwsze programy artystyczne, musiałem, a może i też chciałem, na pewno chciałem odrzucić te stare metafory. One mi już nie wystarczały, one zaciemniały obraz świata, który chciałem opisać.
1: Kolejna opowieść poety i prozaika Juliana Kornhausera w Zapiskach ze współczesności codziennie do piątku na naszej antenie o 12:45. Jadwiga Smosarska poza ekranem. To z kolei tytuł wystawy plenerowej, która pojawi się na ogrodzeniu dawnej willi artystki w Warszawie. Pojutrze, w dniu urodzin jednej z największych gwiazd polskiego kina dwudziestolecia międzywojennego, będzie też można zwiedzić samą willę, mówił dziś w Dwójce Grzegorz Rogowski z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego.
2: Dzięki współpracy z przedszkolem numer 28, które właśnie zajmuje dawną willę Jadwigi Smosarskiej, pani dyrektor przedszkola była na tyle uprzejma, że pozwoliła nam w tym dniu urządzić zwiedzanie willi Jadwigi Smosarskiej, dzisiejszego przedszkola. Niewiele zachowało się z tego oryginalnego wystroju, ono teraz pełni zupełnie inną funkcję, natomiast ten rozkład, który był, który Smosarska zaprojektowała, on cały czas tam jest, więc w czasie tego zwiedzania będziemy mogli przejść przez hol główny z reprezentacyjną klatką schodową, gdzie goście oczekiwali. Kojówka, która bierała bilecik, wizytówkę, wtedy szła do Jadwigi Smosarskiej, ona decydowała, czy ona kogoś przyjmie, czy nie. No takie to były wtedy, takie to wtedy były obyczaje. Są miejsca, gdzie była jadalnia, gdzie była główna sypialnia, są pomieszczenia służby, bo Jadwiga Smosarska miała służbę mieszkającą w tym domu, więc to też jest bardzo ciekawe, że będzie można zajrzeć do tych części, do służbowej klatki schodowej, czy do takich małych pomieszczeń, gdzie ta służba mieszkała. Zejdziemy też do piwnic. W piwnicach z kolei tak zachowało się kilka oryginalnych elementów wyposażenia domu z lat 30. Ale ciekawe jest też to, że w czasie wojny był tam szpital polowy, w czasie powstania warszawskiego. W tej willi właśnie był prowadzony. Drugą równie ciekawą atrakcją jest Taryniarz Jan, który będzie nam towarzyszył w czasie tego wydarzenia. Będzie on na Katarynce przygrywał różne szlagiery z lat 30., a żona pana Jana, pani Agata, będzie miała specjalną fotobudkę. Każdy z naszych zwiedzających będzie mógł sobie zrobić takie pamiątkowe zdjęcie.
1: A samą wystawę będzie można oglądać od najbliższej środy na ogrodzeniu dawnego domu Jadwigi Smosarskiej przy ulicy Naruszewicza 15A w Warszawie. Sześć premier, opowieść o Ninie Andrycz, futurystyczny Mieczysław Fog i spektakl inspirowany telewizyjnym serialem Dom. To propozycje Teatru Dramatycznego w Warszawie na nowy sezon artystyczny. Pojawią się też goście z zagranicy, mówił na naszej antenie dyrektor teatru Wojciech Faruga.
3: Takim kluczem, w którym dobieraliśmy osoby, które zaprosiliśmy do pracy w Warszawie, było to, żeby były to osoby związane z tożsamością krajów byłego bloku socjalistycznego. W tym sezonie wydarzenie dla nas niezwykłe, czyli obecność jednej z najważniejszych postaci europejskiego teatru, Franka Castorfa. Frank Castorf tak naprawdę sam wyszedł z propozycją zrealizowania spektaklu, który wchodzi w dialog z kultowym filmem Andrzeja Wajdy Popiół i Diament. Spektaklu opartego na prozie Jerzego Andrzejewskiego, bo oczywiście jakby okazało się, że Frank Castorf jest wielkim fanem tej prozy i wielkim też znawcą, więc bardzo się cieszymy, że zespół Teatru Dramatycznego spotka się z Frankiem Castorfem i bardzo cieszymy się, że efekt ich pracy już pod koniec lutego przyszłego roku będziemy mogli Państwu zaprezentować na dużej scenie Teatru Dramatycznego.
1: Jeszcze w tym roku planowany jest futurystyczny spektakl FOK 2126, premiera za niespełna miesiąc, 16 października. A w dzisiejszych pogłosach to już wszystko. Wypowiedzi naszych

0: Gości znajdą Państwo na portalu dwójka.polskieradio.pl. Do usłyszenia, Marcin Pesta.
1: Autopromocja.
2: Wolne przestrzenie dźwiękowej różnorodności. Miejsca nieokreślone, twórcze i potencjalnie transformujące. Muzyka pomiędzy, nasza, obca, leżąca gdzieś dalej, tuż za horyzontem i tuż obok nas. Trzeci krajobraz. We wtorek o 23:00. Hanna Szczęśniak. Do usłyszenia.
3: Czy tego chcemy, czy nie, istniejemy w świecie zaprojektowanym i skonstruowanym, także w sensie architektonicznym. Jak czytać architekturę? Jak wyglądała ona w przeszłości? Jak wygląda teraz? I jakim wyzwaniom będzie jej dane stawić czoła w przyszłości? Wreszcie, co o swoich realizacjach mają do powiedzenia sami architekci? O tym wszystkim rozmawiam z moimi gośćmi w audycji Studio Projektowe. W czwartek, parę minut po 13:00. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Autopromocja.
4: A na zegarach 9 minut po 19:00.
5: O wszystkim z kulturą.
4: Dobry wieczór Państwu. Mija pierwszy miesiąc tego roku szkolnego, więc przyglądamy się dziś wieczorem w dwójce polskiej szkole. Czym była, czym jest i dlaczego coraz więcej rodzin szuka dla dzieci drogi poza szkołą systemową. Przed mikrofonem Małgorzata Niececka-Maca, w naszym studio goście pani Iwona Dudzik, dziennikarka, autorka reportażu Dzieci w chmurze. Edukacja domowa w Polsce. Ta książka za kilka dni ukaże się nakładem wydawnictwa Czarne. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Towarzyszy nam także profesor Michał Federowicz, socjolog z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Dzień dobry, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
4: I dr Piotr Rycielski, psycholog z Katedry Metodologii Badań Uniwersytetu SWPS z Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie. Badacz przemocy rówieśniczej, bez którego to tematu nie da się niestety mówić chyba dziś o polskiej szkole, więc jeszcze raz dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
4: Zapraszamy też Państwa do rozmowy i rodziców, uczniów też, ale czekamy także na perspektywy rodziców. Czekamy na wiadomości pod adresem m.niecieckamałpapolskieradio.pl. Przez stulecia było tak, że to, czy dziecko się uczyło, zależało od tego, w jakiej rodzinie przyszło na świat. W dworach i kamienicach XIX wieku uczyły guwernantki, domowi nauczyciele. Dla dzieci chłopskich szkoła pozostawała obietnicą. W Polsce w 1773 roku w kraju okaleczonym pierwszym rozbiorem powołano Komisję Edukacji Narodowej, która była nazywana pierwszym w Europie Ministerstwem Oświaty. I właśnie jej twórcy chcieli szkoły, której chyba dziś także byśmy poniekąd chcieli. Szkoły, która uczy przyrody, rachunków, a przede wszystkim wychowuje nie poddanych, ale obywateli. I od tego chyba chciałabym zacząć naszą rozmowę. Co by Państwo powiedzieli członkom Komisji Edukacji Narodowej, gdyby weszli dzisiaj do polskiej szkoły? Co by w niej rozpoznali ze swoich marzeń, a co by ich zaniepokoiło? Państwo się rozmarzyli, nikt nie wyrywa się do odpowiedzi. Pani Iwono, Pani z perspektywy matki i reporterki, co powiedziałaby Pani tym bohaterom przeszłości polskiej edukacji, gdyby weszli dziś do polskiej szkoły?
6: Ja bym im biła mocno brawo i mocno zaciskała pięści, że zrobili coś tak wspaniałego, z czego dzisiaj możemy czerpać. To, co pani powiedziała, język ojczysty, przyroda, matematyka, to jest ciągle baza, z której czerpiemy, z której, no nie wyobrażam sobie, żebyśmy dziś nie mieli tej bazy, tego szkieletu, tej bazy, na której możemy budować kolejne piętra wiedzy. Ponieważ ja skupiłam się na edukacji domowej, zauważyłam bardzo wiele wypowiedzi, wątków, prądów, przekonań, które właśnie od tego modelu Komisji Edukacji Narodowej, tych naszych pierwszych edukatorów odchodzą. Mówią o edukacji przyszłości, ale cóż ona oznacza dokładnie? Ja do tej pory nie wiem, ponieważ nie znamy przyszłości. Natomiast to, o czym pani powiedziała,

0: jest czymś, jak się okazuje, co przetrwało próbę czasu, jest czymś uniwersalnym i ponadczasowym.
1: To nie wiem, czy teraz okiem socjologa czy psychologa, który z panów chce zabrać głos?
2: No, trudno im coś jednoznacznie powiedzieć. Oni zrobili gigantyczny ruch, żeby właśnie państwo wkroczyło do podjęło odpowiedzialność za kształcenie przyszłych pokoleń. I ruch ten był zbawienny dla naszej historii i późniejszego rozwoju. Myślę, że państwo nadal ma tą odpowiedzialność. Powiedziała pani redaktor o tym, że coraz więcej rodziców myśli o tym, żeby znaleźć alternatywę dla tej państwowej szkoły, czy jakoś tam takiej, na którą wpływa państwo. Nie chodzi mi o to, czy to jest państwowa, czy prywatna szkoła, ale no taką jednak sterowaną przez państwo. No, trzeba się nad tym zastanowić, dlaczego tak jest, ale też nie dramatyzujmy tej tendencji, no bo wydaje mi się, że chociaż przez te ostatnie lata i zwłaszcza z powodu pandemii był ten boom nauczania domowego, to jednak ta tendencja się nasyca. I są rodzice, którzy się tego podejmują i robią to odpowiedzialnie. Są rodzice, którzy nie wiedzą, jak to traktować i też są rodzice, którzy po prostu myślą, że to będzie wygodniej, więc to są bardzo różne przyczyny i trudno to wrzucać do jednego worka. Natomiast przyjąłbym jako ten leitmotiv, że państwo jest nadal odpowiedzialne i pytanie, co to znaczy państwo? Państwo to my obywatele. I chodzi o to, żeby sposób wpływania na szkołę był taki, który uwzględnia bardzo różne głosy i bardzo różne struktury i bardzo różne struktury myślenia. Na przykład bardzo dużo wnoszą do decyzji państwowych organizacje pozarządowe, które potrafiły jakoś wypracować wspólny głos. I myślę, że to jest dla nas w ogóle bardzo ważna sprawa. Jak wplatać głos obywateli w procesy decyzyjne zarówno na poziomie centralnym, jak i na poziomie samorządowym. Myślę, że to bym właśnie tutaj oczekiwałbym na światłe rady ojców założycieli tej obecności państwa w kraju, którzy dzisiaj by spojrzeli świeżym okiem na to, co znaczy państwo i co znaczy demokracja.
1: Profesor Michał Federowicz, socjolog, a jest z nami także dr Piotr Rycielski, psycholog. Powiedziałam, że nie ma dziś rozmowy o polskiej szkole bez rozmowy o przemocy rówieśniczej. Czy pan się z tym zgadza?
3: Przemoc rówieśnicza jest takim powszechnym doświadczeniem w szkołach. My już od wielu lat na Wydziale Psychologii, też w ramach takiego działania systemu Reschool, robimy diagnozę pedagogiczną, czy może raczej pomagamy dyrektorom szkół robić diagnozę pedagogiczną, w której bardzo ważną częścią tej diagnozy są pytania o przemoc. W tym roku udało nam się zbadać prawie 25 tysięcy dzieci i uczniów z klas szkół podstawowych, ponadpodstawowych. I kiedy osiągamy taką, no, przepraszam za te szczegóły metodologiczne, ale nie mogę się powstrzymać, taką liczebność próby, że na każdą klasę szkolną mamy kilka tysięcy dzieci, to wtedy rzeczywiście możemy sobie pozwolić na takie spojrzenie przekrojowe, jak to wygląda z roku na rok, jak ta przemoc w różnych typach szkół, w różnych klasach wygląda. I widzimy niestety ciągle dużo przemocy fizycznej. Ona z wiekiem spada, to znaczy te deklaracje, czy zostałem pobity, czy zostałem kopnięty przez innych, czy byłem regularnie kopany. Wśród starszych uczniów widzimy, że jest tego mniej, ale ciągle występuje. Te kilka procent w liceum może nam się wydawać mało, ale dla tych uczniów, którzy tego doświadczają, to myślę, że to jest bardzo trudne doświadczenie. Znacznie więcej takich doświadczeń przemocy fizycznej jest w szkole podstawowej. To ciągle to obserwujemy, ale nie to wydaje nam się teraz być największym problemem. Największym problemem jest przemoc relacyjna. Ten rodzaj przemocy, który jest niezwykle trudny w interwencji i sprawia niezwykle dużo problemów i pedagogom, nauczycielom.
1: To jest taka przemoc trudna do wykrycia.
3: Żeby to zaobserwować, bo to

0: nie widać tych zachowań. To znaczy, to jest taka przemoc przez niewykonanie zachowania.
1: To znaczy, na przykład nie odzywam się na rogu ławki i ktoś przechodzi i strąca ten podręcznik.
0: To już jest jakieś zachowanie. A taka gra, że na przykład umawiamy się, że Janka nie ma w klasie i nikt się nie może do niego odezwać. Kto się do niego odezwie, przejmuje jego rolę i wtedy już cała klasa do niego się nie odzywa. I to trwa na przykład tygodniami albo miesiącami. I bardzo ciężko powiedzieć, że wystąpiło jakieś zachowanie realne, które, no, które może być przedmiotem takiej nagłej, ostrej interwencji, tak jak w przypadku pobicia. A jednocześnie to doświadczenie cierpienia osoby wykluczonej jest niestety nieporównywalnie większe niż w przypadku przemocy fizycznej. To zresztą pokazały to bardzo wyraźnie badania empiryczne prowadzone jeszcze w Instytucie Badań Edukacyjnych pod kierunkiem profesora Michała Federowicza były robione i tam uczniowie wskazywali jako preferowaną formę przemocy, żeby byli pobici nawet tak, żeby to wymagało interwencji pielęgniarki, niż gdyby mieli doświadczać wykluczenia społecznego, takiego ostracyzmu. Cała klasa miałaby się przeciwko nim zbuntować. Także to jest w tej chwili ogromny problem. Ten problem jest bardzo trudny do, można powiedzieć, rozmontowania, właśnie dlatego, że to nie jest prosty incydent przemocowy, który widać, łatwo zaobserwować, nie wiem, można zrobić, nie wiem, znaleźć świadków, którzy zauważą, powiedzą, co się stało i można jakoś zareagować. Więc ta przemoc niestety jest wszechobecna. Bardzo ciężko jest znaleźć ucznia, który by powiedział, że nigdy na przestrzeni edukacji tego nie doświadczył. Większość na szczęście doświadcza tego mniej, ale jest taki no, całkiem niemały procent uczniów, którzy doświadczają takich zachowań często lub bardzo często. To jest też bardzo trudna sytuacja w dynamice klasy, dynamice grupy rówieśniczej, kiedy grupa znajduje sobie osobę, którą może prześladować i w zasadzie nikogo to nie cieszy. Ale z drugiej strony każdy ma takie poczucie, że przynajmniej jest bezpieczny i że to nie on jest prześladowany. Takie rzeczy również obserwujemy. Teraz właśnie w wypuszczonym przez nas raporcie pokazujemy, jakie to może mieć konsekwencje psychologiczne. Wzrastający lęk, wzrastający poziom myśli depresyjnych, objawów somatycznych. Wszystko to niestety obserwujemy w grupach uczniów, w grupach młodzieży. No i zastanawiamy się teraz, co możemy z tym zrobić.
1: Pani Iwono, w pani książce Dzieci w chmurze. Edukacja domowa w Polsce wspomina pani i cytuję takich, którzy mówią o szkole tej systemowej jako poligonie przetrwania, z którego uciekli albo zostali zabrani przez rodziców.
2: Tak jest, ale jeszcze chciałam się odnieść do tego, co mówił pan doktor, bo pan stwierdził jako naukowiec, że bardzo trudno jest z tym problemem coś zrobić, ale chyba się wszyscy zgodzimy, którzy to słuchali, że słuchaliśmy tego, no, że tak powiem, z ciarkami i naprawdę z dużym przejęciem i nie mamy wątpliwości co do tego, że tak nie powinno być i że te dzieci cierpią, że dzieje się naprawdę źle i powinniśmy temu przeciwdziałać. I zakończyła się ta wypowiedź, że zastanawiamy się, co z tym robić i właśnie takie mam poczucie, że władze zastanawiają się, co z tym zrobić, a tymczasem wchodzi w to miejsce, wchodzą podmioty prywatne, edukacja domowa, które te wszystkie osoby, które doświadczają tej przemocy, zapraszają do siebie, chodźcie do nas, tutaj wszyscy są uśmiechnięci, jest język, ta komunikacja bez przemocy, my wszyscy są witani, wręcz to wygląda jak taki love bombing, czyli epatowanie miłością, ale co jest dalej? Czy edukacja domowa powinna być właśnie takim rozwiązaniem, do którego uciekamy, dlatego że w szkole systemowej nie można rozwiązać takiego problemu? Rzeczywiście bardzo wiele osób, które są w edukacji domowej, mają bardzo złe doświadczenia ze szkoły systemowej i jest to na pewno porażka systemu, ponieważ właśnie należałoby zastanowić się, co się dzieje potem. Czasami to jest, ja widzę tutaj taki problem, że bardzo łatwo jest przejść do edukacji domowej, zbyt łatwo, powiem wprost.

0: dzieci, dzisiaj się dziewczyny pokłóciły, jutro ta właśnie, którą koleżanki zignorowały, przechodzi do edukacji domowej. Tydzień później już inne są konflikty, już pogodziły się, ale odwrócić sytuację jest bardzo ciężko. To dziecko zostaje w domu, rodzice biorą odpowiedzialność za ich edukację, a to jest bardzo trudne zadanie.
1: Czy sądzą państwo, że system, który wpycha dzieci w rankingi, sam wypycha dzieci bardzo często do edukacji domowej? To znaczy, czy dzieci, które mają różne potrzeby specyficzne, nie mogą odnaleźć się dzisiaj w polskiej szkole i edukacja domowa jest dla nich być może jedynym ratunkiem. Nie tylko przed przemocą, ale także przed na przykład, no właśnie, systemem rankingów, kartkówek, tym, że trzeba wysiedzieć w ławce 45 minut.
2: Nie sądzę tak. Myślę, że jest wiele działań, które jednak starają się temu przeciwdziałać. Oczywiście to jest nadal cały czas proces i trzeba podejmować kolejne działania. Z chęcią tu wspomnę o tym, że z inicjatywy UNICEF-u właśnie system, który tutaj jakoś wspominamy ciągle, przyjął metodę działania taką, którą może podjąć każda szkoła i nie potrzeba do tego jakichś nadzwyczajnych środków. Weźmy pod uwagę to, że kulturowo od pokoleń byliśmy przyzwyczajeni do tego i to tolerowaliśmy też jako dzieci, jako dorośli, że grupa rówieśnicza ma się jakoś sama ułożyć między sobą i często dorośli w to nie chcieli ingerować. Dzisiejsze właśnie serie badań, takie jak przed chwilą usłyszeliśmy z ust doktora Rycielskiego, pokazują jasno, że to nie jest tak, że proces edukacyjny, w tym wychowawczy, zakłada, przyjmuje z założenia, że dorośli ingerują. Trzeba tylko to robić mądrze i nie za bardzo. Natomiast ta dynamika grupy to jest coś, co zawsze umykało szkole. W moim dzieciństwie pamiętam to samo. I to naprawdę było już kawał czasu temu. I w związku z tym przełamujemy pewne nawyki kulturowe, dochodząc do wniosku, że nie służą dobrze nowemu pokoleniu. Więc to się nie dzieje z dnia na dzień. Musi się dziać ewolucyjnie i trzeba kolejne szkoły, kolejne rady pedagogiczne i dyrektorów przekonywać do tego, żeby podejmowali różne programy, takie, które proponuje SWPS również, że traktując to integralnie. I myślę, że to, co jest do wygrania, to jest to przede wszystkim, żeby przyjąć do wiadomości, że relacje między rówieśnikami, zwłaszcza wewnątrz klasy, ale w ogóle wewnątrz szkoły, ale szczególnie w grupie pojedynczego oddziału szkolnego, są bezpośrednio związane z wynikami nauki. Że to nie jest tak, że zajmujemy się albo tymi relacjami, albo uczeniem się. Nie, uczenia się nie ma bez dobrych relacji. Oczywiście jednostki sobie z tym radzą, ale są też tacy ludzie, którzy sobie z tym nie radzą. I to, co słyszeliśmy z tych badań przed chwilą w przywołaniu szybciutko tych wyników, mówi o tym, że kiedy pojawia się przemoc rówieśnicza, nie ma wygranych. Traci ofiara, traci sprawca i traci świadek, który nabiera przekonania, że jego sprawczość została stłamszona, bo on wewnętrznie na ogół nie godzi się z tą sytuacją, ale tak jak zrozumiałem te badania, boi się przeciwstawić tej sytuacji. I tutaj jest potrzeba nam mądra ingerencja dorosłych, która przede wszystkim nazywa rzeczy po imieniu, która przede wszystkim polega na rozmowie z tymi dziećmi i z ich rodzicami także, co jest co, na czym polegają zdrowe relacje rówieśnicze. I wtedy no jakby przemieniamy tą atmosferę tego nawisu przeszłości, w której przyjęło się przymykać na to oko, zamiatać pod dywan. Tu nie pomoże nic sankcjonowanie szkół,

0: jakieś wskaźniki, jakieś kontrole, bo to jest zbyt subtelne, żeby to wydobyć. Tu trzeba pracować atmosferą szkoły. I teraz nauczanie domowe. Ja jestem pełen szacunku dla wielu rodziców, którzy podejmują takie wyzwanie i jemu potrafią sprostać. To znaczy, oprócz tego, że potrafią nawiązać taki kontakt z dziećmi, że wiedzą, co te dzieci robią, że mają dostęp jakby do ich rozwoju, to też potrafią organizować na przykład relacje rówieśnicze dla tych dzieci, które spędzają tak dużo czasu w domu.
1: No ale właśnie,
0: że tego nie pozbawiają.
1: Organizować relacje rówieśnicze, czy to nie jest oksymoron?
0: Ma pani rację, ale to zależy od wieku po prostu. Jest wiek taki, w którym trzeba to jakoś zaaranżować. I potem z kolei trzeba wiedzieć, w którą stronę to idzie. No na tym polega odpowiedzialność rodzica względem człowieka, za którego jest właśnie odpowiedzialny rozwój. Za ten rozwój. Więc tutaj zgadzam się, że tutaj to jest bardzo subtelna granica, żeby nie robić czegoś za nich, tylko im otwierać to pole, ale jednocześnie pamiętajmy, że rozwój polega przede wszystkim na relacjach z innymi. I rozwój umysłowy także. I uczenie się tego, co jest niezbędne do nauczenia się w szkole i w życiu, także w głównej mierze odbywa się w relacjach z innymi. Czy szkoła to robi dobrze, czy niedobrze, to jest nasze pytanie i troska. Zawsze może to robić lepiej, ale jednocześnie rodzic, który podejmuje się edukacji domowej, no, musi być świadomy, że to jest istotna sfera edukowania jego dziecka.
1: Kiedy w historii edukacji ta edukacja domowa przestała być marginesem? Może skupmy się na Polsce, bo mówimy dzisiaj o zjawisku, które jest coraz bardziej masowe. Mówimy o maturach zdawanych na Stadionie Narodowym. Mówimy o tym, że coraz więcej dzieci znajduje się w edukacji domowej. Ale to nie jest przecież wymysł XXI wieku, uczenie w domu.
0: No, trudno to przekładać na historyczne doświadczenie. To była zupełnie inna sytuacja i ci wybrańcy losu, którzy mieli swoje guwernantki i swoich guwernerów, mieli też bale i sytuacje towarzyskie, które ich socjalizowały świetnie i wprowadzały ich w świat wielkich decyzji, więc to jest zupełnie nieprzekładalne. Także nie szukajmy tu jakichś analogii. To jest zupełnie inna sytuacja dzisiaj.
2: Ale spójrzmy na taką historię, można powiedzieć, najnowszą. To znaczy, tu bym miał na myśli ostatnie kilkanaście lat. I w takiej perspektywie spojrzał na zmianę częstości rzeczywiście występowania tego zjawiska edukacji domowej, to ja bym patrzył na takie zjawisko, jak zjawisko takiej nadmiernej diagnozy różnego rodzaju deficytów w systemie poradni, też prywatnych poradni psychologiczno-pedagogicznych. I takiego zjawiska, które powoduje, że ja próbuję uciekać ze swoim dzieckiem do jakiegoś systemu, o którym mam wyobrażenie, że z jakiegoś powodu mniej lub bardziej poważne deficyty, które wydaje mi się, że moje dziecko może mieć, zaopiekuje. No i to mnie bardzo, bardzo niepokoi, bo ja jestem jakby całym sercem za rozwiązaniami systemowymi, społecznymi, grupowymi. Tak tutaj profesor Fedorowicz mówił o właśnie projekcie UNICEF-u, który ma bardzo dobre takie podejście systemowe do szkół. Właśnie pracuje z grupami, z całą szkołą, z całą społecznością szkolną. Ja pewnie mniej się mogę wypowiadać o tym systemie UNICEF-u, bo aż tak dobrze go nie znam. Dużo łatwiej mi mówić o systemie RESCUL, który rozwijamy na SWPS-ie. Tam realizujemy badania efektywności, próbujemy śledzić, w jaki sposób takie systemowe działania grupowe w klasie, w szkołach, w zdecydowanej większości szkołach publicznych, takich typowych w całej Polsce, nie tylko, nie wiem, warszawskich szkołach na Wilanowie, że tak to pozdrawiam mieszkańców Wilanowa, w całej Polsce, na ile taki system może działać. No i nasze pierwsze obserwacje pokazują, że szkoły, które wdrażają wszystkie elementy takiego systemu, do których ich namawiamy jako psychologowie,

0: To są szkoły, w których w ciągu roku możemy zaobserwować 5-krotny spadek przemocy. Czy to dużo, czy to mało? No to oczywiście znów jest ta dyskusja, z czyjej perspektywy patrzymy. Ja patrząc na to z perspektywy takiej statystycznej, ilościowej, no to jak widzę dane, które mówią mi, że na początku roku przed wprowadzeniem systemu 5% dzieci deklaruje, że było pobite albo było kopane regularnie, a na koniec roku 1%, no to myślę, super, system działa. Oczywiście, gdybym rozmawiał z rodzicami tego dziecka, które no, ciągle jest bite, to system z ich perspektywy pewnie jest mniej atrakcyjną interwencją. No, ale oczywiście bardzo ciężko wprowadzić coś takiego, co jakby całkowicie zlikwiduje tą kwestię przemocy. Natomiast to, co jest bardzo ważne w tych interwencjach, też z takiego punktu widzenia, tutaj mówię jako psycholog społeczny, można tak powiedzieć, że dla nas jednostką interwencji jest grupa klasowa. To bardzo ciężko jest nauczyć takiej relacji, dynamiki, radzenia sobie z konfliktem jedną osobę. Oczywiście ja nie mówię, że psychoedukacja nie ma sensu. Rozmowa jeden na jeden psycholog z dzieckiem pewnie, że też może coś dać, ale realne umiejętności społeczne są nabywane w grupie klasowej, dobrze prowadzonej grupie klasowej, tak jak tu już wcześniej mówiliśmy, ale jednak w grupie. I to nie muszą być interwencje wprost, to znaczy najlepsza interwencja to jest według mnie taka, o której dzieci nie mają pojęcia, że się odbyła, ale wymagają takiego czujnego oka pedagoga, nauczyciela, który wie, widzi, rozumie. My staramy się tą wiedzę dostarczać, te narzędzia nauczycielom podsuwać. Staramy się też, robiąc warsztaty z grupą, uczyć ich o przemocy. To w ogóle jest bardzo ciekawe doświadczenie, którym, no, jeśli można, to się podzielę. Tak jak w tej hipotezie językowej, to znaczy, jeśli nie mamy słowa na jakieś pojęcie, to bardzo ciężko jest nam z tym zjawiskiem coś zrobić. To znaczy osoba, która nie wiem, wychowała się na przykład w Afryce, nigdy nie doświadczyła śnieżycy i gradu, pewnie nie będzie przygotowana na coś takiego, nawet jeśli gdzieś przeczyta w książce, że takie zjawiska mogą występować. To doświadczenie, to nauczenie się, jak to funkcjonuje, jest jednak bardzo ważne. I dlatego uważamy, jako psychologowie, że bardzo ważne jest, żeby dzieciom tłumaczyć o zjawiskach przemocy rówieśniczej. Skąd się bierze, o co tak naprawdę w niej chodzi, czemu występuje, że to nie o to chodzi, że ta osoba, która doświadcza tej przemocy, coś złego zrobiła, że to czasami jest bardzo przypadkowe, że są różne role, że jest ten agresor, sprawca, jest ofiara, ale też są świadkowie aktywni, na przykład, którzy zachęcają do tego, żeby tej przemocy było więcej. I ta bardzo duża rola w tym procesie przemocy jest właśnie po stronie świadków aktywnych. Niekoniecznie po stronie agresora. Często w ogóle my myślimy w takich kategoriach, jak tego agresora wyjmiemy z klasy, nie wiem, przeniesiemy do innej, to przemoc ustanie. Absolutnie nie. Jeśli jest grupa, która tej przemocy żąda, znajdzie się inny agresor, który zacznie ją wykonać. Te wszystkie mechanizmy grupowe, my je nazywamy i tu właśnie zmierzam trochę okrężną drogą, ale do puenty tej historii, kiedy robimy takie warsztaty z klasami, z grupami klasowymi, w których opowiadamy ich o tych rolach, oni zaczynają nabywać język do mówienia o tym i nagle są w stanie sami z sobą o tym porozmawiać, bo ktoś daje im pojęcia, które są kluczowe do zrozumienia tego mechanizmu i dopiero w tym momencie oni go sobie uświadamiają, rozmawiają o nim. Ja już wielokrotnie widziałem na własne oczy, jak oni zaczynają sami uzgadniać reguły, że ej, słuchajcie, a może my byśmy w ogóle przestali. I nie robili sobie tego wzajemnie. I w ten sposób sami to zlikwidowali. To jest bardzo ważny mechanizm.
1: Pan profesor odmalował taki obraz ślankowej rodziny, która świadomie się decyduje i bierze na siebie opiekę nad dzieckiem, edukację, poświęca wiele czasu. Ale spójrzmy, jak to naprawdę w tej chwili wygląda. Czyli od czasu dużej aktywności powstania szkoły w chmurze i tego okresu pandemii i popandemicznego, często jest tak, że właśnie konflikt, o którym pan doktor

0: mówił w szkole, problemy z nauką, zaburzenia psychiczne, których mamy bardzo dużo, powodują, że dziecko jednak zostaje w domu. Co się dalej dzieje? Otrzymuje platformę, na które, z którą ma się uczyć. To jest platforma...
1: Do której hasło ma dziecko.
0: Nie, tak, ale to nie jest platforma, gdzie po drugiej

0: geniuszami, tak wspaniale się rozwinęły w edukacji domowej, obudziły się w nich pokłady, pasji, zainteresowań, to również jej dziecko tak się będzie rozwijało. Niestety spotykają rozczarowanie, ponieważ dziecko nie robi postępów. Dziecko nie robi postępów. Dziecko jest w sytuacji, kiedy dom staje się szkołą, a rodzic staje się jedynym takim, no nawet powiem, jedynym panem i władcą, bo łączy rolę nauczyciela i rodzica, który jest opiekunem. Jest to bardzo trudna sytuacja. A byli dawni koledzy z klasy, są gdzieś tam w klasie, idą swoim torem, spędzają czas. Więc jest to, więc ja mam pytanie, jaka jest sytuacja tych dzieci, bo to o nich chciałam zapytać, bo nie mówię o tych rodzinach, które zawsze chciały przekazać dzieciom wartości, no takie tradycyjne, bardzo im na tym zależało, poświęcały na to bardzo wiele czasu, czasami jeden rodzic rezygnował. Ja mówię o, nie padła jeszcze ta kwota, 60 tysiącach dzieci, które są w edukacji domowej, z tego połowa ponad uczy się z platformą. Tych miejsc, gdzie dziecko zostaje w domu, rodzice idą do pracy, tych szkół, takich biznesów właściwie edukacyjnych, przybywa.
1: No właśnie, nie da się ocenić, jak wygląda ta edukacja. Są i przykłady, o czym wspominaliśmy, fantastycznie działających rodzin, które w edukacji domowej odnajdują nie tylko te wartości edukacyjne, ale całe szerokie spojrzenie na to, jak ich rodzina funkcjonuje. Podróżują, czytają wspólnie książki. Przykładów tych dobrych może być bardzo dużo, ale to, o czym pani wspomina i ci mali bohaterowie, którym pani poświęca swoją książkę, która, przypomnę, za parę dni trafi do księgarni, to są też te dzieci niejako i gdzieś wyrzucone poza system i porzucone przez tych, którzy są opiekunami, rodzice, którzy okazuje się w pewnym momencie, że nie wystarcza im ani czasu, ani zapału, ani często też sił fizycznych do tego, by dzieci nie tylko przygotowywać do kolejnych egzaminów, ale także zapewniać im to, co możemy nazywać jakimś działaniem i życiem w społeczeństwie. Czy zatem my możemy mówić, że wraz z tym, że coraz więcej dzieci w edukacji domowej przybywa z różnych powodów, to możemy doświadczyć takiego rozwarstwienia społeczeństw, takie równoległe społeczeństwa rówieśników, które nigdy się nie spotykają, bo tak dużo dzieci jest nie w klasie, w grupie, która czasami jest okrutna, jak powtarzamy, ale gdzieś właśnie w domu albo w grupie rówieśniczej wybranej przez rodziców.
2: Myślę, że trzeba wyraźnie rozgraniczyć i świetnie, że pani podniosła ten wątek sytuacji, w której rodzic podejmuje świadomą decyzję, że oto ja, rodzic, angażuję się teraz w edukację mojego dziecka i podejmuję pracę z dzieckiem na co dzień. Od sytuacji, w którym to się wydaje jakimś rozpaczliwym wyjściem, bo w szkole coś jest nie tak, w związku z tym lepiej go zabrać, ją zabrać, a tymczasem obowiązków życiowych nie ubywa i w zasadzie nikt się nie zajmuje tym dzieckiem. No to są dwie skrajnie różne sytuacje. I oczywiście to uczenie platformiane to pachnie fikcją, to trzeba jasno powiedzieć. Więc też dobrze, żeby to brali rodzice pod uwagę. Natomiast ja jeszcze chciałbym wrócić do tej sytuacji klasowej, bo zależy mi na tym, żeby podkreślać, i to jest adres zarówno do tych rodziców, którzy jakoś nie widzą szansy dla swojego dziecka w państwowym, w systemowej szkole, jak i do tych, którzy właśnie wspaniale uprawiają tę edukację domową. Chciałbym podkreślić to, że takie sytuacje rozmowy z klasą i uświadamiania dzieciom w różnym wieku, a badania pokazują, że już na przykład czwarta, piąta klasa, to jest bardzo newralgiczny wiek, wcale niekoniecznie ten późniejszy tej burzy hormonów, ale już te przejście z trzeciej do czwartej klasy jest na tyle trudne, że tam już wyzwalają się te mechanizmy grupowe i tworzy się jakaś wewnętrzna hierarchia, nieformalna. I teraz praca z takimi dziećmi i rozmawianie o tym,

0: To jest wielka szkoła dla tych dzieci.
1: Może to przytoczę jest, tylko
0: to
1: adres...
0: Przejście właśnie do tego, że się rozmawia o tych problemach, nazywa je po imieniu i zaczyna się samemu to organizować, to jest właśnie największy zysk dla tych dzieci. Wychodzenie z tej trudnej sytuacji.
1: No właśnie, mamy wiadomość mailową od pani Ani, nie napisała pani skąd, w której wspomina pani, że szkoła to jest także miejsce, w którym dziecko, na które dziecko spogląda się na co dzień. Kto patrzy na dzieci, które są poza szkołą? No, trochę o tym powiedzieliśmy, że jest też grono rodziców, które intensywnie przygląda się swoim pociechom. Jest też takie grono, które w pewnym momencie wyjścia poza system musi przyznać, że nie dało rady. I co wtedy? Bo to jest takie przyznanie się do porażki bardzo ciężkie.
2: Tak, pani redaktor powiedziała na początku o tych różnicach. Czy nie postępuje rozwarstwienie? No ale edukacja jest miejscem, gdzie ten, kto ma świadomość, jak ważna jest, to są z pewnością nasi dzisiejsi słuchacze, jak ważna jest nauka. Inwestują, czytają dzieciom, wiedzą, jakie to jest ważne. I oni... I jest grupa rodziców, którzy dadzą dzieciom wszystko, ale jest też grupa rodziców, która pomyśli, która jest przytłoczona codziennością i pomyśli, no zaoszczędzę na bilecie, nie muszę rano jeździć, dowozić, nikt nie będzie patrzył, czy dziecko ma markowe rzeczy, nie trzeba się składać na kwiaty dla pani, jeździć na wycieczki. To w sumie jest bardzo dobre i wygodne. Co się dzieje? No rozwarstwienie jest po prostu coraz większe. Coraz większe i czy nie powinniśmy się zatroszczyć nie o te dzieci, którym rodzice zasponsorują wszystko i którzy, a nawet jak nie mają pieniędzy, to wiedzą, jak ważna jest nauka, tylko właśnie tych, którzy uważają, że bardzo często to słyszę w edukacji, że za chwilę zapomnę. No ja przyznam szczerze, że czytałam ostatnio różne właśnie reportaże, książki, czy ja je dokładnie pamiętam, czy my tak wszystko pamiętamy dokładnie, ale i co, i to nie miało sensu, że czytaliśmy, więc trzeba mieć tego świadomość i nie opowiadać takich właśnie takiej nieprawdy, takich mitów, takich banialuk.
1: Czy państwo kiedyś próbowali przyglądać się temu, jak polska szkoła uczy argumentowania? Bo wiele rozmawiamy o tych relacjach, które są może trudniejsze, może są większym wyzwaniem, a czasami ich nie ma. W takim stopniu, kiedy dzieci są w edukacji domowej, jak w szkole powszechnej. Czy faktycznie jest tak, że te dzieci w edukacji domowej tracą też to, co jest dobre w relacjach w szkole, czyli tego, że musimy nauczyć się argumentowania nawet na poziomie tego, jaką szafkę w szatni sobie wybieramy. Czasami trzeba użyć różnych argumentów. Szkoła prowadzona w edukacji domowej to jest też taka edukacja, w której nie ma chóru, szkolnego teatru, wspólnych prac plastycznych. No, jest na pewno coś w zamian, ale wiele rzeczy, które w edukacji domowej nie występują, są obecne w polskiej szkole, tej systemowej.
0: Cóż, szkoła argumentowania to jest w ogóle główny sens. Argumentacja, rozumowanie, interpretowanie to jest główny sens nauki i rozwoju. To jest zarówno w takich sytuacjach życiowych, jak wybór szafki, czy rozwiązywanie konfliktów, jak i po prostu na zwykłych lekcjach, czy to języka ojczystego, czy matematyki, czy przyrody, czy każdego innego. Więc no cóż, ja myślę, że tutaj ta nasza rozmowa pokazuje największą troskę o te dzieci, których rodzice są troszkę bezradni wobec różnych niedogodności, które ich spotkało w szkole systemowej. I tutaj można, myślę, jednak wziąć pod uwagę, jaki byłby powrót tych dzieci do szkoły i ile pracy warto włożyć w to, żeby te dzieci znowu przyjęła grupa rówieśnicza. I to jest taki cel. I jeśli mówić o tych właśnie, którzy decydowali się na edukację domową, nie bardzo wiedząc, o co chodzi i na czym to polega, albo w jakimś akcie rozpaczy. Natomiast no, ten powrót to jest

0: szalenie ważna, ważna sprawa. I tu rzeczywiście trzeba jasno mówić, że polska szkoła różnie sobie z tym radzi. To znaczy, znamy badania już sprzed lat, kiedy zaczęły się powroty polskich rodzin z migracji zarobkowej i kiedy te dzieci, które na przykład w systemie angielskim zaczynały swoją karierę szkolną, kompletnie nie mogły się odnaleźć w polskiej szkole, gdzie obowiązywały inne zwyczaje, inne reguły, niepisane reguły i trudne do domyślenia się dla tych dzieci. Więc taka interkulturowa misja, chociażby wobec tych dzieci powracających z zagranicy, ale też dzieci powracających z tak zwanej domowej edukacji. I również to dotyczy dzieci w jakiś sposób szykanowanych z powodu takiej, a nie innej hierarchii w danej grupie rówieśniczej. Na przykład z powodu ubioru, albo innego wyrażania się, albo seplenienia, albo czegokolwiek, albo akcentu, prawda? To dotyczy również dzieci migracyjnych, to dotyczy również uchodźców wojennych, więc to wszystko skłania do tego, że praca na relacjach i praca wplatania relacji w zwykłe zajęcia szkolne jest jakby fundamentem edukowania się i fundamentem roli dorosłych wobec młodego pokolenia.
1: Czy przedmioty artystyczne i humanistyczne w szkole i w edukacji domowej, i w tej szkole systemowej, to jest dodatek, czy uważają państwo, że to jest w pewnym sensie, szczególnie w szkole podstawowej, sedno tego spotkania w szkole?
2: Czy sedno, to nie wiem, ale są bardzo ważne. To znaczy, ja tylko jedną maleńką dygresję jeszcze zrobię, bo chciałem przypomnieć, że mówimy o rozwarstwieniu, nierównościach i mówimy o szkole publicznej, mówimy o ucieczce do edukacji domowej, ale mamy też obserwację takiego postępującego wzrostu ucieczki do systemu niepublicznego. I tam też jest jakiś rodzaj
1: specyfiki. Kolejne rozwarstwienie.
2: Rozwarstwienia, które się robi, także o nim też nie zapominajmy. Coś tak nie mogłem powstrzymać i dodałem, ale już wracam do tych relacji i do tego, co dzieje się w szkole. To mówiliśmy o argumentacji, która się rozwija, umiejętności dogadywania się z innymi. Teraz pani redaktor poruszyła taki wątek autoekspresji, takiego wyrażania siebie na przykład przez sztukę, przez różnego rodzaju prace, dzieła, które tworzymy. Wszystko to tak naprawdę, no, z perspektywy mnie jako psychologa, prowadzi do tego, że rozwijania z takiego poczucia skuteczności własnej, takiego rozwoju siebie, poczucia kontroli, tego, że jestem sprawczy, coś potrafię zrobić. Inni może mnie doceniają za to. Oczywiście to jest tak, że jedni mają więcej tego talentu, drudzy mniej. Jedni są bardziej pracowici, drudzy mniej pracowici. W tych bardzo różnych obszarach możemy być dobrzy, ale zasadniczo chodzi o to, żeby każdy znalazł ten jeden obszar, czy więcej, w których jest dobry, lubi go rozwijać, radzi sobie i na tym obszarze mógł budować tą swoją sprawczość, skuteczność, może też pokazywać innym, że potrafi coś dobrze robić. Bez grupy cały ten proces jest bardzo trudny. To znaczy, no, rodzice jak to rodzice trochę z definicji dzieci kochają, więc oczywiście będą chwalić. No, ale tak naprawdę to konfrontacja z grupą jest tym miejscem, gdzie ja mogę tą swoją sprawczość próbować rozwijać, to znaczy pokazywać innym, co robię, dać się docenić albo nie, albo dostać trudną informację zwrotną. Mówiłem na początku o naszym raporcie, o trudnym stanie młodzieży, o tych objawach lękowych, depresyjnych, objawach somatycznych, które obserwujemy wzrastające i jest taka właśnie zmienna, która jest bardzo wyraźnym czynnikiem chroniącym w całej tej presji szkolnej. Ona działa na wszystko. Znaczy to jakby obniża wszystkie te negatywne wskaźniki. To jest właśnie wysoka samoskuteczność. To znaczy dzieci, które mają takie poczucie, że dobrze, może coś mi nie wyszło, ale ja wiem, jak sobie poradzić z tym. Bo to nie chodzi o wysoką samoocenę. Proszę, nie mylmy tego z wysoką samooceną. To jest takie poczucie skuteczności, że dobra, nie wychodzi mi, nic nie szkodzi, wiem, co zrobić, żeby sobie poradzić. No, zajmie mi to 3 miesiące, nie szkodzi, ale mam plan. Wiem, że mogę sobie poradzić, wiem, jak dojść do tego.

0: do celu. Wiem, że to może trochę potrwać, ale dam radę to zrobić. I budowanie takich kompetencji osobistych wyłącznie przed platformą internetową, która mnie na szybko uczy podstawowych zasad budowy komórki w pustym domu, bo rodzina poszła do pracy albo w inne miejsca, no nie wygląda to najlepiej. Ja wiem też, że są bardzo dobrze realizowane systemy edukacji domowej. Wiem, bo obserwowałem je przez lata, bo mnie ciekawiły badawczo. No ale to były takie bardzo dobrze zorganizowane społeczności, duże społeczności, które wymieniały się informacjami, przyjmowały wzajemnie.
1: Ze wspólnymi wakacjami.
0: Ze wspólnymi wakacjami, ze wspólnymi warsztatami, podziałem ról, że jeśli, nie wiem, ktoś był architektem, no to prowadził zajęcia z rysunku dla wszystkich pozostałych.
2: Czyli podstawą
0: a jak ktoś był chemikiem,
2: relacje.
0: To zabierał tą grupę dzieci z edukacji domowej do swojego laboratorium chemicznego i coś im tam pokazywał. No i to rzeczywiście działa wtedy.
2: Jest takie powiedzenie, często powtarzamy, że żeby wychować dziecko, potrzebna jest cała wioska.
0: Dokładnie tak. I to grupowo działało. Natomiast w takim systemie indywidualnym, no przeraża mnie to. To znaczy nie mam, w tej chwili nie mam żadnych danych na temat takich dużych, masowych, instytucjonalnych firm zajmujących się edukacją domową. To przyznaję uczciwie, że tych dzieci nie badałem. Co swoją drogą fakt, że nie ma tych danych, również jest niepokojący.
2: No właśnie, a
0: bo
2: co
0: systemie...
2: ja jeszcze może edukacji narodowej
3: dodam słówko. Przepraszam, ale jeszcze na pani poprzednie pytanie dodam słówko, bo jesteśmy w dwójce i dla mnie muzyka ma gigantyczną siłę i ja żałuję, że jest tak na marginesie w szkołach. Mnie się marzy, żeby dziecko i w przedszkolu, i w pierwszych latach szkolnych miało rytmikę.
2: Tak.
3: To w każdej szkole. To byłoby super. To byłoby właśnie też i relacyjne, i indywidualizujące, i dyscyplinujące, bezszelestnie, że tak powiem. To takie marzenia przy okazji.
2: Czyli przywrócić rolę muzyki. Gry na flecie na przykład, co czasami bywa nieznośne dla
3: no,
2: rodziców.
3: No, to zależy, jakie są te flety, bo to może przysparzać niektórym cierpienie.
2: Dziękuję, że pan podkreślił szczególnie tą rolę muzyki w dwójce. To faktycznie jest bardzo ważne, ale chciałabym jeszcze na chwilę odejść od tych przedmiotów, które otwierają dzieci na sztukę i przejść nieco do tego, zadać państwu pytanie, czy państwo wiedzą, co Ministerstwo Edukacji Narodowej wie o edukacji domowej? To znaczy, z jakimi tutaj problemami możemy się borykać?
4: Od dłuższego czasu trwa taka przepychanka, konflikt między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Szkołą w Chmurze. Chodzi o egzaminy online, ponieważ edukacja domowa, przepisy, które jej dotyczą, nie są ostre, precyzyjne, co daje ogromne pole do funkcjonowania na krawędzi. Do niejako przedefiniowania, czym jest egzamin, czym jest świadectwo. Można mieć piątki, szóstki, wkładając o wiele mniej pracy niż ktoś, kto przez 4 lata liceum no, wkładał ogromną ilość pracy, a mimo to ma trójeczkę. Więc to są tego typu problemy. Za tym stoją egzaminy online. Prawnicy najlepsi na rynku, jeśli chodzi o prawo oświatowe, potwierdzają te narracje Szkoły w Chmurze, że skoro nie jest zakazane, to jest legalne. Czyli no, zdajemy za komputerem, na przykład łączymy się z ogromną grupą innych uczniów. Ministerstwo cały czas przedstawiało swoją interpretację, wydało rozporządzenie, które jednak miało zacząć obowiązywać od tego roku szkolnego i zakazać egzaminów online, które jak w opinii wielu osób, no właśnie jest fikcyjne, nie mierzą w prawidłowy sposób umiejętności. Ostatecznie skończyło się na tym, że w ostatniej chwili, tuż przed początkiem roku szkolnego, zostało to odłożone o rok. Co będzie dalej? Wielki znak zapytania. Na pewno całe to środowisko edukacji domowej, szczególnie związane ze szkołami, gdzie się egzaminy odbywają online, bardzo

0: sobie tę formę ceni. Jako
1: więcej
0: wygodną.
1: O tym, jak wygląda edukacja dzieci w chmurze, mogą Państwo przeczytać w książce pani Iwony Dudzik. Dzieci w chmurze, edukacja domowa w Polsce. Za dosłownie kilka dni książka ukazuje się nakładem wydawnictwa Czarne. Powoli dzwoni nam już dzwonek na koniec tej lekcji. Iwona Dudzik, dziennikarka i autorka wspomnianego reportażu, była z nami. Profesor Michał Federowicz, socjolog, i dr Piotr Rycielski, psycholog z Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie. Czekamy nadal na Państwa wiadomości. m.nieciecka@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że do tego tematu jeszcze nie raz powrócimy, no bo edukacja to podstawa. Wielu z naszych słuchaczy to uczniowie także w edukacji domowej. Wszystkich uczniów i szkoły systemowej, i tej szkoły w domu serdecznie pozdrawiamy. Małgorzata Nieciecka-Mac, wybiła 20. My mówimy Państwu do usłyszenia. Dziękuję Państwu bardzo za to spotkanie.
2: Dziękuję,
1: do widzenia.
3: Dziękujemy.
4: Autopromocja.
5: Jak wyglądało życie artystyczne Warszawy pod okupacją? Kim byli ludzie, którzy tworzyli tę niezwykłą atmosferę i jaką rolę odegrały kawiarnie w historii warszawskiej kultury?
6: O tym opowiemy w naszej audycji. Zapraszamy na spotkanie z Warszawą, której już nie ma, ale której ślady wciąż można odnaleźć w opowieściach, wspomnieniach i literaturze, czyli Kiedyś był tu teatr. Zapraszają
5: Monika Pilch
6: i Tomasz Pościcki. Dziś o 22:00.
4: Autopromocja.

Katarzyna First-Wojtkowska pozostaje za konsoletą dwójki w studiu Róża Świadczeńska. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten jesienny, już bardzo poniedziałkowy wieczór. Zapraszając na koncert. Koncert dziś Orkiestry Symfonicznej BBC z Londynu. Zespołu, który niebawem, bo już 11 października wystąpi w Warszawie, Filharmonii Narodowej na koncercie prowadzonym przez swego fińskiego wieloletniego szefa Sakariego Oramo z udziałem znakomitego pianisty Francesca Piemonteziego. Tymczasem dziś przed nami występ radiowego zespołu w londyńskiej Barbican Hall, występ na zakończenie sezonu artystycznego orkiestry BBC, koncert wieńczący też obchody 250-lecia Ameryki i ostatnie zarazem w serii wydarzeń tamtego sezonu, których program uwzględniał temat amerykański. W programie wieczoru, który odbył się 22 maja, znalazły się utwory dwóch kompozytorów emigrantów amerykańskich. Koncert na orkiestrę Beli Bartoka, który zabrzmi w części drugiej. To, jak wiemy, nie tylko suma europejskich doświadczeń węgierskiego kompozytora, to także okazja do zademonstrowania wirtuozowskich możliwości orkiestry, znakomitej zresztą orkiestry symfonicznej BBC. No a wcześniej koncert skrzypcowy D-dur Ericha Wolfganga Korngolda, jeden niewątpliwie z najpopularniejszych, najbardziej błyskotliwych koncertów XX wieku, w którym solistką będzie znana Państwu doskonale, choćby z ostatnich świetnych nagrań, hiszpańska skrzypaczka 24-letnia zaledwie Maria Dueñas. Na początek jednak dzieło całkiem współczesne, utwór zatytułowany Latest, autorstwa Betsy Jolas, francusko-amerykańskiej kompozytorki, która w tym roku obchodzi setne urodziny. Urodzona we Francji w 1926 roku, studiowała w amerykańskim Vermont, by kontynuować naukę kompozycji u Dariusa Mioda w Paryżu i związać się już na dobre z francuskim życiem muzycznym, współpracując z czołowymi amerykańskimi uczelniami. Latest to jej kompozycja z 2021 roku. Utwór zamówiony przez kilka zespołów. Orkiestrę paryską, Orkiestrę Radia Bawarskiego, San Francisco Symphony oraz Royal Concerthebouw Orchestra z Amsterdamu. Taka trwająca kwadrans, niezwykle barwna orkiestrowa impresja. Wspomnienie czasów młodości kompozytorki. Dalekie jednak, jak pisze ona sama, od nostalgii za utraconą przeszłością. Wręcz przeciwnie, to muzyka kipiąca witalną energią, świeżością i zaskakującymi efektami.

kolorystycznymi. Malownicza, jak się Państwo przekonają, mozaika dźwięków z bardzo wyrazistą obecnością perkusji jako takiego rodzaju siły napędowej dzieła. Według samej kompozytorki Latest to pamiątka jej pobytu między innymi na Bali i spotykanych tam postaci charakteryzowanych przez poszczególne instrumenty perkusyjne. No, taki rodzaj muzycznego teatru, jaki mogą Państwo znać z balijskiej kultury, z balijskiej tradycji, z efektownej walki dobra i zła, bogów światła i ciemności przebranych w bardzo charakterystyczne, wyraziste maski. Bohaterowie utworu Latest mają w tym teatrze jasno określone role. Każdy z nich mówi swoim indywidualnym głosem, w którym możemy rozpoznać zarówno cienie muzycznej przeszłości, jak też współczesny język Betsy Jolas. Fascynujący muzyczny spektakl, który zaraz przed nami roztoczy orkiestra symfoniczna BBC prowadzona przez Sakariego Oramo.

Orkiestra symfoniczna BBC pod dyrekcją Zachariego Oramo i taka porcja eklektycznej, współcześnie podanej egzotyki na otwarcie koncertu muzyków w londyńskim Barbican Center. To była muzyka Betsy Jolas, napisany 5 lat temu utwór zatytułowany Latest, który miał być w istocie łabędzim śpiewem francusko-amerykańskiej kompozytorki. No ale jak się okazało, Betsy Jolas nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i wciąż, zdaje się, zaskakuje kreatywnością, choć w tym roku, dokładnie 5 sierpnia, skończyła równe 100 lat. No i jak objaśnia sama kompozytorka, Latest to garść jej osobistych refleksji na temat tego, jak postrzega ona współczesny świat, nie oglądający się wstecz, nie czekający na takich epigonów jak ona, którzy jednak wnoszą do niego swój światopogląd muzyczny i swoje muzyczne wspomnienia. A

Teraz przed nami dzieło symfonicznego kanonu, koncert skrzypcowy D-dur Ericha Wolfganga Korngolda, czołowego niegdyś wiedeńskiego kompozytora, wspieranego, jak pamiętamy, za młodu przez samego Gustawa Malera. Korngold, zyskawszy renomę wybitnego modernisty i zostawszy pedagogiem wiedeńskiego konserwatorium, w połowie lat 30. został zmuszony do emigracji za ocean w obliczu nadciągającego faszyzmu. No i jego historia, można powiedzieć, część amerykańskiego mitu, bo jak pamiętamy, dzięki pomocy wybitnego reżysera Maxa Reinharda, Korngoldowi udało się związać z Hollywood, gdzie zrobił bezprecedensową karierę jako rozchwytywany i nagradzany kompozytor muzyki filmowej, można powiedzieć, jeden z ojców kina muzycznego. Jego talent bardzo szybko został doceniony. Korngold jest twórcą muzyki do aż 16 filmów, z których wiele tych ilustracji zdobyło prestiżowe nagrody, w tym sam został laureatem 2 Oscarów za muzykę do filmów Anthony Edwards czy też Przygody Robin Hooda. No i dopiero po zakończeniu wojny mógł powrócić do pisania muzyki autonomicznej, czego pierwszym owocem stał się koncert skrzypcowy. Przebojowy utwór napisany w ślad za sugestią Bronisława Hubermana, choć premiery w 1947 roku dokonał inny wielki skrzypek, Jascha Heifetz. No i tak koncert Korngolda zawojował, można rzec, światowe estrady, będąc niezwykłym zupełnie połączeniem romantycznej symfoniki, skrzypcowej wirtuozerii i żarliwego liryzmu ze światem kina i chwytliwymi tematami. W sukcesie dzieła niezmiernie pomocne okazało się symfoniczne doświadczenie kompozytora i jego filmowy warsztat. Być może wysłyszą Państwo w koncercie tematy z kilku filmowych ilustracji Korngolda, wspomnianego filmu Anthony Edwards, także Another Dawn, Juarez, czy też motyw z filmu The Prince and the Pauper z 1937 roku. W Londynie w Barbican Center koncert D-dur wykonała Maria Dueñas, świetnie, jak myślę, znana już nie tylko miłośnikom wiolinistyki, choć dopiero niespełna 24-letnia hiszpańska skrzypaczka. Triumfatorka konkursu imienia Menuhina z 2021 roku. Artystka dziś związana kontraktem z prestiżową wytwórnią z żółtym logo, no i robiąca światową karierę na estradach. Dopiero co, można powiedzieć, ukazała się jej płyta zatytułowana Hommage à Heifetz, na której Maria Dueñas nagrała właśnie wspomniany koncert D-dur op. 35 Korngolda, no a my dzisiaj słuchamy jej wykonania zarejestrowanego 22 maja w Londynie z orkiestrą symfoniczną BBC prowadzoną przez Sakariego Oramo. Przypomnę jeszcze części dzieła, części koncertu Moderato Nobile, Romanza oraz Allegro, Assai Vivace.

Brawurowy finał i tematy rodem z konwencji westernowej. Tak kończy się zawsze gorąco przyjmowany koncert skrzypcowy D-dur op. 35 Elicha Wolfganga Korngolda. To kapitalne połączenie romantycznej czy późnoromantycznej tradycji skrzypcowej, symfoniki i filmowych doświadczeń kompozytora Hollywoodu, uważanego za ojca amerykańskiej muzyki filmowej. Dzieło z 1947 roku, niezmiennie lubiane zarówno przez wykonawców, jak i przez publiczność, także tę, która była świadkiem wykonania z 22 maja. Przypomnę, solistką tej interpretacji była niespełna 24-letnia Maria Dueñas, charyzmatyczna hiszpańska skrzypaczka, wychowanka wiedeńskiej klasy słynnego pedagoga Borisa

Kusznira, zwyciężczyni konkursu skrzypcowego imienia Yehudi Menuhina, na którym w 2021 roku Maria Dueñas grała m.in. Subito Witolda Lutosławskiego i bliską jej zapewne symfonię hiszpańską Eduarda Lalo. Utwór, który niedawno ukazał się na jej najnowszej płycie, obok zresztą słuchanego przez nas koncertu de dur Elicha Wolfganga Korngolda. Tam także kilka skrzypcowych miniatur. Powrócę do tej płyty jeszcze dzisiejszego wieczoru, a na razie posłuchajmy bisu, jaki Maria Dueñas zaproponowała londyńskiej publiczności tamtego dnia.

już bardziej melancholijnym nastroju, ale wciąż entuzjastycznie oklaskiwana Maria Dueñas, tym razem solo, w smutnym walcu, Wals Trist, tak zatytułowana jest kompozycja Franza von Wecze, słynnego, przedwcześnie zmarłego węgierskiego wirtuoza, skrzypiec i kompozytora, ucznia Jena Hubaya i protegowanego Leopolda Auera, adresata dedykacji między innymi koncertu skrzypcowego Jana Sibeliusa. Milknie już ten słodki, zmysłowy dźwięk skrzypiec Nicoli Galliano, na których to skrzypcach grała Maria Dueñas, kończąc swój występ w Londynie w Barbican Center 22 maja. 3 miesiące później ukazał się jej najnowszy album z nagraniem koncertu skrzypcowego Korngolda i kilku innych miniatur.

w transkrypcjach między innymi Jaszy Hajfeca, bo tak właśnie zatytułowana jest ta płyta, Omasz a Hajfec. Jeszcze po nią dzisiaj sięgniemy, tymczasem 5 minut do 21:00 Filharmonii Dwójki. Pora na ostatnie dzieło w programie tego londyńskiego koncertu Orkiestry Symfonicznej BBC pod dyrekcją Zakariego Oramo, bo to tych muzyków, przypomnę, słuchamy w poniedziałkowy wieczór w Dwójce, a przed nami okazja do orkiestrowego popisu możliwości tego świetnego zespołu, bo czas na koncert na orkiestrę Beli Bartoka. Wspaniałe dzieło z 1943 roku, opracowane jeszcze na nowo w 1945, które stało się najsłynniejszą symfoniczną partyturą węgierskiego kompozytora, nakreślone w tej już ostatniej fazie jego życia na emigracji w Ameryce. Niespełna 3 lata po wyjeździe Bartoka za ocean, w czasie jego narastających problemów zdrowotnych i finansowych. Utwór został zamówiony przez Sergiusza Kusewickiego dla jego słynnej, złożonej z wirtuozów Bostońskiej Orkiestry Symfonicznej, no ale też do tego zamówienia przyczynili się węgierscy, jak Bartok, imigranci Fritz Reiner i Józef Szigeti. Wszyscy oni chcieli wesprzeć mającego już objawy zaawansowanej białaczki Bartoka. No a owocem tego zamówienia zrealizowanego przez kompozytora w niespełna 2 miesiące stało się nowatorskie 5-częściowe dzieło o charakterze symfonii koncertującej, jeśli można tak powiedzieć. Utwór, którego kolejne ogniwa to popis instrumentalnych możliwości poszczególnych orkiestrowych muzyków traktowanych przez Bartoka na sposób solistyczny. No i w efekcie powstało jedno z najtrudniejszych dzieł w orkiestrowym repertuarze. Muzyka imponująca arcybogatą orkiestracją, zaskakująca kolorystyczną oryginalnością i nakładaniem na siebie różnych, rozmaitych nawet, powiedziałabym, faktur. Dzieło wymagające ogromnej dyscypliny rytmicznej i doskonałej pracy zespołowej, współpracy z dyrygentem, niezależnie oczywiście od solistycznych popisów kolejnych członków orkiestry. 5 części koncertu na orkiestrę Beli Bartoka to introducjone w tempie Andante Allegro Vivace, mroczny wstęp najpierw, a potem dwutematyczna fuga, następnie Presentando le copie Allegro Screzzando. To pierwsze scherzo koncertu na orkiestrę i instrumentalny pojedynek poszczególnych par instrumentów zestawianych ze sobą przez Bartoka na zasadzie konkurencyjności. Ogniwo trzecie i środkowe to elegia w tempie Andante non troppo z mroczną, taką bartokowską nocną muzyką z odgłosami natury i echem węgierskiego folkloru. Utwór o wyraźnie żałobnym charakterze. Następnie Intermezzo Interrotto, czyli drugie scherzo w koncercie na orkiestrę i też taki rodzaj muzycznego teatru, nostalgiczne intermezzo przerwane przez groteskowo-parodystyczny epizod z tematem marszowym klarnetów, glissandem puzonów, cytatem z symfonii leningradzkiej Szostakowicza i parodią wesołej wdówki Franza Lehara. No i wreszcie finał, pesante, presto, to już absolutny popis orkiestrowej wirtuozerii, rywalizacja kolejnych instrumentów w różnych kontrapunktycznych formach, kanonach, fugach. Wszystko kończy się niczym perpetuum mobile wirtuozowskim popisem orkiestry. Premiera koncertu miała miejsce 1 grudnia 1944 roku w Bostonie. Dzieło odniosło olbrzymi sukces. No jak potem, jak powiedziałam, jeszcze Bartok opracował je nieco na nowo w lutym 1945, na ponad pół roku przed swoją śmiercią. A przed nami wykonanie zarejestrowane 22 maja. Gra Orkiestra Symfoniczna BBC prowadzona przez Zakariego Oramo.

No i tak kończy się koncert na orkiestrę Béli Bartoka, jedno z największych arcydzieł muzyki symfonicznej XX wieku i jedno też z ostatnich dzieł ciężko już chorego kompozytora. Od surowości części pierwszej i mrocznej pieśni śmierci w Ogniwie trzecim ku afirmacji życia w części ostatniej z żartobliwą częścią drugą, to komentarz samego Bartoka do utworu koncertu na orkiestrę, którego sukces podczas premiery w grudniu 1944 roku i podczas kolejnych wykonań pozwolił kompozytorowi godnie dożyć kresu swoich dni, a zmarł, przypomnę, 26 września 1945 roku w Nowym Jorku w wieku zaledwie 64 lat. Rok temu muzyczny świat upamiętniał 80. rocznicę śmierci węgierskiego twórcy, no i jego właśnie dzieło tak efektownie domknęło miniony sezon artystyczny orkiestry symfonicznej BBC, tym wykonaniem zarejestrowanym w londyńskiej Barwicken Hall pod dyrekcją Sakariego Oramo, fińskiego kapelmistrza, który od 2013 roku jest głównym dyrygentem radiowego zespołu z Londynu i z nim właśnie przyjedzie już wkrótce do Warszawy. Ten koncert planowany jest 11 października w Filharmonii Narodowej, a w programie wieczoru, który odbędzie się z udziałem świetnego szwajcarskiego pianisty Francesca Piemonteziego, poza rzadko słyszanym koncertem fortepianowym G-moll Antonina Dvořáka, także bardzo brytyjska pierwsza symfonia As-dur Sir Edwarda Elgara. Czekamy zatem na przyjazd londyńskiego zespołu BBC, orkiestry flagowej, można powiedzieć, publicznej rozgłośni brytyjskiej. Nie wiem, czy będzie to pierwsza wizyta muzyków w Polsce, ale na pewno ciekawa okazja do usłyszenia ich na żywo. Teraz jest

20 minut do 22:00 w Filharmonii Dwójki. Mamy jeszcze chwilę czasu, który zgodnie z obietnicą chciałabym wypełnić interpretacjami solistki tamtego majowego wieczoru w Londynie. A przypomnę, była nią hiszpańska skrzypaczka,

oryginalnej interpretacji. Na tej płycie znalazły się także utwory kompozytorów, skrzypków, wirtuozów i nie tylko, którzy napisali kadencję do koncertu Beethovena. Półtora roku później, na fali sukcesu tego debiutu Marii Dueñas, ukazała się jej kolejna płyta, tym razem z 24 kaprysami Niccolò Paganiniego, a także wirtuozowskimi utworami Camilla Saint-Saënsa i Hectora Berlioza, nagranymi z Deutsche Symphonie Orchester. 28 sierpnia natomiast, czyli niespełna miesiąc temu, miała miejsce premiera jej najnowszego albumu zatytułowanego Hommage à Heifetz z koncertem skrzypcowym Ericha Wolfganga Korngolda, dzisiaj przez nas słuchanym, i symfonią hiszpańską Eduarda Lalo, a także skrzypcowymi miniaturami, w tym transkrypcjami Jaszy Heifetza. Kilka z nich chciałabym Państwu teraz przytoczyć w interpretacji Marii Dueñas. Zaczynamy od słynnej Estrelity, a potem jeszcze dwa utwory Claude'a Debussy'ego.

Maria Dueñas i przepiękny dźwięk jej skrzypiec teraz z Orkiestrą Symfoniczną Simona Bolivara pod dyrekcją Gustavo Dudamela. Dziewczyna o włosach jak len, to znajoma dźwięki preludium Claude'a Debussy'ego w transkrypcji na skrzypce i orkiestrę. Wcześniej walc La Plique Lente francuskiego kompozytora i hiszpańska skrzypaczka w duecie z Itamarem Golanem. W ich wykonaniu także na początku Estrelita Manuela Ponseno, a teraz jeszcze przed nami dwa nagrania Marii Dueñas z początków jej współpracy z Itamarem Golanem i wytwórnią Deutsche Grammophon.

0: Io soy Maria z operity Maria de Buenos Aires, Astora Piazzoli, a wcześniej A présent rêve, pieśni Gabriela Forego w transkrypcji Marii Dueñas na skrzypce i fortepian, przy którym towarzyszył hiszpańskiej artystce Itamar Golan. No i tak już pomału zbliżamy się do końca dzisiejszej Filharmonii Dwójki. Róża Świadczyńska, kłaniam się Państwu i życzę spokojnej nocy. Do usłyszenia, dochodzi godzina 22.
1: Kiedyś był tu teatr.
2: Monika Pilch.
3: Tomasz Mościcki, witamy Państwa bardzo serdecznie, dobry wieczór.
2: Z nami jest nasz gość, Marek Teller, historyk, publicysta, autor licznych książek.

0: tak poświęconych życiu teatralnemu.
1: Dobry wieczór.
0: A powodem naszego spotkania jest dziś ten okres historii teatralnego życia, w którym aktorzy nie mogli występować.
2: Ale występowali. Przypomnijmy od razu na początku naszego spotkania, że będziemy rozmawiali o tym okresie historii polskiego teatru, który jest uważany do dzisiaj bardzo słusznie za niesłychanie kontrowersyjny, bardzo niejednoznaczny, nie podlegający takim zero-jedynkowym ocenom, chociaż takie wyroki usiłowano oferować. Mamy oczywiście na myśli czas okupacji i to okupacji właściwie bardzo wczesnej, od 1939 roku, od jesieni 1939 roku, aż do wybuchu Powstania Warszawskiego i trwania Powstania Warszawskiego, a więc okres tych 5 niesłychanie trudnych lat, które były uznawane i są uznawane do dzisiaj za pewnego rodzaju etap moralnej próby polskiego teatru.
0: Wtedy też władza, okupacyjna władza niemiecka zakazała wszelkich występów artystycznych na terenie Generalnej Guberni. Jak wiadomo, rzeczywistość wyglądała trochę inaczej, bo to była też taka rzeczywistość, w której z dnia na dzień setki artystów zostało bez perspektywy pracy i bez perspektywy też pieniędzy na życie.
2: No tak, ale jedną z cech naszego narodu jest przekora i coś takiego, co w tej chwili uważane jest za pewnego rodzaju hamulec na drodze rozwoju. To znaczy to, że czasy zaborów i także czasy okupacji, one uruchamiały w Polakach taki mechanizm obchodzenia przepisów. Ponieważ jak wiadomo, życie jest silniejsze. Myśmy rozmawiali już z Państwem na antenie o jawnych teatrach. One w tym naszym cyklu pojawiały się dosyć często, ponieważ uważamy, że po prostu od tego nie można uciec. Ale z naszym gościem umawialiśmy się, i to jeszcze było wiosną tego roku, że zajrzymy w inny obszar tego warszawskiego życia teatralnego. Obszar, który nie był mechanicznie rozdzielony od rzeczywistości teatralnej, bo przecież ona istniała, ale były to tak zwane kawiarnie artystyczne. To było takie bardzo charakterystyczne zjawisko, zwłaszcza dla Warszawy. Kilka takich bardzo znanych lokali, które, no jeżeli dzisiaj się temu przyglądamy, no i pewnie dzisiaj wypadnie nam troszkę o tym porozmawiać, one były takim, niesłychanym paradoksem w życiu Warszawy. Bo tak, chciałbym odwołać się do takiego wspomnienia Bohdana Korzeniewskiego, który wrócił do Warszawy jesienią 1939 roku i zastał to miasto w zupełnie innym, jakby położeniu, w zupełnie innym obrazie niż ten, który zapamiętał sprzed wojny. To miasto, które przed wojną jeszcze było niesłychanie kolorowe, barwne, że ono niesłychanie przyszarzało i że zrobiło się miastem niesłychanie smutnym. To jest takie wspomnienie Korzeniewskiego. Ale fenomen później jawnych teatrów, ale także tych kawiarni artystycznych, on w gruncie rzeczy, panie Marku, pokazuje Warszawę w zupełnie innym świetle. Ono jest dwuznaczne.
1: No tak, tutaj faktycznie jak czytamy wspomnienia z tych kawiarni, no to oczywiście to były często takie gdzieś tam pewne namiastki tego dawnego życia, ale bardzo inteligentnie prowadzone, tak, że tworzyły wręcz iluzję, że jakby nic się złego nie stało. No chociażby gdzieś tam kawa wydawana u Elny Gisztet, która prowadziła swój lokal, szwedzka artystka, która występowała od lat 20. w Warszawie i dla której Polska stała się drugim domem. Ona też wspomina właśnie o tym, że zawsze ta kawa się znalazła, że można było wręcz ją cudownie niemalże rozmnożyć. Oczywiście były też kawiarnie, które przyciągały skojarzeniami, na przykład Znachor, gdzie przyjmował grający właśnie tytułową rolę w Znachorze Kazimierz Junosza Stępowski. Często właśnie te gwiazdy były takim magnesem. Kafe Jaracz, gdzie można było usiąść i porozmawiać chwilę ze Stefanem Jaraczem. Faktycznie to życie właściwie już w październiku, w listopadzie, a już w grudniu to niemalże w pełni odżyło, ale w tej formie właśnie kawiarnianej, w tej formie, w której artyści pełnili rolę, funkcję kelnerów. Czy to lubili, no to pewnie zależało od sytuacji. No na pewno to tworzyło też bliższe relacje chociażby z miłośnikami z dawnych przedwojennych właśnie filmów. bo chociażby możliwe,

0: możliwość gdzieś tam spotkania w cztery oczy i rozmowy czy z Adolfem Dymszą właśnie w kawiarni u filmowców, w której później działał, o czym pewnie wspomnimy, kabaret na Antresoli, czy u aktorek lokal, no to były takie miejsca, gdzie można było faktycznie spotkać te gwiazdy. Nawet Dodek się śmiał w wywiadzie, który przeprowadzono w grudniu 1939 roku, że tam te pensjonarki nawet sześciastek potrafiły zamówić, żeby tylko podszedł i porozmawiał.
1: A my dzisiaj przypomnimy państwu ten artykuł. Tak. Swoją drogą artykuł jest dosyć paskudny, ale to już to zapowiadamy. No, kiedy się czyta ten tekst, no to człowiek jednak nie może wyjść ze zdumienia, jak dalece można sfalsyfikować rzeczywistość. Ja proponuję wobec tego, żebyśmy teraz tego tekstu posłuchali, dlatego że do niego wypada zrobić pewne wprowadzenie. Ta kawiarnia u filmowców, ona powstała bardzo szybko, dlatego że powstała już w połowie października 1939 roku, a więc minęły zaledwie dwa tygodnie, trochę więcej niż dwa tygodnie od kapitulacji Polski. Do Warszawy wkroczyły niemieckie oddziały. No i tutaj pojawia się właśnie taki dziwny fenomen. Ja proponuję, żebyśmy wobec tego posłuchali tego tekstu. On został zamieszczony w Nowym Kurierze Warszawskim, czyli w godzinowej prasie w grudniu 1939 roku.
2: Otwarcie kawiarni artystów filmowych w lokalu przy ulicy Złotej 7. Relacjonuje anonimowy reporter Nowego Kuriera Warszawskiego. Właśnie znajdujemy się w tym nowocześnie urządzonym lokalu. Dokoła wiele znajomych twarzy, co chwila wymieniamy ze sobą ukłony. Na sali nastrój serdeczny, wiele osób mówi sobie po imieniu. Sprzątacz, pedant. Dymsza, Brodniewicz, Pichelski i Sawan żywo uwijają się przy stolikach. Genio Koszucki, tancerz znany prawie od lat 40, pełni funkcję pikolaka, a popularny aktor Stanisław Grolicki z pietyzmem sprząta naczynia. Sprzątacz pedant to jego tytuł służbowy. Grosówny Lidii Wysockiej i Malkiewicz Domeńskiej jakoś nie widać, może są jeszcze na mieście. Uwaga, obserwatorium astronomiczne czwarta, nastawiać zegary, wrzeszczy Dymsza. Okazało się, że to właśnie przybyły dwie starsze panie, przychodzące tu codziennie, punktualnie o godzinie czwartej po południu. Te panie to nasz chronometr, mówi witając się z nami Brodniewicz. Piccolo, papierosy dla gościa, woła Dymsza na starego koszuta z siwą brodą i zamaszystymi wąsami. Zabrakło pieniędzy. Jak pan przeszedł wojnę, panie Dodku? Zapytujemy tego niepoprawnego optymistę. A jemu co się stało? Co wybuchnie bomba, to on jedną głębszą. Co wybuchnie bomba, to on jedną głębszą. I zabrakło biedakowi pieniędzy, a tak dzielnie walczył. Dawaj, stary, 50-groszówki, gość czeka, mówi do genia Koszuckiego Dymsza. Doskonale pan wygląda, panie Koszucki, zwracamy się do tancerza. A to zasługa Konrada, który jest tu szefem kuchni. Jak chce nam zrobić frajdę, to karmi nas gulaszem. Doskonale się spisuje, co trzeci dzień gulasz. Rasowi kelnerzy. Może mi pan powie, jak się podobają publiczności kelnerzy? Z przyjemnością. Najbardziej lubiany i najenergiczniejszy jest oczywiście karabin maszynowy, Dymsza. Potem kelner dystyngowany, Pichelski, lord kelner, Sawan i starszy pan Brodniewicz. Niebawem jednak pojawiła się i pani Malkiewicz-Domańska. Podchodzimy do tej uroczej artystki, witamy się serdecznie i po paru grzecznościowych słowach rozmowa wchodzi na właściwe tory. Na ogół pracuje się z przyjemnością, zwierza się pani Domańska. Być może, że jest tego powodem nadzwyczaj bezpośrednie i serdeczne ustosunkowanie się publiczności. W pierwszym tygodniu nóżki były trochę nieszczęśliwe, ale teraz jakoś się przyzwyczaiły. Dotychczas moją achillesową piętą był rachunek, ale obecnie tak już doskonale liczę, że już nawet mąż mnie nie poznaje. W gościnie u filmowców. Niech się pan nie martwi, mamusia pozwoliła. Nowy Kurier Warszawski, wydanie z 9 grudnia 1939 roku.
3: To była propagandowa relacja, pokazująca pewien też fenomen publiczny czy społeczny kawiarni artystycznych, to znaczy one cieszyły się dużą popularnością wśród publiczności.
1: Ale ja myślę, że to się wzięło z pewnej rzeczy i Warszawa lat 1939-44 chyba trochę powtarzała pewien schemat znany nam z historii polskiego teatru. Ja myślę, że w czasie tych naszych wieczornych spotkań trzeba będzie się temu fenomenowi jeszcze przyjrzeć.

0: To znaczy, że to było powtórzenie takiej XIX-wiecznej epoki gwiazd, bo przypomnijmy, w Warszawie XIX wieku życie publiczne, życie polityczne było rzeczą nieistniejącą. Wobec czego cały ten ciężar i presja społeczna, bo ona gdzieś musiała znaleźć ujście, no to ona znalazła ujście w dość intensywnym życiu artystycznym i zamiast kłótni i sporów polityków, no ludzie zajmowali się życiem aktorów. Panie Marku, ten fenomen chyba się powtórzył akurat w wypadku kawiarni.
1: No tak, tutaj rzeczywiście nawet mamy takie nazwiska, które właściwie tylko zaistniały, jeśli chodzi o tą polską świadomość w czasie okupacji. Na przykład była taka artystka Lida Apti, o której też pisałem w jednej z książek.
0: Bardzo utalentowana zresztą.
1: Tak, ona była wręcz nazywana właśnie Słowikiem. W Warszawie oczywiście tych Słowików było kilka różnych.
0: No Lucyna Szczepańska.
1: Lucyna Szczepańska też chociażby. Ale też ja nazwałem ten właśnie rozdział tej mojej, bo to było w książce Granice Zdrady, Słowik okupacyjnej Warszawy, bo ona tak naprawdę przed wojną była uczennicą Adysarii. No i później w czasie okupacji to był ten czas, w którym jej nazwisko było wielkimi literami na plakatach promujących chociażby koncerty w Żaku czy w różnych innych lokalach, które powstawały. I potem ona po wojnie wyjechała najpierw do Niemiec, później do Stanów Zjednoczonych. Właściwie ta okupacja była tym jedynym momentem, gdzie ona tą gwiazdą była. Takich przykładów...
0: Tak, bo ona potem nie wróciła do zawodu właściwie.
1: Tak, no tutaj na przykład dla teatrów jawnych taką postacią, czy dla literatury była Helena Wielgomasowa. Oczywiście też, chociaż w przeciwieństwie do Apti, ona nie była utalentowana, była grafomanką, ale... Też to była taka postać, która w tę lukę okupacyjną się wstrzeliła. Więc
2: bo ona miała pewną swoją specyfikę, prawda? Specyfikę estrady trochę, bo każda ta kawiarnia zawierała małą scenę, na której występowali często artyści, więc można powiedzieć, że to było takie bardziej występowanie na estradzie niż granie dla publiczności.
1: No tak, tutaj właśnie zawsze była ta gwiazda wieczoru, na przykład właśnie Karol Hanusz dzisiaj wystąpił. On też, jak zacząłem badać, a teraz badam jego życiorys, to właściwie obskoczył wszystkie te kawiarnie chyba, bo tam nawet te najbardziej niszowe, gdzieś tam u Forkasiewicza, no właśnie Żak, też no tutaj można wymieniać te nazwy, no Napoleonka.
0: Tak, tego było strasznie dużo. Ja pozwoli pan, że wejdę panu w słowo. Kiedy no wiele, wiele lat temu badałem dzieje okupacyjnego życia kulturalnego, no to oczywiście zrobiłem to, co robi każdy, to znaczy sięgnąłem do mikrofilmów godzinowego Nowego Kuriera Warszawskiego i to, co mnie zdumiało, jak sądzę, zdumiewa właściwie wszystkich, którzy mają do czynienia z tym archiwalnym materiałem, to jest to, że tych kawiarni artystycznych wysypało się tak strasznie dużo. Właściwie już w październiku, w listopadzie 1939 roku dział ogłoszeń Nowego Kuriera Warszawskiego i nie ma żadnego powodu, żeby działowi ogłoszeń nie wierzyć, dlatego że to jest akurat najczęściej, najbardziej wiarygodna część każdej gazety, bo ona jest po prostu czysto obiektywna, że kolumny tego Nowego Kuriera Warszawskiego są pełne tych tak zwanych sztrajf, czyli tych znaków graficznych, często umieszczonych w takich no, na skrajnych szpaltach, że tych kawiarni artystycznych z występami jest rzeczywiście bardzo dużo. I to jest to, o czym pan zaczął mówić, że tam pojawiają się nazwiska, dzisiaj pewnie je przypomnimy jeszcze, nazwiska rzeczywiście no, z pierwszych stron działów kulturalnych gazet tamtego czasu, no, najwybitniejszych aktorów, ale oprócz tego jest mnóstwo nazwisk, które przed wojną nie pojawiały się w ogóle i nie istnieją po 1945 roku. Jak to jest możliwe? Skąd oni nabrali tych wszystkich artystów? Bo to człowieka zdumiewa.
1: No chociażby George Scott i Bodega, taki chyba najbardziej jaskrawy przykład, bo tam faktycznie George Scott był gwiazdą. To było tak, że przychodziło
0: właśnie, przypomnijmy, kto to w ogóle był, bo to też zapomniana postać niesłusznie.
1: Tak, on się urodził w Tyflisie, był nieślubnym dzieckiem Polki i Amerykanina.
0: No, czarnego Amerykanina.
1: No tak, no, widać zresztą po nim, że właśnie to był taki mulat. Wiemy, że przed wojną mieszkał w Warszawie, że nawet występował gdzieś tam w tle chyba nawet z jeden czy dwa artykuły, gdzie jego nazwisko gdzieś tam małymi literkami jest, można odnaleźć przed wojną, ale nigdy nawet chyba nie było tak, żeby pisano George Scott, tylko jakiś tam G. Scott czy nawet Jerzy Scott chyba, bo też tłumaczono to nazwisko, a w czasie okupacji, przez właśnie od 40 do 44 w tej Bodedze nieustannie grał. Na niego się przychodziło, mówiono...
0: Przypomnijmy ten adres, gdzie Bodega się znajdowała?
1: Bodega tutaj akurat

0: jeśli chodzi o Bodegę, no myślę,
1: to był
0: że to
1: nowy
0: był
1: świat.
0: Nowy Świat, tak. No też mi się wydaje, że właśnie większość tych, jeśli myślimy o
2: to krakowskie właśnie, przedmieście, to, Nowy, tak, Świat, Nowy Świat, Foksal, to są te adresy warszawskie.
1: Czyli właściwie można powiedzieć, że centrum życia kulturalnego tej okupowanej Warszawy, ono się nigdzie nie przesunęło. Ono właściwie zostało ciągle w tym samym kręgu.
0: Tak.
2: No nie oszukuję. I co jest też ciekawe, jeśli chodzi o kawiarnie artystyczne, w bardzo pobliskiej od siebie odległości się znajdowały.
0: Tak, można było właściwie zrobić sobie taki wieczór, że tutaj, nie wiem, kawałek posłuchać koncertu Hanusza, potem pójść właśnie na George'a Scotta.
1: Pan ma na myśli clubbing avant la lettre, tak?
0: No tak, tutaj właśnie rzeczywiście jak się patrzyło na te ogłoszenia, to człowiek mógł sobie pewnie cały wieczór ustalić, jak ma przebiegać.
1: Ale wiemy co, wróćmy do tego Scotta, bo mnie ta postać fascynuje. Przecież tak, no to był człowiek, no to dzisiaj to zastosujmy tę okropną polityczną poprawność, afroamerykanin, także z domieszką polskiej krwi. Przecież właściwie no, jego obecność w Warszawie była jawnym urąganiem wszystkim zasadom, które chcieli wcielić w życie hitlerowcy. To znaczy, że no, powinna istnieć tylko biała rasa, najchętniej niemiecka. A tutaj jednak ciemnoskóry obywatel, który nagle zostaje wielką gwiazdą. Jak to jest możliwe, że w tej Warszawie, która była nazyfikowana na siłę, nagle pojawił się ciemnoskóry obywatel, który był, jakby to powiedzieć, no, jawną kpiną z tego, co usiłowali w życie w tak upiorny, potworny sposób wcielać Niemcy. Jak to się mówi, jak on się uchował w ogóle?
0: Znaczy tutaj też, jak zacząłem gdzieś przeglądać materiały w Instytucie Pamięci Narodowej, to były gdzieś meldunki ZWZK sugerujące, że no coś jest na rzeczy, że może ten George Scott ma jakieś tam kontakty, no bo jednak się, tak jak tutaj wspomnieliśmy, uchował. Nie ma żadnych jednoznacznych też na to dowodów i raczej jego postrzegano, tak jak czytamy te wspomnienia, raczej pozytywnie, że to był no, utalentowany artysta. W ogóle ta Bodega też była ciekawym lokalem, bo jeszcze ten nastrój takiej egzotyki potęgował taki wystrój, nawet porównywano w niektórych wspomnieniach hiszpańskiej tawerny, że się wchodziło, że właśnie grał ten egzotyczny, no możemy tak powiedzieć, myślę, artysta. Też ciekawe są losy dalsze George'a Scotta, bo George Scott po wojnie wyjechał do Belgii i tam był takim wręcz królem filmów dla dorosłych, o czym też czytałem, co też nie jest szerzej eksponowane.
1: No można powiedzieć, że był to człowiek rozrywki w bardzo szerokim znaczeniu tego
0: tak,
1: słowa.
0: No myślę, że tak.
2: Ale też to, co pokazuje jego przypadek, to, że to życie filmowe, te znane postaci z przedwojennego kina mogły się pojawić także na estradzie tych kawiarni artystycznych.
0: No tak, tutaj chociażby Helena Grosówna też się pojawiała, Adolf Dymsza, właśnie przecież też w Napoleonce na przykład kelnerowali Adam Brocisz, Maria Bogda, więc tutaj też po pierwsze właśnie ten świat filmowy, po drugie też to, że ktoś grał na przykład w teatrach jawnych nie oznaczało, że na przykład trzymał się z dala od kawiarni, bo Helena Grosówna, że tak powiem w cudzysłowie, obsługiwała obydwa te przybytki.
1: Hanka Brzezińska.
0: Dymsza też, Adolf. No Maria Malicka na przykład była takim przykładem takiej artystki, która najpierw zaczęła w Café Bodo, później te panie też przeszły właśnie, większość z nich do uaktorek, ale wykruszyła się, poszła w stronę teatru komedia, co zresztą zostało potraktowane wręcz przez środowisko jako taka forma zdrady. Ale z drugiej strony, jak też ukazał się w 1997 roku pamiętnik teatralny, to tam można było zobaczyć na przykład zdjęcie...
1: To był ten tak zwany drugi wojenny numer pamiętnika teatralnego.
0: Karolina Lubieńska, która nie występowała, obok na przykład Krystyny Marynowskiej, która występowała i która, może nie powiem, że była z tego dumna, ale nigdy tego nie ukrywała.
1: To była bardzo wybitna tancerka, potem zresztą no, wsławiła się wielkim bohaterstwem w czasie Powstania Warszawskiego.
2: Ale
1: potem została ukarana, wyjechała z Warszawy, ale trzeba pamiętać o tym, że była jednym z filarów pantomimy Tomaszewskiego.
0: Tak. Oczywiście tak.
1: Więc to jest coś niesamowitego. Ale skoro rozmawiamy o kawiarni aktorek, to ja proponuję wobec tego, żebyśmy...
2: Najpierw wspomniał tutaj pan Marek Denner, więc to no są więc właśnie, początki.
1: Właśnie, Café Bodo, przypomnijmy, w adres Pierackiego 17, dzisiaj Foksal 17. To miejsce się zachowało.
0: Tak myślę, że tak.
1: To był 1939 rok.
2: Kilkanaście dni zaledwie po kapitulacji Warszawy. Więc...
1: Tak, ale nawet jeszcze przed kapitulacją Warszawy na początku 1939 roku Eugeniusz Bodo, który był człowiekiem, no jakby gdzieś bardzo dobrze sytuowanym, postanowił rozszerzyć swoją działalność. Był w ogóle dość rzutkim przedsiębiorcą. Miał przecież swoją wytwórnię filmową, ale postanowił

0: Postanowił tak urania film, ale postanowił także tę swoją działalność jakby rozszerzyć o branżę gastronomiczną i na początku 1939 roku założył spółkę.
1: Z Zygmuntem Wojciechowskim.
0: Oni założyli te kawiarnie właśnie w lokalu przy, wtedy to się nazywa ulica Pierackiego, dzisiaj wróciła do swojej nazwy Foksal 17. No, bodaj jak wiadomo z Warszawy wyjechał w 1939 roku i wiadomo, że była to wyjątkowo tragiczna podróż i w jedną stronę. No i ten lokal w pewnym sensie został osierocony i ten lokal na mocy porozumienia z drugim właścicielem wszedł w posiadanie tej grupy aktorów, którzy postanowili jednak no, w jakiś sposób się ratować. Przypomnijmy zresztą, że to nie była jedna, jedyna inicjatywa, dlatego że w Teatrze Polskim Arnold Szyfman bardzo szybko założył przede wszystkim tak, kuchnię dla aktorów, która to kuchnia dla aktorów wypoczkowała także w trochę kawiarnię artystyczną, ale troszkę taki no, bardzo luksusowy sklep.
2: Bazar.
0: Tak zwany, tak. Który był prowadzony praktycznie do momentu powołania do tego niesławnego życia Teatru Miasta Warszawy.
1: Tam zresztą po Igo Syma przyszli aktorzy dokonać wyroku. Więc ten bazar Teatru Polskiego także jest związany z tą historią tragicznej śmierci.
0: No tak, ale my wróćmy wobec tego do Café Bodo. To był początek kawiarni u aktorek. Potem interes przeniósł się na ulicę Piusa XI, to jest obecnie ulica Piękna, żeby zakończyć swoją działalność w lokalu przy ulicy Mazowiecka 5. Ja proponuję, żebyśmy może wobec tego przypomnieli troszkę smak epoki i zapach epoki, powiedzmy jednak dość wątpliwy, i za sprawą fragmentu książki Marii Bojarskiej, która w 1989 roku wydała biografię Mieczysławy Ćwiklińskiej, czyli jednej z kelnerek tej kawiarni u aktorek.
3: W połowie października, po powrocie z wojennej tułaczki, Ćwiklińska ogląda zgliszcza teatrów. Żegna się z aktorstwem, szuka jakiegoś zajęcia. Nie, nie szuka. Znajduje. Bezrobotne aktorki przypominają sobie poprzednią wojnę i patriotyczne poświęcenie ówczesnych pań z towarzystwa, które powszechnie się zajęły wydawaniem obiadów. Teraz wybucha moda na kawiarnie. 18 października rusza pierwsza taka kawiarnia, Café Bodo, przy ulicy Pierackiego 17, dziś przemianowanej z powrotem na Foksal. Pierwszy warszawski lokal, w którym dotychczasowi odtwórcy głównych ról noszą tace. Umowę z zarządcą, obywatelem szwajcarskim, w imieniu grupki aktorów podpisuje Ćwiklińska. Najsławniejsza, najbardziej, mimo noska i dołeczków, dostojna. Ona też jest przez kolegów upoważniona do odbioru i podziału na równe części zawarowanego umową dochodu – 10% dziennego utargu. Utarg okazuje się całkiem spory, bo nowe wcielenie gwiazd budzi prawdziwą sensację. Cała Warszawa chce zobaczyć swoich ulubieńców. Na kilka dni przed swym aresztowaniem do tzw. kawiarni aktorów przyszedł nawet prezydent miasta Stefan Starzyński. Stojąc pił zdrowie naszej artystycznej grupy, jednocześnie dziękował za obywatelską postawę i odważne podjęcie pracy fizycznej przez ludzi sztuki. Rzecz istotnie jest godna zauważenia. Malicka, Lindorfówna, Lubieńska podają kawę. Ćwikła, ukochana Ćwikła, sprzedaje papierosy. Podobno z humorem traktuje Miecia tę najnowszą rolę. Na szyi zawiesiła sobie długi skórzany pasek, tacę z papierosami oparła o brzuch. Ile to takich sprzedawczyń widywało się przed wojną? Na twarzy minka królowej Anny. Może ergo? Może egipskie specjalne? Albo damesy? Maria Bojarska. Mieczysława Ćwiklińska. Warszawa 1988.
0: Glosa do tego wszystkiego, bo trzeba przypomnieć tak, że kawiarnia u aktorek to było rzeczywiście miejsce szczególne. Ja bardzo nie lubię tego określenia, ale no użyję go na potrzeby tego naszego spotkania, że to jest właściwie taka ikona tego warszawskiego życia okupacyjnego. Mówiło się tak, że był to ośrodek oporu, co jest moim zdaniem pewnie twierdzeniem na wyrost.
1: Ale było to też miejsce wymiany poczty, przesyłek, także miejsce takie komunikacyjne dla okupowanej publiczności.
0: No tak jak zresztą duża część tych jawnych teatrów, ale proszę mnie poprawić, jeżeli ja się mylę, ale to jest tak, że ta kawiarnia u aktorek, ona przetrwała w tej okupacyjnej legendzie jako takie miejsce będące iluzją takiego pięknego, wspaniałego, szczęśliwego świata. Czy to miejsce naprawdę takie było.

0: było. Czym innym ono było dla publiczności, która tam przychodziła, do, czymś zupełnie innym to było dla personelu. Przecież one się nie lubiły w dużej części.
1: No tak, tutaj faktycznie nawet no są zdjęcia gdzieś tam funkcjonujące, że te wszystkie panie stoją obok siebie, uśmiechnięte. No ale to myślę, że każdy, nie wiem, czy jak patrzymy na jakieś zdjęcia, czy jakieś firmy, czy czegoś, no to zawsze na zewnątrz pokazuje się to, co najpiękniejsze, a w środku faktycznie była rywalizacja oczywiście i o procent zysku, i o to, która akurat, nie wiem, lepiej danego dnia kelnerowała, która więcej właśnie przywiodła tych klientów. Też oczywiście bywały jakieś różne nieprzyjemności, bo w tym lokalu też pamiętajmy, bywali Niemcy. Są takie na przykład historie, jak to jakiś Niemiec klepnął Mieczysławę Ćwiklińską trochę za nisko, kiedy ona sprzedawała papierosy, bo ona akurat sprzedawała papierosy. Też słyszałam historię, nie pamiętam, która aktorka, ale chciała się zatrudnić właśnie u aktorek, właśnie pomagać te papierosy sprzedawać, ale powiedziano jej, że Ćwiklińska już to robi, że do widzenia, dziękujemy.
0: Wydaje mi się, że to chyba nawet była Maria Kaniewska.
1: Możliwe. W każdym razie bardzo ten obraz gdzieś z tego tła panującego tam, czy tej atmosfery, no nie do końca odpowiadał temu, co my widzimy gdzieś tam i co ludzie, którzy korzystali z tego przybytku, zapamiętali. No wiemy, że tam naprawdę, no gdzie kilka kobiet zaczęło tutaj rywalizować, to jeszcze aktorek, często właśnie pięknych aktorek, no to rzeczywiście no, bywało ciężko, bywało różnie, ale oczywiście pamiętajmy też, że do 15 sierpnia 1944 ten lokal funkcjonował i wręcz w taki
0: w zasadzie najdłużej.
1: Poetycki taki trochę sposób zakończył swoją działalność, ponieważ w trakcie bodajże drugiego aktu kantaty na otwarcie Teatru Narodowego, w którym grali właśnie aktorzy, między innymi Marian Wyrzykowski, też zdaje się Karolina Lubieńska. No i ten 15 sierpnia zakończył tę historię tego, on po prostu skończył w gruzach, został zbombardowany, zniszczony.
0: To przypomnijmy wobec tego, ponieważ zachowało się takie wspomnienie. Ono zostało opublikowane w 1955 roku w pamiętniku teatralnym i to jest wspomnienie Stanisława Jerzego Dobrowolskiego.
2: Niewielką salę wypełniła do ostatniego miejsca niezwykła publiczność. Rzędy zewsząd tu pościąganych krzeseł zasiadali ciasno młodzi ludzie w hełmach i furażerkach, najczęściej w cywilnych marynarkach, uzbrojeni w pistolety, karabiny i automaty. Na małą estradę wszedł Leon Schiller, z nim kilkunastu aktorów, wśród nich Karol Adwentowicz. Pamiętam, że szczególnie wyróżniał się w tym zespole przyodziany w jakiś efektowny granatowy kombinezon Marian Wyrzykowski. Przybyły tu prosto z linii frontu na Królewskiej. Trudno mi przypomnieć sobie treść zagajenia Schillera. Musiało być bardzo podniosłe, bo na sali od początku zapanował niezwykle uroczysty nastrój. Zaczęto recytować kantatę Leona Schillera. On sam brał w tym bezpośredni udział jako recytator głosu prowadzącego. Wszystko razem robiło na mnie wrażenie jakiegoś osobliwego obrządku, w którym guślarz Schiller wywoływał duchy wielkich polskich demokratów Kołłątaja, Staszica, Kościuszki, Mochnackiego, Worcela, Heltmana, Ściegiennego. One zaś przemawiały głosami swoich patriotycznych tęsknot i nadziei. W recytowanych przez aktorów tekstach nie brak było cytatów z ich pism. Wszystko razem podane było w stylu niezwykle namaszczonym i patetycznym. Przypuszczam, może się mylę po latach w ocenie owej kantaty, że dzisiaj nie wytrzymalibyśmy nawet przez 15 minut tego rodzaju audycji, ale wtedy przy akompaniamencie pobliskich eksplozji zrobiła ona na nas wszystkich wstrząsające wrażenie. Słuchaliśmy jej z zapartym tchem. Do głębi poruszeni w pewnej chwili, gdzieś z oddali dały się słyszeć charakterystyczne kolejne szarpiące nerwy odgłosy miotaczy min, popularnie zwanych krowami, i niebawem z brzękiem poleciały szyby kawiarni od wybuchu tuż za oknami. Na sali nastąpiło gwałtowne poruszenie. Ci i owi poczęli się w popłochu zrywać z krzeseł. Groziła niebezpieczna w panującym tu ścisku panika. Wtedy ktoś obecny jął się wypróbowanego sposobu. Zasiadł do stojącego obok estrady fortepianu i spod klawiszów popłynęły gorące dźwięki warszawianki. Uspokoiło się, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej. Jedynie mniej odważni chyłkiem wymykali się za drzwi. Większość obecnych z godną podziwu brawurą zasiadała z powrotem w przerzedzonej już nieco sali. Aktorzy na

0: Owo podjęli swoje. Nagle piekielny huk za oknami wstrząsnął budynkiem i z trzaskiem runęła do wnętrza wielka rama okienna. Gęsiego, by nie podusić się w tłoku, opuszczaliśmy kawiarnię aktorek. Ten najniezwyklejszy teatr, jaki widziałem w życiu. Po kilku minutach byliśmy na Świętokrzyskiej. Za nami rozpadł się w gruzy budynek kawiarni aktorek. Przed nami płonął warszawski drapacz chmur na placu Napoleona. Stanisław Ryszard Dobrowolski. Podczas okupacji. Pamiętnik teatralny. Rok 1955.
1: Tak się zakończyły dzieje tego świata. My na to dzisiejsze spotkanie przynieśliśmy różne pomoce naukowe. Między innymi taki folder wydany swego czasu przez ośrodek Karta. Warto zresztą do niego zajrzeć. I tu jest taka lista tych najważniejszych artystycznych lokali. Ich było znacznie więcej, jak powiedzieliśmy. Proszę Państwa, tak, u aktorek, czyli trzy adresy. Na początku Pierackiego, czyli Foksal 17, Piusa, a ostatecznie Mazowiecka. U Elny Gisztet przy Nowym Świecie 18.
2: O której pan Marek wspominał, szwedzkiej artystki, która swoją operowej, która swoją działalność rozpoczęła na Nowym Świecie.
1: Tak jest, Café Club. Do połowy 40 roku to się nazywało Café Jarasz. To jest Nowy Świat 15/17, czyli naprzeciwko. Café Bodo, no to już mówiliśmy. Na Antresoli Złota 7. Pod Znachorem, ulica Boduena. Sim.
2: Czyli sztuka i moda.
1: Sztuka i moda. I to była jednak kontynuacja tego niesłychanie modnego, przedwojennego lokalu, który był także miejscem występów artystycznych.
3: Też Adria była kontynuowana.
2: I także Adria.
1: Czyli tego było strasznie dużo. Ja jednak wracam przez cały czas, bo w tej naszej opowieści to jednak pokazuje, że ten świat był niesłychanie barwny. Natomiast my pomijamy jedną rzecz, że te kawiarnie artystyczne, które gromadziły rzeczywiście tych najbarwniejszych, najwspanialszych ludzi przedwojennej epoki, których obecność dla tych kawiarnianych gości była przypomnieniem i pewnie jednak taką iluzją, że mimo, że no jest dość okropnie, no to jednak potrafi być bardzo pięknie. Tylko z drugiej strony no, wychodziło się z takiej kawiarni i wchodziło się w zupełnie inną rzeczywistość.
3: Też warto wspomnieć, że te lokale też miały różny charakter. Nawet ja muszę wspomnieć też o jednym takim szczególnie interesującym, myślę, lokalu, czyli Mon Café. Akurat on nie był w tej czołówce, ale to jest taki też paradoks, no bo oczywiście wiemy, jak pojawiła się okupacja. No był paragraf 175, czyli osoby chociażby nieheteronormatywne no były prześladowane, też trafiały do obozów z różowym trójkątem. A tu mamy lokal, Mon Café. W ogóle kierowała nim taka pani Zofia de Bogori Mokryjewicz po drugim mężu Danielewska. No może te nazwiska niewiele mówią, ale z domu była Blikle. Więc była córką Bliklego, tego Bliklego. I ona stworzyła takie miejsce, gdzie panowie przychodzili z panami, mogli tam bezpiecznie porozmawiać, spędzić czas, umawiali się na randki. Mało tego, zachowała się anegdota, jak to jeden Polak przyszedł w towarzystwie nawet niemieckiego oficera na takiej knajpki i koledzy mu na to powiedzieli, że jak to, jak ty możesz tutaj się spotkać z tym oficerem Niemcem, na co on mówi, ale przecież jego prababcia była Polką, więc czego wy ode mnie chcecie? No i oczywiście tutaj też, no myślę, warto o tym wspomnieć, no bo to jest często ostatnia rzecz, o którą się przypuszcza, że można było w czasie okupacji, że tak powiem, uskuteczniać, a tu jednak i takie miejsca się zdarzały. No tak jak mówiliśmy właśnie o tym George'u Scottie, było kilka takich osób, sytuacji, miejsc, które trochę zaklinały rzeczywistość, wręcz mam wrażenie zaprzeczały takiej logice okupacyjnej.
1: Właściwie szydziły z tej logiki.
3: A też tutaj w tym lokalu chociażby była Wanda Orzechowska-Szczepańska z mężem Feliksem Szczepańskim. Zresztą ta sama Wanda Orzechowska-Szczepańska, która grała w filmie antypolskim Heimker. Też zdaje się Antoni Różycki, taka artystka Zofia Ślaska, która taką była typem
1: Była gwiazdą quid pro quo.
3: Tak, i była takim typem diwy, ale nie, z tego co wiem, nie tak mocno utalentowane.
2: Wspomnieliśmy o tym różnym charakterze. Można też opowiedzieć trochę o tych wnętrzach, które były czasami bardzo zjawiskowe. Padła tutaj nazwa sztuka i moda. To było wyjątkowo zjawiskowe wnętrze, które bardzo dbali jego
1: właściciele. No ta bodega ucharakteryzowana na latynoską tawernę. Znaczy, to jednak
2: kolumny jońskie. Też te obrazy, które znajdowały się na ścianach, które były zmieniane, bo to był też kontakt ze sztuką. Więc można powiedzieć, że taki rodzaj przestrzeni właśnie, innej przestrzeni z innego świata.
3: Tak, też

0: Pamiętajmy, że za część wystroju odpowiadali przedwojenni scenografowie, na przykład Józef Galewski. Józef Galewski odpowiadał chociażby za wystrój, zdaje się, nie wiem, czy której z tych właśnie ważniejszych kawiarni, chyba u Aktorek nawet.
1: Niezależnie tworzył scenografię w czasie
0: tak,
1: wojny.
0: Tak, a niezależnie
2: scenografię. U Aktorek także wnętrze dekorowała malarka Irena Pokrzywicka.
0: A, to przepraszam, to w takim razie musiał być inny przybytek, ale wiem, że na pewno któryś z tych lokali po remoncie miał właśnie wygląd już, który zapewnił Józef Galewski. Ale no to tak tytułem przykładu. Pamiętajmy też, że często, na przykład Elna Gisztet o tym wspominała, że zadowalano się jakimś tam wystrojem z domu własnego, już nie nawet kolumny, ale po prostu na przykład meble gdzieś tam wzięte z domu, które też często, jak wiemy, były eleganckie. Elna Gisztet na przykład miała taki pokoik w tym swoim lokalu, gdzie były trofea jej męża, jakieś tam z polowań, więc też no, tworzono tę atmosferę na różne sposoby.
1: Znaczy to
2: porcelanowe lampy, tak.
1: Namiastka eleganckiego domu.
0: Tak, no tutaj można było poczuć się jak w domu. Faktycznie wiem, że na Żaka, czyli taką też kawiarnię, w której dużo było występu właśnie, zwłaszcza Karola Hanusza, to była jego ulubiona taka kawiarnia, narzekano, że to był taki nijaki wystrój, że jednak repertuar owszem był dobry, ale właśnie ten wystrój niekoniecznie. No ale tutaj zależy co kto chciał. Jak chciał elegancko, wytwornie się poczuć, no to szedł do Simu, albo no myślę, że też u Aktorek, no bo tam też jeśli kobieta artystka zadbała o ten wystrój, to było ładnie. Jeśli ktoś chciał występy właśnie gwiazd, no to szedł do Żaka, no i zadowolił się tym, że tam nie było już tak elegancko, ale przynajmniej były wielkie gwiazdy, więc można było dla każdego coś miłego.
1: Ja bym proponował wobec tego, żebyśmy spróbowali przenieść się w to miejsce Warszawy, które jest naznaczone w sposób niesłychanie tragiczny. Znaczy to miejsce, z którego właściwie dziś już nic nie zostało, i tylko takie specjalne, jak to nazwać, wymurowane wchodniki, metalowe litery i linie pokazują granice tego miejsca. Ja myślę o getcie. Przecież tak, w getcie działały teatry. To wiemy. I te teatry były przez polskie państwo podziemne wyłączone z tego bojkotu. Działały również i w getcie kawiarnie artystyczne. I mamy, proszę państwa, dla państwa pewną niespodziankę. To jest fragment 15-minutowego nagrania, no nie zmieści się ona nam w czasie tego naszego wieczoru, ale przypomnijmy ten głos.
3: Pięciu wytwornych danserów zbliżyło się cicho na palcach i zgięło się w kornym uklonie na pierwsze akordy walca. Mam ich nazwiska w karnecie, a w sercu melodie i słowa, w oczach ten tłum roztańczony, w uszach ten walc kasanowa. Ach, to cudny walc, to walc.

Nagrania dokonano 31 maja 1949 roku. To jest Wiera Gran, która śpiewa z orkiestrą Stefana Rachonia. I to jest suita, która się nazywa jej pierwszy bal. Suita, która jest dokonanym przez Władysława Szpilmana, opracowana

0: Ilmana, który napisał w Pianiście, że odniósł, będąc w getcie, pewien artystyczny sukces, wykonując w kawiarni Sztuka wariacje na temat Kazanowy Różyckiego. Tylko w żadnym miejscu Szpilman nie wspomniał o tym, że współtwórczynią tego sukcesu była ta wielka pieśniarka żydowskiego pochodzenia, niesłychanie utalentowana, którą po wojnie spotkał los no, zupełnie przerażający, dlatego że oskarżono ją, dziś wiemy, że niesłusznie, o kolaborację z Niemcami. Ona z Polski wyjechała w 1950 roku, zmarła nie tak dawno temu, zmarła 20 lat temu w Paryżu, właściwie no, na granicy obłędu. Istniały także takie miejsca, jak ta właśnie, jak ta kawiarnia Sztuka, i występowali tam artyści tej miary, co Wiera Gran, no i Władysław Szpilman, który przecież już przed wojną uważany był za jednego no, z najwybitniejszych pianistów i świetnych kompozytorów.
1: Bo to miejsce, nie tylko te kawiarnie były miejscem, wspomnieliśmy już o tym, nie tylko popisów artystycznych aktorów, ale także w dużej mierze także muzyków. We wspomnianej Sztuce i Modzie występował duet fortepianowy Andrzej Panufnik i Witold Lutosławski. No, ale to też pokazuje potrzebę tej innej rzeczywistości, tego azylu.
2: No tak, tutaj jeszcze, jeśli chodzi o getto, to chociażby warto wspomnieć, że bo mamy egzemplarze, zachowały się gazety żydowskie, gdzie te wydarzenia różne, które się odbywały, były zapowiadane. I tam chociażby odbył się jubileusz pracy artystycznej, zresztą ostatni jubileusz Michała Znicza, czyli aktora wybitnego, przedwojennego, wielki uwielbianego, aktor, komediowego. No, na szczęście żona go wyciągnęła z getta, ale no, to szczęście trwało krótko, bo w Pruszkowie półtora roku później został prawdopodobnie zadenuncjowany i też zginął.
0: No, krążyła taka legenda, że zginął w czasie likwidacji getta, że walnął ciężką popielniczką w głowę gestapowca, ale dzisiaj wiemy, że to jest taka heroiczna legenda.
2: Tak, bo mamy akt zgonu pod nazwiskiem, zresztą fałszywym, Arnolda Schuberta. Też relacja rodziny właśnie potwierdza, że pod tym nazwiskiem go pochowano na cmentarzu w Żbikowie. Zresztą grób został zlikwidowany w czasie pandemii. Niedługo po tym, jak został przeze mnie też odnaleziony i zlokalizowany tam. To jest taki dodatkowy komentarz. Też odbył się chociażby jubileusz Stanisława Szebegi. Też artysty zapomnianego nieco, a to był kierownik produkcji, jeden z najważniejszych kinematografii przedwojennej. Więc tutaj rzeczywiście to getto do pewnego momentu oczywiście żyło. Też miało swoje gwiazdy, które pojawiają się tylko w tych, że tak powiem, gettowych opowieściach, czy na łamach gazety żydowskiej, no chociażby Marysia Eisenstadt, czyli ten słowik getta.
0: Słowik Warszawy, tak, słowik getta.
2: Tak, więc no tutaj oczywiście można te nazwiska wydobyć pewnie i znacznie więcej, no ale tutaj właśnie to pokazuje, że nie tylko Wiera Gran, nie tylko te wedety, gwiazdy, ale też właśnie te postaci, które, no Marysia Eisenstadt akurat wchodziła w ten wiek dorosły, kiedy trafiła do tego getta, którym po prostu te skrzydła na krótko wyrosły w tym getcie i niestety bardzo szybko zostały
0: podcięte. Mówiło się, że kiedy śpiewała, płakali nawet SS-mani.
2: Tak, no i też staje się, znaczy nawet nie zdaje się, tylko zginęła właśnie w getcie, jak zresztą wielu innych młodych, zdolnych artystów, no i tych starszych też.
1: Ale też są takie opisy w literaturze, czy pojawiają się na filmach, gdzie przekracza się te mury getta po to, żeby tej sztuki zakosztować. Myślę, że to też był ważny fenomen tych miejsc po tamtej stronie.
0: Ja myślę, że trzeba się wobec tego zastanowić, ponieważ czas tego naszego wieczornego spotkania nieuchronnie zmierza ku końcowi, nad no, jednak takim etycznym, moralnym fenomenem tego zjawiska. Nie jest naszą rolą, żeby takie wyroki ferować, bo one są prawdopodobnie po prostu no, nie do wydania. Ale myślę, że warto jest posłuchać pewnego głosu z przeszłości, który my dla Państwa wydobyliśmy z naszych archiwów. Proszę Państwa, 30 lat temu, w sierpniu 1996 roku miałem okazję rozmawiać ze Stefanią Grodzieńską o fenomenie tego właśnie warszawskiego życia kulturalnego i okresu wojny. Ja zapytałem między innymi wtedy Stefanię Grodzieńską o jej pogląd na całość tego życia, jak to można ocenić. Ja proponuję, żebyśmy posłuchali tego głosu. Przypominam Państwu, to jest nagranie liczące sobie dokładnie 30 lat.
3: Trudno powiedzieć o jakiejś normalności w ogóle w czasie wojny. Ja nie potrafię zastosować tego wyrażenia, czy w ogóle tego pojęcia. Podczas wojny wszystko jest nienormalne i ma być nienormalne. ale

0: że były teatry. No były. I były. I myślę, że były potrzebne.
1: Jak wobec tego rozumieć to, że bardzo wielu aktorów i w końcu wielu wspaniałych aktorów, bo jeżeli przejrzymy programy tamtych teatrzyków zgromadzonych choćby w Muzeum Teatralnym, no to można zobaczyć, że tam występowała właściwie cała śmietanka przedwojennego polskiego życia teatralnego. Jakiej oceny moralnej można by dokonać?
0: Ja bym się nie powodowała w ogóle żadnymi kryteriami, które wychodziły od Niemców w czasie okupacji w Warszawie. Mnie to nie interesuje i nie interesowało. Natomiast jeżeli chodzi o teatr, powiedziałam, że były potrzebne. Były bardzo potrzebne artystom, którzy występowali. Były potrzebne właśnie, jak pan sam powiedział, później również jakaś lepsza publiczność przychodziła. Była potrzebna ta chwilka odprężenia. Nie każdy miał tak dobrze jak ja, że miałam w swoim towarzystwie świetnych satyryków, wspaniałych ludzi. Myśmy sobie robili takie domowe, rozmaite występy. Przecież było tak strasznie ponuro. I rozumiem, że byli ludzie, którzy chcieli pielęgnować tę ponurość, że ma tak być, i bo jesteśmy nieszczęśliwi i ludzie naokoło giną.
1: Mówiono o tym, że nie wolno występować w tych salach, gdzie są rzędy foteli. Natomiast zupełnie dopuszczalną rzeczą jest, ażeby występować przy stolikach kawiarnianych. Stąd między innymi duża liczba kawiarni, które wtedy pojawiły się w Warszawie, z najlepszą obsługą kelnerską chyba w całej historii, to nie tylko Teatru Polskiego, ale również w historii naszego kraju.
0: Ale ja bym chciała jeszcze jedno rozróżnienie przeprowadzić. Otóż do teatrzyków, do teatrów w ogóle nie wolno było chodzić Niemcom, to znaczy prywatnie robili co chcieli, ale w wojsku powiedzmy, jakimś, no nie wiem, tam innym mundurowym, nie wolno i nie chodzili. Tam byli wyłącznie Polacy na widowni. Natomiast po kawiarniach było pełno mundurowych Niemców i ich obsługiwały bez jakiegoś uczucia, powiedzmy, nie wiem, no nie wchodzę w uczucia, ale bez zakazu. Legalnie wobec polskich władz obsługiwały wspaniałe aktorki, cudowne, które wielbię do dzisiaj, nosiły koniak tym mundurowym Niemcom. Według mnie to była wielka różnica, jaka była publiczność. Teraz, jeżeli chodzi o repertuar tych teatrzyków, był marny, ale czy znowu we wszystkich teatrzykach przed wojną był świetny repertuar? To były rzeczy stare. Oni grali to, co w wolnej Polsce przed wojną grano. I nie widzę, żeby znowu ktoś się tak zdemoralizował podczas wojny, dlatego że poszedł do teatrzyku i że tam były jakieś pikantne kawałki. No, nie widzę w tym kwestii. Owszem, gdyby powiedziano, nie wolno w ogóle występować. Wszystko jedno gdzie. Ale przy stoliku mogę, to jakby wstawić do tego teatrzyku stoliki, wyrzucić krzesła, to już by było w porządku. No przecież ocieramy się o straszliwą śmieszność.
1: Z drugiej strony mamy przecież do czynienia ze sporą grupą wspaniałych aktorów, którzy w czasie okupacji na tych jawnych scenach nie występowali. Tacy na przykład wielcy artyści jak Zelwerowicz, jak Marian Wyrzykowski, jak wspaniała nauczycielka wielu aktorów, czyli Irena Turowicz.
0: Zatrzymajmy się na Wyrzykowskim, świetnym i cudownym człowieku i świetnym aktorze. Oni występowali tylko właśnie w jakimś, czy klubie, czy przy jakimś, no trudno mi powiedzieć, bo ja nie chadzałam tak bardzo, ale z panią cudowną Elżynią Warszczewską, niestety nie żyją oboje, a szkoda, występowali w poważnym repertuarze, ale oczywiście w jakichś klubach, no nie w teatrzykach. Tak, a poza tym, no naprawdę, niektórzy występowali, a niektórzy nie występowali, ale no znałam takich, którzy na przykład no, pilnowali, nie jako ochroniarz, powiedzmy jako nocny stróż, pilnowali jakiejś instytucji czy coś, wybrali taką drogę, a ci, nie każdy się do tego nadaje, no nie każdy to potrafi, a poza tym może woleli więcej zarabiać i zostać w fachu, to jest ich sprawa. Nie sądzę, według mnie, ja nie jestem żadnym autorytetem moralnym, absolutnie nie, ale mówię swoje zdanie. W czasie okupacji byłam cały czas w Warszawie i stykałam się z różnymi środowiskami. Nie sądzę, żeby w czymkolwiek była jakaś, no czy jak

0: ja nie powiem już zdrada, ale ujma dla aktora, który zarabiał na chleb, występując w teatrze w języku polskim dla publiczności polskiej.
1: To było nagranie z sierpnia 1996 roku. Co ono nam właściwie mówi o tych czasach?
2: Myślę, że tutaj właśnie to, że trudno jest z perspektywy lat też oceniać, że właściwie tylko ci, którzy przeżyli tamte czasy, mogą się, myślę, w tym temacie wypowiadać i to obiektywnie wypowiadać.
1: Kim była klientela tych kawiarni artystycznych? No przecież to były miejsca dość drogie, nie wszystkich na to było stać.
2: No tak, no tutaj oczywiście pamiętajmy, że też no
3: przede często wszystkim to byli oficerowie AK, którzy, prawda, czy wojskowi, którzy tak, tam się pojawiali.
2: Też przekazywa informacje, też ukrywano nawet tam osoby żydowskiego pochodzenia, ale jeszcze wracając właśnie
1: no
2: do
1: nie,
2: tych
1: ale
2: osób,
1: przeciętnego warszawiaka nie było stać na taką kawiarnię.
2: Tak, no też nie oszukujmy się
3: ale
2: nawet.
3: Ale czasami klientelą byli również sami artyści. Wspomniana przez panią Stefanię Grodzieńską Elżbieta Barszczewska często bywała choćby w Sztuce i Modzie jako klientka, a pracowała u aktorek razem z Marianem Wyrzykowskim.
1: No tak, ale trzeba pamiętać o tym, że przy tych stolikach zasiadała także również no, taka część Warszawy, z którą my, jak sądzę, niezbyt chętnie byśmy do takiego stolika zasiedli. Już to byli spekulanci na przykład.
2: No tak.
1: Byli paskarze. Ich na to było stać. Nie było stać na to człowieka, który no, musiał pracować gdzieś w jakimś urzędzie albo jako nocny stróż. Albo w jakimkolwiek innym charakterze, przecież to była straszliwa bieda. Natomiast te miejsca, jak powiadam, to były miejsca jednak dość luksusowe.
3: Ale też były to miejsca spotkań kulturalnych, takich tajnych spotkań kulturalnych między artystami i między sobą, prawda?
2: No tak, tutaj rzeczywiście też pamiętajmy, że chociażby, no już nie mówiąc o wsiach, gdzie w ogóle nie widziano nigdy, prawdopodobnie wiele ludzi nie widziało artysty na scenie, no ale też Warszawa, no była ta biedniejsza, była ta bogatsza. Oczywiście ta bogatsza, no to chodziła i czasami właśnie i do teatrów i zwłaszcza częściej nawet właśnie do kawiarni. Te osoby znane, no to były znane dla tych, którzy chodzili do tych teatrów, którzy chodzili do tych kin, a pamiętajmy, że gdzieś tam poza Warszawą, czy nawet w Warszawie w tych biedniejszych dzielnicach, to na te nawet bilety do kina to nie często było kogokolwiek stać.
3: Też trzeba powiedzieć, bo nie wspomnieliśmy o Café Jaracz. To była kawiarnia, gdzie można było wypić kawę ze Stefanem Jaraczem i z nim porozmawiać także o sztuce, więc to była także chęć obcowania z samymi artystami bezpośrednio.
2: No tak, tutaj też pan Zbigniew Rymasz, który właśnie cały czas żyje, ma 99 lat i pamięta te czasy, no to opowiadał też mi niejednokrotnie, że w przypadku Heleny Grozowią to też właśnie on spotkał ją właśnie w kawiarni, kiedy kelnerowała i wtedy miał okazję dostać też autograf, też zobaczyć czy Dymszę, czy innych artystów, bo oni też tam byli, tam kelnerowali.
1: No,
2: więc przychodzili,
1: że była jeszcze jedna postać polskiego życia teatralnego, no jeden z gigantów polskiego życia teatralnego, który także występował. To jest historia, jakby dziś cokolwiek dwuznaczna. To był sam Leon Schiller de Schildenfeld, który śpiewał w kawiarniach artystycznych w czasie okupacji. Był przecież człowiekiem umuzycznionym.
3: Przy fortepianie
1: głosem,
3: można
1: przy
3: było
1: fortepianie,
3: go spotkać.
1: Tak.
2: W Żaku chyba też tak. Na przykład.
3: Jeszcze ale też w takiej kawiarni w pobliżu warszawskiej Zachęty. Tam podobno bardzo często występował.
2: A jeszcze taka ciekawostka, że jazzowe standardy grywał Kisielewski też w Rio Ricie. Co też pokazuje, że to była też taka okazja, tak jak na przykład o teatrach jawnych możemy powiedzieć, że na jednej scenie to była jedyna okazja, żeby móc zobaczyć największe sławy w jednym miejscu, chociażby okupacja była czasem, gdzie można było w dosyć nietypowej roli kogoś też zobaczyć. No też Kisielewski wcześniej próbował swoich sił jako aktor, więc tutaj też miał okazję właśnie pokazać tę artystyczną stronę. Chociażby z kolei jeszcze ja dodam jako biografiny Benity, że w Café Jaracz, czyli późniejszym Café Klubie, powstał w pewnym momencie taki też kabaret, czy właśnie artystyczny Bohema. Jedną z atrakcji, chyba na pierwszym piętrze, był cocktail bar, w którym obsługiwała sama Ina Benita, przedwojenna królowa seksapilu. Zresztą, co ciekawe, ona też w takim podobnym charakterze już po wojnie.

0: pracowała w Algierii też w takim klubie artystycznym, nawet była tam taką, można powiedzieć, szefową tego, dyrektorką artystyczną. Więc te początki po podobnym charakterze właśnie miała w Bohemie.
1: Namalował nam się obraz dość optymistyczny, a trzeba pamiętać o tym, że i chciałbym jednak znowu o tym przypomnieć, że wszystko to rozgrywa się w mieście, w którym odbywają się publiczne egzekucje. No niemal każdego dnia pojawiają się te charakterystyczne czerwone afisze, Bekanntmachung, czyli obwieszczenie o straceniu kolejnych ludzi. Więc z jednej strony mamy tę Warszawę, która w pewnym sensie usiłuje nie przyjmować do wiadomości całej tej tragedii, która rozgrywa się za drzwiami i za szybami tych kawiarni. I z drugiej strony mamy to rozbawione życie teatralne. Ja chciałbym przypomnieć jeszcze może taką rzecz, bo sądzę, że ona jest w pewnym sensie symboliczna. Zakazane piosenki i ta konsekwencja, która polega na takim bardzo konsekwentnym przemontowywaniu ze sobą orkiestry grającej swing, a z drugiej strony Chopina, upiornych scen z warszawskich ulic i tej ręki, która gra tego Chopina. Więc ta sekwencja pokazuje pewną rzecz, to znaczy jednak no, taką schizofrenię tego warszawskiego codziennego życia lat 1939-44.
0: No tak, tutaj rzeczywiście też jak patrzymy nawet na takie zdjęcia, gdzie mamy te słupy ogłoszeniowe, to z jednej strony mamy premierę sztuki, z drugiej właśnie obwieszczenie o wyrokach, ale też tutaj też wspomnieliśmy o tym, że to była ta funkcja taka eskapistyczna tej ucieczki w inny świat,
2: tego
0: tej
2: azylu.
0: Ułudy, tak, tej Ułudy, która przez tą godzinę, dwie, czasem może i trzy, pozwalała zapomnieć o tym, że gdzieś tam odbywają się łapanki, bo jednak te łapanki nie odbywały się w kinach, nie odbywały się w teatrach, tylko odbywały się na zewnątrz tego zamkniętego świata. No i w tym zamkniętym świecie można było stworzyć taką enklawę wolną od wojny. Oczywiście czasami zdarzały się, pamiętajmy też o tym chociażby w barze za Kotarą, akcja likwidacyjna. Gdzieś tam były te momenty, w których zapominano, w których przypominano sobie, że jednak jest wojna.
1: Że ta rzeczywistość się wdzierała bardzo bezlitośnie.
0: No właśnie, likwidacje, czy nawet wiem, że Grosówna wspomina, że nawet za kulisami teatru kiedyś się zdarzyła jedna z likwidacji. Czy na przykład kiedy wychodził
1: za Kotarą
0: z teatru,
1: zgładzono agenta Staszauera, to
0: tak,
1: przypomnę.
0: A z kolei jak wychodził z teatru Jar, no to stracił życie i Pochorski, Lenkiewicz, Zygmunt i Pochorski.
1: Zresztą można powiedzieć, co mu się słusznie należało.
0: No tak, ale
1: za całe jego wyjątkowo ohydne życie.
0: Tak, no to prawda, ale jakby bardziej chodzi mi o pokazanie, że
2: to był azyl.
0: Tak, że to był azyl, ale faktycznie zdarzały się też i na terenie teatru, czy tuż obok te zetknięcia już z tą wojenną rzeczywistością.
2: A my o tym azylu wolności i swobody rozmawialiśmy z naszym gościem, dziennikarzem i historykiem teatru Markiem Tellerem.
1: Archiwistą także.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Monika Pilch
1: i Tomasz Mościcki. Życzymy dobrego wieczoru i zachęcamy do pozostania z nami, czyli z programem Drugim Polskiego Radia.
2: A fragmenty wspomnień i dokumentów z epoki przeczytał dla Państwa, jak zwykle niezastąpiony, Maciej Gudowski.
3: Autopromocja. Warszawska przedwojenna kamienica. Opowieść o dziejach i mieszkańcach tego domu staje się zapisem polskiej historii XX wieku. Co kryje się w tych murach? O tym porozmawiam z Beatą Chomontowską, autorką książki Dom Warszawski, w audycji O wszystkim z kulturą, w środę o 19:10. Zapraszam. Aldona Łaniewska-Wołk. Autopromocja.
4: Słuchają Państwo Dwójki. Minęła 23:00.
5: Opowieści księżycowe.

będziemy od dziś witać się co drugi poniedziałek. Katarzyna Firscy-Wojtkowska i Krzysztof Dziuba. Zaczynamy nowy rozdział naszych nocnych spotkań w dwójce. Nocna strefa zmienia się w opowieści księżycowe, ale nie wszystko zaczynamy od początku, bo pozostają dźwiękowe poszukiwania, dalekie muzyczne podróże, no i Japonia, jej kultura dźwięku jako jeden z najważniejszych punktów na naszej mapie. A dojdą na pewno kolejne historie, kolejne opowieści snute przez muzykę naszych gości oraz przez państwa, bo jak zwykle liczę na wiadomości od słuchaczy, wiadomości, których zawsze o tej porze mieliśmy sporo. Jesteśmy w tym szczególnym momencie września, kiedy lato jeszcze nie całkiem odpuszcza, ale są takie chwile, kiedy powietrze robi się chłodniejsze, światło gaśnie trochę wcześniej. Czujemy powiew nieuchronnie zbliżającej się jesieni. A w Japonii zbliża się Tsukimi, święto, podczas którego podziwia się pierwszą jesienną pełnię księżyca. Niebawem też wszyscy zaczną podziwiać urodę czerwonych liści klonu. W Japonii ten zwyczaj nazywa się Momijigari. U nas w audycji w tym szczególnym momencie oddajemy głos artystkom i artystom, którzy potrafią tę melancholię i urodę jesieni przemieniać w dźwięki. Śpiewają smutne piosenki, popijają ciepłą chodziczę, czyli napar z prażonych łodyżek zielonej herbaty. Lubią koty, to na pewno. Lubią deszczową pogodę. Ja nazywam je japońskimi jesieniarami, a państwo być może już nie pierwszy raz spotykają się z nimi u mnie w audycji, bo japońskie jesieniary powracały kilkukrotnie w nocnej strefie, a dzisiejsze spotkanie w opowieściach księżycowych na progu lata i jesieni to doskonały moment, żeby dać im dojść do głosu jeszcze raz. No i zawsze jest ten pierwszy utwór w nowej audycji, to jednak wybór nieco symboliczny. I ten wybór padł na kompozycję szczególną. Początek albumu Twilight Zone Minako Yoshidy z 1977 roku. Twilight Zone, strefa zmierzchu, trochę jak nocna strefa. Płyta, która powracała w poprzednich spotkaniach pod dawnym szyldem, dzisiaj na nowy początek. Początek opowieści księżycowych.

sercu nocnego miasta. W blasku księżyca odbijają się skrzydła wróżki unoszącej się w mgle. Nieustannie trzepoczą, nawet krople rosy niosąc ze sobą. Wiatr zaplątany we włosy niesie subtelny zapach, bawi się jesienią. Słowa piosenki Minako Yoshidy, otwierającej jej znakomity album Twilight Zone, Strefa Zmierzchu. Rok 1977. Nagranie, które nadal po prawie pół wieku robi piorunujące wrażenie. Jednocześnie symbolicznie otwiera nam nasze nocne spotkania w dwójce pod nowym szyldem, czyli opowieści księżycowe. Piosenka pod tytułem Koi, czyli miłość, to jakby portret nocnego miasta, które zaczyna już pachnieć jesienią. Jest wiatr zaplątany we włosy, mgła, księżyc, opadający płatek kwiatu. No i to piękne zdanie o wietrze, który bawi się jesienią. Miłość jako coś ulotnego, co pojawia się na moment i zaraz rozpływa się w nocnym powietrzu. O tym jest ten wspaniały utwór Minako Yoshidy, pierwszej z naszych japońskich jesieniar, choć to też artystka, która powracała często w naszych corocznych city popowych audycjach na powitanie lata. Pamiętają Państwo pewnie. Nawet w tym roku witaliśmy lato z Minako Yoshidą, niewątpliwie artystką, która w swoich nagraniach potrafiła świetnie uchwycić klimat tokijskich nocy. A nasz słuchacz, pan Zbyszek, przypomina, że był taki serial science fiction, opowieści niesamowitych, Twilight Zone właśnie, ale to już inna filmowa opowieść, bo tu mamy muzyczny mrok, tajemniczy, pełen fascynujących niespodzianek, wieczornych melodii. Pozdrawiam księżycowo pana redaktora i słuchaczy. Pozdrawiam również. Japońskie jesieniary i muzyka na jesień to dziś w opowieściach księżycowych.

No, jestem ciekaw, czy mają państwo takie swoje muzyczne jesieniary, czyli artystów lub artystki, które wracają często w państwa muzycznych wyborach jesienią. Podobnie jak to było w Nocnej Strefie, zapraszam także tutaj w Opowieściach Księżycowych do kontaktu, do pisania. Państwa opowieści też współtworzą te audycje. krzysztof.dziuba@polskieradio.pl, profil instagramowy von Dziuba oraz nowa strona na Facebooku Opowieści Księżycowe. Zapraszam państwa bardzo serdecznie do śledzenia, do komentowania, do sprawdzania spisów utworów audycji, no a także do słuchania podcastów z zapisem wszystkich odcinków. No a teraz opuszczamy Tokio i przenosimy się w zupełnie inne muzyczne rejony. Tsunekichi Suzuki, nasz stały gość, można powiedzieć, audycji o japońskich jesieniarach. Głos szorstki, intymny, właściwie antyteza całego wypolerowanego świata city popu. Jego piosenki brzmią czasem jak dawne opowieści zasłyszane gdzieś na szlaku. Jesień przy ognisku, być może na dawnym japońskim trakcie Tokaido, przemierzanym przez wędrowców, pielgrzymów i wszelkiej maści włóczęgów. I właśnie jak pieśń jednego z nich brzmi Yokubio no Kami, Bóg zarazy. Tsunekichi Suzuki.

Gdzieś na jesiennym szlaku z gitarą w ręku śpiewał Tsunakichi Suzuki. Piosenka Yakubi ono Kami, Bóg zarazy. Symboliczny i dość enigmatyczny tytuł piosenki, w której pojawia się oczywiście jesień. Przez czerwone liście klonu przebija się blade słońce, gdzieś obok jest las, młoda para ucieka z domu, a nad wszystkim unosi się obecność tajemniczego bóstwa, do którego bohaterowie wciąż kierują swoje modlitwy. Nawet jeśli jest znienawidzony, Bóg pozostaje Bogiem, śpiewa Tsunakichi Suzuki. Piękna, ale też tajemnicza, nieco niepokojąca jesień w piosence Yakubi ono Kami. Skoro pojawiły się już czerwone liście klonu, no to możemy urządzić sobie własne muzyczne momijigari w opowieściach księżycowych w dwójce. W Japonii tak nazywa się jesienne wyprawy w poszukiwaniu najpiękniej przebarwionych drzew. Dosłownie momijigari oznacza polowanie na czerwone liście. My zamiast ruszać w góry, poszukamy jesiennych kolorów w muzyce. I zaczniemy od momentu szczególnego, bo nowe nagranie zatytułowane Equinoctial odwołuje się w tytule do równonocy, chwili, w której lato przechodzi w jesień. A utwór tak zatytułowany stworzyli wspólnie artyści, których chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Angielski producent, twórca muzyki elektronicznej Bonobo oraz japońska pieśniarka Ichiko Aoba, której aksamitny głos pasuje do jesieni wyjątkowo dobrze, takie mam wrażenie. A zaraz potem, po tej nowości, kolejna nowość, współczesna japońska grupa folkrockowa, która nawiązuje do brzmienia lat 70., czyli zespół Maya Ongaku w utworze Hisoku Blue. No właśnie, jakiej barwy będziemy poszukiwać w tym utworze? Może niezbyt liściastej barwy, że tak to ujmę, ale niewątpliwie błękit kojarzyć się może z jesienną melancholią. Sama nazwa Hisoku oznacza jeden z tych subtelnych, trudnych do jednoznacznego nazwania japońskich kolorów. Delikatny, niebieskawo-zielony odcień kojarzony przede wszystkim z ceramiką. No a tutaj w piosence, która będzie nam towarzyszyć w naszym muzycznym momijigari. I nasze poszukiwanie liści nie będzie dziś wyłącznie usłane barwami czerwieni i złota, bo jesień ma znacznie więcej kolorów, to niewątpliwie. Bonobo i Ichiko Aoba w utworze Equinoctial, a po nich Maya Ongaku Hisoku Blue.

Melduje się. Jesieniary jesieniarują wybornie, pisze nasz stały słuchacz Michał na Facebooku Opowieści Księżycowych. Pisze też inny z naszych stałych słuchaczy z profilu Idę albo nie idę. Tsunekichi Suzuki. Poznałem go poprzez serial Midnight Diner. No i to piękna znajomość. No tak, te piosenki Tsunekichiego Suzukiego, którego słuchaliśmy kilkanaście minut temu, rzeczywiście pojawiają się w tym niezwykłym serialu. Pisze też Damian. Zrobiło się niezwykle klimatycznie. Z okna sypialni widzę bezchmurne niebo i piękny księżyc. Lepszego początku księżycowych opowieści nie mogę sobie wymarzyć. Pozdrawiam cieplutko, bo to pierwszy wieczór w tym sezonie z włączonym ogrzewaniem. No właśnie, panie Damianie, zaczyna się ogrzewanie wieczorami i porankami. No a za nami dwa nowe nagrania. Przed chwilą japońska grupa Maya Ongaku w utworze Hisoku Blue, a

wcześniej duet angielsko-japoński Bonobo i Ichiko Aoba. W utworze Equinoxial, czyli utworze, który kłania się równonocy. Ta jesienna nastąpi już w tym tygodniu. No i skoro są opowieści księżycowe, no to prędzej czy później musieliśmy spojrzeć w górę. Tym bardziej, że jesteśmy właśnie w tym szczególnym momencie roku, kiedy w Japonii poświęca się uwagę właśnie księżycowi. W najbliższy piątek przypadnie święto Tsukimi. Tsukimi znaczy dosłownie oglądanie księżyca i to zwyczaj związany przede wszystkim z jesienną pełnią. Ta tradycja przywędrowała do Japonii z Chin ponad 1000 lat temu, no a z czasem obrosła własnymi rytuałami. Księżyc podziwiano, układano wiersze, składano dary, między innymi gałązki susuki, czyli trawy pampasowej, sezonowe plony, no i też w darach składano i składa się do dziś tsukimi dango, czyli białe ryżowe kulki, które swoim kształtem same przypominają małe księżyce. Ale w tsukimi chyba najciekawsza jest sama obserwacja, bo oto przyglądamy się czemuś, co właściwie jest nad nami przez cały rok, ale właśnie jesienią staje się bohaterem wieczoru. Trochę jak w muzyce. Ten sam dźwięk w odpowiednim świetle, nazwijmy to, i o odpowiedniej porze potrafi nagle znaczyć coś zupełnie innego. No i tak oto dotarliśmy do muzyka, który z jesienią no, nie kojarzy się jakoś szczególnie, bo bardziej to król lata, król city popu, niewątpliwie, Tatsuro Yamashita. W 79 roku nagrał album, którego tytuł i którego atmosfera teraz będzie nas najbardziej interesować. Album Moon Glow i z niego dwie kompozycje otwierające całość. Nightwing i Full Moon.

głos i muzyczny styl, który mnie i zapewne większości z Państwa kojarzy się przede wszystkim z latem i wakacjami. Czyli Tatsuro Yamashita i fragment wydanego w 1979 roku albumu Moonglow. Dziś w pierwszym odcinku opowieści księżycowych. Piosenka o księżycu. Full Moon, no a przed chwilą wcześniej Nightwing. To są te dwie kompozycje otwierające płytę Moonglow Tatsuro Yamashity. No nietypowo, nie spodziewałem się, że sięgnę po tego artystę we wrześniu, no bo przecież przyzwyczailiśmy się do tego, że Tatsuro Yamashita śpiewa w dwójce raczej w czerwcu albo lipcu lub sierpniu, a tutaj taka niespodzianka. Tatsuro Yamashita jesieniara. No być może czasami, no bo paleta różnych nastrojów, które ten artysta przekazywał w swoich nagraniach jest no, bardzo szeroka. Tatsuro Yamashita to niewątpliwie gigant city popu, no a jednym z gigantów całej japońskiej sceny ostatnich ponad 5 dekad jest Haruomi Hosono. Artysta, który w nocnych strefach powracał bardzo często, no i niewątpliwie tak też będzie w opowieściach księżycowych. Dzisiaj taka symboliczna obecność, a to w związku z premierą nowej płyty Haruomiego Hosono. Kilka dni temu ukazał się album zatytułowany Yours Sincerely. Tytuł, który może brzmieć trochę jak formułka z listu, z wyrazami szacunku albo serdecznie, ale Hosono wybrał ten tytuł, to sformułowanie świadomie, no bo jak pisze w komentarzu do tej płyty, wszystko zaczęło się od zadania sobie pewnego pytania. Jak właściwie przełożyć na język angielski japońskie słowo omoyari? Najbliższe wydawało się Hosono

Słowo compassion, współczucie, ale artysta czuł, że coś się tutaj nie zgadza, bo compassion ma w sobie pewną ideę wspólnego cierpienia, dzielenia czyjegoś bólu. Tymczasem japońskie omoyari ma znacznie szersze znaczenie. To uważność na drugiego człowieka, troska, zdolność wyczucia jego potrzeb, ale też, jak pisze Hosono, zdolność wspólnego przeżywania radości. Nie znalazł więc słowa, które oddawałoby dokładnie to, co przekazuje omoyari, typowe dla języka japońskiego, że pewne terminy są właściwie nieprzetłumaczalne. No i zamiast szukać dalej, sięgnął Hosono po prostu po słowo sincerely, słowo, które kończy list w języku angielskim. Szczerze, serdecznie, od serca. No i właśnie w takim duchu, mówi Hosono, przekazuje nam tę nową płytę. Oto krótki fragment, jedna kompozycja z nowego albumu, utwór pod tytułem Rodziura.

Haruomi Hosono, który przez lata zmieniał swój muzyczny styl, a właściwie wędrował przez różne muzyczne uniwersa, ale zawsze pozostawał sobą. I tak jest też na nowej płycie tego artysty, który niedawno skończył 79 lat. Yours Sincerely to tytuł tej nowej płyty, z której słuchaliśmy kompozycji Rodziura. Dosłownie zaułek, boczna uliczka. I to utwór z długą historią, bo pierwsza wersja powstała w 2006 roku jako Walking Vibration. To był utwór do telewizyjnego dramatu o pielgrzymach przemierzających wyspę Shikoku. Kto nie wie, no to trzeba dodać, że Shikoku to wyspa pielgrzymów i jednym z celów przybycia na Shikoku jest pielgrzymka do tamtejszych 88 świątyń. No a z tej kompozycji instrumentalnej, z dramatu telewizyjnego został w tym nowym materiale przede wszystkim rytm, to tempo ludzkiego chodu. No i pojawiły się tutaj słowa, to nowość. Spacer przeniósł się ze szlaku pielgrzymek na ulicę Tokio. Wystarczy zejść z jednej z wielkich arterii o jedną przecznicę i nagle otwiera się inne miasto. To tego dowiadujemy się z tej piosenki. No i to nie jest tajemnicą, jeżeli rzeczywiście zagubimy się gdzieś w uliczkach Tokio, no to mogą nas naprawdę zaskoczyć niektóre rejony tego niezwykłego miasta. Japońskie jesieniary w pierwszym wydaniu opowieści księżycowych w dwójce. Przypominam adres krzysztof.dziuba@polskieradio.pl. Zapraszam też na profil instagramowy von Dziuba i na fanpage audycji na Facebooku Opowieści Księżycowe. Piszą państwo, dzisiaj sporo naprawdę wpisów, maili od państwa dotyczących muzyki, dotyczących jesieni. Na Facebooku jest kilka rekomendacji od państwa, między innymi od Adama. Odpowiadając na pytanie sprzed chwili o jesiennych artystach i artystkach, do głowy od razu przyszedł mi zespół Type O Negative, ale to trochę inny profil muzyczny niż ten prezentowany w audycji. Na szczęście nie samym metalem człowiek żyje i bardzo się cieszę, że ktoś prowadzi programy tego typu, gdzie mogę poznać wykonawców i dzieła, których możliwie nigdy sam bym się, na których nigdy sam bym się nie natknął. Pozdrawiam, panie Adamie. No i jest dziś z nami oczywiście Joachim, który tradycyjnie wysyła okładkę, grafikę inspirowaną dzisiejszą audycją. Witam w magicznym miejscu pod nowym szyldem. Księżyc za kilka dni osiągnie pełnię, więc nazwa wpasowała się idealnie. Na niebie chmury, jak kurtyna, odsłoniły naszego nocnego towarzysza. Jesień to dla mnie czas piękny. Porównam go do takiego momentu, kiedy to po całym dniu można odpocząć. Szybko zapada zmrok, ciepła herbata i zapach świeczki wraz z muzyką, która w jesiennej wieczornej ciszy brzmi jakoś pełniej. To wszystko zwiastuje dobry sen, który za chwilę przyjdzie, jak po jesieni zima. Jesień to dla mnie czas na ambientowe albumy oraz stary dobry jazz, ten spokojny, gdzie dźwięk stłumionej trąbki niesie się w przestrzeni razem z kontrabasem. A pierwsza okładka z nową nazwą, z opowieściami księżycowymi, Tsuki no Monogatari w języku japońskim, to właśnie opowieści księżycowe. Napis po japońsku na grafice widnieje. Skoro niebawem liście klonu zaczerwienieją się w Japonii, one są motywem przewodnim dzisiejszej okładki. To pisze Joachim, a okładkę

naszego stałego słuchacza mogą Państwo podziwiać w mediach społecznościowych audycji Opowieści Księżycowe. Jeden z naszych słuchaczy wspomniał też o artystce, no, której nie mogło zabraknąć w odcinku poświęconym japońskim jesieniarom. To Hako Yamasaki i jej symboliczna piosenka o tytule Help Me.

Szukamy dzisiaj barw japońskiej jesieni. Momijigari, czyli polowanie na czerwone liście. No i jeśli szukamy dziś tych różnych odcieni, to teraz...

robi się już zdecydowanie chłodniej, nieco mroczniej. Piosenka Help Me z repertuaru Hako Yamasaki. No i ten komunikat wyrazisty, wyrwany z jakiegoś szerszego kontekstu, no, jakiejś niedopowiedzianej historii. Prośba o ratunek, no i właściwie komunikat, który nie wiadomo do kogo skierować. U Hako Yamasaki samotność rzadko jest jednak romantyczną pozą. Jest czymś fizycznym, ciężarem, który naprawdę się czuje. No i skoro pozostajemy w mroku, no to teraz tę ciemniejszą stronę jesieni przedstawi nam artystka Doji Morita. Właściwie cała jej kariera i dyskografia spowite są ciemnymi barwami. Już sam fakt, że jej debiutancki album powstał pod wpływem śmierci bliskiego przyjaciela, no to nosi znamiona niezwykle symboliczne. Początek zaczynający się od wydarzenia niezwykle dramatycznego. No i te wątki związane z utratą, ze śmiercią powracały w nagraniach Doji Mority. Artystki też enigmatycznej, tajemniczej, ukrytej pod burzą ciemnych loków, pod ciemnymi okularami. No i muzyka, która po 50 latach robi ogromne wrażenie. Siła emocjonalna piosenek Doji Mority no, do dziś sprawia duże wrażenie. Tak jest w piosence z wydanego w 1977 roku albumu A Boy. Piosenka pod tytułem Furuete Iru Ne. Drżysz, prawda? Tak można przetłumaczyć ten tytuł. Zaczyna się klasycznie jak piosenka, bardzo lakoniczna, bo słów tam właściwie nie ma. No a dalsza część jest absolutnie niesamowita. Proszę posłuchać.

kompozycja o niezwykle zaskakującym finale. Furuete Irune, Drżysz, prawda? Utwór z repertuaru Królowej Ciemności Dodi Mority. Nagranie z 1977 roku. No i piosenka, która mieści się właściwie w jednym bardzo wymownym obrazie. Ktoś drży w objęciach podmiotu lirycznego, właściwie w jego dłoniach, bezbronny, delikatny i zostaje porównany do motyla, który nie potrafi już wzlecieć. Czułość miesza się tutaj z czymś znacznie bardziej niepokojącym, bo pada tutaj też życzenie śmierci. Trudno rozstrzygnąć, czy to okrucieństwo, czy raczej skrajna forma pragnienia, żeby zatrzymać tę chwilę, zanim wszystko nieuchronnie się rozpadnie. No i na koniec ten trzepot skrzydeł, no chyba motyla, który pojawia się w tekście tej piosenki. Świat Dodi Mority, świat, w którym piękno i rozpacz istnieją właściwie obok siebie. Niezwykłe nagrania, no i piosenkarka, której nie mogło zabraknąć w naszym spotkaniu z japońskimi jesieniarami. Podobnie jak nie mogło zabraknąć jednego z największych japońskich miłośników kotów. A takim niewątpliwie był Kenji Endo. Bo jeśli zastanawiają się państwo, co właściwie znaczy tytuł debiutanckiego albumu Kenjiego Endo, który brzmi Niago, no to odpowiedzi trzeba szukać właściwie w kocim języku. Nia to japoński odpowiednik miał, a więc Niago, przy czym go oznacza język, oznacza, trzeba by przetłumaczyć jako właśnie koci język, język miauczenia. Koty zresztą wracały u Kenjiego Endo przez całą karierę. Często były motywem jego piosenek. No i sam mówił po latach, że kiedy zostawał w domu, czytał książki albo po prostu zajmował się kotami. No i koty niewątpliwie zainspirowały go do nagrania płyty

Diego, rok 1970. Z tej płyty u nas w audycji Opowieści Księżycowe piosenka zatytułowana Honto Dayo, czyli To Prawda.

Candy Endo. I nagranie z 1970 roku. Jak sami Państwo słyszeli z pierwszego wydania japońskiego, no to są już dźwięki liczące dekady. Zresztą większość płyt, które dziś wybrzmiewają w audycji Opowieści Księżycowe w Dwójce, to są właśnie japońskie tłoczenia, japońskie płyty winylowe. No i mam wrażenie, że ten trzask czarnej płyty dodaje nieco ciepła w ten już niemalże jesienny wieczór. Jesienną noc właściwie, a japońskie jesieniary

Dzisiaj to nasz temat przewodni pierwszego wydania opowieści księżycowych. Piosenka Honto Dayo to już za nami. No i skoro mówiliśmy o kotach, a mam wrażenie, że kiedy robi się chłodniej, to czasami miło jest przytulić sobie takiego futrzaka, to proponuję pozostać przy temacie kotów. Japończycy niewątpliwie koty kochają. No i niewątpliwie artystą, który z kotami kojarzy się obok Kendziego Endo, jest Hiroshi Suzuki. Zapomniany na lata japoński puzonista jazzowy, który w połowie lat 70. wydał jedyną płytę sygnowaną swoim nazwiskiem, jedyną płytę jako frontman. No i album ten nosi tytuł Cat. Tak jest. Cat, słynna płyta, która po latach przeżywa swój prawdziwy renesans. Skoro dzisiaj o jesieni i skoro o kotach mowa, to z płyty Cat Hiroshiego Suzukiego kompozycja Romance.

Jesienną atmosferę przyniósł nam album Cat Hiroshiego Suzukiego. Rok 1975. Album zapomniany na lata. No i przypomniany właściwie na początku tej dekady za sprawą różnych DJ-ów, a także wytwórni, które postanowiły wznowić tę zapomnianą płytę japońskiego puzonisty. No a w naszym gronie japońskich jesieniar nie mogło zabraknąć Yoshiko Sai, choć właściwie trudno przypisać jej muzykę do jednej pory roku, bo ona sama najchętniej wybierała miejsca istniejące trochę poza czasem. Jej piosenki są jak obrazy oglądane przez przydymioną, zaparowaną szybę, pełne półmroku, dziwnych postaci, snów i pejzaży, co do których nigdy nie mamy pewności, czy naprawdę istnieją. Yoshiko Sai debiutowała w połowie lat 70. i w ciągu zaledwie kilku lat stworzyła swój osobny muzyczny świat. Folk zderzała z jazzem, psychodelią, także muzyką kabaretową. No a Japonię, kulturę japońską, japońskie brzmienie między innymi instrumentów tradycyjnych z wyobrażonym południem, z Afryką Północną, Hiszpanią, z miejscami znanymi bardziej ze snów, książek i reprodukcji niż z własnych podróży. No i właśnie w takiej atmosferze niesamowitej podróży, gdzieś być może na skraj Afryki Północnej i Hiszpanii, pod znakiem tej podróży rozpoczyna się jedna z płyt Yoshiko Sai. Dwie kompozycje przed nami z tego albumu, Hitano oraz Alhambra no Aoi Bin, rok 1977.

Yoshiko Sai. No i skoro przed chwilą pojawiły się koty Kendiego Endo, no to nie mogło też zabraknąć i tej artystki, no bo koty zaglądają często do osobliwego świata Yoshiko Sai. Sai nie tylko pisała i śpiewała, ale też rysowała i malowała, a jej wyobraźnia plastyczna no, przenikała się z tą muzyczną. No i wśród tych obrazów pojawiają się także koty. Bardzo na miejscu, w świecie pełnym półmroku, snów, fantastycznych postaci i miejsc, co do których nigdy nie wiadomo, czy istnieją naprawdę, czy tylko przyśniły się autorce. A za nami dwie kompozycje otwierające wydany w 1978 roku album Taiji no Yume z muzyką zaaranżowaną przez nieodżałowanego, zmarłego w tym roku Yujiego Ono, któremu notabene poświęciliśmy jedną z czerwcowych audycji. Piszą Państwo maile, piszą Państwo na naszym Facebooku, przypominam, Facebook Opowieści Księżycowe. Nasz stały słuchacz, pan Piotr. Japoński intymny folk psychodeliczny to jest coś absolutnie pięknego. Nie wiem, czy to słuszne stwierdzenie, ale wydaje mi się, że na Zachodzie nie wymyślono czegoś podobnego. Ta oniryczna melancholia kołysze i topi serce. Cudownie jesieniarskie utwory z albumu Hako no Ohako, Hako Yamasaki, również ostatnio chodzą mi po głowie, podobnie jak Yuki Onna autorstwa Yoshiko Sai. Też uwielbiam tę kompozycję, ale mnie osobiście kojarzy się z okresem od 31 października wzwyż w kierunku zimy. No, nic dziwnego, w końcu Yuki Onna to słynna śnieżna pani znana z japońskich tradycyjnych opowieści. Yuki Onna zresztą powracała w nocnej strefie w dwójce. Pisze także inny pan Piotr, że uwielbia Yoshiko Sai i czasami słucham jej w melancholijne dni. Japońskie jesieniary, to one dzisiaj królują w opowieściach księżycowych w dwójce. No a teraz jesień nieco bardziej osobliwa, bo w świecie jednej z najbardziej ekstrawaganckich japońskich artystek, które bardzo kojarzą się z latami 80. i z nową falą, a ten świat wykreowała Jun Togawa. Świat, w którym wszystko jest nieco wykrzywione, przesunięte w stronę groteski, cielesności, czasami nawet makabry. Już za chwilę na naszej antenie piosenka Gankyu Kitan. Tytuł bardzo osobliwy, który można przetłumaczyć jako osobliwą opowieść o gałce ocznej. No i to jest jesień widziana oczami Jun Togawy, czerwony kwiat, którego płatki rozsypują się na wietrze, zachodzące słońce, barwiące wieczór, deszcz i wspomnienie koloru letniego nieba. Tyle, że cały ten piękny pejzaż zostaje natychmiast naruszony. Bohaterka płacze tak długo, że chce, że choć oczy powinny już wyschnąć, nadal wypływają z nich czerwone łzy. No, niezwykła Jun Togawa, a tuż po niej jeszcze jeden 80sowy akcent, tym razem grupa Aragon, również rok 85 i kompozycja pod tytułem Polaris.

No to teraz powiało jesiennym chłodem w opowieściach księżycowych. Dwa jesienne oblicza japońskich hejtisów lat 80. Syntetyczny chłód w kompozycji Polaris grupy Aragon. No a wcześniej ekscentryczna, nieco melancholijna, w jakiś taki groteskowy sposób zrozpaczona Jun Togawa. Oba nagrania z 1985 roku. Jakże różne, jakże no, można powiedzieć odległe estetycznie, mimo użycia gdzieś tam podobnych środków, szczególnie syntezatorów. No i jeżeli zrobiło się Państwu nieco zbyt chłodno w tę niemal już jesienną noc, no to zapraszam teraz do ciepłego japońskiego klubu jazzowego. W klubie Misty w latach 70. miał w zwyczaju występować jeden z najwspanialszych japońskich pianistów jazzowych. Pianistów, który potrafił naprawdę zadbać o wyjątkowy nastrój. Wszystko za pomocą magii klawiatury, a niewątpliwie Tsuyoshi Yamamoto był mistrzem klawiatury fortepianu. Szczególnie kiedy uderzał w te wyższe tony, no to wtedy działa się prawdziwa magia. No i tych wysokich dźwięków nie zabraknie także w nagraniu słynnego standardu Errola Garnera, czyli Misty. Taki też tytuł nosi wydana w 1974 roku płyta japońskiego pianisty jazzowego. Tsuyoshi Yamamoto ze swoim triem w składzie Iso Fukui, kontrabas, Tetsujiro Obara, bębny i Tsuyoshi Yamamoto przy fortepianie.

Jesień nie może obejść się bez muzyki jazzowej, szczególnie tej nastrojowej w wydaniu Tsuyoshiego Yamamoto i jego tria. Słynny standard Erola Garnera, Misty, w tej zawieszonej jakby w czasie wersji zaproponowanej przez Tsuyoshiego Yamamoto na płycie z 1974 roku. Płycie wydanej przez legendarną japońską oficynę Three Blind Mice, trzy ślepe myszki. No i egzemplarz, który mam dzisiaj ze sobą w studiu, to pierwsze japońskie wydanie sprzed ponad pół wieku. Dla mnie szczególne, bo na okładce swój autograf złożył i dedykację sam Takeshi Fuji, czyli założyciel oficyny Three Blind Mice, z którym spotkaliśmy się wiosną w Yokohamie. I tej rozmowy mogli Państwo słuchać na antenie dwójki. Jeżeli przegapili Państwo, jeżeli chcieliby Państwo powrócić do tamtego spotkania, do tamtej audycji, to zapraszam na portal Polskiego Radia z podcastami do zakładki Nocna Strefa albo na fanpage Opowieści Księżycowych. Tam odnajdą Państwo podcasty także minionych nocnych stref. No i tak też dobiega końca nasza pierwsza audycja pod nowym szyldem Opowieści Księżycowych. No a wraz z nią, wraz z końcem tego programu żegnają się japońskie jesieniary. Pożegna nas artystka, która no, jest prawdziwą jesieniarą, skryta gdzieś w mroku, z ciemnymi okularami, ciemne włosy, dym papierosowy, japońskie kluby jazzowe, no i wszechobecny mrok. W takim świecie żyła Maki Asakawa. Pożegna nas piosenką zatytułowaną Onna. Onna, czyli kobieta. Bo niewątpliwie jesień jest kobietą. Onna jesieniara. To wszystko na dziś. Bardzo Państwu dziękujemy. Nasz program realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Mówił Krzysztof Dziuba. W kolejnych opowieściach księżycowych spotkamy się wyjątkowo w czwartek, 1 października. Do usłyszenia.

Przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa. Dziś Fantazję Polską rozpocznie kompozycja Tadeusza Sławka i Bogdana Mizerskiego Na skraju. To utwór, który zabrzmiał w 2008 roku w Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej i należy do nurtu stworzonego przez tych właśnie artystów, Tadeusza Sławka i Bogdana Mizerskiego, który artyści określili jako eseje na głos i kontrabas. Tadeusz Sławek i Bogdan Mizerski współpracowali ze sobą od 1977 roku. Odnieśli wiele wspólnych sukcesów razem z Krzysztofem Knitlem i Mieczysławem Litwińskim. Tworzyli też zespół Light from Poland. No a ja mam dla Państwa ich nagranie Na skraju. To jest swego rodzaju komentarz do słynnego poematu Allena Ginsberga z COVID, Hole, z roku 1957. Wykonawcami Na skraju, w którym ten COVID będzie analizowany na wszystkie sposoby, są Tadeusz Sławek, głos, Mieczysław Litwiński, skrzypce i cytra, Bogdan

Izerski kontrabas preparowany elektronicznie, Rafał Mazur, akustyczna gitara basowa, Włodzimierz Kiniorski i Marek Pospieszalski, saksofony, perkusja i Krzysztof Knitel na syntezatorze i samplerze. Nagranie z Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie z 2008 roku.

jęczeć, piszczeć, skomleć, popiskiwać, zawodzić, kaszleć, smarkać, harkać, milczeć. Jęczeć, skomleć, piszczeć, zawodzić, skowytać. Skowyt? Ale skąd skowyt? Skąd ten skowyt? Skąd ten głos żałosny? Głos nieczytelny na wysokości. To, co nieczytelne, czeka na wyrok, który niczego nie rozjaśni, ani na nic nie odpowie.

jest na skraju. Już coś, a jeszcze przecież nic. Nie ma przekładu z kobietu. Można przełożyć tylko pociemniałe słowa, ale nie błękitne źródło głosu. Nie ma przekładu z kobietu. Skowyt nie ma słownika, skowyt nie ma gramatyki, nie jest oględny ani gładko przebiegły. Nie ma dyplomacji skowytu, skowyt niczego nie odkrywa. Skowyt to jest trzęsienie języka. Skowyt to jest trzęsienie języka. I na nic da się próba ratowania kruchej porcelany troskliwym gestem dyrektora prowincjonalnego kina, który chroni przed zabrudzeniem swe sztuczkowe spodnie. Skowyt to trzęsienie języka. Ale przecież ciągle nowe rzeczy świtają w skowycie. Pęka ciało, marszczy się, rysuje szczelinami, rani się. Świta ubiera na nowo w różne szmaty. Skowyt to rana. W skowycie rani się ciało. Skowyt.

chwili z kobytu coś boi się panicznie na mojej skórze. Drżenie tego lęku przenika mnie do głębi. Ale kto? Ale co? Ale kto? Ale co? A to palec z pierścieniem podróży.

przygotować się do podróży, to wygotować się z rosołu adresu, chudnąć do skóry i kości. Przygotować się do podróży, to wygotować się z rosołu adresu, chudnąć do skóry i do kości. Dean Moriarty, święty błazen łachmaniarskiej, ekstatycznej radości czystego istnienia, wykręcony z wałka maszyny do pisania Jacka Kerouaka. Wszyscy ci arystokraci drogi, która miała być prawdziwie demokratyczna. Wnuki Walta Whitmana, pruć naprzód i wyciągać szyję, patrząc, czy z Nebraski nie widać już czerwonych pylonów Golden Gate Bridge. A gdy było za nisko, gdy nie było widać, trzeba się było wywyższyć z tych wielkich i zimnych przestrzeni na skrzydłach heroiny. I tu zaczynał się problem. Niektórzy źle znosili te loty, skrzydła im odpadały albo odpływały od sznów ubrania. I roztrzaskiwali się między łanami pszenicy. I nie było nawet nikogo, kto zwróciłby na to uwagę. Paru dedali zostało na ziemi, stawali się coraz bardziej zrzędni i opryskliwi. Sprzedawali swoje zapiski i trampki bogatym bibliotekom uniwersyteckim. Pisali pamiętniki, w których mówili o tych wszystkich ikarach i o tym, jak brakło im rozwagi w tych zbliżeniach do słońca. I wiele z tej nauki nie wyszło, bo to wciąż była tylko Ameryka. Chcieli wyjechać daleko, ale gdzie by nie byli, zawsze Ameryka szła za nimi. I niewiele z tego wyniknęło. I niewiele z tego wyniknęło, prócz paru darebnych błogosławieństw, z których najważniejsze było błogosławieństwo drogi, z którego wynika, że mądrością jest to, jak układasz frazę fortepianu albo saks tenoru.

Miasto jest kryształem winy. Miastem winy ojców spadają na dzieci. Miasto połknęła wielka ryba historii, owinęła je ciemna chmura kredytu. Miasto. Miasto zmielił na proszek młynek modlitewny błogosławieństwa drogi. Miasto. Miasto. Miasto. I kto tu przewodzi w tej mgle reklam i anten? Czy w ogóle jest możliwe jakieś przewodnictwo w tym bulgoczącym rosole ślepych okien? Trzeba być na skraju. Trzeba być na skraju. Na skraju nie ma przewodnika. Przewodnik wie skąd. Przewodnik wie dokąd. Wie kto i kiedy. Wie po co i dlaczego nie.

natomiast jest skoby. Skoby. Skoby. A gdybym wiedział skąd, nie byłby to już skoby. Może sonet, albo oda, może wywód lub rozprawa, a na skraju nie wiem.

Sto. Jak się świat wygotuje z przedmiotów, zostaje wywar nic. Nic prosto, nic na skróty, nic na bliższe. Na skraju demokracja z kobytu. Świat się odetkał i wypływa teraz z każdej szczelnej dotąd pory. Skowyt. Trochę groźnie, a trochę z przepychem wstępuje w ciemne doliny jak skrzydła wieczornej rzeki. Przedmioty natarły mi oczy naparem z wszystkiego, wyciągiem z nicości i teraz widzę, jak płyną ciemną rzeką odarte spychy i nie słyszę pobożnej iluminacji hymnów, słyszę ich ciemność, słyszę ich ciemność, słyszę ich ciemność. Przedmioty wypadły mi z ręki.

Wyparzył swój rosół z wszystkich podrobów rzeczywistości, mieszając wielką chochlą Molocha. Moloch. O, Moloch. Wygotował kości wyrzucone z knajp i gar kuchni, dorzucił to, co spadło ze stołów po ucztach wytrawnych aż do przejedzenia. O, Moloch. Rozciągnął obrus lekko wymięty z bagażnika starego Forda, którego błotników dotykały różne drzewa i przydrożne słupki między Nowym Jorkiem a Denver, i powiedział niczym żydowski Buck Mulligan: Introibo ad altare Dei. Introibo ad altare Dei. A konsul popatrzył na niego spojrzeniem, w którym wciąż dymiły jeszcze dwa wulkany, i hierofant dziwnej makumby z kowytu rzekł mu: ależ twe oczy się żarzą, ależ twe oczy się żarzą. Bowiem wypaliło się ludzkie spojrzenie, wzrok wystykuł za krzepów zbrylone nieruchome formy, które przesuwamy na popielisku. I powiedział hierofant z kobietu do konsula: trzeba zawołać Williama Blake'a i Walta Whitmana.

Hierofant z konsulem na brudnej ziemi przy wywarze z kości świata i powiedział Hierofant, tu nie trzeba myć rąk, Skowyt ma brudne ręce, Skowyt nie umywa rąk. Skowyt to rozbijanie rozgrzanego kamienia bólu. Z bólu Skowyt nie żenie, ale żar. Z bólu Skowyt. Podstępny taniec. Kamienny fantom świata. Kamienny fantom świata. Skowyt. Skowyt. A ten Skowyt to nie film. Nie ma scenariusza, nie ma wież oświetleniowych, ani charakteryzatorek. Są jakieś wzgórza i zachody słońca, ale nikt w niej nie odjeżdża i nie szuka szczęścia. Nie nakłada w pożegnalnym geście kapelusza a la Humphrey Bogart. Ingrid Bergman została w Casablance, a może w Tangierze, gdzie wynajęła wygodny apartament i prowadzi salon literacki w piątki po południu.

O, kramarstwo świata. Tyle szczegółów, przedmiotów. Czy ten świat jest pełen po brzegi, szczelnie wypełniony, skórę ma napiętą? Czy to wszystko daje się jeszcze oswoić? Czy ten świat i to, co się w nim zdarza, to ani konieczność, ani opatrzność? Jak to nazwać? Może skrajność? Może przybrzeżność? Tam, gdzie przypływa i odpływa, gdzie brodząc w szlamie po kostki zbieram muszle, wiotkie matki muszli.

judges nosh. Lecz jeśli tak, to i bezbrzeżność. Bo i z jakiego kresu to wszystko przychodzi, do jakiego miałoby odchodzić? Bez specjalnego celu, bez powołania, bez zaświadczania, bez początku, bez końca. Bo chociaż arogancko mówię, przyjdzie koniec, to koniec przyjdzie mój, a nie ich. Te rzeczy i zjawiska będą szły dalej.

Nascraju. Nascraju. Bezvětně, bezstronně, bezvadně, bezbožně. Ale nigdzie Boga więcej niż tu. Nigdzie Boga więcej niż tu, na skraju. A jak Bóg mnie dotyka, zamieniam się cały w jedno wielkie ciałko dotykowe Meissnera i Iskowycze. Iskowycie. Na skraju, na skórze życia, na skórze świata, a tam wszystko mnie dotyka, do żywego, do niczego.

tyle sposobów, wystawania świata z nic. Jak rzeczy wystają z nic, z kowyczą. A dookoła wszędzie tylko występy, parady klawikordów, opery istnienia, gale szczęśliwości, posprzątane wszystko do czysta, nagrody, dyplomy, wyrazy uznania. Na skraju jest skowyt. Na skraju nie ma występów, jest tylko wystawanie. Głowy ledwie nad powierzchnią trzymane. Dlatego ten cały jazz i Charlie Bird, i George Shearing, i kabała bopu, dlatego Edgar Allan Poe, i Plotin, święty Jan od Krzyża, Walt Whitman, William Blake, wszyscy na skraju. Wszystko to wyglądało gromadnie, ale na skraju jest

Jego spojrzenie, podziwiajmy rękę i palce trzymające rylec. Kłaniajmy się żonie jego Katarzynie, w co wielce była mu pomocna. Śpiewajmy nagim postaciom, które nie dźwigają świata, ale jego piękno. A długie wersy jego ksiąg prorockich niech będą nam oddechem. O, Blake Head, baby head, Blake Head.

Myślicie to sobie raz z głowy. Nie jestem abstrakcjonistą, nie interesują mnie relacje między kolorami, nie interesuje mnie forma, nic z tych rzeczy. Zajmuje mnie szukanie wyrazu dla podstawowych ludzkich uczuć, tragedii, rozkoszy, śmierci. A to, że wielu ludzi wybucha płaczem, patrząc na moje obrazy, pokazuje, że udaje mi się te uczucia jakoś przekazać. Ludzie płaczący na widok

moich włócien doznają tego samego doświadczenia, jakie było moim udziałem podczas malowania. A jeśli twierdzisz, że porusza się tylko gra kolorów, nie rozumiesz, o co mi chodzi. Chodzi mi o noc. Noc przynosi spokój. Noc przynosi pokój. Jest przemienna.

A człowiek jest wszechdrożny nie dlatego, że zmierza do celu, lecz dlatego, że jest bramą dla wszystkich dróg możliwych do pomyślenia.

chcieliśmy, aby aniołowie zlatywali się nad stół, gdy zasiadaliśmy do pisania. Ale one zajęte były wpatrywaniem się w oczy umierających. I racja była po ich stronie. I racja była po ich stronie. I chcieliśmy, aby drogi prostowały się dziękczynnie, gdy ruszaliśmy ze swoich skorup niczym wiosenna pszczoła. Ale drogi, jak sępy, zajęte były wzlatywaniem przez ciemne lasy ku gwarnym miastom. I racja była znów po ich stronie. Racja była znów po ich stronie. I chcieliśmy, aby księżyc został wielkim obcym, wielkim anarchistą, pocieszycielem biednego smutku nocnej doliny. Ale on był zajęty pracowitym wbijaniem gwoździ w nocne niebo. I znów racja była nie po naszej, lecz po jego stronie. I znów racja była nie po naszej, lecz po jego stronie.

i chcieliśmy, aby granice pochylone mrocznie nad nami rozwiały się, aby pieskły mury mroczące ciemną krwią na tych, co stali u bram. Ale mury powiedziały, musimy strzec twoich srebrnych świeczników i złotych rydwanów, a racja rzekła, ja jestem po ich stronie. A racja rzekła, ja jestem po ich stronie. Jestem po ich, nie po twojej stronie.

nikt nie po twojej stronie. Nie po twojej stronie. Nie po twojej stronie. Nie po twojej stronie.

jednym racja była po naszej stronie. Trzeba być na skraju. God bless you.

Kompozycja Tadeusza Sławka i Bogdana Mizerskiego Na skraju. Wykonawcami byli Tadeusz Sławek, głos Mieczysław Litwiński, skrzypce cytra, Bogdan Mizerski, kontrabas preparowany, Rafał Mazur, akustyczna gitara basowa, Włodzimierz Kiniorski, Marek Pospieszalski, saksofony, perkusja, Krzysztof Knitel, syntezator i sampler. Kolejny utwór w Fantazji Polskiej także zawiera dużo elementu improwizacji. To zresztą domena duetu Agaty Zubel i Cezarego Duchnowskiego, Elektrowocze. Słuchamy ich znikąd historii. Agata Zubel głos, Cezary Duchnowski fortepian i elektronika.

znikąd historię. Kompozycja czy wyimprowizowany utwór duetu Elettro Voce Agaty Zubel i Cezarego Duchnowskiego. Ona w partii głosu oczywiście, a on w partiach fortepianu i elektroniki. I jeszcze jedna improwizacja dziś w Fantazji Polskiej. To efekt pracy warsztatowej Mikołaja Trzaski, Ewana Parkera i Majka Majkowskiego, a także Tomasza Dąbrowskiego z grupą dzieci i młodzieży tworzącą sejneńską spółdzielnię jazzową. Po warsztatach dali wspólny koncert, tak, z Mikołajem Trzaską i Ewanem Parkerem, a także Majkiem Majkowskim i Tomaszem Dąbrowskim. I proszę posłuchać, jak ta improwizacja znakomicie zabrzmiała. Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej, rok 2015.

0: Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa, a wraz z nią Mikołaj Trzaska, Evan Parker, Mike Majkowski i Tomasz Dąbrowski. Słuchaliśmy ich wspólnej, kolektywnej improwizacji, a ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Joanna Grodkowska.
1: Wojta, jesteś na miejscu.
2: This is Gregory Porter,

Tu program Drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo we wtorek, 22 dzień września. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Pierwszą część naszego spotkania poświęcimy muzyce dawnej. Posłuchamy koncertu zespołu Solazzo Ensemble zarejestrowanego 1 sierpnia 2025 roku. Zaczniemy od kompozycji Johannesa Puliusa, twórcy żyjącego w latach 1420-1478. Oto dwie kompozycje tego kompozytora: Globus Igneus Cantis Come Pur Prison i Flos de Spina.